0: Polskiego nasi sportowcy, ale przed nami też Mistrzostwa Europy w Birmingham. No i to już lada chwila, 10-16 sierpnia. To o tym jeszcze będzie okazja porozmawiać, no ale chyba zaczniemy od tego, co działo się w Białymstoku. A prezes tam był.
1: Tak.
0: Widział wszystko naocznie.
1: Pan redaktor świetnie zaczął i powiem troszkę anegdotycznie. Sam to wczoraj ukułem po powrocie z Białegostoku, że ponieważ i nasze miasto, i nasze województwo nagradza tylko złotych medalistów nagrodami za osiągnięcia sportowe i stypendiami, to myślę, że nasi łódzcy i wojewódzcy sportowcy postanowili zdobywać tylko złote. I rzeczywiście fakt zdobycia tylko 5 medali, powiem szczerze, tylko 5 medali, ale jakość 5 złotych medali, no na pewno zadowala, bo to stawia na 5. miejscu medalowo naszą lekkoatletykę województwa łódzkiego i Łodzi i AZS Łódź klubowo też na 5. No to wynik jest absolutnie rewelacyjny, chociaż gdyby spojrzeć tak naprawdę na całość, bo powiedziałem anegdotycznie, bo 5 złotych medali to jest naprawdę piękne osiągnięcie. No ale chciałbym jeszcze, żeby było tych medali jeszcze więcej i tych srebrnych i brązowych oczywiście też. Ale wiadomo, że będziemy, że pracujemy nad tym, a te medale, które zostały osiągnięte, powiem szczerze, były oczekiwane. Bo kiedy poranek i słońce wschodzi nad Białymstokiem i Maher Benchlima staje na starcie, to my jesteśmy przekonani, że Lech Krakowiak, prezes RKS-u Łódź tam jest na wirażu i na pewno dopilnuje, żeby podpowie Maherowi z kolegami, trenerami kadry Polskiej Związku Lekarzy, bo przecież Maher jest w tej chwili najlepszym chodziarzem w Polsce i w Polsce na pewno wygrał 10 tysięcy metrów, zdobył złoty medal dla klubu, dla województwa, dla Łodzi i dla siebie oczywiście i świetnie, bo to daje nadzieję, że Maher cały czas jest w doskonałej dyspozycji.
0: No to, to może po kolei, no skoro Maher wywołany do tablicy, no to też powiedzmy, no bo ta przewaga faktycznie tutaj bardzo duża. Czas Machera 40 minut, 37 sekund, 11 setnych, a drugi zawodnik Mateusz Nowak z Poznania 42 minuty, 11 sekund. No to jest tak na szybko licząc półtorej minuty przewagi. To jest bardzo dużo.
1: Że w chodzie sportowym, bo będziemy mówili też o mistrzostwach Europy, w chodzie sportowym jest tak w tej chwili naszym polskim, że Maher Benchlima i Katarzyna Zdziebło to jest para naszych reprezentantów. Mam nadzieję, że reprezentantów olimpijskich, chociaż już są. Oboje oczywiście mają za sobą start na igrzyskach w Paryżu, ale mam nadzieję, że również za dwa lata w Los Angeles oboje będą nas reprezentowali i podobnie jak Maher taką przewagę uzyskał na mecie nad rywalami, podobnie Kasia Zdziebło też. Także łącząc te ich świetne wyniki, bo te wyniki są świetne. Potem myślę, że będziemy rozmawiać też o zapleczu, o tym, co mamy jeszcze w polskiej lekkoatletyce, nie tylko łódzkiej, to rzeczywiście jest taka przerwa, co oczywiście staje się naszym, może nie kłopotem, ale myślimy o tym na pewno jako działacze czy menadżerowie polskiej lekkoatletyki, żeby nie powstała przerwa. I o tym też pewnie patrząc na wyniki z Białegostoku, no koniecznie trzeba porozmawiać i potem to przekuć to w odpowiednie postępowania. Ja już wiem mniej więcej, co będzie dalej, co nas czeka, jeśli chodzi o przygotowanie, o szkolenie. Będą na pewno zmiany, bo to jest konieczne, bo rodzi nam się nowe pokolenie, bo musi się rodzić nowe pokolenie polskich lekkoatletów, bo ten starszy zaciąg powoli będzie odchodził, co też dało się zauważyć w Białymstoku.
0: No ale też ci, że tak powiem, starzy, no tak i wracając, w cudzysłowie, no też niektórzy dali radę, mówiąc kolokwialnie. No.
1: Tak, oczywiście tak. Jeśli to teraz odejdźmy troszkę od Łodzi, bo gdyby spojrzeć na wyniki sportowe weteranów, chociaż weteranek nie powinienem tak powiedzieć o Anicie, Anita Włodaczyk i Paweł Fajdek. No Paweł Fajdek absolutnie fantastycznym wynikiem, ponad 79 metrów, naprawdę. Drugi Marcin Wrotyński, taki już trochę nowy, znaczy znany, ale nowy na tym poziomie, 76 i więcej metrów rzucający. I trzeci Wojtek Nowicki, nasz polski mistrz olimpijski. Naprawdę, no postawili taki poziom, ponad 75 metrów, ta linia, która była zaznaczona na stadionie na Zwierzyńcu, no była wielokrotnie przed nich przekraczana, to naprawdę fajny konkurs, bo gdyby spojrzeć na wyniki w ogóle lokatorów w Białymstoku, naszych wszystkich, to lokuje, ponieważ to był weekend europejski, niedługo już, przecież Mistrzostwa Europy, więc większość krajów mierzyła się właśnie z tym zadaniem uzyskiwania też wskaźników, minimów, według regulaminów, za chwilę rankingi będą, właściwie dzisiaj się kończy, jutro będą relokacje i będziemy wiedzieli, którzy z naszych zawodników, oprócz tych, którzy uzyskali minimum, będą mogli być zakwalifikowani do, zgodnie z regulaminem PESLA, na Mistrzostwa Europy, więc w tej klasyfikacji te nasze wyniki białostockie umiejscowiają nas na szóstym miejscu, ale biorąc jak podali dzisiaj sprinterzy.pl. Ja na tym forum też czytałem te szczegóły. To jest tak, że tylko u nas były niestety niedobre warunki wietrzne. Aż w 8 konkurencjach one miały wpływ na wyniki. A jeśli jeszcze powiem, nie wiem, czy policzono tę konkurencję, na które niektórzy nie zwracają uwagi, na przykład rzut dyskiem. Dyskiem rzucano z wiatrem. To jest bez sensu. Jak ja bym powiedział sprinterowi, słuchaj, biegniesz z wiatrem i to jest bez sensu, to nie. Chociaż moi koledzy, ale fachowcy też i ci nasi komentatorzy polskiej lekkiej atletyki, czyli czasem byli mistrzowie, przecież mówią, że czasem wiatr w plecy płotkarzom przeszkadza. To jest prawda, bo to czasem no tak. Mówią płotkarze, że wiatr tak. Zbyt mocny. Na przykład, a propos, to pod minus 2-4, pod taki wiatr, biegał przecież teraz Kuba Szymański i Damian Czykier. To są dwaj zawodnicy, pierwszy, drugi na tych mistrzostwach, którzy też związani z Łodzią. Przecież to są zawodnicy trenujący na obiektach AZS Łódź przez łódzkiego trenera. Fakt, że jest oczywiście Mikołaj Justyński trenerem naszej kadry Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, ale oni są bardzo mocno związani z Łodzią i z naszym obiektem, o którym też pewnie będę chciał chwilę
0: w Atlaserenie też przecież
1: powiedzieć. W Atlaserenie wtedy, kiedy jest, kiedy jest rozłożona bieżnia też i ta bieżnia boczna, która jest pod trybunami, tak, też wykorzystują podczas arenie zimą, w czasie zimowym, w czasie letnim raczej hala AZS-u i obiekty AZS-u. A wracając właśnie do Łodzia, no powiem jeszcze bliżej, czyli do zawodników AZS-u.
0: To zostawmy taką wisienkę na torcie. To teraz wspominałeś wcześniej, Lechu, o tej Okindze Królik, tak? Pabianiczanka, no można powiedzieć, tak jak Maher miał zdobyć złoto w chodzie, no to myślę, że Kinga Królik też, przynajmniej w teorii, miała zdobyć złoto na 3000, ale musiała powalczyć.
1: Musiała powalczyć z rywalkami, z Chorzępą i z Alicją Konieczek. No fantastyczną zawodniczką, która przed laty ze mną w Neapolu zdobywała złoty medal uniwersjady, czyli Igrzysk Młodzieży Akademickiej Świata i pobiegła wtedy absolutnie fantastycznie. Teraz myślę, że przynosi efekt to takie poddanie się w dobrym sensie, absolutnie w dobrym sensie tego słowa treningowi Jacka Kostrzeby, który jest jej trenerem kadrowym. Trener Azbutu Pawianice Jerzy Woźniak. Ogromny szacunek, gratulacje i podziękowanie za znalezienie Kingi dla polskiej lekkiej atletyki, bo Kinga naprawdę poddając się, cudzysłów oczywiście, temu treningowi trenera Jerzego, a później Jacka Kostrzeby w kadrze, naprawdę osiąga doskonałe wyniki, coraz lepsze i rzeczywiście i o ile biegi na 100-200 metrów są emocjonujące, patrzymy, oglądamy, o tyle na 30 metrów wydaje się, że to jest daleko, ale ten bieg też był szalenie emocjonujący. Nawet rozmawiałem zaraz po biegu z trenerem Kingi Jackiem Kostrzebą. On wskazywał na taktykę, na to, jak ona biegła, więc ona była przygotowana tak, że na przykład stojąc z Jackiem na trybunie, właściwie człowiek jest przekonany, że Kinga Królik zdobędzie złoty medal. Ale to dobrze, bo jak jestem z trenerami wytrzymałości, to są fachowcy, naprawdę nasi trenerzy wytrzymałości w Polskim Związku Lekkiej Atletyki to są osoby z ogromnym doświadczeniem. W Łodzi mamy Stanisława Jaszczaka. No i tak, to właśnie doskonali trenerzy, którzy potrafią talent zobaczyć z daleka. No, mają nieprawdopodobny wzrok. Oni widzą coś, czego my, nawet ludzie lekkiej atletyki, nie widzimy, a już kibic, czy niedzielny od grilla, czy kibic lekkiej atletyki, taki, który codzienny, nie tylko diamentowej ligi, może tego nie zauważyć. Oni naprawdę doskonale wszystko widzą. Dlatego też Jacek Kostrzeba pewnie wiedział, że Kinga biegnie dobrze i nastąpi moment, kiedy Kinga swoją rywalkę jedną, bo Alicję zostawili.
0: Tak,
1: Alicja była dopiero trzecia. Znaczy, powiem dopiero trzecia, trochę za nią, bo z nią też rozmawiałem.
0: Ale tu nie chodzi o to, że była dopiero trzecia, natomiast strata Alicji Konieczek, no to już faktycznie zdecydowana duża, strata, tak, bo do Kingi to jest 16 sekund
1: było,
0: tak, a do drugiej Agnieszki Chorzępy 14, więc no to ta trzecia faktycznie Alicja Konieczek gdzieś tam odpadła.
1: Została, tak.
0: Natomiast
1: Agnieszka walczyła.
0: Ale i tak, Agnieszka rekord życiowy, 9 minut 33 sekundy z malutkim tam grusikiem, no a Kinga najlepszy wynik w sezonie.
1: Tak, sezon 20.
0: I też Kinga mówiła właśnie, że no w końcu chyba może być zadowolona, bo ten rok, ten sezon taki dla niej no nie układał się tak, jakby sobie tego życzyła. To może posłuchamy tego, co Kinga tuż po biegu powiedziała. A zatem Kinga Królik po tym, jak zdobyła złoty medal Mistrzostw Polski na 3000 metrów z przeszkodami.
2: Właśnie jestem w końcu zadowolona w tym sezonie, bo początek, nie powiem, że nie, był trochę demotywujący i taki ciężki, bo nie szło tak, jakbym chciała. Mimo że gdzieś tam widziałam, że treningowo jest okej, to mimo wszystko na startach czegoś brakowało i przez to ten start gdzieś podwójnie, bo nie dosyć, że wygrana, to jeszcze padło to minimum, więc no zdecydowanie jestem zadowolona, bo nie powiem, że nie, był trochę stres. Bo, no tak jak mówię, początek sezonu był taki, jaki był i teraz wróciłam prosto z obozu. No i też nigdy nie wiadomo, co to jest tak do końca. Trenuje się, ale to wszystko później na startach się weryfikuje. Ja widziałam, że Agnieszka ucieka, ale ja czułam też, że mam pod nogą. Trochę pilnowałam Alicję, bo też do końca nie wiedziałam, jak to będzie wyglądać. I jak już widziałam, że Alicja gdzieś tam słabnie, no to już po prostu tak ruszyłam, żeby Agnieszkę spokojnie dogonić, bo wiedziałam, że szarpnięcie gdzieś tam może mnie kosztować. No już wiedziałam, że ostatnie koło to już gdzieś tam jest moc pod nogą, więc leciałam po prostu po swoje.
0: No właśnie, czyli tutaj też, tak jak mówisz, ta pewność i u zawodniczki była, nie tak, tylko u trenera. Tak.
1: Ale przez to właśnie Kinga się dobrze czuła, ale gdyby popatrzeć na jej bieg, to niepotrzebnie biegła za Agnieszką, bo rzeczywiście jak Agnieszka prowadziła, to biegnąc w śladzie, no trochę ryzykowała, bo schodząc z płota tego płot, który jest przy rowie z wodą, no to jest ryzykowne, niebezpieczne. Powinna troszkę sprawić, to też uwaga trenera z trybuny, że powinna ją za nią biec lekko z prawej strony, mimo że to jest nadrabianie.
0: No bo to jest
1: dystansu.
0: W ogóle to jest taka konkurencja, taki dystans, który jest bardzo specyficzny,
1: tak,
0: bo to niby nie jest konkurencja jakoś tam techniczna,
1: te
0: biegowo.
1: Płoty, tak, czyli bariery, tak, a potem ta bariera
0: ale to
1: z wodą.
0: Jest właśnie, no czasami tutaj na tym to i medale olimpijskie były tracone.
1: Tak, i to, co powiedziała Kinga, no rzeczywiście wykorzystała, tak jak trener powiedział, wykorzystaj to, do czego się przygotowaliśmy. I rzeczywiście Kinga to zrobiła to świetnie, natomiast bardzo pomieszała szyki Alicji. Alicja była potwornie niezadowolona, bowiem po pierwsze ryzykowała prowadząc, absolutnie ryzykowała, nie zrobiła minimum na Mistrzostwa Europy i chciała szukać potem jeszcze szansy na 5 kilometrów, które odbywała się jako ostatnia konkurencja, ale niestety jej się nie udało. Także nasza Kinga, walcząc o siebie, sama będzie reprezentantką Polski, mam nadzieję, za chwilę będziemy znali, czyli jutro, pojutrze będziemy znali skład naszej reprezentacji. Także spokojnie będziemy mieli reprezentantkę naszego regionu w Birmingham.
0: No i to reprezentantkę i reprezentantów też zakładamy oczywiście. Jeszcze dodam ten czas Kingi Królik, 9 minut 31,5 sekundy. No tam z jedną setną, ale to już nie będziemy się tak rozdrabniać. Szczególnie, że to nie ważyło jakoś tam na tym minimum. No i tak jak mówiłem, to najlepszy wynik w sezonie, więc jest nadzieja. Kinga później też próbowała jeszcze na 5000 metrów. Tam nie ukończyła, ale tak jak tłumaczyła, nie czuła się najlepiej tego dnia i
1: nie ona
0: postanowiła
1: jedna. To kończyło zawody. Rzeczywiście było już w niedzielę, było
0: też
1: duszno już,
0: tak.
1: No, i były po trójce.
0: No.
1: Ja się dziwiłem w ogóle, że Ala Koniczek też chce starać na tę piątkę, podobnie jak Kinga. Nie wiem, czy one chciały się jeszcze sprawdzić, na ile im zostaje. Powiem, o co chodzi. Po prostu w startach turniejowych, kiedy nie ma finału, to nie jest meeting diamentowej ligi, czy inny meeting, gold, silver, czy brąz, tylko są to mistrzostwa, gdzie są eliminacje, półfinał, finał. Czasem tylko eliminacje i finał, ale to
0: musisz
1: jest,
0: być
1: to jest
0: przygotowany,
1: my to nazywamy startami
0: dystans
1: turniejowymi, że dzień po dniu, no może na tych drugich czasach jednak
0: dniu, ale
1: z przerwą,
0: ale w, powiedzmy tam w tych dwóch,
1: to
0: trzech dniach, nie?
1: Tak,
0: co najmniej dwa razy ten dystans.
1: Także my wykorzystujemy te mistrzostwa, zawodnicy nasi, nie, my wykorzystują te mistrzostwa również do tego, żeby się sprawdzić. Takim sprawdzianym też zagrał kiedyś nasz Staś Stanisława Jaszczaka z RKS-u Łódź, Filip Ostrowski, który był drugi na 800 metrów, gdzie trójka fantastyczna, absolutnie zaraz o tym powiem, i wygrał 1500 metrów. To jest właśnie, teraz wybiorą pewnie z trenerem, Zbigniewem Królem, który dystans pobiegnie na Mistrzostwach Europy, ale to też tak było, eliminacja 800, finał 800, 1500 metrów, świetny sprawdzian, chociaż może to dziwnie zabrzmi, że Mistrzostwa Polskie są sprawdzianem, ale tak, to był ostatni start przed Mistrzostwami Europy. Każdy chciał zobaczyć, gdzie jesteśmy po prostu ze swoją formą, a to był taki sprawdzian, który teraz pozwala spokojnie. Jutro wszyscy zjeżdżamy się do Spały i będziemy trenowali już, myślę, tak bezpośrednie przygotowanie startowe przed Mistrzostwami w Birmingham.
0: No to tak sobie tutaj od razu tak myślę, to już wcześniej taką miałem myśl, że no te Mistrzostwa Polski mistrzostwami, ale pewnie ten szczyt formy, te wyniki to jednak za te dwa i pół tygodnia będziemy oglądać, ale to jeszcze do tych mistrzostw, tego co przed nami, wrócimy. No a teraz zgodnie z życzeniem to wisienka na torcie, jeśli chodzi o Mistrzostwa Polski, czyli 3 złote medale AZS Łódź. To co, zaczynamy od biegaczy, czy jednak...
1: Od Zuzanny.
0: Od Zuzanny.
1: Lady First.
0: Dobrze, Lady First. Tak jest. Zuzanna Stachańska. Trójskok. 13 metrów, 18 centymetrów.
1: Tak. Marzyło nam się 13,80, powiem szczerze, bo kiedy kwalifikowaliśmy ekipę na Mistrzostwa Świata, taki był wskaźnik dla Zuzanny, ale to trzeba jeszcze trochę poczekać. No warunki były niedobre, bo było skakanie pod wiatr, także jak powiedziałem, nie do wszystkich wyników można się odnosić jako do wyniku sportowego. Natomiast do medalu oczywiście tak. No i Zuzanna okazała się najlepszą z trójskoczni, zresztą oddała kilka skoków powyżej 13 metrów. Oczywiście myślimy, jej pani trener Aneta Sadak za tę Łódź oczywiście tak ją przygotowuje, żeby skakała dalej od niej. Przypomnę, że Aneta Sadak, nasza doskonała trójskoczkini sprzed lat, jej rekord życiowy to 13,99, więc ten cel w 14 metrów jest przed nią.
0: I to jest cel realny?
1: Tak. Myślimy, że tak. I w tym roku Zuzanna z lekkim wiatrem przekraczającym tylko 0,1 normę skoczyła 13,55. Na mityngu zagranicznym z takimi problemami podróży, bo trzeba było polecieć, pojechać. No kosztowało im to trochę i 13,55, no to jest okay.
0: Rezerwy są.
1: To jest
0: tak.
1: Okej, rezerwy są i to 13,50 jest, nie wiem czy w tym roku, no bo na mistrzostwa nie pojedzie, bo nie uzyska minimum. Mhm. Niemniej złoty medal jest złotym medalem, bo rzeczywiście dla klubu, dla siebie, Mistrzostwa Polski to jest walka o medale. I Zuzanna uniosła to. I świetnie, ponieważ jest to medal w tym roku drugi, jest podwójną mistrzynią Polski, bowiem również wygrała mistrzostwa halowe. Także bardzo się cieszę, że mamy w Uniwersytecie Łódzkim, bo zawsze lubię przypominać, że kiedy mówimy o azdysiakach, to są prawie zawsze studenci Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego czy Uniwersytetu Medycznego. Zuzanna jest absolwentką UMED-u, obecnie studentką Uniwersytetu Łódzkiego.
0: No to można
1: nie
0: połączyć.
1: Studia i sport to jeden z podstaw kariery dwutorowej. Także świetnie, że tak się dzieje, że tak możemy kontynuować tym młodym ludziom kariery w naszym klubie, w naszym mieście.
0: No to jeszcze tak uzupełnię. Mówiłeś, że kilka tych wyników powyżej 13 metrów, to tak jak patrzę, to każdy był powyżej 13, każdy mierzony, bo dwa były spalone.
1: Ten niemierzony był najlepszy.
0: A ten niemierzony
1: ale
0: był najlepszy.
1: Zwykle tak jest. Tak, zwykle to... skok spalony, kiedy dotyka się tej belki w kolorze, już zostawmy, bo kiedyś mówiliśmy plastelina, tam nie ma żadnej plasteliny, ale czasem w komentarzach mówimy,
0: no,
1: że...
0: No tak, zostało.
1: To naprawdę ono by tej pewnie plastelinie dotknęło, ale tak jest, rzeczywiście często jest tak, najczęściej właściwie jest tak, że skoki te przekroczone, no nie mógłby spalić, te przekroczone skoki, tę linię, którą przekraczają, są skarbne. Ten był najlepszy właśnie, przekroczony, ale pozostałe 13-metrowe.
0: No to tutaj tak jak prezes mówi, trzymamy kciuki, no i trzymamy za słowo, że faktycznie te rezerwy są takie duże i będzie ta walka i trzymamy kciuki, że udana o te 14 metrów, choć nie na Mistrzostwach Europy. Tutaj żałujemy, no ale cóż, przejdźmy do 400 metrowców, no bo tam tak, dwa medale, jeden indywidualny, Maksymilian Szwed, no i później sztafeta. To który był bardziej oczywisty?
1: Te dwa złote medale, niech to będzie było oczywiste, bo nie wolno tak mówić. Nie powinniśmy zakładać, możemy myśleć też w takim zaciszu. Ale kiedy ma się taki...
0: Oczywiście, taki no, jest team, rywalizacja.
1: Jaki ma Krzysztof Węglarski w AZS-ie Łódź, gdzie jest Maksymilian Szwed, wicemistrz Europy, to, słuchaj, najlepszy to, czwarty wynik.
0: W tym finale 400 metrów indywidualnie było trzech zawodników AZS-u Łódź na 8. Plus czwarty, żeby jeszcze tutaj region łódzki podkreślić, Mateusz Rzeźniczak, no obecnie MKS Aleksandrów Łódzki. No, ale
1: tak, ale jest wychowankiem MKS-u, studentem Uniwersytetu Łódzkiego, tak, bądźmy tutaj... przy tym. Okej, okay, pewnie.
0: Region łódzki, aglomeracja łódzka.
1: No i mnie się wydawało, że to mogłaby być pierwsza czwórka, a się okazało, że zawodnicy
0: mnie łódzcy... też się tak wydawało.
1: Pierwszy, czwarty, piąty, szósty. Tak.

0: taki wyjątek, bo przed kilkoma minutami powiedziałem, że jedzie się po medale, a nie wyniki. Z powodu widocznego powodu, fantastycznych warunków atmosferycznych, bo w czasie biegu na 400 metrów nie było tych silnych wiatrów, które przeszkadzały podkarzom czy skoczkiniom w trójskoku, które miały cały konkurs pod wiatr. Oni mieli lekki wiaterek, mogli pobiec świetnie w sobotę. Kajtek uzyskał najlepszy wynik tych mistrzostw w eliminacjach i został bez medalu. Jest czwarty, bo medale zdobywa się w finale. I co zrobił Max? Ja nie chcę powiedzieć, kto jest winien. Możemy mówić o tym z uśmiechem.
1: Ja mogę to powiedzieć, bo ja tutaj to wszystko działo się w trakcie sobotniej naszej strefy kibica, także też relacje tu nasi słuchacze mieli na bieżąco. No po prostu Maksymilian Szwed, mówiąc kolokwialnie, wypruł ile fabryka dała na pierwszych 300 metrach, a chłopaki, którzy byli na kolejnych torach za nim, czyli Kajetan Duszyński, Wiktor Wróbel, nie chcieli być gorsi. I tak naprawdę te odległości, tak jak podglądałem, to one się tam no prawie że nie zmieniały od wyjścia do 300 metra.
0: Sebastian Chmara, komentujący w Telewizji Polskiej ten bieg, po biegu powiedział: Max, co ty zrobiłeś? Ja u siebie na monitorze widziałem na 300 metrze 32 sekundy i może ja się o jakiś ułamek sekundy pomyliłem, ale pewnie niedużo. I co się okazało, bo po biegu oczywiście wiemy wszystko po biegu, znaczy wynik to było to, co na linii mety, że Max pierwszy, Kajtek czwarty, piąty Wiktor Wróbel i szósty Mateusz Rzeźniczak i ci nasi koledzy z Wrocławia, z Poznania, z Lublina nas przedzielili naszych zawodników, ale to było tak, ponieważ oni pokazali w piątek cała nasza trójka, Mateusz może trochę mniej, ale cała trójka AZS-u już na pewno są w doskonałej formie i to było widać. Wiedzieli, jakie są warunki. Co zrobili? Po prostu pobiegli za Maxem. Oni nie wiedzieli w trakcie biegu, że Max pobiegł też inaczej niż zwykle, czyli jeszcze mocniej. I przy tym jeszcze mocniejszym biegu Maxa, kiedy Kajtek z Wiktorem, wiadomo, że w tej chwili Max jest szybszy
1: tak.
0: od swoich kolegów z klubu, chcieli mu dorównać. To wiadomo było, że jeśli Max troszkę wolniej kończył ten bieg, a był w najlepszej z nich formie.
1: No ja miałem wrażenie, że już nawet Max tego tempa troszkę nie wytrzymał chyba.
0: On powiedział po biegu, że gdyby trzeba było, to tak.
1: To może posłuchajmy króciutko.
0: On był zmęczony.
1: Posłuchajmy też króciutko Maksymiliana Szweda po tym złotym medalu indywidualnie na 400 metrów.
2: Raczej się spodziewałem złotego medalu. Szkoda tylko, że nie pobiegłem poniżej 45 sekund. Tak w skrócie mogę powiedzieć. Cały bieg czułem się bardzo dobrze. Myślałem, że to będzie bieg na poniżej 45, no ale niestety nie było.
1: No właśnie, niestety tak, nam tak. zabrakło. No i to zabrakło poniżej 45, to zabrakło dużo, bo 45,79 czas
0: Maxa. Tak, bo już ta końcówka nie była taka ostra, jaka mogłaby być wtedy, kiedy Max wiedziałby, że jest w stanie to zrobić, ale po takich mocnych 400 metrach...
1: No 300.
0: Po 300 mocnych, tak. Już wiadomo było, że tego nie może zrobić, bo ja myślę, że kiedy wybiegał na prostą, już wiedział, że ta 300 była zbyt szybka w jego wykonaniu, zbyt wiele energii pochłonęła go te pierwsze 3/4 dystansu. Ale i rzeczywiście mieli no, słabe miny mieli tego wieczoru sobotniego, ale w niedzielę rano byli tak odnowieni. No absolutnie było widać, kiedy pytaliśmy Kajtka, który teraz już jest właściwie w Chorzowie, trenuje cały czas, jest za Tysiakiem, ale tak trochę poza nami, czy pobiegnie w sztafecie, on tak zdecydowanie bronimy tytułu, ba, bijemy rekord, więc co postanowili panowie, ta trójka, o której mówimy i Janek Adamczewski, maturzysta, od października student Uniwersytetu Łódzkiego też, bo tam ci dwaj, to trzej, przepraszam, to jeden uniwersytet też, Maksymilian Szwed, pozostali dwaj, to Politechnika Łódzka, Kajtek kończy doktorat. Mam nadzieję, że we wrześniu po mistrzostwach Europy Kajtek dokończy całe swoje dzieło i będziemy czekali na obronę pracy doktorskiej naszego mistrza olimpijskiego. No i oni tak postanowili. I widziałem ich taką radość, taki team spirit, który pozwalał nam myśleć, że jeśli tamtych trzech medali nie zdobyli, tylko Max zdobył złoty medal, to te złote medale będą takie oto, że będziemy mieli czterech złotych medalistów. No, i jak pomyśleliśmy rano, widząc ich, no już taki widziałem determinację na pewno, jak powiedziałem, ta pogoda się od piątku poprawiała w Białymstoku. Poprzedni rekord klubu 3-0 7,91

0: to uzyskany przez dwóch olimpijczyków i dwóch reprezentantów Polski też, którzy byli, czyli Piotr Kędzia, Daniel Dąbrowski i Sebastian Porządny. To byli zawodnicy sprzed lat, Krzysztof Klonowicz, którzy biegali te sztafety. Teraz mieliśmy też dwóch olimpijczyków przecież, Maksymiliana
1: I złotego medalisty Kajtka.
0: Tak, i Kajtka. Natomiast ta nasza młodzież, Janek Adamczewski i Wiktor Wróbel, jak postanowili, tak zrobili. Kiedy na mecie zobaczyliśmy 3:07:18, no to radość była ogromna. I oni tylko pytali, bo to jest młodsza młodzież. Oni nie pamiętają tego medalu, który na tych mistrzostwach w Białymstoku właśnie kończył dojrzałość. To 18 lat temu było. Więc świetnie, że ten rekord klubowy został okraszony świetnymi biegami każdego z nich, rekordem, no i złotym medalem. No i oczywiście AZS-iacy pozostali, 400-metrowcy, w ślad naprawdę było bardzo, bardzo ostro i Wiktor powiedział, że gdyby trzeba było, to jeszcze by wykrzesał, ale rzeczywiście ja myślę, że on, mając w perspektywie już z tyłu głowy ten obóz jutrzejszy i same przygotowania do Birmingham, gdzie wystartuje indywidualnie, no pewnie, no miał to z tyłu głowy, żeby też nie przesadzać, bo widzieliśmy kilka finiszów w tych mistrzostwach, gdzie ludzie się przewracali i były też takie stłuczki groźne w tym najlepszej polskiej sprinterki. Dzisiaj pozewał słodom oczywiście Wiktor i Gajosz, także pewnie też no, myślał o tym, żeby to skończyło się bezpiecznie. No i mamy tych czterech medalistów AZS, Majdan Złoty Medal, Łódź, Województwo Łódzkie, także to była ta wisienka, ostatnia konkurencja.
1: No i to taka konkurencja, która no, gdzieś tam zwykle no, jest taką
0: Kończy, wieńczy, tak.
1: No,
0: świetnie, ja się bardzo cieszę.
1: Jeszcze, to zawsze jest coś...
0: Jeszcze z czegoś się bardzo cieszę, bo no będziemy o tym mówili, bo myśleć to już dawno o tym myślimy, bo wszyscy zauważamy te nieobecności, które się wydarzają na ostatnich zawodach. I albo są to przerwy, albo takie przerwy zwiastujące zakończenie kariery przez wielu naszych doskonałych sportowców. I myślę, że to bieganie 400 metrów i to, że AZS-iacy nie zdobyli trzech medali, to wcale nie jest źle. I jako człowiek lekki atletyki patrzę na to tak, że ludzie, którzy wcisnęli się między nich albo byli tuż za nami, za AZS-em Łódź w sztafecie, to są nowi polscy 400-metrowcy. No chcielibyśmy wrócić do czasów naszych kolegów, którzy w Sewilli zdobyli złoty medal na mistrzostwach świata z rekordem Polski 2:58:00. Bardzo nam daleko dzisiaj do takiego wyniku, żeby 3:02, czyli 3 minuty 2 sekundy łamać, ale to jest taka ekipa, którą na pewno da to stać. I kiedy był taki ten fatalny czas, kiedy bardzo obciążony w ubiegłym roku Maksymilian Szwed startami i kontuzjowany właściwie, kiedy przed Mistrzostwami Świata w Toruniu kończyły się Mistrzostwa Polski, jeden z członków naszej sztafety, Marcin Karolewski, powiedział: panie prezesie, ale bardzo nam potrzeba Maksa. To mnie też pokazało. Oni zdobyli złoty medal w Bochum na Uniwersjadzie w ubiegłym roku. Także ten team spirit nie tylko klubowy, ale ten szerzej jest. Mnie bardzo cieszy, że ci 400-metrowcy, przyznam szczerze, trochę inaczej niż ci niektórzy schodzący, nie dotyczy to zdanie Kajtka Duszyńskiego, tak później już niespecjalnie dobrze trenowali. Natomiast ta ekipa wchodząca, widzę, że jest zdeterminowana i bardzo, bardzo się cieszę. Bo
1: no
0: kiedy...
1: i to też po Maksie widać i widać taką pewność siebie, która u niego wzrasta.
0: Maks, 22-letni chłopak, który jest niesamowicie świadomy, niesamowicie zdyscyplinowany. Z nim się bardzo, bardzo przyjemnie rozmawia, chociaż przyznam szczerze, że teraz go trudno złapać, bo no jest dzień w domu. Niech on dzień będzie z siostrą, z mamą i tatą.
1: Dlatego też nie zapraszaliśmy tutaj.
0: Tak, dlatego ja też przepraszam, że jestem sam, przecież to nie ja jestem lekkoatletą, prawda, ale tak. No nie,
1: na Maksa przyjdzie czas.
0: Tak, ale ja się cieszę, że wtedy, kiedy był kontuzjowany, zaliczał semestr na uniwersytecie. Tak mnie to tak cieszy, że ta kariera dwutorowa, te studia i sport, że to się tak dobrze dzieje i że możemy tym młodym ludziom no, wskazywać taki kierunek, który oni bardzo świadomie realizują. Jeszcze no, mieć taką gwiazdę, czwarty wynik w historii polskiej lekkoatletyki na 400 metrów Maksa. To jego zaangażowanie, sposób podejścia do treningu, to, co widzą obok wszyscy koledzy, którzy z nimi trenują. Wiktor Wróbel niedawno do nas przyszedł, teraz już osiąga takie wyniki. Przyznam szczerze, że w związku z anegdotą, którą zacząłem, że panowie, że nasi reprezentanci w Białymstoku zdobyli same złote medale, to też taki pomysł mi przyszedł, ponieważ wcześniej, dwa tygodnie, na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Krakowie Max wygrał 200 metrów i 400,
1: Tak.
0: A Wiktor Wróbel był drugi na 200, na 400 metrów. No i któż dostanie nagrodę od pani marszałek, pani prezydent? Max, a Wiktor? Wiktor jest drugi, ale no, dlatego,
1: musi poczekać,
0: że pierwszy jest wicemistrz Europy, że pierwszy jest najlepszy zawodnik 400 metrowiec w Polsce. Więc to boli. No nie podpowiadaliśmy Maxowi, Max zwolnił na finiszu. No to byłoby nie fair. Ja nawet sam taki sformułowanie używałem. Nie wolno nam tak robić, ale szkoda, bo Wiktor biega w tym roku doskonale. No ale złoty medal i nagrodę zdobywa pierwszy. Trochę po amerykańsku.
1: To jest też tak, że no to powinno wywoływać takie jeszcze dodatkowe chęci do dalszego, mocniejszego treningu, no i do gonienia tego Maxa przecież, tak? No
0: takie hasło, ty go goń, to my już ukuliśmy sobie, żeby Wiktor gonił Maxa.
1: No i to
0: Max
1: chodzi.
0: Jest doskonały.
1: No dobrze, no to co? My gonimy, bo też czas nas goni, tak jak już patrzę tutaj, żebyśmy zdążyli te Mistrzostwa Europy w Birmingham od 10 do 16 sierpnia, także to już no, ostatnia prosta. Ostatnie zgrupowanie, ostatnie szlify.
0: Jutro. Właściwie jutro rano zaczynają nasi najlepsi zawodnicy treningami w Spale. Ja przyznam, że lekko nie będzie. Już nie chodzi tylko o wyniki, ale o nieobecności. Kilka miesięcy temu Polski Związek Lekkoatletyki Sebastian Chmara pokazał nową strategię. Znaczy nowo, każda strategia jest nowa, ta nasza na przyszłość do 2035 roku i ona powoli da efekty, bo gdybyśmy spojrzeli, bo można spojrzeć oczywiście pesymistycznie, optymistycznie, nie chcę mówić o szklance do połowy pełnej czy pustej, zostawmy, to patrzmy na to, co możemy zrobić, korzystając z naszych doświadczeń, z tego, co było najlepsze w tym, co robiliśmy, pamiętając, że świat niedaleko uciekł, bo w żadnym kraju nie ma jakiegoś wielkiego wysypu lekkoatletów. Tylko ten świat z 200 krajami pokazał, że naprawdę można mieć jedną zawodniczkę i być przed Polską, na przykład w klasyfikacji Mistrzostw Świata. Bo jak najlepsza sprinterka jest St. Louis i ona wygra 100 i 200 metrów, to no dwa złote medale będzie i już. Więc ja bym to tak potraktował trochę naprawdę lżej. A w Europie, kiedy mierzymy się no trochę ze swoimi, prawda, wśród tych zawodników, którzy
1: na pewno
0: prowadzą...
1: sprinterzy tutaj mają szansę trochę powalczyć.
0: Tak, mam nadzieję, oj, długie dyskusje, nie tylko dzienne, kiedy w Białymstoku dyskutowaliśmy, bo przede wszystkim trenerzy kadry i zarząd Polskiego Związku Lekkoatletyki, jak będzie ze sztafetą mixt, ponieważ historia sztafety 4x400 metrów w miksie żeńsko-męskiej ma wspaniałą historię, bowiem pierwszy medal Mistrzostw Świata Juniorów zdobyli Polacy, Polki i Polacy. Pierwszy medal Mistrzostw Świata też zdobyły Polki i Polacy, w tym Kajetan Duszyński. I złoty medal Uniwersjady pierwszy w miksie w Bochum, w Zagłębiu Rury zdobyły też Polki i Polacy. Także to jest, wstęp jest piękny. Chciałoby się kontynuować. Maksymilian Szwed, Natalia Kaczmarek. I teraz jest w obu tych przypadkach przy Maksie i kto? I przy Natalii
1: i kto?
0: Czy Anastazja Kuś, czy Alicja Kurzepa. No myślimy, prawda? Maksymilian Szwed i Kajetan Duszyński dzisiaj po biegu w Białymstoku. Tak, bo to Kajtek ma drugi wynik w Polsce w tej chwili i w eliminacjach uzyskał. On w eliminacjach uzyskał najlepszy wynik mistrzostw Polski, bo Max pobiegł. Tylko Max pobiegł lepiej, no ale mistrz. Także no drugi wynik, jak powiedziałem, drugi wynik należy do Kajetana. Ale Wiktor Wróbel też tam jest i Marcin Karolewski też tam jest. Także tak, sprinterzy będą biegali. I a propos sprinterów, ale niech będzie w wydaniu żeńskim. No Ewa Swoboda, która fantastycznie pobiegła. Fantastycznie. Już nie chodzi o to, że w samotnym biegu, bo może na 100 metrów to nie ma takiego znaczenia, czy samotny bieg, czy nie, ale 11 sekund i 5 setnych pod wiatr, przy odwróconym wietrze, naprawdę daje wynik na poziomie może rekordu Polski. Ewa jest naprawdę w doskonałej formie. Dwa fajne biegi. No i to jest dla nas na pewno jakaś szansa. Mnie na pewno na mistrzostwach, mówię o wchodzących, bo na nich przede wszystkim patrzyliśmy, to jest Maciek Wyderka, który nie wygrał 800 metrów, a jest wydawało się jest najlepszy, bo drugi był Filip Ostrowski, a pierwszy był Bartek Kietliński. Mamy trzech świetnych zawodników na 800 metrów. Tylko teraz, jak oni przeżyją te eliminacje i finał w Birmingham? Niemniej, naprawdę to jest coś. 800 metrów naprawdę, nie chcę powiedzieć odrodzenie, bo to jest takie naturalne przejście, że mamy trzech świetnych zawodników, fajnych w ogóle chłopaków, fajnych ludzi. Kiedy przeniosę to na część żeńską i pomyślimy o tym, co widzimy od kilkunastu miesięcy, Klaudię Kazimierską.
1: Kazimierską, tak.
0: No to Klaudia, absolutnie fantastycznie rozegrane finały.
1: No, rekord i na 800 i
0: na 1500 metrów. Rekord mistrzostw Polski pokazuje, że ona jest w doskonałej dyspozycji i mam nadzieję, że to też pokaże. No właśnie, mówię o wchodzących, o odchodzących. Przy okazji takich wielu ciepłych słów, jakie Klaudia od nas wszystkich gratulacji usłyszała, to Sofia Ennaoui pożegnała się w Białymstoku z nami, z kibicami, z działaczami za swoją piękną karierę, a ona zaczynała w 2011 roku startem w Lille na mistrzostwach świata juniorów. Miałem honor być szefem tej ekipy 15 lat temu, także 15 lat Sofki, która też nam przynosiła medale i dużo emocji w meetingach, w których startowała. Mówiłem dużo ciepłych słów o naszej najstarszej młodzieży, Anicie i Pawle Fajtku. No Paweł, naprawdę już nie chcę powiedzieć, że nie wiem, bo pewnie trochę wiem, skąd się bierze dzisiaj taka jego doskonała forma. Dwa wyniki powyżej 80 metrów na początku lipca, pod koniec czerwca. Tutaj 79, później nie rzucał. Też wiem dlaczego, to jest kwestia kumulacji energii. Zresztą Paweł sam powiedział po swoim konkursie, że to było takie przygotowanie do eliminacji mistrzostw Europy. Paweł Fajdek jest mistrzem i tu trzeba by postawić wcześniej albo znak ujemny, albo na pewno wielki cudzysłów, eliminacji, kwalifikacji. Zawsze dramat. Na uniwersjadzie w Gwangju, kiedy byliśmy też wspólnie na wirażu, gdzie był rzut błotem, Paweł, pierwszy rzut próbny był po rozgrzewce na bocznym stadionie, był w siatkę. Drugi był poza promień, a potem zaczął się konkurs i pierwszy rzut był poza promień, a drugi w siatkę. I został trzeci rzut, który albo będę w finale, albo nie. Cóż zrobił The King of the Hammer Throw, tak go nazwał prowadzący komentator w trakcie, speaker zawodów. Rzucił 80 metrów i skończył zawody po prostu. Je wygrał świetnym wynikiem. I Paweł wie, a w Londynie tak się nie skończyło, prawda?
1: No właśnie, no z Pawłem były. No,
0: jest taki różne, mistrz, tak. Pięciokrotny mistrz świata, czterokrotny mistrz uniwersjady. Nie ma czterokrotnych mistrzów uniwersjady. Nie wiem, czy w jakiejkolwiek konkurencji innej, lekkoatletycznej, niż rzut młotem Pawła Fajtka. Jeszcze pięciokrotny mistrz świata i brązowy medalista olimpijski. Absolutny king of the hammer throw tych czasów przełomu lat 10 i 10 tak. Naszego wieku. To tak. I to jest też szansa. Natomiast
1: Z dużymi nadziejami mamy patrzeć na to Birmingham, czy tak ostrożnie jednak?
0: Ostrożnie. Ja myślę, że ostrożnie. Mm-hmm. Ja, jak powiedziałem o nowej strategii, ona da efekty za jakiś czas. Mówiłem o Kindze, też niektórzy zawodnicy, Wiktoria Gajosz, świetna sprinterka AZS-u UMCS-u Lublin. Także mamy te nadzieje. Właśnie chcę powiedzieć, że ci młodzi ludzie,
1: o których mówię... W jakiej perspektywie mamy patrzeć tak bardziej z tą większą nadzieją? Ilu letnią?
0: Następne igrzyska. Los Angeles, niektórzy z nich, niektórzy z nich Los Angeles, ale Australia.
1: 2032.
0: Tak, ale tak, zdecydowanie. Po tam powinien być początek. Ale jest też wielka troska związana, zaczęliśmy od naszej Zuzanny Sztachańskiej, czyli skoki do piasku, ale też powiem, że na materac. Bo jeśli spojrzymy na konkurencję, ten przedział, czyli czterech konkurencji skocznościowych, czterech do piasku, bo dziewczyny i panowie, prawda, skok w dalej, trójskok i wzwyż kobiet, mężczyzn i skok o tyczce, to tylko Piotrek Tarkowski, 7,97 i cztery wyniki powyżej 7,90, co wskazuje, że 8 metrów jest spokojnie w jego zasięgu, ale to jest zaledwie finał mistrzostw Europy, to pozostałych 7 jest w odwrocie. Ogromna troska, naprawdę dokuczają nam wszyscy. Powinienem, nie powinienem czytać niektórych komentarzy pod różnymi adresami w internecie, na Instagramie czy na Facebooku. No wszystko jedno w tych mediach społecznościowych, bo one są w wielu przypadkach złośliwe. A ludzie nie patrzą, kibice czy ci, którzy żyją
1: na naszym, wynik.
0: Tak, patrzą na wynik, żyją w naszym środowisku. Że wielu z tych ludzi, którzy dzisiaj są tymi gwiazdami, mają w swoim tak zwanym paszporcie, czyli wchodzimy na stronę Polskiego Związku Lekkoatletyki, klikamy nazwisko zawodnika i tam jest taki prostokącik z napisem Lekkoatletyka dla każdego. Ten program, który istnieje 12 lat, przygotowuje, jest takim wzmocnieniem klubów. Czasem jeszcze w szkole, zanim dziecko przejdzie do klubu, i my powoli widzimy te efekty. Pierwszą z tych, która dała taki pozytywny efekt tego projektu, że jako dziecko weszła z tego programu do klubu AZSW Warszawa, chociaż córka Łodzianki, to jest Pia Krzyszowska. I Pia biega doskonale. Tutaj też pobiegła 12.74 i 12.70, co było jej drogą. Też czasem ona nawet tak się trochę żachnęła, bo kiedy mówimy, że mistrzostwa Polski, jakiekolwiek mistrzostwa, są drogą do czegoś innego, no to wydaje, że to jest słabe. No nie, bo jeśli to mówi trzecia zawodniczka halowych mistrzostw świata i piąta mistrzostw świata, no to nie, no dla niej rzeczywiście ten start jest drogą, bo ona walczy. Mistrzem Polski ktoś musi być, a tu o to chodzi, żeby Polacy wygrywali zawody tej rangi europejskiej, światowej. A będzie nam bardzo, bardzo trudno, wspomniałem tylko tak lekko o Natalii Kaczmarek, będzie bardzo trudno w historii lekkiej atletyki przyszłej wrócić na taki poziom światowy po tym, co widzimy, co się dzieje w świecie z bieganiem na każdym dystansie. Bardzo trudno. No ale musimy szukać szans w konkurencjach technicznych.
1: Technicznych. I to jest, i na to w tych najbliższych latach
0: tak,
1: stawiamy.
0: Tak. Jako... Chociaż jest to bardzo to, co widzę teraz, kiedy...
1: Ale z drugiej strony, no, nasi tutaj łódzcy biegacze, no to
0: no i, to... i oni są w trakcie wzrostowym.
1: Okay.
0: Także pamiętajmy o tym, że tak, jesteśmy na wzrastającej. Ci wchodzący zawodnicy, tak, są na krzywej wzrastającej, zdecydowanie.
1: No dobrze, no to cóż, w takim razie gratulujemy 5 złotych medali Mistrzostw Polski. Czekamy na kolejnych mistrzostwach na kolejne same złote medale, ale może teraz więcej trochę, na przykład, jeśli mają być same złote. No tak bym tutaj radził. A jak nie, no to niech jednak tam na te pozostałe miejsca na podium też wskakują. No niech się nie boją.
0: Dzięki. Mogę jedno zdanie?
1: No pewnie.
0: Tak trochę od siebie. Mam dzisiaj wspaniały dzień.
1: No właśnie.
0: Mam dzisiaj wspaniały dzień, 28 lipca.
1: Tak.
0: Wczoraj, będąc w Wydziale Sportu Urzędu Miasta Łodzi, usłyszałem od pani dyrektor, że zostanie ogłoszony przetarg na budowę trybuny z zapleczem, która będzie pierwszym etapem przed wymianą nawierzchni, żeby stadion AZS Lublina Lumy 22 rósł i był taki, jak mi się marzy, że nasz AZS widzę wielkim. Ale to nie tylko AZS, to będzie dla łódzkiej lekkiej atletyki, dla całej łódzkiej lekkiej atletyki, dla atletyki naszego województwa. I dla Polski też będziemy, mam nadzieję, mogli jeszcze lepiej właściwie przyjmować na nasze łódzkie uczelnie studentów, lekkoatletów i rozwijać ten wspaniały sport. Także mam dzisiaj świetny dzień, dzisiaj rano to przeczytałem, jestem szalenie szczęśliwy. Organizacyjnie, sportowo chyba, nie mówię o medalach, mówię o organizacji, o normalnym, codziennym życiu. Rewelacyjny
1: dzień.
0: No,
1: ale to jest początek drogi do medali. 2028 rok. Wtedy, no jeszcze nie wiemy w której części roku, ale 2028, wtedy ten stadion ma być oddany do użytku.
0: Tak.
1: Wszystko się zgadza. Lech Leszczyński, prezes Łódzkiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki i AZS Łódź, był dzisiaj naszym gościem w debacie Porozmawiajmy o Sporcie. Robert Dzwoniński, dziękuję bardzo, do usłyszenia i czekamy na kolejne medale lekkoatletów.
0: Dziękuję bardzo, obiecuję.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio 1.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w Łódzkiem o poranku. Dzień dobry naszemu gościowi, a z nami poseł Maciej Konieczny z partii Razem. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Panie pośle, wszystko wskazuje na to, że już od dawna nie mieliśmy, nie mamy i raczej w przyszłości też nie będziemy mieli sezonu ogórkowego w polityce. Jest pierwszy powrót od Mateusza Morawieckiego do Prawa i Sprawiedliwości. Poseł z Łódzkiego podpisał lojalkę i opuścił Stowarzyszenie Rozwój Plus. Chodzi o Grzegorza Lorka z Piotrkowa Trybunalskiego. Przypomnijmy, że w największej partii opozycyjnej doszło do podziału na Prawo i Sprawiedliwość Jarosława Kaczyńskiego i na Prawo i Sprawiedliwość Mateusza Morawieckiego. Pan myśli, że więcej będzie tych powrotów i że one nastąpią dość szybko, być może nawet w najbliższych dniach?
2: Powiedziałbym, że jestem zaskoczony, że jest ich tak mało, bo przeważnie te kroki dyscyplinujące wobec posłów, którym w oczy zagląda perspektywa braku odnowienia mandatu, działają tak. To, że wciąż Morawiecki ma szansę na utworzenie drugiego, trzeciego największego klubu w polskim Sejmie, jest dość zaskakujące i jakoś tam imponujące, ale też pokazuje, jak fatalnej sytuacji musiała być ta grupa tak zwanych harcerzy w Prawo i Sprawiedliwości, bo pewnie po prostu wiedzieli, że jeżeli wszystko będzie po staremu, to oni po prostu tych miejsc na listach nie dostaną. I to chyba jest cała tajemnica tego manewru, w każdym razie główny aspekt.
1: Tylko pytanie, czy oni teraz te miejsca na listach dostaną? Bo poseł Robert Telus, były minister rolnictwa, w rozmowie z Radiem Łódź, mówi, że Grzegorz Lorek może liczyć na dobre miejsce na liście do Sejmu. Pytanie, czy ta obietnica się zmaterializuje za rok?
2: To się okaże, ale też historia Solidarnej Polski pokazuje, że nawet z niewielkim poparciem, a nie sądzę, żeby nowa formacja miała szansę na jakieś bardzo znaczące, da się skutecznie negocjować miejsca na listach, o ile się jest w stanie wiarygodnie zagrozić samodzielnym startem. I podejrzewam, że to jest domyślny scenariusz w tym momencie, że gdzieś przed wyborami formacja Morawieckiego z poparciem czy to 2-3 czy 6% siądzie do rozmowy z Jarosławem Kaczyńskim, czy kto tam wtedy będzie trzymał stery i będzie negocjowała miejsca na listach. Oczywiście może równie dobrze dojść do samodzielnego startu, ale też już ta droga była przetestowana i Solidarna Polska z bardzo nikłym, przyzerowym poparciem była w stanie nie tylko wynegocjować niezłe warunki, co jak się okazuje jeszcze przejąć partię po fakcie.
1: A pana to, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości, niepokoi, bo PiS pod wodzą Przemysława Czarnka przynajmniej narracyjnie przesuwa Konfederację Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka do centrum i wprowadza ją do mainstreamu, w pewien sposób normalizuje? Czy bardziej to pana cieszy, bo zbliża się przetasowanie na polskiej scenie politycznej i być może skończenie części partii głównego nurtu kierowania tym systemem partyjnym, który dzisiaj mamy?
2: Radykalizacja Prawa i Sprawiedliwości, czarnkizacja czy brownizacja największej partii prawicowej w Polsce martwi mnie zupełnie niezależnie od tej czy innej konfederacji, bo jednak PiS jaki był, taki był, ale ten projekt któremu przyświecał Lech Kaczyński, chociażby w sprawach międzynarodowych, był jednoznacznie antyrosyjski i lojalny wobec państwa polskiego. U Czarnka nie jestem tego pewien, tak nie mówiąc już o ściganiu się z Brownem na różne groźne radykalizmy, jak chociażby na wzniecanie tych nastrojów antyukraińskich, których już widzimy ogromne koszty tego działania, chociażby w tym pobiciu we Wrocławiu. Więc radykalizacja PiS-u jest oczywiście złą wiadomością, ale tak, no jest też depolaryzacja polskiej sceny politycznej, która może przynieść dobre, korzystne zmiany, bo ten klincz, w którym trwaliśmy przez dekady, w którym głównym sporem organizującym polską politykę jest właściwie plemienna wojna między Platformą a PiS-em, a wszystko inne jest mniej ważne i każde świństwo jest usprawiedliwione, o ile to nasi je popełniają. I tak naprawdę jedni zmieniają się na drugich, a koryciarstwo, zawłaszczanie publicznego majątku, partyjne nadzorowanie publicznych instytucji, o których słyszymy teraz najwięcej w kontekście ochrony zdrowia, to trwało, bo wojna plemienna, platformersko-pisowska usprawiedliwiała wszystko.
1: A skoro Grzegorz Lorek może wrócić do Prawa i Sprawiedliwości, to skoro już rozmawiamy o posłach z Łódzkiego, to być może Paulina Matysiak-Skutna może wrócić do partii Razem?
2: Myślę, że Paulina Matysiak z Kutna bliższa jest teraz formacją Mateusza Morawieckiego niż partii Razem, ale czas pokaże.
1: A pan widzi potencjalnego partnera w PiS-ie Mateusza Morawieckiego? Sam pan powiedział przed chwilą o tym dziedzictwie Lecha Kaczyńskiego. Było, nie było rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość podczas rządów, czy to Mateusza Morawieckiego, czy to Beaty Szydło, przeprowadzało część reform ważnych społecznie.
2: Z pewnością formacja Mateusza Morawieckiego z jej takim propaństwowym, prorozwojowym podejściem jest bliższa niż ta oszalała, ultrakonserwatywna prawica Brauna czy Mateckiego, ale to czas w praktyce zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Słyszymy też głosy takie dość niepokojące, że jakąś główną fiksacją nowej formacji ma być dyscyplina budżetowa, co raczej przywodzi czasy Leszka Balcerowicza niż jakieś ambitne prorozwojowe projekty, no ale zobaczymy, my jesteśmy otwarci na współpracę naprawdę w konkretnych sprawach, zresztą ze środowiskiem Mateusza Morawieckiego w przypadku składania ustaw partii Razem, czy jakichś inicjatyw sejmowych zdarzało nam się wielokrotnie współpracować i to się pewnie nie zmieni, ale no myślę, że do pola do jakiejś bardziej wiążącej współpracy politycznej tutaj nie ma, chyba że po wyborach, kiedy arytmetyka sejmowa sprawi, że będziemy musieli wspólnie pomyśleć o jakieś rozwiązanie.
1: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest poseł Maciej Konieczny z partii Razem. To skoro już jesteśmy przy współpracy na poziomie parlamentarnym, to czy jest szansa na ponadpartyjne porozumienie w sprawie ustawy o najmie krótkoterminowym? Przypomnijmy, że rząd niedawno przyjął projekt przepisów, które mają uregulować właśnie działanie platform couchsurfingowych na polskim rynku mieszkaniowym. Na początku takie platformy, jak choćby najbardziej znane Airbnb, były stronami, na których ludzie udostępniali swoje mieszkania komuś, kto akurat przyjeżdżał do danego miasta. Z czasem to się przerodziło w masowe kupowanie mieszkań, przerabianie ich na tak zwane mikroapartamenty, czy po prostu lokale na krótkoterminowy wynajem. Z rządowego projektu wypadły przepisy o daniu samorządom i wspólnotom mieszkaniowym prawa do tworzenia stref wolnych od najmu krótkoterminowego. Poprawki zgłaszają już Polska 2050, Lewica, Prawo i Sprawiedliwość. O swoich uwagach mówi też partia Razem. Czy jest szansa na stworzenie większości, która przywróci te rozwiązania, które wypadły z rządowego projektu?
2: Jeżeli chodzi o konkretne zmiany, które proponuje partia Razem, jutro będzie można o nich usłyszeć rano na konferencji prasowej. No w tym momencie mówimy o ustawie o braku regulacji i pozostaje mieć jedynie nadzieję, że ta kompromitacja związana z tą ustawą, która wiąże się chociażby z postacią ministra Ireneusza Rasia, który jak się okazuje zabił tą regulację, wycofał te rozwiązania, które dawały wspólnotom chociażby możliwość niezgody na to, żeby w ich klatce spodowej takie mieszkanie na wynajem, czy też imprezownie dla pijanych Anglików, jak to ma miejsce, najczęściej się znajdowały, czy też samorządom wyznaczania stref wolnych od Airbnb. To wszystko wypadło przez Ireneusza Rasia, który jak się okazuje w Łodzi posiadał mieszkania na wynajem i miał podpisaną umowę z firmą, która takim najmem krótkoterminowym się zajmuje i tych mieszkań pozbył się, sprzedając je bratu, księdzu, na chwilę przed tym, jak został ministrem. Więc tutaj ten dość oczywisty konflikt interesów sprawia, że być może ten skandal, który nagłośniła Wirtualna Polska, sprawi, że ta przestrzeń do powrotu do sensownych rozwiązań się pojawi. Tak? No my z pewnością będziemy do tego dążyć. Domagamy się dymisji ministra Rasia, bo już wcześniej to pisanie prawa pod dyktando lobbystów było skandaliczne, bo te zmiany identyczne były z tym, co postulowało niemiecki oddział Airbnb w piśmie do parlamentarzystów i do rządu. A teraz się okazuje, że sam osoba w rządzie odpowiadająca sama za tą ustawę na konflikt interesów, bo jest mocno, czy była mocno zaangażowana rodzinnie, jest w kupno i zarabianie z wynajmu krótkoterminowego mieszkań.
1: Tomasz Trela z Nowej Lewicy ostatnio mówił na antenie Radia Łódź o tym, że popiera prawo samorządów do ustanawiania takich stref wolnych od najmu krótkoterminowego, ale jeżeli chodzi już o prawo wspólnot do decydowania o tym, to jest sceptyczny, ale powiedział, że oczywiście będzie Nowa Lewica zgłaszać poprawki w porozumieniu z rządem. Myśli pan, że jest szansa na porozumienie między Razem a waszym dawnym koalicjantem w tej sprawie?
2: Raz jeszcze, my wszyscy są gotowi wspólnotować w słusznych sprawach, tak z Mateuszem Morawieckim, jak i z Nową Lewicą w oczywisty sposób, czy z Polską 2050, czy z Centrum, o ile okazałoby się, że jakieś słuszne sprawy Centrum popiera. Natomiast no, to też jest ciekawa postawa, to znaczy, że co, że w naszej klatce schodowej, w której mieszkamy, na przykład gdzie przez dziesięciolecia, którzy są dzieci, którzy są starsi ludzie, na przykład ktoś wykupuje 3 mieszkania i robi tam mieszkanie na krótki najem, czyniąc z życia reszty mieszkańców piekło, bo nagle się okazuje, że trwa tam ciągła impreza, że niebezpiecznie. I co, i ta wspólnota nie ma prawa zagłosować, i bo co, ma wątpliwości, nie wiem jakiej natury. Są to wątpliwości, ale chyba natury też biznesowej.
1: Panie pośle, mówiliśmy wcześniej o arytmetyce sejmowej. Spoglądam na średnią sondażową ze strony ewybory.eu. Wiele wskazuje na to, że w Sejmie nadchodzącej kadencji większość mogłaby przypaść formacjom prawicowym od Prawa i Sprawiedliwości przez Konfederację Bosaka i Mentzena, Konfederację Korony Polskiej Brauna oraz potencjalną partię Mateusza Morawieckiego. Mniejszość sejmową tworzyłyby Koalicja Obywatelska i Nowa Lewica. W nowym parlamencie miałyby się nie znaleźć chociażby właśnie Partia Razem, Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska 2050. Wiem oczywiście, że najważniejszy sondaż to jest w dniu wyborów i podczas głosowania. Natomiast pytanie, czy to jest rzeczywiście trudny czas dla lewicy, a dobry dla prawicy?
2: Ja bym pochodził z pewnym dystansem do tych sondaży, szczególnie, że zdaje się, że sam Marcin Duma wyprodukował wczoraj 4 sondaże, których zaskakująco wysokim poparciem cieszy się Partia Morawieckiego, a zaskakująco niskim tradycyjnie Partia Razem. Wybory weryfikują te sondaże, które są robione na zamówienie. Niestety mamy do czynienia w Polsce z kompletnie patologicznym rynkiem sondaży, więc też miejmy świadomość, że sondaże w Polsce często bardziej są zamawiane po to, żeby kreować rzeczywistość, niż żeby ją opisywać. Ostatnio zresztą poseł Wippler przypomniał, że jego partia Republika nie miała kiedyś 19% i wprost przyznał, że było to na zamówienie. Więc to nie znaczy, żeby ignorować te sondaże. Partia Razem ma pewnie teraz około 4% średnio w poparcia. I jeżeli wejdziemy z takim poparciem w kampanię, to już nasze poprzednie kampanie udowodniły, że wyjdziemy z wynikiem dużo lepszym, gwarantującym na miejsce w Sejmie. Przypominam, że w kampanię prezydencką Adriana Zandberga wchodziliśmy z poparciem w okolicach procenta i udało się osiągnąć prawie pięciokrotnie wyższe, więc spokojnie myślę, że jeżeli będziemy tak konsekwentnie rosnąć jak do tej pory, jeżeli chodzi o skalę partii, nasze działanie, także w mniejszych miejscowościach, naszą widoczność i wejdziemy w kampanię z poparciem nawet, liczymy na większe, ale nawet takim, jakim możemy się cieszyć teraz, to Partia Razem spokojnie znajdzie się w przyszłym Sejmie.
1: A złamiecie serce Nowej Lewicy, a konkretnie marszałkowi Włodzimierzowi Czarzastemu, który chciałby lewicowej koalicji z Razem i Nową Lewicą na nadchodzące wybory parlamentarne? Czy bliżej panu może jest do Anny Marii Żukowskiej, która mówi, że trudno by to było wytłumaczyć wyborcom, że nagle na jednej liście są politycy, którzy tworzyli rząd i którzy krytykowali?
2: Byłoby to trudno, bo byłoby to bez sensu, a marszałek Czarzasty raz tutaj wyznaje nam miłość, raz nas obraża, a lepiej by zrobił, jakby chociażby zadbał o to, żeby ustawy partii Razem w Sejmie dotyczące czy to darmowych obiadów, czy to regulacji zmniejszenia grup przedszkolnych były procedowane, to by był jakiś coś pożytecznego, a nie jakieś tam deklaracje płomienne w mediach przeplatane jakimiś wyzwiskami czy z naśmiewaniem się z partii Razem. Nie wiem, to jest dość niepoważne wszystko. Nasza deklaracja jest jasna. My się szykujemy do samodzielnego dostawcy.
1: Poseł Maciej Konieczny, Partia Razem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję również.
1: Kłaniamy się, miłego dnia, tygodnia i do usłyszenia.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu.
1: Nawiasem mówiąc.
2: Doktor Izabela Różycka, językoznawczyni, Małgorzata Warzecha. Uwaga, mówię w cudzysłowie.
3: Kolejną funkcją jest zaznaczanie, że dane sformułowanie ma charakter ironiczny. To w mowie wyrażamy intonacją, a w pisowni właśnie cudzysłowem. Czyli na przykład wreszcie usunięto ten szpecący miasto zabytek. To jak o jakiejś ruinie okropnej. Niezwykle cenny przyrodniczo obszar został obdarowany przez władze zakładami przemysłu ciężkiego. To obdarowany jest tu ewidentnie użyte ironicznie. Dzięki jego aktywnej pomocy projekt przygotowaliśmy z tygodniowym opóźnieniem. Rozumiemy od razu, że ta pomoc spowodowała właśnie to opóźnienie.
2: I tutaj dotykamy też, myślę, takiego małego sensu tego typu zabiegów stylistycznych, że przez to wzbogacany jest ten przekaz, że ta ironia powoduje zaciekawienie również. Ta wprowadzona z innego obszaru nazwa, określenie pozwala przyciągnąć również w pewien sposób
3: tak, bo
2: uwagę
3: wymaga,
2: czytelnika.
3: Wymaga uwagi ze tak strony jest. Słuchacza czy czytelnika, prawda? I powoduje takie zaskoczenie, co odświeża odbiór. Kolejną funkcją cudzysłowu jest pokazanie, że autor dystansuje się wobec treści danego słowa, że na przykład nie zgadza się z nim. Jak będziemy mieć zdanie, jego wiersze tyle mają wspólnego z poezją, co przysłowia z filozofią, to od razu widać, jak weźmiemy ten wyraz wiersze w cudzysłów, że autor uważa, że to nie jest poezja. Albo na przykład, tak często zarzucana mu naiwność, wzięte w cudzysłów, była raczej bezgraniczną nadzieją na możliwość porozumienia wszystkich ludzi dobrej woli. I tutaj także widać, że co prawda mówiono o naiwności, ale autor wypowiedzi wcale nie uważa tego za naiwność, tylko przytacza poglądy, z którymi się nie zgadza. Natomiast kiedy nie używamy cudzysłowu, i to od razu mówię, że właśnie jest to nadużywane.
2: Tak, właśnie się miałam zapytać, że bywają okoliczności, kiedy cudzysłów jest nadużywany tak jest. I o tym
3: i absolutnie
2: teraz.
3: Niepotrzebny. Mhm. Nie używamy cudzysłowu dla wyodrębnienia wyrazów użytych przenośnie. Zwłaszcza w odmianie potocznej, bo tam to się najczęściej zdarza. Jak mamy zdanie następujące. Jej nowa powieść to prawdziwy hit. I hit jest wzięte w cudzysłów. Nie wiadomo dlaczego.
2: I wtedy by można było uzyskać efekt odwrotny właśnie, że to jest ironiczne.
3: Ironiczne, prawda?
2: Tam, gdzie tak. Nie chcemy, żeby było ironiczne, nie używamy cudzysłowu.
3: Albo na przykład dział finansowy znowu obciął nam budżet na badania. Obciął, ktoś wziął w cudzysłów. Dlaczego? Nie wiadomo, tak się mówi po prostu. Czy te egzotyczne przyprawy przywędrowały do Europy w XV wieku? I to przywędrowały ktoś wziął w cudzysłów, jakby zaniepokojony, czy przyprawy mogą wędrować.
2: Bo te przykłady, które pani doktor podaje, są z autentycznych różnych wypowiedzi. Mhm.
3: Nie używamy także cudzysłowu dla wyodrębniania związków frazeologicznych. Jeżeli posługujemy się w wypowiedzi związkiem frazeologicznym, to traktujemy go jak każdy inny wyraz. A zatem nie bierzemy w cudzysłów sformułowania nabrać wody w usta w zdaniu wszyscy przepytywani przez policję uczestnicy i świadkowie zdarzenia nagle nabrali wody w usta. Albo rzut oka na rękopisy jasno pokazuje, że nasz poeta bazgrał jak kura pazurem. Tu mamy aż dwa frazeologizmy. Rzut oka
2: i bazgrać
3: jak kura pazurem. Żadnych cudzysłowów. Albo tym wspaniałym czynem wszedł do historii metodą Herostratesa. To jest ciekawe zdanie, bo tu w jednym miejscu powinien być cudzysłów tym wspaniałym czynem. Ta metodą Herostratesa, bo tu jest wyraźna ironia. I wszedł do historii z kolei jest związkiem frazeologicznym, którego cudzysłowem nie wyróżniamy. Dodajmy jeszcze, że jedynym poprawnym w języku polskim znakiem oznaczającym cudzysłów są dwie proste kreseczki na dole, na początku przytaczanego tekstu i dwie proste na górze, na końcu. Obie na górze są to niepolskie wzory graficzne, niemieckie, angielskie.
2: Ale zdarzają się niestety
3: zdarzają
2: w
3: się, ale nie.
2: Na dole ta początkowa dwie kreski. Tak. na górze, na końcu.
3: Na końcu, tak. Dopiero w przypadku cytatu w cytacie, bo tak też się czasem zdarza, możemy używać innych znaków graficznych.
2: Doktor Izabela Różycka, Małgorzata Warzecha, dziękujemy.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

Tylko chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

Wiesz, że jesteś wszystkim, co mam, ale może też i ja jestem wszystkim, czego chcesz. Wszystkim, czego chcesz. Wszystkim, czego chcesz. Powiesz tylko słowo i wiesz, że zostawię to, co mam, ale może też i ty

0: Reklama.
1: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
2: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowny.pl 517 416 417.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
0: Po reklamie.
4: Minęła godzina 6.
5: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
4: A już teraz przed nami pierwsze poranku informacje. Serwis przygotowała i przedstawi Wiktoria Makowska. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Kolejna rozprawa w sprawie tragedii na autostradzie A1. W centrum uwagi znalazła się opinia biegłego. 7-latek, który topił się na fali, wciąż walczy o życie. Prokuratura ujawnia nowe ustalenia w sprawie. Politycy Rozwoju Plus na razie pozostają w Prawie i Sprawiedliwości. Rusza jednak postępowanie dyscyplinarne. Dziś zachmurzenie małe, a na termometrach nawet do 27 stopni. Około 200 pytań do biegłego w procesie Sebastiana M. oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1 pod Piotrkowem. Z materiału dowodowego wynika, że sprawca, jadąc z ogromną prędkością, doprowadził do zderzenia z innym pojazdem i śmierci trzyosobowej rodziny. Podczas wczorajszej rozprawy oskarżony i jego obrończyni przez około 6 godzin próbowali podważyć ustalenia zawarte w uzupełniającej opinii biegłego. Sebastian M. twierdzi, że kija zajechała mu drogę, a jego samochód przed zderzeniem jechał stabilnie i nie wykonał żadnego nagłego manewru. Mówi obrończyni oskarżonego Katarzyna Hebda.
7: Występuje szereg wątpliwości, przede wszystkim co do danych odnośnie kąta skrętu kierownicy. Opinia uzupełniająca była w naszej ocenie bardzo mocno rozbieżna w treści w porównaniu do opinii pierwotnej.
8: W mojej ocenie już ta pierwotna opinia była napisana w sposób bardzo jasny, klarowny. Oczywiście biegły też dokonywał weryfikacji swoich ustaleń czy odczytów, natomiast wciąż mamy zapis EDR, który jest wiążący.
6: Odpowiada prokurator Aleksander Duda. Dane z systemu EDR to informacje zapisane przez samochód tuż przed zdarzeniem, m.in. o prędkości, hamowaniu, przyspieszaniu i ruchach kierownicą. Sebastianowi M. grozi do 8 lat więzienia.
5: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
6: 7-latek, który topił się w łódzkim akwaparku, wciąż walczy o życie. Chłopiec tonął mimo obecności opiekunów i ratowników. Według prokuratury w poniedziałek podczas wakacyjnej szkoły pływania w akwaparku Fala chłopiec najpierw przez 3 minuty się topił, a później utonął na 6 minut. Z wody wyciągnął go klient Fali. Zajęcia były prowadzone przez 3 osoby z prywatnej szkółki pływackiej, a 2 ratowników akwaparku było na stanowiskach, z których można było zobaczyć tonącego, mówi nam prokurator Paweł Jaszak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
9: Konieczne będą dalsze oględziny monitoringu, konieczne będzie poprzesłuchiwanie dodatkowych osób. Przede wszystkim zabezpieczyliśmy umowy pomiędzy akwaparkiem a tą zewnętrzną szkółką oraz pomiędzy akwaparkiem i ratownikami, no i trzeba będzie szczegółowo ustalić, jaki był zakres kompetencji tych osób.
6: 7-latek walczy o życie w szpitalu Centrum Zdrowia Matki Polki. Jego stan jest określany jako skrajnie ciężki. Na razie bez wykluczeń w PiS. Politycy zaangażowani w Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus wciąż w Prawie i Sprawiedliwości. Komitet polityczny zatwierdził listę osób, które nie złożyły deklaracji o przynależności do PiS oraz skierował ich sprawę do rzecznika dyscypliny partyjnej. A szczegóły z nami Michał Fabisiak.
10: Prezes PiS tłumaczył, że brak złożenia deklaracji jest de facto rezygnacją z członkostwa w partii. Jarosław Kaczyński mówił, że komitet zbierze się, aby to potwierdzić.
11: Wszyscy wiedzieli, co mają podpisać i jednocześnie wszyscy wiedzieli, jakie są skutki niepodpisania.
10: Tym skutkiem miało być wykluczenie. Po posiedzeniu komitetu okazało się, że nie nastąpi to jednak szybko. Rzecznik PiS Rafał Bochenek mówi, że sprawa trafi do rzecznika dyscypliny. Ten indywidualnie podejdzie do sprawy każdego z 44 polityków.
12: To może być upomnienie, to może być nagana, to może być także wykluczenie z Prawa i Sprawiedliwości.
10: Michał Fabisiak, Polskie Radio.
6: Mateusz Morawiecki stwierdził, że komunikat po wtorkowym posiedzeniu Komitetu Politycznego PiS odbiera jako próbę przeciągania kiepskiego serialu. Łódź Summer Festival przyciągnął tłumy, choć oficjalne statystyki nie są jeszcze znane. Według różnych szacunków przez łódzkie błonia mogło się przewinąć nawet 400 tysięcy osób. Gwiazdy światowego formatu przyciągnęły do miasta tłumy gości, hotele wypełniły się po brzegi i przez 3 festiwalowe dni trudno było o nocleg. Nie obyło się jednak bez problemów. Sieć obiegły firmy, na których festiwalowicze musieli chodzić po błocie, a grupki osób, które w sobotę nie dostały się na teren festiwalu, starły się z policją. Czy miasto po tegorocznej edycji wyciągnie wnioski? Jak zmieni się festiwal? O to wszystko zapytamy dziś gościa Radia Łódź, którym będzie jeden z głównych organizatorów Łódź Summer Festival, Piotr Kurzawa z Urzędu Miasta Łodzi. Maciej Trojanowski zaprasza po 8, a ja na skrót wiadomości w Radiu Łódź o 6.30.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: No przed nami pogodny, żeby nie powiedzieć słoneczny dzień, jeżeli chodzi o temperaturę. Teraz na termometrach 10 stopni w ciągu dnia, maksymalnie od 25 do 27 stopni. Poza tym wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunków zachodnich, a na barometrze 1000 hektopaskali.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
4: No to rozpoczynamy kolejny dzień, za nami połowa tygodnia, mamy środę, to jest 29 dzień lipca. Piotr Śliwiński, Marcin Pośpiech, dzień dobry, kłaniamy się nisko. W tym składzie będziemy z Państwem do 9.

0: Bardzo pięknie muzycznie zaczyna się nam ten dzień. Everyone is welcome, a więc wszyscy są mile widziani. No i nic, tylko się potem podpisać. Johnny, Blue Skies i The Dark Clouds w Radiu Cieporanko. Ciepło, cieplej, coraz cieplej, tak to ma wyglądać. Lato w pełni, lato wraca, dziś do 27 stopni, ale jutro to już naprawdę żar tropików, do 33 stopni, w piątek do 34, poniżej 30 stopni dopiero w niedzielę. Póki co mamy środę, słońce wstało godzinę, ponad godzinę temu, bo o 5 równiutko zajdzie, 24 minuty przed godziną 21. Dzień potrwa 15 godzin i 36 minut, no i będzie krótszy od najdłuższego o godzinę i 5 minut. No to jeszcze tak trochę pogodowo, bo teraz zrobi nam się błękitnie, czyli to jest ten kolor nieba, który dzisiaj będzie nam towarzyszył. No to błękit i Martinipolis.
1: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

No to trochę pobiegaliśmy, no i trochę się obudziliśmy po Inkity Martini Polis sprzed roku, a więc właściwie można powiedzieć, że to taka muzyczna świeżynka, zwłaszcza w porównaniu z piosenką, która teraz przed nami, 63 lata temu, a więc to był lipiec 1963 roku. Elvis Presley umieścił na pierwszym miejscu listy na Wyspach Brytyjskich single z piosenką Devil in Disguise. Był to już 14 hit numer 1 na brytyjskiej liście, no a w programie telewizyjnym Jukebox Jury, w którym znane osoby oceniały nowe piosenki, John Lennon, który uczestniczył w tej audycji, określił ten utwór Presleya po prostu jako niewypał. Czy to była nazbyt surowa ocena? Proszę ocenić samemu.

0: I tak właśnie zatytułowany jest ten utwór Devil in Disguise i Elvis Presley w Radiu Cię o poranku. To w ramach oczywiście naszego muzycznego kalendarza, czyli naszych historycznych muzycznych odkryć i podróży o poranku. Teraz na zegarze 17 minut po godzinie 6, no to słowo o tym, co przed nami. Oczywiście po godzinie 6.30 tradycyjnie zajrzymy do porannej prasy. W niej między innymi o tym, że kierunki lekarskie biją w tym roku rekrutacyjne rekordy. Statystyki po pierwszym etapie naborów pokazują, jak ogromna jest konkurencja właśnie na medycynę. Powiemy także o tym, że rząd wraca do pomysłu systemowego wsparcia dla osób mniej zarabiających, których nie stać na zakup własnego mieszkania ani na najem komercyjny. Rodzinny kredyt 2.0. Tak to ma się nazywać ten projekt. A co jeżeli chodzi o sprawy lokalne? Druga wojna światowa nie daje o sobie zapomnieć. Mimo upływu ponad 80 lat od jej zakończenia także w Łodzi odkrywane są jej ślady. Na Rudzie Pabianickiej w Łodzi właśnie zlokalizowano niemiecki przeciwlotniczy schron, o którym wcześniej nie wiedziano. Może on pomieścić nawet 200 osób. No a przy tej okazji wracają pytania, jak miasto przygotowane jest do zagrożeń, o których przecież tak dużo się mówi.
1: W sumie powinno być do stycznia jak najwięcej takich miejsc dla ludzi.
2: No jeżeli to jest na 200 osób, no nie oszukujmy się, przy zwiększającej się gęstości zaludnienia na Rudzie Pabianickiej, dzisiaj trzeba by było pomyśleć o czymś, co ma, no przynajmniej kilka tysięcy przepustowości.
3: Tutaj w szkołach nie ma schronu, nic nie ma.
0: Także w tej sprawie zapraszamy oczywiście do kontaktu z nami i do rozmowy. W naszych radiowych podróżach, dziś około 8.40, przypominam, to jest ten moment, kiedy właśnie wyruszamy w nasze krajowe peregrynacje. Trochę popływamy po Zalewie Zegrzyńskim, a więc kierunek na dziś piękne, nieodległe Mazowsze.
4: Jest to akwen, który ma olbrzymi potencjał, jeśli chodzi o wypoczynek nad wodą. Oprócz plaż, które są tutaj w obrębie zalewu dostępne, oprócz sprzętu rekreacyjnego, rowery wodne, czy supy, czy łodzie tak zwane bezpatentowe, które można też wynająć i można też czerpać dużą radość z pływania po tym akwenie.
0: Kto miał okazję po Zegrzu trochę popływać, proszę dać znać i podzielić się swoimi refleksjami i wrażeniami z tego właśnie akwenu, w sumie położonego niedaleko od województwa łódzkiego. I jeżeli chodzi o nasze spotkanie po godzinie 8, no to dzisiaj porozmawiamy o Łódź Summer Festival. To impreza, która bez wątpienia była jedną z największych imprez muzycznych w naszym kraju, choć oficjalne statystyki nie są jeszcze znane. Według różnych szacunków przez łódzkie Błonie mogło się przewinąć nawet 400 tysięcy osób. Jak ta impreza przebiegła? Bo poza tym, że jest oczywiście frekwencyjny sukces, no to są też wątpliwości, zwłaszcza jeżeli chodzi o mieszkańców Redkini. Naszym gościem będzie jeden z głównych organizatorów tego wydarzenia, Piotr Kurzawa z Urzędu Miasta Łodzi. Już teraz na to spotkanie zapraszam w imieniu Macieja Tojanowskiego. 20 minut po godzinie 6 teraz.

0: Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
1: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
2: Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
3: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
4: Zdradzę Ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Złodziej. Prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja. Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port Lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
5: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
6: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
8: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
9: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
10: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
8: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
11: Tworzymy rodzinę.
12: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
7: www.domwlodzi.org.
13: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
6: Ogłoszenie społeczne.
14: Na zegarze 6:30.

0: No to przed nami skrót najważniejszych informacji. Wiktoria Makowska.
1: Ratownicy i opiekunowie mogli zobaczyć, że 7-latek tonie na fali. Tak wynika ze wstępnych ustaleń prokuratury. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, w poniedziałek podczas wakacyjnej szkoły pływania w akwaparku Fala w Łodzi chłopiec najpierw przez 3 minuty się topił, a później utonął na 6 minut. Z wody wyciągnął go klient fali. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów, a wstępna kwalifikacja czynu na pewno się zmieni. Mówi nam prokurator Paweł Jaszak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
2: Mówimy tutaj co najmniej o ciężkim uszczerbku na zdrowiu, ale oczywiście tutaj jesteśmy uzależnieni od tego, jak będzie się rozwijał stan zdrowotny pokrzywdzonego.
1: Jak ustalili śledczy, zajęcia były prowadzone przez 3 osoby z prywatnej szkółki pływackiej, a 2 ratowników akwaparku było na stanowiskach, z których można było zobaczyć tonącego chłopca. 7-latek walczy o życie w szpitalu Matki Polki. Morderca sprzed 30 lat zatrzymany w Łódzkiem. Chodzi o sprawę z 1994 roku. W powiecie sieradzkim policja znalazła zwłoki nieznanego mężczyzny w lesie. Sprawa była nierozwiązana przez blisko 3 dekady. W grudniu 2023 roku otwarto ponownie śledztwo i przeprowadzono badania genetyczne. Pozwoliły one na ustalenie DNA zabójcy. Aresztowano podejrzanego, który w momencie popełnienia morderstwa miał 17 lat, w przeszłości był karany. Został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu kara od 15 do 25 lat więzienia. Komitet Polityczny PiS-u zatwierdził listę członków, którzy nie podpisali lojalki i kieruje tę sprawę do rzecznika dyscypliny partyjnej. Chodzi o członków PiS, którzy chcą pracować w Stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego. Na liście znalazły się w sumie 44 nazwiska. W zeszłym tygodniu prezes Kaczyński dał członkom partii ultimatum. Albo członkostwo w Prawie i Sprawiedliwości, albo praca w stowarzyszeniach. Grupa około 40 posłów wybrała udział w Stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Dodatkowe pieniądze na bezpieczeństwo mieszkańców. Łódzkie przygotowuje się do wykorzystania Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności. Dzięki temu samorządy będą mogły pozyskać środki m.in. na miejsca schronienia i drogi. Z pieniędzy może skorzystać m.in. Wieluń, gdzie ma powstać schron dla nawet 1000 osób. Program wsparcia obejmuje też przedsiębiorców. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 7.
0: No to jeszcze w kilku słowach o tym, co w pogodzie. Dzisiaj prognoza lakoniczna, no bo przed nami słoneczny, pogodny dzień bez opadów, jeżeli chodzi o temperaturę. Teraz na termometrach mamy 10 stopni. W ciągu dnia temperatura maksymalna to 25 do 27 stopni, no i to będzie ta górna wartość. Poza tym wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunków zachodnich, na barometrze 1000 hektopaskali.
3: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: Ach, jak teraz pięknie za radiowym oknem słońce zaświeciło. Bardzo dziękujemy. 27 minut do godziny 7. Teraz w każdej sprawie, przypomnę, polecamy studiomaparadio.pl, także 606-78-78-78. Gdyby chcieli się z Państwem z nami skontaktować, no to jest jak najbardziej okazja. Także wiadomości głosowe to za pośrednictwem naszej mobilnej aplikacji do zainstalowania, której serdecznie zachęcamy, także przez radiołódź.pl, a więc nasz portal. A niebawem poranna prasa.

0: To Sheryl Crow, a na zegarze 20 minut do godziny 7.
1: Przegląd prasy.
0: No to zaglądamy do porannych gazet i na początek Gazeta Wyborcza. Tutaj o tym, że kierunki lekarskie w tym roku biją rekrutacyjne rekordy. Statystyki po pierwszym etapie naborów pokazują, jak ogromna jest konkurencja, szczególnie na uczelniach medycznych. No i tutaj w zależności od miasta na jedno miejsce ubiega się od 17 do nawet 23 osób. Większą liczbę zgłoszeń niż rok temu odnotowano także na uczelniach niemedycznych, także te, które kształcą na kierunkach lekarskich od niedawna, no ale rekordy nie wynikają wyłącznie z popularności medycyny. Tegoroczna rekrutacja jest wyjątkowa. O miejsce na uczelniach rywalizują liczniejsze niż dotąd roczniki maturzystów. W 2025 roku maturę zdawało 256 tysięcy osób. W tym roku prawie 345 tysięcy uczniów. Ta nadwyżka to ostatni akt tak zwanej reformy sześciolatków, którą próbował wprowadzać rząd Donalda Tuska za czasów koalicji PO-PSL. W 2014 roku do pierwszych klas szkół podstawowych poszły wszystkie dzieci siedmioletnie i obowiązkowo półrocznika sześciolatków. Podobnie było jeszcze rok później, w 2015 roku. Prawo i Sprawiedliwość, kiedy PiS doszedł do władzy, odwołał tę reformę. Uczniowie z rocznika 2008 często potem słyszeli, że są przeklętym lub straconym rocznikiem. Wielu z nich ma za sobą wyjątkowo trudną rekrutację do szkół średnich. Teraz rywalizują o miejsca na studiach, a tych na uczelniach medycznych, jak czytamy w Gazecie Wyborczej, z roku na rok niestety nie przybywa. 18 minut do godziny 7. Teraz do porannej prasy będziemy jeszcze wracali.

0: To grupa Blur. A na zegarze 12 minut do godziny 7.
1: Powtórka z historii.
0: No i zaczynamy z wysokiego C, ale dzisiaj data 603 lata temu, a więc 29 lipca 1423 roku w Przedbożu koło Rodomska król Władysław II Jagiełło nadał Łodzi prawa miejskie, w tym prawo odbywania targów w środy i dwóch jarmarków rocznie, dzień po Bożym Ciele i dzień po święcie Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. A co jeszcze dziś wydarzyło się w historii, oczywiście przed lata, czasami przed wiekami, 343 lata temu, a więc w 1683 roku król Jan III sobie przybył z Wilanowa do Krakowa, gdzie oczekiwał na ostateczną mobilizację i koncentrację wojsk koronnych przed wyruszeniem pod oblegany przez armię turecką Wiedeń. I jeszcze jedna data z naszego kalendarza. 8 lat temu w Warszawie zmarł Tomasz Stańko, jeden z najwybitniejszych muzyków w historii polskiego jazzu. Autor około 40 albumów, kompozytor muzyki do kilkudziesięciu filmów. Jako pierwszy polski artysta został uhonorowany Europejską Nagrodą Jazzową w 2003 roku.

0: Autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: Radio Nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce, gdzie dzieją się rzeczy, które wydawały się do tej pory niemożliwe.
3: Mogę zaśpiewać piosenkę UKS-u, jedną, którą lubię.
4: No proszę bardzo. O!
3: Jest taka jedna, którą lubię. Jest.
4: Czyli kibiec Widzewa śpiewa piosenkę.
3: To jest moje miasto, to jest mój klub, to jest moje życie, UKS Łódź. Bardzo, bardzo fajna piosenka.
5: W podobnej nucie.
4: I to śpiewał kibic Widzewa, proszę państwa.
6: No więc... Ale ci to będą wycinać teraz, chłopie.
3: Ja się obawiam.
2: Nie tylko możliwa, ale bardzo oczekiwana okazała się serdeczna rozmowa kibiców UKS-u i Widzewa. Całości mogą państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radio Nocą, na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
7: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
8: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
9: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
10: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu
7: Trybunału. Panie ministrze, w polityce
10: było...
7: nie jest pan od wczoraj w polityce.
11: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
12: Czy to jest polityczny trolling?
13: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
14: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
15: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
11: Gość Radia Łódź.
7: Najważniejsza rozmowa w regionie.
11: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
7: Maciej Trojanowski
11: i Michał Dąbrowski.
7: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
16: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
17: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
18: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
19: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
18: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
19: No i tanio.
18: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie.
20: Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
21: Co panią boli?
22: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
21: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
22: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
0: Po reklamie.
23: Zbliża się siódma, czas na pierwszy poranku raport drogowy. Damian Grusicki w studiu, dzień dobry.
24: Witam.
23: Co tam na drogach?
24: No mamy taki rześci, miły poranek, to może czas na podniesienie temperatury.
23: Proszę bardzo.
24: Najpierw na spokojnie, grzecznie, przypomnę o łódzkich remontach. Te się odbywają m.in. na Szczecińskiej, między Aleksandrowską a Świętej Teresy, o czym już słyszeliśmy. Ale tam sobie trzeba wcześniej zorganizować objazdy, ale tu ciekawostka, Wersalską i Warzywną przetniemy Szczecińską. A i autobusy linii 83 też kursują objazdem. Remont jest też na skrzyżowaniu Zawiszy Czarnego z Młynarską. Na Franciszkańskiej, na tej części, gdzie mamy regionalne centrum krwiodawstwa. Dlatego korki tworzą się za Wojska Polskiego i na samej Wojska Polskiego. A w Zgierzu bez zmian na ulicy Łódzkiej jest gęsto między 1 maja aż po Osiedlową, czyli ponad kilometr wolnego przemieszczania się. Kolejny raport drogowy za pół godziny.
23: Tu Radio Łódź, minęła siódma. Wiktoria Makowska i najważniejsze informacje.
25: Nowe informacje po tragedii na Łódzkiej Fali. Stan siedmiolatka nadal jest skrajnie ciężki. Kolejna odsłona procesu Sebastiana M. Obrona 6 godzin szukała rozbieżności w opiniach biegłego. Wielka moc internetu. Niewidoma seniorka z Gdyni poleci do Australii. Dziś zachmurzenie małe, a na termometrach nawet do 27 stopni. Ratownicy i opiekunowie mogli zobaczyć, że siedmiolatek tonie na fali. Tak wynika ze wstępnych ustaleń prokuratury. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, w poniedziałek w akwaparku Fala w Łodzi chłopiec utonął na 6 minut, a dziś walczy o życie w szpitalu. A szczegóły zna nasz reporter Michał Dąbrowski.
1: Podczas wakacyjnej szkoły pływania organizowanej przez prywatną firmę w akwaparku Fala w Łodzi w poniedziałek 12 dzieci uczestniczyło w zajęciach, które dramatycznie zakończyły się dla 7-latka, o czym mówi nam prokurator Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi.
2: Dziecko najpierw przez 3 minuty na zmianę wynurzało się i zanurzało pod wodą, a następnie pełne 6 minut spędziło pod taflą wody.
3: Pacjent został przyjęty do kliniki intensywnej terapii i jest w stanie skrajnie ciężkim.
1: Dodaje rzecznik Szpitala Matki Polki w Łodzi Adam Czerwiński. To uderzające, mówi ojciec 6-latka uczęszczającego na zajęcia grupowe na Fali.
4: Wywołuje niepokój, myśli w głowach rodziców, że coś może pójść nie tak pod naszą nieobecność.
1: Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
25: Stan 7-latka pozostaje skrajnie ciężki. Chłopiec walczy o życie i pozostaje w śpiączce farmakologicznej.
5: Więcej na radiołódź.pl.
25: Ponad 200 pytań do biegłego w sprawie Sebastiana M. Obrona mężczyzny oskarżonego o śmiertelny wypadek na autostradzie A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina, podważa dotychczasowe ustalenia. Biegły przez kilka godzin odpowiadał na pytania dotyczące danych zapisanych w pojazdach. Prokurator Aleksander Duda uważa, że pytania obrony nie zmieniły wcześniejszych ustaleń. Jego zdaniem miały głównie mnożyć wątpliwości i odciągać uwagę od najważniejszych faktów. Podczas rozprawy sąd nie dopuścił prywatnej ekspertyzy przygotowanej na zlecenie obrony. Sebastian M. nie przyznaje się do winy, grozi mu do 8 lat więzienia. Legitymacji nie rzucają, ale już nie czują się posłami PiS. Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus zgromadzeni wokół Mateusza Morawieckiego obradowali w nocy w swojej siedzibie. Wcześniej po posiedzeniu Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości nie było ostatecznej decyzji o usunięciu ich z partii. Mateusz Morawiecki powiedział, że w piątek prezes PiS taką decyzję podjął i już nie jest politykiem tej partii.
6: Dzisiaj już, jak rozumiem, nie jestem, ponieważ pan prezes oświadczył tylko, że Komitet Polityczny ma potwierdzić decyzje, które zapadły. Brak podpisu tej lojalki, która była wymagana, skutkował usunięciem nas z partii.
25: W piątek organizowane jest spotkanie z politykami i sympatykami byłego premiera na grillu Morawieckiego. Dziś o 9.30 w Sejmie politycy Stowarzyszenia Rozwój Plus zapowiedzieli konferencję prasową, na której podadzą decyzje w sprawie swoich dalszych działań. Rekordowa frekwencja, światowe gwiazdy i organizacyjne wyzwania. Mowa o największym darmowym festiwalu w Polsce, czyli Łódź Summer Festival. Według różnych szacunków przez Łódzkie Błonia mogło się przewinąć nawet 400 tysięcy osób. Nie obyło się jednak w tym roku bez problemów. W sieci można obejrzeć filmy, na których uczestnicy festiwalu musieli chodzić po błocie, a grupki osób, które w sobotę nie dostały się na teren festiwalu, starły się z policją. Czy miasto po tegorocznej edycji wyciągnie wnioski? Między innymi o tym porozmawiamy dziś z porannym gościem Radia Łódź, którym będzie jeden z głównych organizatorów Łódź Summer Festival, Piotr Kurza z Urzędu Miasta Łodzi. Maciej Trojanowski zaprasza po 8. Niewidoma seniorka z Gdyni poleci w podróż do Australii. Pani Helena marzyła o tej wyprawie przez całe życie, a pomógł jej 25-letni influencer Damian Stefańczyk, który nagrał z nią międzypokoleniowy podcast i ogłosił zrzutkę na jej podróż. W ciągu kilku godzin udało się zebrać prawie 100 tysięcy złotych, mówi pani Helena, która w tym roku kończy 90 lat.
26: Pojadę do wymarzonej Australii. Najważniejsze być w operze w Sydney i przytulić misia koale.
27: A skąd ta Australia się w ogóle pojawiła?
26: Nie wiem, to od lat miałam takie marzenie, żeby tak mnie ciągnie tam do tej Australii. Może tam się coś ma zdarzyć takiego, co będzie miało znaczenie na całe życie. Jak tak wszystko pójdzie, jak do dzisiaj idzie, no to polecę.
25: Podróż na antypody zaplanowano na wrzesień tego roku. Seniorka z Gdyni planuje o swojej wyprawie napisać książkę. A o 7.30 zapraszam na skrót wiadomości w Radiu Łódź.
23: A przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu i Piotr Andrzejczak. Dzień dobry.
28: Dzień dobry. Magdalena Frech pokonała wyżej notowaną Amerykankę Ann Lee 6-4, 6-3 i awansowała do drugiej rundy tenisowego turnieju w Waszyngtonie. Było to pierwsze zwycięstwo Frech nad rywalką w ich 6. pojedynku na różnych szczeblach tenisowej rywalizacji. Przypomnę, w lutym w Dosze Amerykanka była lepsza od Polki, wygrała w 2 setach. A w czwartek czekać będzie naszą tenisistkę kolejne wyzwanie, gdyż spotka się z najwyżej rozstawioną w turnieju Jessicą Pegulą. Nigdy z nią nie wygrała, w 3 dotychczasowych potyczkach nie urwała nawet seta. W poniedziałek przegrała mecz premierowy Magdalinet, uległa wyżej rozstawionej Kanadyjce Leili Fernandez. W Waszyngtonie dobrze także spisał się Kamil Majszak. W pierwszej rundzie pokonał wyżej klasyfikowanego Amerykanina Tomiego Pola 7-6, 7-5. Spotkanie trwało ponad 2 godziny. W drugiej rundzie rywalem Majszaka będzie inny Amerykanin Taylor Fritz. Łukasz Pszczółkowski, który pełnił rolę prezesa zarządu koszykarskiego klubu Anwilu Włocławek przez 4 lata, rozstał się z klubem w czerwcu, wraca do pracy. Objął stanowisko dyrektora wykonawczego w pierwszoligowym zespole ŁKS-u Kulpa Głódź, który no ma w planach awans do Polskiej Ligi Koszykówki w nadchodzącym sezonie. ŁKS jest na finiszu konstruowania zespołu na nadchodzące rozgrywki. Ma dołączyć jeszcze jeden zagraniczny koszykarz. No i jak nieoficjalnie pojawiają się informacje, trwają rozmowy także z polskim koszykarzem Adamem Łapetą. Zinedine Zidane został trenerem reprezentacji Francji, poinformowała federacja. 54-letni były świetny piłkarz zastąpił Didiera Deschampsa, który po Mistrzostwach Świata zakończył 14-letnią kadencję. Natomiast nowego selekcjonera mają także piłkarze reprezentacji Włoch, to Roberto Mancini. To jest ogłoszenie wtorkowe, przekazał ją prezes Krajowej Federacji Piłkarskiej Giovanni Malago. Potwierdził tym samym doniesienia agencji ANSA. Mancini wraca na stanowisko trenera reprezentacji Włoch po 3 latach. A następne wiadomości sportowe w Radiu Łódź po godzinie 9.
7: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
8: Fakty są takie, że trochę nam się ochodziło. Godzinę temu 14 stopni, teraz na termometrach 11 stopni. No ale to poranek, w ciągu dnia maksymalnie do 27 stopni, no a w kolejnych dniach będzie robiło się jeszcze cieplej. No i czwartek, piątek to temperatura grubo powyżej 30 stopni. Dzisiaj do 27 stopni, jak powiedziałem, wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunków zachodnich. Ciśnienie powoli rośnie, teraz na barometrze 1001 hektopaskali.
7: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
8: Wszystko się zgadza. No to witamy w tym pięknym dniu. Mamy środę, to jest 29 dzień lipca. Piotr Śliwiński przy konsolecie, przy mikrofonie Marcin Pośpiech. Dzień dobry, raz jeszcze kłaniamy się nisko. No i w tym składzie będziemy nie tylko w drugiej, ale także trzeciej godzinie, słowem do godziny 9. Proszę koniecznie zostać z nami.

0: 12 minut po godzinie 7. Kult i parada wspomnień. Na Rudzie Pabienickiej w Łodzi odkryto zapomniany schron. Stowarzyszenie Schrony w Polsce zlokalizowało przy ulicy Scaleniowej niemiecką szczelinę przeciwlotniczą z czasów II wojny światowej. To znalezisko nie figuruje w oficjalnych ewidencjach, a miłośnicy schronów dowiedzieli się o nim od jednego z mieszkańców. Jak podkreśla Krzysztof Posłuszny, prezes Stowarzyszenia Schrony w Polsce, szczelina może pomieścić nawet 200 osób.
1: Po zlokalizowaniu obiektu poprzez stronę Geoportal udało nam się ustalić obiekt w terenie. Patrząc ogólnie po wszystkich szczelinach przeciwlotniczych w Łodzi, jak i też nawet poza Łodzią, to jest to relatywnie dobry stan. Ściany, sufity są praktycznie suche, nie są popękane. Jedyna wilgoć pojawia się przy wejściach do schronu, no ale to wiadomo, bo tam jakoś woda przesiąka przez ziemię. Pod kątem technicznym to na pewno to nie ulegnie zawaleniu. Myślę, że spokojnie kilkanaście, kilkadziesiąt lat to jeszcze postoi bez żadnej ingerencji człowieka. Każdy obiekt jest na wagę złota, chociażby nawet po to, żeby ochronić przed odłamkami czy falą uderzenia. Nie mówię już o bezpośrednim trafieniu, tylko nawet przed odłamkami, które najwięcej zazwyczaj ranią ludność cywilną.
2: W dzisiejszych czasach to jest niepewne, no i w sumie powinno być do stycznia jak najwięcej takich miejsc dla ludzi.
3: No jeżeli to jest na 200 osób, no nie oszukujmy się, przy zwiększającej się gęstości zaludnienia Rudzi Pabienickiej, to jest to mało istotna infrastruktura, tak naprawdę. Dzisiaj trzeba by było pomyśleć o czymś, co ma, no przynajmniej kilka tysięcy przepustowości, przynajmniej przy założeniu, że tu wchodzi w grę cała Ruda Pabienicka, tak? No przecież dochodzą nowe osiedla.
4: Bardzo dobrze znalazł się schron. Ani tutaj w szkołach nie ma schronu, nic nie ma.
5: Mariusz Różycki, przewodniczący zarządu osiedla Ruda. To jest dla nas sprawa nowa. Może właśnie jakby miał kontakt z przedstawicielem stowarzyszenia tego, które zajmuje się odkopywaniem starych schronów, to zapraszam na zebranie Rady Osiedla, przedstawienie tej sprawy i my możemy z prośbą do miasta o konserwację, odnowienie takiego schronu oczywiście wystąpi. Natomiast sami jako Rada, nasz budżet to jest w przybliżeniu, tutaj panu mówię, około 60 tysięcy złotych na wszystkie nasze działania w czasie roku, więc to jest taki budżet symboliczny, tak? Więc my oczywiście ze środków własnych na ten cel nie mamy.
6: Aby znaleźć najbliższy schron lub inny obiekt ochronny, najlepiej skorzystać ze strony internetowej gdziesieukryć.pl. Serwis ten wskazuje lokalizację pobliskich punktów schronienia i podpowiada, jak najszybciej do nich dotrzeć. Po pierwszym uruchomieniu aplikacja działa również bez dostępu do internetu, pod warunkiem, że pozostanie otwarta w tle. Jak podkreśla wojewoda łódzki Dorota Ryl, warto zapoznać się z tą aplikacją.
7: Jest aplikacja, proszę Państwa, która funkcjonuje, póki co przygotowywana przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, ale już możliwa do ściągnięcia na swoje telefony i w tych aplikacjach możemy widzieć, gdzie są te miejsca schronienia, gdzie możemy w razie jakiejkolwiek zagrożenia i sygnałów, że mamy się chronić, gdzie możemy się schronić. Także namawiam zerknąć, póki co aplikacja, a później będą i tablice, które nas skierują.
6: Na stronie Gdzie się ukryć można również dowiedzieć się, jak rozpoznać sygnały alarmowe oraz co one oznaczają, a także przypomnieć sobie zasady udzielania pierwszej pomocy.
0: A ja tylko dodam, że dotarcie do szczeliny, wspomnianej szczeliny na Rudzie Pabienickiej nie jest łatwe, ponieważ jest ona ukryta w gęstych krzakach, co sprawia, że dla przypadkowych przechodniów pozostaje praktycznie niewidoczna. Zdjęcie tego miejsca można znaleźć na naszym portalu, na naszej stronie radiouć.pl. Zachęcamy, proszę zaglądać, no i zobaczyć, jak wygląda to jednak historyczne miejsce. I tylko dodam a propos dyskusji na temat tego, czy w Polsce jest wystarczająca liczba schronów, czy właśnie takich przeciwlotniczych szczelin, że chociażby w liczącej 5,5 miliona ludzi w Finlandii w schronach może się ukryć, uwaga, 5 milionów osób. Te wszystkie informacje zebrał nasz reporter Kacper Józefowicz. Teraz na zegarze 16 minut po godzinie 7.

19, już prawie 20 minut po godzinie 7 i jeszcze ważne informacje dla osób korzystających z linii autobusowej 83 w Łodzi, a więc to są okolice Teofilowa głównie. Dziś, ale także w weekend trzeba liczyć się z utrudnieniami i zmianą trasy kursowania właśnie autobusów linii 83, a to między innymi przez remont ulicy Szczecińskiej. Rozpoczęły się tam prace na odcinku od Aleksandrowskiej do ulicy Świętej Teresy. No i pasażerów linii 83 kolejne zmiany czekają także w nadchodzący weekend. Od piątku po godzinie 18.30 te zmiany ruszą, potrwają do niedzieli. Autobusy pojadą inaczej w rejonie skrzyżowania Kościuszki-Struga, gdzie trwa kolejny etap remontu torowiska. Więcej także na ten temat na radiouć.pl do przeczytania.

0: Autopromocja.
1: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
2: Walizka? Jest! Okulary są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
3: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda, Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl.
4: Zdradzę Ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja. Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Nowy sezon i nowe nadzieje. Piątek, 31 lipca o 18:00 ŁKS podejmie Polonię Bytom na Stadionie Króla. Nie oglądaj początku na ekranie. Bądź tam, gdzie wszystko się zaczyna. Kup bilet na pierwszy mecz ŁKS-u lub dołącz do grona karnetowiczów i zajmij swoje miejsce na cały sezon. Wejściówki dostępne na bilety.lkslot.pl oraz w U2 ŁKS Store.
0: Po reklamie.
7: Zbliża się 7.30, więc przed nami raport drogowy i Damian Krosicki.
8: To na początek ciekawostka. Wiedzieliście, że w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wielbłądy mają pierwszeństwo na drodze przed innymi uczestnikami ruchu drogowego?
7: Nie, ale pierwsze myślałem, słyszę, że tam niciarniana.
8: Czasami stojąc w korkach w centralnej Polsce, właśnie chociażby na Niciarnianej, pomyślcie, że przez skrzyżowanie idzie sobie taki wielbłąd albo wielbłądek i bądźcie wyrozumiali.
7: Oczywiście, że tak. Proszę o tym pamiętać.
8: Dobra rada. A na przykład można o tym pomyśleć, będąc w Łodzi na krzyżówce Milionowej z Kilińskiego. O Niciarnianej tak, już mówiłem. Tatrzańskiej z Przybyszewskiego, oczywiście na Transmisyjnej Malowniczej i Rokicińskiej przy Gajcego w stronę centrum. No to teraz Pabianice, gdzie źle się jeździ na ulicy Świętego Jana, Lutomierskiej i Kilińskiego, a na Grota Roweckiego poczekamy na skrzyżowaniu z Nawrockiego, Bolesława. Z kolejnym raportem wracamy minutę przed 8:00.
7: Bardzo dziękujemy za te precyzyjne informacje. Teraz na zegarze 7:30. A przed nami skrót najważniejszych informacji, Wiktoria Makowska.
9: Ponad 200 pytań do biegłego w sprawie Sebastiana M. Obrona mężczyzny oskarżonego o śmiertelny wypadek na autostradzie A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina, podważa dotychczasowe ustalenia. Biegły przez kilka godzin odpowiadał na pytania dotyczące danych zapisanych w pojazdach. Prokurator Aleksander Duda uważa, że pytania obrony nie zmieniły wcześniejszych ustaleń. Jego zdaniem miały głównie mnożyć wątpliwości i odciągać uwagę od najważniejszych faktów. Podczas rozprawy sąd nie dopuścił prywatnej ekspertyzy przygotowanej na zlecenie obrony. Sebastian M. nie przyznaje się do winy, grozi mu do 8 lat więzienia. Polscy strażacy jadą do Hiszpanii. Od wczoraj w drodze jest pierwsza grupa, która będzie pomagać w walce z pożarami lasów. W sumie pojedzie tam 105 strażaków.

0: roku będą podzieleni na trzy zmiany. Wyjazd odbywa się w ramach unijnego systemu współpracy służb ratowniczych. Zakłada on, że państwa członkowskie wzajemnie pomagają sobie w sytuacjach kryzysowych. W drodze do Hiszpanii są strażacy z Wielkopolski i Dolnego Śląska. Ich misja potrwa 10 dni, potem do Hiszpanii dotrą mundurowi, między innymi z Łódzkiego. Legitymacji nie rzucają, ale już nie czują się posłami PiS. Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus, zgromadzeni wokół Mateusza Morawieckiego, obradowali w nocy w swojej siedzibie. Wcześniej po posiedzeniu Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości nie było ostatecznej decyzji o usunięciu ich z partii. Mateusz Morawiecki powiedział, że w piątek prezes PiS taką decyzję podjął i już nie jest politykiem tej partii. W piątek organizowane jest spotkanie z politykami i sympatykami byłego premiera na grillu u Morawieckiego. Sean Paul przerywa milczenie po koncercie w Łodzi. Artysta odniósł się do zamieszania, które miało miejsce podczas jego występu na Łódź Summer Festival. Muzyk opublikował nagranie, w którym wyjaśnia, że opóźnienia były spowodowane problemami z festiwalowym sprzętem. Po ponad 90 minutach oczekiwania dowiedział się, że jego występ będzie musiał zostać skrócony. Miasto podkreśla, że przy tak dużej skali wydarzenia pracuje wiele osób odpowiedzialnych za kwestie techniczne, a wszyscy dołożyli starań, aby każdy artysta mógł zrealizować swój koncert. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 8:00 zapraszam.
1: No i znowu zrobiło się trochę cieplej, teraz na termometrach w regionie 14 stopni. W ciągu dnia ta temperatura podskoczy jeszcze maksymalnie do 27 stopni. Wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunków zachodnich. Dzisiaj niebo właściwie bezchmurne, nigdzie nie powinno padać. Na barometrze 1001 hektopaskali.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: 28 minut do godziny 8. No to raz jeszcze mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko. Muzycznie przed nami m.in. będzie grupa U2, ale wcześniej Pył, Fisz, Emadę, Tworzywa.

0: 15 minut do godziny 8.
1: Przegląd prasy.
0: No to raz jeszcze zaglądamy do porannych gazet i teraz sprawy lokalne. Dziennik Łódzki. Będą dodatkowe pieniądze na programy lekowe w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego. Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia ma otrzymać środki z centrali. W ostatnim tygodniu głośno było o problemach z dostępem pacjentów do onkologicznych programów lekowych w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego. W połowie lipca do Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia zgłosiły się dwie osoby, które skarżyły się na odesłanie ze szpitala. Jedna z kobiet z rakiem piersi miała dokument potwierdzający to, że nie została do szpitala przyjęta, że została z niego odesłana. Narodowy Fundusz Zdrowia skierował tę pacjentkę do szpitali Kopernika i Bonifratrów, a szpital wezwał do złożenia wyjaśnień. Dyrektor szpitala Monika Domaracka szybko wyjaśniła, że przyjęcia nie zostały wstrzymane. Przebiegają one jednak, tu cytat, z zachowaniem kolejności wynikającej z list oczekujących oraz w ramach limitów świadczeń finansowanych przez Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. Sprawą zajęła się Okręgowa Rada Lekarska. Okazało się, że sygnałów o możliwych problemach z dostępem do programów lekowych jest więcej. Jak poinformowała rzeczniczka Okręgowej Rady Lekarskiej Justyna Kowalewska, podobne sygnały dotarły także do Rady od samych lekarzy. Teraz, jak się okazuje, pieniądze na większą liczbę pacjentów w programach lekowych mają się jednak znaleźć. Spodziewamy się dodatkowych pieniędzy z Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. Pozwoli nam to na uregulowanie świadczeń wykonywanych ponad wartość umów w programach lekowych. Takie informacje przekazuje Anna Leder, rzeczniczka Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. A więcej na ten temat do przeczytania dzisiaj w Dzienniku Łódzkim. Teraz na zegarze 17 minut do godziny 8.

Może kiedyś się doczekamy, byłoby naprawdę miło. YouTube, tam Łódź Summer Festival, a to takie marzenie. A my po godzinie 8 ten festiwal, który w ostatni weekend odbywał się w Łodzi, podsumujemy. Naszym gościem będzie jeden z jego organizatorów, Piotr Kurzawa z Urzędu Miasta Łodzi. No bo z jednej strony na pewno to frekwencyjny sukces, no ale z drugiej strony są też wątpliwości, które zgłaszane są chociażby przez mieszkańców Redkini. Teraz na zegarze 10 minut do godziny 8.

0: Autopromocja.
1: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu prowadzonej przez Piotra Bielawskiego. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
2: Zaprasza Piotr Bielawski.
3: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
4: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
3: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
5: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
6: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
3: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
8: Nowy sezon i nowe nadzieje. Piątek, 31 lipca o 18:00 ŁKS podejmie Polonię Bytom na Stadionie Króla. Nie oglądaj początku na ekranie. Bądź tam, gdzie wszystko się zaczyna. Kup bilet na pierwszy mecz ŁKS-u lub dołącz do grona karnetowiczów i zajmij swoje miejsce na cały sezon. Wyjściówki dostępne na bilety.lkslots.pl oraz w U2 ŁKS Store.
9: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Teatr Powszechny gra także w wakacje. Do końca lipca trwa Lato w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Bilety w specjalnych wakacyjnych cenach. Sprawdźcie na powszechny.pl.
0: Po reklamie.
11: Zbliża się 8 czas na raport drogowy i Damian Grosicki.
12: Przejedziemy się teraz na Łódzką Rudę i zaczniemy od remontowanych ulic, takich jak Staroródzka, Kolejowa i Ruchliwa i niech ta ostatnia ulica nas nie zmyli. Będąc w okolicy, trochę poczekamy na 3 Maja i Rudzkiej, chcąc wjechać na Pabianicką, która też przy Rudzkiej stoi. Jak zwykle korki są na Tuszyńskiej, Paderewskiego i Żdowskiej, odremontowanego odcinka od Dąbrowskiego do Bednarskiej. Teraz sprawdzamy Piotrków Trybunalski, utrudnienia na Kostromskiej przy Słowackiego i Strączyńskiego przed Wojska Polskiego. To jeszcze Sulejów, Sulejowie czekamy na Toneckiej przed Opoczyńskim, jak i samej Opoczyńskiej przy Targowej. To teraz tak powiem filmowo. Czy sytuacja drogowa się poprawi? O tym w następnym raporcie za pół godziny. Dobrze było?
11: Bardzo dobrze. Pozdrawiamy Sulejów swoją drogą serdecznie. Piotrków też oczywiście pozdrawiamy. Minęła godzina 8. Przed nami najważniejsze informacje. Wiktoria Makowska.
13: Los współpracowników Mateusza Morawieckiego nadal pozostaje otwarty. PiS uruchomiło procedurę dyscyplinarną. Prokuratura odtwarza przebieg dramatu na Łódzkiej Fali. Według śledczych 7-latek przez 6 minut pozostawał pod wodą. Setki tysięcy uczestników i organizacyjne wyzwania. Czas na podsumowanie Łódź Summer Festival. Dziś jest zachmurzenie małe, a na termometrach do 27 stopni. Polityczne napięcie w Prawie i Sprawiedliwości trwa. Nie ma ostatecznej decyzji PiS o usunięciu z partii polityków związanych z Mateuszem Morawieckim. Komitet polityczny PiS, który obradował wczoraj w siedzibie partii, jednak uruchomił procedury z tym związane. Zdziwieni sprawą są politycy obozu Mateusza Morawieckiego, którzy wieczorem spotkali się w siedzibie Stowarzyszenia Rozwój Plus. A więcej na ten temat Mariusz Pieśniewski.
14: Decyzji PiS nie ma, ale Mateusz Morawiecki i jego politycy czują, że prezes PiS już zdecydował. Marcin Horała.
15: Pan prezes Kaczyński powiedział, że dzisiejsze posiedzenie Komitetu Politycznego będzie formalnością.
16: Odbieram jako próbę przeciągania tego serialu.
14: Mówił Mateusz Morawiecki. Po obradach jednak mediom nie chciano wyjawić wyników rozmów.
17: Legitymacji partyjnych nie składamy.
14: Przyznał poseł Andrzej Kryj.
17: Będziemy czekać na dalszy rozwój sytuacji.
14: Formalności w PiS mogą potrwać kilkanaście dni, ale już w piątek posłowie Stowarzyszenia Rozwój Plus organizują grill u Morawieckiego. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
13: Dziś o 9.30 w Sejmie politycy Stowarzyszenia Rozwój Plus zapowiedzieli konferencję prasową, na której podadzą decyzje w sprawie swoich dalszych działań.
18: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
13: Nowe ustalenia w sprawie siedmiolatka tonącego na fali. Jak ustaliła prokuratura, chłopiec przez 6 minut przebywał pod wodą. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, według prokuratury w poniedziałek podczas wakacyjnej szkoły pływania w akwaparku Fala, chłopiec najpierw przez 3 minuty się topił, a później utonął na 6 minut. Z wody wyciągnął go klient Łódzkiej Fali. Śledczy przesłuchali świadków, zabezpieczyli i przeanalizowali monitoring oraz sprawdzili trzeźwość kadry basenu. Wszyscy zbadani byli trzeźwi.
19: Na pewno wiemy, że z ramienia tej szkółki był instruktor oraz praktykantka. Nadzór nad nimi pełniła koordynatorka. Natomiast na tym basenie co najmniej dwóch ratowników było w pozycjach, w których to miejsce, w którym doszło do tego zdarzenia, było to widoczne.
13: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej Paweł Jaszak. Siedmiolatek walczy o życie w szpitalu Matki Polki w Łodzi. Jego stan pozostaje skrajnie ciężki. Ponad 200 pytań do biegłego w sprawie Sebastiana M. Obrona mężczyzny odpowiadającego za śmiertelny wypadek na autostradzie A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina, podważa dotychczasowe ustalenia sądu. Biegły przez kilka godzin odpowiadał na pytania dotyczące danych zapisanych w pojazdach. Obrończyni Sebastiana M., mecenas Katarzyna Hebda, tłumaczyła, że chodziło o wyjaśnienie rozbieżności między pierwotną a uzupełniającą opinią biegłego.
20: Występuje szereg wątpliwości, przede wszystkim co do danych odnośnie kąta skrętu kierownicy. Biegły w wielu miejscach dzisiaj mówił o oczywistej omyłce, tak można bardzo łatwo uzasadnić każdy błąd. W związku z powyższym obrona stoi na zupełnie przeciwnym stanowisku i to wszystko będzie wymagało dalszej weryfikacji.
13: Prokurator Aleksander Duda uważa, że pytania obrony nie zmieniły wcześniejszych ustaleń. Jego zdaniem miały głównie mnożyć wątpliwości i odciągać uwagę od najważniejszych faktów.
21: Ostatecznym celem prawdopodobnie jest to, żeby odwrócić uwagę od tego, że w wyniku działania oskarżonego trzy osoby poniosły śmierć na drodze. Materiał dowodowy, który dotychczas został zgromadzony w sprawie, w tym w szczególności właśnie ta opinia z zakresu EDR-u, nie pozwala zapomnieć.
13: Podczas rozprawy sąd nie dopuścił prywatnej ekspertyzy przygotowanej na zlecenie obrony. Sebastian M. nie przyznaje się do winy, grozi mu do 8 lat więzienia. Rytkinia przez 3 dni żyła rytmem Łódź Summer Festival. Dla jednych był to weekend pełen muzycznych emocji, dla innych hałasu, korków i utrudnień. Czy po tegorocznej edycji organizatorzy wezmą pod uwagę głosy mieszkańców? Sam festiwal okazał się ogromnym sukcesem. Choć oficjalnie danych jeszcze nie ma, szacuje się, że przez łódzkie błonia mogło przewinąć się nawet 400 tysięcy osób. Nie zabrakło jednak problemów. Od błota na terenie imprezy, po zamieszanie przy wejściach na koncerty. O sukcesach, niedociągnięciach i planach na przyszłość porozmawiamy dzisiaj z Piotrem Kurzawą z Urzędu Miasta Łodzi, jednym z głównych organizatorów Łódź Summer Festival. Będzie to pierwszy tak obszerny wywiad po tegorocznej edycji festiwalu. Maciej Trojanowski zaprasza po 8, a ja o 8.30 na same dobre wiadomości.
22: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
11: Środa w regionie bezchmurna, nigdzie nie powinno padać, jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach 15 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 27 stopni, wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunków zachodnich, a na barometrze 1001 hektopaskali.
22: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
23: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
11: Teraz na zegarze 5 minut po godzinie 8. My raz jeszcze mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko, przed nami 3 godzina porannego spotkania. No i jeszcze zanim spotkanie z gościem, ważne informacje dla kierowców, bo są utrudnienia na ważnej trasie w regionie. Chodzi o S8 na odcinku od węzła Łask do węzła Sieradz Południe w kierunku Wrocławia. Tam właśnie ruszyły roboty drogowe. Miejscowo zablokowany jest pas szybki. To utrudnienie, jak teraz przekazują służby, potrwa do 4 godzin. Na zegarze 6 minut po godzinie 8.

0: gość Radia Łódź.
1: Słuchają Państwo Radia Łódź. Dzień dobry, kłaniam się nisko, Maciej Trojanowski. A w studiu witam mojego i Państwa gościa. Jest nim dzisiaj Piotr Kurzawa, dyrektor Departamentu Strategii i Promocji Urzędu Miasta Łodzi. I za tym długim tytułem kryje się tak naprawdę jeden z głównych organizatorów Łódź Summer Festival. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Wszystko się zgadza?
2: Wszystko się zgadza, ale najbardziej podoba mi się to, że jak gdyby jeden z wielu, bo festiwal tworzymy bardzo dużą i liczną grupą
1: Dlatego jeden z głównych, a porozmawiamy, postaramy się podsumować w pierwszej rozmowie, w pierwszej długiej rozmowie z organizatorami Łódź Summer Fest, z organizatorem Łódź Summer Festivalu to wydarzenie, które na pewno odbiło się w całym województwie, w całym regionie szerokim echem. No właśnie, i tu miałem powiedzieć, że przewijało się 150 tysięcy osób codziennie przez łódzkie Błonia. Było ich 150 tysięcy, czy było ich więcej?
2: Znaczy 150 tysięcy to jest moment, kiedy mamy pełne wypełnienie terenu imprezy. Natomiast ta rotacja była bardzo duża pomiędzy koncertami, bo widać, że ludzie przychodzili na konkretnych artystów, wychodzili, przychodzili nowi.
1: Jasne, czyli prawdopodobnie przewijało się dziennie, można powiedzieć, 200-250 tysięcy. No dobrze, ale dlaczego o to pytam? Bo BDS mówi, pisze na swoich mediach społecznościowych, że 220 tysięcy było na jego koncercie. To w ogóle możliwe?
2: Znaczy nie wiem, jak to BDS policzył, nie wiem skąd taka informacja. My blokowaliśmy bramki przy osiągnięciu limitu 150 tysięcy osób.
1: No i o tym blokowaniu bramek było głośno, o tym porozmawiamy między innymi. No to czy na Łódź Summer Festivalu było bezpiecznie? Dlatego, że w internecie pojawiło się mnóstwo filmów, inaczej, może nie mnóstwo filmów, ale kilka filmów było powtarzanych wielokrotnie z tego, jak niektórzy forsowali bramki, próbowali przewracać płoty, rzucali butelkami w policję. To w takim razie czy było bezpiecznie?
2: Tak, na terenie festiwalu nie odnotowaliśmy żadnych większych incydentów. Było bezpiecznie cały czas przez wszystkie godziny, trzech dni festiwalowych. Natomiast rzeczywiście w momencie, kiedy zamknęliśmy bramki, doszło do incydentu, że tam nie wiem, czy to było kilkanaście osób, czy około może 30 osób.
1: Sześć osób zatrzymano.
2: Ale tak, to była grupa tam powiedzmy kilkunastu osób, która nie potrafiła dostosować się do tego, że no przyszli za późno, niestety nie dostali się. Festiwal ma swoje możliwości przyjęcia festiwalowiczów. Dla nas jest najważniejsze bezpieczeństwo. Ja powtarzam to dosyć często, ale to jest taka teza, którą postawiłem i której się będę trzymał cały czas. Wolę mieć nawet 1000 czy 10 tysięcy ludzi niezadowolonych przed wejściem i jednego zadeptanego w środku.
1: No ci, którzy weszli, pewnie byli zadowoleni, ale to nie
2: świetnie
1: ma się...
2: Świetnie się bawili i oni mówią, że było bezpiecznie.
1: Wydaje mi się, że nie ma się co dziwić, bo w zeszłym roku przecież też była sytuacja z zamkniętymi bramkami i nie obyło się bez takich akcji, bez takiego rozgłosu. Co się w tym roku stało w takim razie?
2: No myślę, że jednak ta dostępność zaistnienia w internecie jest tak duża, że wystarczy czasami jeden filmik, żeby zbudować albo postawić właśnie taką właśnie też tezę krążącą wokół festiwalu, że tam doszło do jakiegoś chaosu organizacji, że nie wiadomo, co się działo. Podkreślam jeszcze raz, to było kilkanaście osób, z tego sześć zatrzymanych, tak jak podała policja. Policja świetnie sobie poradziła z tymi osobami. Oni nie dostali się na teren festiwalu. Na terenie festiwalu było bardzo bezpiecznie i to jest dla nas najważniejsze. No, powiem, może niektórzy nie dorośli jeszcze do tego, co mają w swoim mieście, bo zakładam, że to chyba były osoby z naszego miasta. Jeżeli to były przyjezdne, to tym bardziej powinny się wstydzić, bo nie wiedzą, jak się zachowywać w dużym mieście. Ale ta możliwość obcowania z festiwalem niektórym osobom jest jeszcze obca. Myślę, że dla większości jednak, którzy przychodzą do nas pierwszy raz, my pokazujemy piękno takich wydarzeń.
1: A być może to jest kwestia tego, że festiwal jest darmowy.
2: Być może tak, jest to dlatego, że festiwal jest darmowy, ale to, że festiwal jest darmowy, daje możliwość uczestnictwa w nim bardzo dużej grupie ludzi, którzy być może byli pierwszy raz na festiwalu, no, może jedyny raz na festiwalu.
1: Już jest słynny pan Stefan, który pojawił się na koncercie Maty. I to pan podpowiem Stefan. Tym, którzy nie wiedzą nic o festiwalu, albo nie byli, albo nie słyszeli. To jest 75-latek bodajże, którego skandowało ponad 100 tysięcy osób imię, bo pojawił się na koncercie Maty w niedzielę, nie wiem, przed około godziny drugiej to było i został złapany przez kamery, więc stał się popularną gwiazdą, można powiedzieć, internetu i chyba bawił się świetnie. To pokazuje, że chyba jednak tam było sympatycznie i bezpiecznie na terenie festiwalu, jak rozumiem.
2: Tak, na terenie festiwalu naprawdę. To są piękne obrazki bawiących się ludzi w każdym wieku, potrafiących znaleźć jak gdyby to, o co festiwalu chodzi najbardziej. Poza muzyką to jak gdyby taka chęć uczestniczenia i przeżywania tego wszystkiego. Po to powstają miasteczka festiwalowe. To nie jest tylko koncert, tak? To są dwie sceny, to są stałe strefy partnerskie, strefa takiego relaksu, Wesołe Miasteczko w naszym przypadku jeszcze, po to, żeby przeżywać to wydarzenie w taki sposób bardzo intensywny, ciekawy i nie tylko i wyłącznie stojąc pod sceną, machając przy jednym artyście.
1: To muszę powiedzieć, że to robiło wrażenie, to Morze Głów rzeczywiście. To proszę sobie wyobrazić, że na łódzkich Błoniach to był cały Olsztyn, mniej więcej 150 tysięcy mieszkańców i plus jeszcze Sieradz. To mniej więcej tyle właśnie przewijało się przez łódzkie Błonia. No dobrze, drugi obrazek, jaki widzę w internecie po Łódź Summer Festiwalu, to błoto i kalosze znikające ze sklepów. Opozycja grzmi w Łodzi, 10 milionów poszło w błoto. Przecież miasto zainwestowało to 10 milionów w odwodnienie tego terenu. Co się stało?
2: Znaczy, odwodnienie zadziałało. Ja pamiętam w tamtym roku, kiedy deszcz spadł już po festiwalu w poniedziałek, to był intensywny deszcz, i ja stałem na środku tego pola po kolana w wodzie. Jest taki słynny filmik, gdzie ja próbuję przekopać pół tego pola po to, żeby ta woda nawierzchniowo zeszła do rowu, bo ona nie wchłaniała się. Natomiast
1: czyli,
2: w tym roku...
1: Czyli jak rozumiem, byłaby kompletna tragedia, byłaby katastrofa, gdyby tego odwodnienia nie było.
2: Dokładnie tak. Deszczu. O 14.30 było praktycznie oberwanie chmury. No wielka, olbrzymia ulewa w piątek. My staliśmy przed bardzo taką krytyczną decyzją, czy w ogóle festiwal się odbędzie, bo ulewa była olbrzymia i okazało się, że poza drobnymi kałużami, no i oczywiście rozmoczonym terenem, gdzie padało przez cały tydzień na naszej produkcji, okazało się, że my jesteśmy w stanie otworzyć. Otworzyliśmy z ślizgiem tam, powiedzmy, kilkunastominutowym, ale otworzyliśmy, ten festiwal się odbył i piątek był wspaniałym, pięknym dniem.
1: No
2: dobrej
1: dobrze,
2: zabawy.
1: To skoro to musi zacząć działać, to wtedy w takim razie w przyszłym roku można liczyć na to, że będzie jeszcze lepiej, bo jak rozumiem, ta inwestycja 10-milionowa w odwodnienie nie jest, czy też w drenaż, nie chcę powiedzieć odwodnienie, nie jestem hydrologiem, więc nie wiem, tak, jak to technicznie wygląda, ale można się spodziewać, że w przyszłym roku będzie bardziej sucho, nawet jak deszcz spadnie?
2: Znaczy, na pewno będzie działać lepiej, ponieważ ona jest wyetapowana i my jesteśmy chyba po pierwszym etapie realizacji całego tego przedsięwzięcia. Tam w całym projekcie uwzględniliśmy również drogi, które do tej pory są naszymi drogami tymczasowymi. Wynajmujemy takie specjalne płyty. Tam będzie wylany też asfalt, który na co dzień będzie służył mieszkańcom Redkini, żeby przyjechać na rower, rolki i uczestniczyć, znaczy korzystać z tego terenu poza dniami festiwalowymi w sposób aktywny. Ja zakładam, że ten drenaż na pewno będzie działał jeszcze lepiej, ale podkreślę to jeszcze raz. Gdyby tego drenażu nie było w tym roku, ten festiwal by się nie odbył po takich opadach, jakie zaserwował, jak mieliśmy w piątek, tak, o godzinie 14.30. I tu bym postawił kropkę na i. Naprawdę, jeżeli ktoś mówi, że było błoto, nie ma festiwalu w tym roku, na którym by nie było błota w Polsce.
1: Właśnie, to chciałem powiedzieć, że inna rzecz, że na wielu festiwalach to błoto jest, staje się symbolem. Ja tylko wspomnę Poland Rock Festival, który chyba już nawet się rozpoczyna. I Poland Rock Festival jest słynny z błota, wcześniej przystanek Woodstock, ale i także zagraniczne festiwale. Nikomu to, przynajmniej tym, co się dostali, nie przeszkadzało, tak mi się wydaje.
2: Zresztą było, można podjąć decyzję, jeżeli komuś było to przeszkadza, nie pokazać się na festiwalu, a jednak tych ludzi było bardzo dużo, przygotowanych, zabezpieczonych, którzy świetnie się bawili.
1: Dobrze, to może zapytam w ten sposób, ta duża frekwencja, to inaczej, Łódź Summer Festival staje się ofiarą własnego sukcesu przez dużą frekwencję i właśnie przez takie obrazki, dlatego że tych osób jest za dużo, czy zaczyna zjarać własny ogon?
2: Nie, myślę, że nie. Przede wszystkim jest tak, że festiwal ma dopiero 4 lata.
1: Drugi rok jest łódzkich Błoniach, przepraszam.
2: Drugi rok jest na Błoniach, z tym, że struktura organizacyjna tego festiwalu w stosunku do roku ubiegłego była zupełnie inna. Zupełnie inaczej ustawiona scena.
1: Mam wrażenie, że był 2 razy większy ten festiwal w tym
2: Dokładnie
1: roku.
2: Tak. I gdybyśmy powtarzali to, co było w roku ubiegłym, pewnie by nam było też łatwiej organizacyjnie. My w tym roku stawialiśmy festiwal od zera przy takim rozstawieniu, jak to wszyscy widzieliśmy.
1: A i myślę, tak był przepełniony.
2: Myślę, że za rok będzie nam też dużo łatwiej. Lepiej zarządzić gdzieś tam, powiedzmy, tym terenem. Natomiast jeżeli chodzi o przepełnienie, no na pewno zastanawiamy się, co z tym zrobić.
1: No właśnie, czy
2: żebyśmy byli ofiarą własnego sukcesu? Myślę, że nie. Myślę, że powinniśmy znaleźć rozwiązanie takie, żeby jednak dać szansę tym, którzy chcą bardzo w nim uczestniczyć, na pewno znaleźli swoje miejsce na festiwalu, ale przede wszystkim zawsze musimy o tym pamiętać, żeby było bezpiecznie. Ja powiem tak, że gdyby ta sytuacja pojawiła się w momencie teraz, wprowadzamy bilety, nawet jakaś niska opłata, jaką mamy gwarancję, że nie przyjdzie grupka takich kilkunastu właśnie osób, które pojawiły się przed bramami i w momencie, kiedy wiedzą, że muszą kupić bilet, nie wiem, za 10, za 15 czy za 30 zł, mogą stwierdzić, że wolą wydać na piwo, a jednak popsuć nam płot. Też powiemy, że to jesteśmy ofiarą własnego sukcesu? No nie.
1: Czyli biletowanie nie wchodzi w rachubę? Albo na przykład darmowe wejścia dla mieszkańców? Rejestracja?
2: Ja nie mówię, że to nie wchodzi w grę. Na pewno pewnego rodzaju rejestracja spowoduje, że przestajemy być trochę anonimowi też na tym festiwalu i w takiej sytuacji być może mogło to studzić jakieś zapędy. Tylko podkreślę jeszcze raz. Ludzie wewnątrz festiwalu, oni naprawdę świetnie się zachowywali, świetnie się bawili. To była grupa, która pojawiła się pod bramą i ja nie wiem, czy nie wpuszczenie ich ze względu na zamknięcie bram, czy to nie było lepsze rozwiązanie, gdyby oni weszli do nas na festiwal i nagle zaczęliby się zachowywać podobnie. Więc szukamy rozwiązania, na pewno będziemy o tym rozmawiali. Czas na podsumowania jeszcze przyjdzie. My dziś jeszcze jesteśmy na terenie festiwalu, robimy demontaż. Ten demontaż potrwa kilka dni. Potem będziemy się spotykali, zastanawiać, co z tym zrobić. Natomiast stworzyliśmy coś pięknego, coś, co wyróżnia nasze miasto i to musi po prostu trwać dalej.
1: To z pewnością, bo głośno było o festiwalu i to nie tylko, jeżeli chodzi o te negatywne rzeczy. O tym jeszcze porozmawiamy oczywiście, o artystach, porozmawiamy o tym, jakie na nich wrażenie zrobiła Łódź, jaki zrobił festiwal. Jeszcze zapytam tylko o koszty. 13,5 miliona w zeszłym roku kosztował. No, blisko 14 milionów złotych. W tym roku to było więcej, jak rozumiem.
2: Na pewno więcej. Zdecydowanie więcej. Natomiast jeżeli chodzi o poznanie pełnej kwoty, musimy sobie też dać jeszcze czas, bo tak jak powiedziałem, chociażby warunki pogodowe spowodowały na nas, wymusiły na nas pewne działania, które również musieliśmy wdrożyć w trybie awaryjnym, więc poprosimy
1: to podwyższyło koszty, jak rozumiem.
2: Na pewno tak. Poprosimy jeszcze o chwilę cierpliwości.
1: Ale na pewno nie mniej niż 14 milionów złotych.
2: Na pewno nie mniej, natomiast mieliśmy duże zainteresowanie i mamy z każdym rokiem coraz większe zainteresowanie partnerów zewnętrznych. Bardzo fajnie nam się z nimi rozmawia.
1: Czyli sponsorów, jak rozumiem.
2: Tak, sponsorów, dokładnie. Mamy naprawdę jak gdyby takie myśli, że dojdziemy do takiego momentu, że będziemy mocno schodzili z budżetu miasta, żeby ten festiwal mógł trwać dalej i dzięki naszym partnerom, którzy są niektórzy z nami od początku, jak Łódź Summer Festival powstał przy okazji 600-lecia, że mamy to wsparcie, oni widzą te potrzeby i widzą, do jakiego poziomu to urosło, więc to też, tak jak nasze koszty rosną, oni mają też świadomość, że ich obecność też, jak gdyby ich wkład też będzie rósł.
1: To jeszcze zanim o artystach i zanim o tym, tej atmosferze na festiwalu, no to zapytam o mieszkańców, bo muszę, o mieszkańców Rytkini. Bardzo różne pojawiały się, także na antenie Radio Łódź głosy. Jedni mówili raz na rok, to naprawdę nie jest żaden problem, przeżyjemy i się bardzo cieszyli, ale z drugiej strony rozumiem też tych mieszkańców, którzy przez 3 dni mogli mieć problemy z zaśnięciem, ale także mogli mieć problemy z tym, co działo się na Rytkini, kiedy no, ta rzesza nie tylko młodych ludzi, ale w ogóle ludzi przechodziła przez ich osiedle. Można myśleć o jakimś podziękowaniu dla mieszkańców Rytkini, czy ich głos na przykład będzie brany pod uwagę przy organizacji kolejnych festiwali?
2: W tamtym roku po organizacji pierwszej edycji spotkaliśmy się z przedstawicielami spółdzielni, które są najbliżej festiwalu. Wprowadziliśmy pewnego rodzaju działania, chociażby to, że blokowaliśmy na bramkach wjazd do osiedla tylko i wyłącznie.
1: Były wjazdówki dla
2: mieszkają na osiedlu. Mieliśmy swoje ekipy sprzątające, mieliśmy patrole ochrony, które tam krążyły, więc z naszej strony staraliśmy się zrobić wszystko, żeby zminimalizować jak gdyby te problemy, które...
1: Czyli w tym roku też można powiedzieć, że będą rozmowy z mieszkańcami Rytkini.
2: Oczywiście,
1: co
2: że będziemy,
1: będziemy
2: rozmawiali, tylko też pamiętajmy o jednej rzeczy. Co mają powiedzieć mieszkańcy Piotrkowskiej? Oni praktycznie mają to co weekend.
1: Tylko, że oni decydowali się mieszkać w centrum miasta.
2: Nie wszyscy, można tak powiedzieć. Nie wszyscy też, natomiast...
1: Mieszkańcy Rytkini jednak wybierali życie na obrzeżach miasta.
2: Tak, a patrząc też na booking, miałem wrażenie, że pół Rytkini było do wynajęcia właśnie podczas dni festiwalowych, jak również połowę tych wjazdówek, które rozdaliśmy do wjazdu na Rytkinie, było można znaleźć do kupienia właśnie dzięki mieszkańcom właśnie tych osiedli, które...
1: Czyli po prostu na tym zarabiali?
2: Myślę, że też po prostu na tym zarabiali. Naprawdę, Rytkina miała bardzo duże obłożenie na bookingu, bardzo dużo wjazdówek pojawiło się na rynku, można powiedzieć, wtórnym. Nie wszyscy, jak widać, mieszkańcy byli na tyle fair i uczciwi wobec swoich sąsiadów, którzy musieli zostać z różnych przyczyn tym osiedlu i oni również jak gdyby pali ofiarą nie do końca uczciwości sąsiedzkiej. Natomiast spotkamy się, będziemy rozmawiali, będziemy starali się jeszcze jak gdyby to ulepszyć. Ja powiem, wdrożenie jak gdyby możliwości ograniczonego wjazdu w osiedle To było dobre rozwiązanie,
1: już
2: ale wiemy, gdzie są luki i będziemy musieli to ulepszyć, bo to też jest dla nas dobre i na pewno ten teren wokół... Ja powiem tak, organizator, który przychodzi, jest organizatorem jakimś prywatnym. Bierze teren, organizuje festiwal, interesuje go festiwal i tylko
1: nie
2: wyłącznie to, co się dzieje.
1: Cała reszta.
2: Natomiast my tak naprawdę musimy zorganizować i komunikację, pogadać z osiedlami, i wjazdy, wyjazdy. Gdybym był, nie wiem, organizatorem jakiegoś, nie wiem, Sunrise Festiwalu, to by mnie to nie interesowało. Wziąłbym plażę, kawałek koło brzegu i to wszystko, a dalej miasto niech sobie radzi. My to bierzemy pod uwagę, staramy się poprawiać. Myślę, że jak za rok jeszcze będziemy się spotykali, już podsumowując kolejną edycję, te problemy, które pojawiły się w tym roku, będą przynajmniej w dużym stopniu rozwiązane.
1: A są już wstępne szacunki, ile osób spoza Łodzi przyjechało do miasta w tym czasie? Ile się przewidało przez miasto? Czy jeszcze to za wcześnie?
2: Jeszcze to za wcześnie. Na takie dane, to z tego, co się orientuje, firmy, które na nas to badają, bądź te systemy, które w jakiś tam sposób odpowiedni przeliczają, potrzebują chyba około 2 tygodni, żeby takie dane w pełni do nas spłynęły. Ale z chęcią się nimi podzielimy, bo już wiemy, że to jest coś, czym warto się chwalić, pokaże skalę tego przedsięwzięcia. Jest to też dla nas ważne pod kątem informacji dla naszych partnerów, ale chociażby dlatego, żebyśmy tą dumą, którą się tak trochę zaczęliśmy obnosić, że mamy taki festiwal w naszym mieście, dalej mogli się chwalić, bo ja sobie nie przypominam takiego wydarzenia, gdzie by praktycznie wszyscy znajomi z Polski dzwonili, czy ich nie przygarnę do domu, albo sytuacji,
1: nocleg,
2: gdzie nocleg
1: kilka dni, 3000 złotych za
2: z niedzieli na poniedziałek w Łodzi jest droższy niż w Krakowie czy w Trójmieście, tak? No nie przypominam sobie czegoś takiego.
1: To skala chyba rzeczywiście robi wrażenie także na artystach. Dalej robi wrażenie na artystach? Oni są zadowoleni z tego, że grają przed tak dużą publicznością?
2: Oczywiście tak. I od niektórych wprost słyszeliśmy, że to jest koncert życia. No, oni nie mieli okazji, bo wiemy, że nie mieli, bo to jest największa jak gdyby
1: no,
2: widownia.
1: No może Mata którą... miał okazję grać przed stadionami. To,
2: to jest nadal jest 70 czy 80 tysięcy ludzi, których zgromadził na stadionie.
1: A nie 150 czy 120.
2: Dokładnie tak, więc tej skali wiemy, że nie doświadczyli i być może już nigdy nie doświadczą. I to są artyści różnego pokolenia, bo są młodsi, starsi. No mamy Matę, mamy PZ-a, a grali dla takiej samej publiczności, tak? Więc...
1: Czyli można powiedzieć, że to jest wyróżnik i to będzie wyróżnik na dalsze lata festiwalu Łódź Summer Festival?
2: Tak, ja myślę,
1: ta masowość?
2: Że, ja myślę, że jeszcze chwila i na pewno każdy artysta będzie mocno też zabiegał, żeby na takim wydarzeniu się pojawić. To jest tak jak z tymi największymi festiwalami, gdzie to artysta też chce po prostu uczestniczyć, zależy mu na tym, żeby być, żeby pojawić się tam. Tak my wchodzimy w ten trend, że Łódź Summer Festival jest najlepszym miejscem do tego, żeby na tej scenie pokazać się i pokazać, jakie ma się przełożenia swoim widowni.
1: To na koniec jeszcze zapytam. Już są kontrakty na przyszły rok? Wiadomo już, że artyści jacyś się zapisują? Są podpisywane?
2: Jesteśmy już po rozmowach z managementem kilku artystów.

0: Izy z ekspertami.
1: O smutkach.
2: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
3: Krykund poprzeczka.
1: O nadziejach.
4: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
3: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
0: I o sukcesach.
5: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
3: Paulina Damask, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
1: Strefa kibica w Radiu Łódź.
6: Soboty i niedzielę.
0: Od 18 do 20.
1: Piotr Andrzejczak.
6: Michał Malinowski.
0: Robert Zwoliński.
1: Zapraszamy.
7: Podnoszenie ciężaru.
8: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
9: Autopromocja. Reklama.
10: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
11: Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
12: Przy Placu Wolności.pl inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty. Zdradzę ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja. Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
13: No i co się tak młody zawiesiłeś?
14: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
13: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
14: No ale
13: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru.
15: Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Po reklamie.
1: Zbliża się 8.30, czas na raport drogowy i Damian Grosicki.
16: Mieliśmy zatrzymanie tramwajów w Pabienicach na Zamkowej przy Narutowicza. Chodzi dokładnie o linię 41. Teraz te tramwaje jeżdżą opóźnione. Na to ponownie Łudzi, ponownie korki na Jana Pawła i Bartoszewskiego przy Pabianickiej, ale też przy Rondzie Lotników trzeba trochę poczekać. Gorzej jest na Obywatelskiej, również przy Jana Pawła i na Wróblewskiego przed Politechniki. Estakada też się blokuje, na trasie WZ jakby nieco ciaśniej. Podobnie na takim nie do końca prostokącie składają się z ulic Kilińskiego, Pomorskiej, Sterlinga i Północnej w nieremontowanych miejscach. No to jeszcze Skierniewice i dłuższy postój na Alei Niepodległości przy Kopernika, na Batorego przed 1 maja i Kościuszki przy Waryńskiego. Na następne informacje z dróg zapraszam minutę przed 9.
1: Na zegarze 8.30.
17: Same dobre wiadomości.
1: I Wiktoria Makowska.
18: To taka miła odmiana po tych wiadomościach drogowych, prawda?
1: Tak jest.
18: Miłośnicy schronów odnaleźli w Łodzi szczelinę przeciwlotniczą. Stowarzyszenie Schrony w Polsce zlokalizowało przy ulicy Scaleniowej niemiecką szczelinę przeciwlotniczą z czasów II wojny światowej. Obiekt jest w dobrym stanie, ściany i sufit są suche, a całość może pomieścić nawet 200 osób. Szczelina nie figuruje w oficjalnych ewidencjach, a członkowie stowarzyszenia odkryli ją za pomocą geoportalu. Dotarcie do szczeliny nie jest łatwe. Jest ukryta w gęstych krzakach, przez co dla przypadkowych przechodniów pozostaje praktycznie niewidoczna. Niewidoma seniorka z Gdyni poleci w podróż do Australii. Pani Helena marzyła o tej wyprawie przez całe swoje życie, a pomógł jej 25-letni influencer Damian Stefańczyk, który nagrał z nią międzypokoleniowy podcast i ogłosił zrzutkę na jej podróż. W ciągu kilku godzin udało się zebrać prawie 100 tysięcy złotych. Podróż na antypody zaplanowano na wrzesień tego roku. Seniorka z Gdyni planuje o swojej wyprawie napisać książkę. Boleszyn, nieopodal Nidzbarka w województwie warmińsko-mazurskim, jest doskonałym miejscem do obserwacji

0: bocianów. Stacjonuje ich tam kilkaset. Bociany spędzają w Boleszynie całe lato. We wsi działa biogazownia, w okolicy której pojawiają się owady i gryzonie. A to właśnie nimi żywią się bociany, wyjaśnia dyrektor Welskiego Parku Krajobrazowego Marcin Modrzewski.
1: Jak każde zwierzę gospodaruje energią i jest zainteresowane tym, żeby jak najmniej energii zużyć, a jak najwięcej pokarmu zdobyć. Taka jest natura rzeczy i tam mamy z tym do czynienia. Jest tych bocianów naprawdę dużo.
0: Ale warto dodać, że w Boleszynie obserwuje się także wiele wron i mew. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Tygrysa. To okazja, by przypomnieć sobie o jednym z najbardziej majestatycznych zwierząt na świecie. Tygrys potrafi skoczyć nawet na odległość około 10 metrów, świetnie pływa i jest jedynym dużym kotem, który tak chętnie wchodzi do wody. Co ciekawe, układ jego pręk jest niepowtarzalny, zupełnie jak ludzkie linie papilarne, a Światowy Dzień Tygrysa obchodzony jest od 29 lipca od 2010 roku. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 9.
2: Przed nami słoneczny i ciepły dzień, teraz na termometrach już 17 stopni, w ciągu dnia temperatura maksymalna od 25 do 27 stopni, wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunków zachodnich, na barometrze teraz dokładnie 1002 hektopaskale, a to oznacza, że ciśnienie powoli rośnie.
3: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
2: Teraz na zegarze 27 minut do godziny 9. Ważna informacja dla tych, którzy spieszą się do pracy, a niebawem chwila podróży, chwila relaksu. Relaksu nad wodą dodajmy, bo popływamy po Zalewie Zegrzyńskim. Szczegóły niebawem.

0: 21 do godziny 9 to Radio Łódź, audycja poradna, a my wyruszamy w kolejną podróż po Polsce. Przypomnę, w wakacje przyjaciele z innych rozgłośni Polskiego Radia opowiadają o najciekawszych miejscach w ich regionach. Dziś Mazowsza, więc warszawskie radio RDC, słońce, plaża i szybkie sportowe łodzie. No właśnie, nie trzeba jechać nad Lazurowe Wybrzeże, żeby doświadczyć klimatu nadmorskiego kurortu. Jezioro Zegrzyńskie, bo oczywiście to o nim mowa, to jedno z takich miejsc na wspomnianym Mazowszu. Z centrum Warszawy to zaledwie 30 km, no ale z Łodzi samochodem przy dobrych wiatrach to 2 godziny z kwadransem, a więc też w miarę dobry czas. Wakacje spędzają tu co roku tysiące plażowiczów i amatorów sportów wodnych.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie z radiem.
3: Jezioro Zegrzyńskie, położone niedaleko Warszawy, to jedno z miejsc, które w wakacje przyciąga plażowiczów, ale też miłośników sportów wodnych. To właśnie tutaj można spróbować swoich sił na sportowych motorówkach i poczuć emocje rodem z zawodów motorowodnych. O tym, dlaczego warto zamienić plażowy leżak na kamizelkę ratunkową i stery sportowej łodzi, porozmawiam z Maciejem Skrzypkiem z Formuła Future Team Poland. Dzień dobry, panie Macieju.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Jezioro Zegrzyńskie od lat jest jednym z najpopularniejszych miejsc w wypoczynku dla mieszkańców Mazowsza. Dlaczego właśnie tutaj sporty motorowodne mają tak dobre warunki do rozwoju?
4: Odpowiedź jest bardzo prosta. No, mamy kapitalny akwen, dostęp do jeziora, na którym możemy prowadzić zajęcia właśnie w tak zwanym, używając kolokwializmu, motorowodniactwie, czyli w klasach sportowych motorowodnych. I szkolenie rozpoczynamy z dziećmi od 6 roku życia. W klasie Formuła Przyszłości dzieci od 6 do 18 roku życia uczą się przede wszystkim operować łodziami motorowodnymi, a także uczą się rywalizacji.
3: Wielu osobom motorówki kojarzą się z drogim i elitarnym hobby. Czy rzeczywiście każdy może spróbować takiej aktywności?
4: Nam przyświeca idea, że ten sport powinien być dla wszystkich. Wiąże się to tylko i wyłącznie z chęcią, z czasem, który trzeba poświęcić na przyjazd do nas, na trening, na wyszkolenie. My zapewniamy sprzęt sportowy, czyli łodzie. Jeśli chodzi o koszty samego sportu i samego uprawiania tej dyscypliny, czyli klasy Formuła Przyszłości, te koszty są naprawdę niewielkie.
3: Jak wygląda takie pierwsze spotkanie z motorówką sportową? Czy taka osoba bez doświadczenia jest w stanie bezpiecznie poprowadzić taką jednostkę?
4: W pierwszej kolejności uczymy bezpiecznego operowania łodzią. Kładziemy nacisk na bezpieczeństwo w pojęciu ogólnym, bo mamy do czynienia z akwenem wodnym, gdzie bezpieczeństwo jest nadrzędne. Cała masa aspektów tutaj jest brana pod uwagę i przede wszystkim bezpieczeństwo, a dopiero później w kolejnym kroku techniczne aspekty związane z manewrowaniem.
3: A jakich emocji mogą spodziewać się uczestnicy? Co najbardziej zaskakuje osoby, które pierwszy raz siadają za sterem?
4: Samo pływanie, no i właśnie prędkość i ten wiatr we włosach, cała bryza, cała frajda ścigania, to jest niesamowite przeżycie.
3: Dlaczego warto spędzić wakacje nad Jeziorem Zegrzyńskim?
4: No przede wszystkim jest to akwen, który ma olbrzymi potencjał, jeśli chodzi o wypoczynek nad wodą. Oprócz plaż, które są tutaj w obrębie zalewu dostępne, oprócz sprzętu rekreacyjnego, rowery wodne, czy słupy, czy łodzie tak zwane bezpatentowe, które można też wynająć i można też czerpać dużą radość z pływania po tym akwenie, no to przede wszystkim jest to kapitalne miejsce właśnie jeśli ze względu na sporty motorowodne. Zachęcamy oczywiście do odwiedzenia Zalewu Zegrzyńskiego, miejscowości okalających Zalew Zegrzyński, chociażby z racji ciekawej oferty, jeśli chodzi o historię tego miejsca, bo to jest Cerock, bo to jest Nieporęt, bo to jest samo Zegrze. Cała masa historycznych budynków, które można odwiedzić, są przewodnicy, którzy takie wycieczki prowadzą, są przejażdżki po Jeziorze Zegrzyńskim o tematyce historycznej, krajoznawczej. Tu jest cała masa ciekawych zwierząt mieszkających, mających swoje siedliska w obrębie tego zalewu. Wymieniać mógłbym całą masę różnych takich atutów, które stoją za tym, żeby ten zalew właśnie odwiedzić.
2: Na Mazowsze zaprasza Polskie Radio RDC.
0: Mam nadzieję, że zachęciliśmy i mam nadzieję, że się Państwu podobała. Zalew Zegrzyński odwiedził reporter Polskiego Radia RDC Przemysław Paczkowski. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy. 16 minut do godziny 9. Teraz tu Radio Łódź, audycja poranna.

0: To Nosowska, a na zegarze 13 minut do godziny 9.
1: Przegląd prasy.
0: To może być naprawdę kolejne piękne miejsce w Łodzi, przy stawie przy ulicy Przędzalnianej. Wreszcie rozpocznie się urządzanie plaży, o tym donosi Dziennik Łódzki. To jeden z elementów planu odnowienia terenu wokół zbiornika. Ponadto ustawione będą leżaki i siedziska, zawisną także hamaki. Zbudowany ma zostać także pomost do leżakowania. Na zbiorniku zostanie zainstalowana także wyspa biofiltracyjna. Prace mają rozpocząć się w sierpniu. Pomysł urządzenia plaży nad stawem, jak wiadomo, nie jest nowy. Przed laty miasto chciało stworzyć takie miejsce nawet wysypane piaskiem, jednak nadmorskiemu przedsięwzięciu realizowanemu kosztem ogródków działkowych sprzeciwili się właśnie działkowcy z pobliskiego rodu Księży Młyn. Idea powróciła, ale trochę zmodyfikowana. Plaża nie będzie piaszczysta, porośnie ją trawa, a jej położenie zmieniono. Znajdzie się z dala od ogródków działkowych po drugiej stronie stawu molo, starą częściowo betonową konstrukcję przewidziano do remontu. Wokół akwenu będzie wytyczona ścieżka z nawierzchnią mineralną. Teren stanie się także oczywiście dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Jakość wody w stawie ma się znacznie poprawić dzięki wspomnianej wyspie biofiltracyjnej, czy też wyspom biofiltracyjnym. Obecnie miasto czeka jeszcze na zgodę konserwatora zabytków. Inwestycja niemal w całości jest dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Koszt tej inwestycji to około 1 000 000 zł, a te prace, myślę, że wyczekiwane przez wielu łodzian, mają rozpocząć się, jak wspomnieliśmy, na początku sierpnia, więc już całkiem niebawem. My zaglądamy jeszcze do Rzeczpospolitej. Tutaj o tym, że rząd wraca do pomysłu systemowego wsparcia dla osób mniej zarabiających, których nie stać na zakup własnego mieszkania ani na najem komercyjny. Dziś państwo pomaga tym, którzy chcą kupić mieszkanie na kredyt, ale nie mają wkładu własnego. Tymczasem ci, dla których kredyt hipoteczny jest nieosiągalny, muszą mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych, a czasem więcej. Zielone światło w rządzie tymczasem dostał projekt nowelizacji ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2%. Ministerstwo Rozwoju i Technologii reaktywuje ten pomysł. Jego szczegóły dzisiaj opisuje Rzeczpospolita. A na zegarze 10 minut do godziny 9. Or the bookshelf of February to make your heart numb.

8 minut do godziny 9. Tu Radio Łódź, audycja poranna, a za 8 minut u nas nawet trochę mniej niż za 8 minut kolejne raporty drogowe. Damian Grosicki, także Wiktoria Makowska z najważniejszymi wiadomościami. Będą informacje ze świata sportu i prognoza pogody. Słowem, proszę koniecznie zostać z nami.

0: Autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13:40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Co panią boli?
4: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
3: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
4: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
6: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
7: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
6: Serio? A co tam takiego?
7: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
6: Brzmi jak wydatek.
7: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
6: No to na co jeszcze czekamy?
7: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
6: Sprawdź na www.vt.sk.
5: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl. Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl.
0: Po reklamie.
8: Zbliża się 9:00, czas na raport drogowy. Damian Grosicki.
9: A ja słyszałem pół godziny temu tę zapowiedź serwisu, że to miła odmiana.
10: Tak było, tak było.
9: Powiedziałbym Judasze, ale nie powiem. Właśnie teraz będzie bardzo miło, bo torki w Łodzi łagodnieją. Są miejsca, gdzie nadal jest sporo samochodów, ale ten czas oczekiwania nie spowoduje w nas brzydkich myśli. A jadąc zachodnią czy Nowomiejską trzeba będzie swoje odczekać. Tak samo jest na Palki od Pankiewicza w stronę Ronda Solidarności, na Przędzalnianej przed Piłsudskiego, Wólczańskiej przy Czerwonej i tu zaskoczenie na Czerwonej przy Wólczańskiej. Sprawdźmy jeszcze Łowicz. Tam gęsto jest na Powstańców dojeżdżając do Jana Pawła, tak samo na skrzyżowaniu Sikorskiego z Broniewskiego. To będzie dobry dzień, więc sobie i Państwu tego życzę.
8: Tu Radio Łódź, minęła 9:00. Przed nami najważniejsze informacje. Wiktoria Makowska.
11: Na razie bez decyzji, ale temat już na stole. Organizatorzy Łódź Summer Festival rozważą system rejestracji uczestników. Polska wysyła strażaków do Hiszpanii. Ratownicy także z Łódzkiego wesprą służby w walce z żywiołem. Nie było go na żadnych mapach ani w ewidencji. Na Rudzie Pabienickiej odkryto schron z czasów II wojny światowej. Dziś zachmurzenie małe, a na termometrach nawet do 27 stopni. Organizatorzy Łódź Summer Festival będą rozmawiać o wprowadzeniu rejestracji na wydarzenie w przyszłym roku. O tym, że taki pomysł się pojawił, poinformował jeden z głównych organizatorów festiwalu, Piotr Kurzawa, z Urzędu Miasta Łodzi. Przypomnijmy, że drugi rok z rzędu koncerty na łódzkich Łoniach były tak popularne, że trzeba było zamknąć bramki, żeby ograniczyć liczbę osób na festiwalu. Łączymy się teraz z Maciejem Trojanowskim, który przed chwilą rozmawiał z Piotrem Kurzawą.
12: Tak, dzień dobry, jestem, słyszymy się.
11: Czy to już pewne? Będą wejściówki na festiwal?
12: No nie, to jeszcze nic pewnego. Na takie decyzje jeszcze za wcześnie, bo organizatorzy nawet jeszcze nie posprzątali terenu festiwalu. Ale jak mówi mój gość podczas podsumowania wydarzenia, na pewno taki temat się pojawi.
13: Na pewno zastanawiamy się, co z tym zrobić.
14: No natomiast... właśnie, czyli biletowanie nie wchodzi w rachubę, albo na przykład darmowe wejścia dla mieszkańców, rejestracja.
13: Ja nie mówię, że to nie wchodzi w grę. Na pewno pewnego rodzaju rejestracja spowoduje, że przestajemy być trochę anonimowi też na tym festiwalu.
12: A przypomnijmy, że grupa kilkunastu osób spośród tych, którzy nie zdążyli na koncerty przed zamknięciem bramek, starła się z policją. Jak jednak podkreśla gość Radia Łódź, festiwal był bardzo spokojny, a zatem wprowadzenie jakiejś formy wejściówek wcale nie jest przesądzone.
11: A czy organizatorzy festiwalu przy organizowaniu przyszłorocznej edycji wezmą pod uwagę głosy mieszkańców Redkini, czyli osiedla najbliżej łódzkich Boni? O tym można już posłuchać w całej rozmowie, która jest dostępna na naszej stronie.
15: Więcej na radiołódź.pl.
11: Nowe ustalenia w sprawie 7-latka tonącego na łódzkiej fali. Przypomnijmy, według prokuratury w poniedziałek podczas wakacyjnej szkoły pływania w akwaparku Fala chłopiec najpierw przez 3 minuty się topił, a później utonął na 6 minut. Z wody wyciągnął go klient fali. Śledczy przesłuchali świadków, zabezpieczyli i przeanalizowali monitoring oraz sprawdzili trzeźwość kadry basenu. Wszyscy zbadani byli trzeźwi. 7-latek walczy o życie w szpitalu Matki Polki w Łodzi. Jego stan pozostaje skrajnie ciężki. Polscy strażacy jadą do Hiszpanii. Od wczoraj w drodze jest pierwsza grupa, która będzie pomagać w walce z pożarami lasów. W sumie pojedzie tam 105 strażaków, wśród nich także mundurowi z Łódzkiego. Będą podzieleni na 3 zmiany. Wyjazd odbywa się w ramach unijnego systemu współpracy służb ratowniczych. Zakłada on, że państwa członkowskie wzajemnie pomagają sobie w sytuacjach kryzysowych, mówi Kamil Wieczorek ze Straży Pożarnej w Słubicach.
16: To są działania w ramach grupy GFFF, która polega na tym, że strażacy uzbrojeni są tylko w podręczny sprzęt gaśniczy, że w miejscach trudno dostępnych, gdzie sprzęt nie może wjechać, ciężkie samochody pożarnicze, dokonują jakiś przecinek krzewów, wykonują wszystkie te prace, które po prostu ciężki sprzęt nie jest w stanie zrobić.
11: Aktualnie w drodze do Hiszpanii są strażacy z Wielkopolski i Dolnego Śląska. Ich misja potrwa 10 dni, a strażacy z naszego regionu wyruszą do Hiszpanii 10 sierpnia. Historyczne odkrycie na Rudzie Pabianickiej. W gęstych zaroślach odnaleziono nieznaną szczelinę przeciwlotniczą przy ulicy Scaleniowej. To szczelina z czasów II wojny światowej, która może pomieścić nawet 200 osób. Znalezisko nie figuruje w oficjalnych ewidencjach, a stowarzyszenie dowiedziało się o nim od jednego z mieszkańców. Łodzianie podkreślają, że na Rudzie Pabianickiej brakuje schronów.
17: W sumie powinno być do stycznia jak najwięcej takich miejsc dla ludzi.
18: No jeżeli to jest na 200 osób, no nie oszukujmy się, przy zwiększającej się gęstości zaludnienia na Rudzie Pabianickiej, gdzie trzeba by było pomyśleć o czymś, co ma, no przynajmniej kilka tysięcy przepustowości, przynajmniej przy założeniu, że tu wchodzi w grę cała Ruda Pabianicka, tak? No przecież dochodzą nowe osiedla.
19: Oczywiście bardzo dobrze znalazł się schron. Tutaj w szkołach nie ma schronu, nic nie ma.
11: Dotarcie do szczeliny nie jest łatwe, bo jest ukryta w gęstych krzakach, co sprawia, że dla przypadkowych przechodniów pozostaje praktycznie niewidoczna. Według ekspertów szczelina jest w dobrym stanie. Ściany i sufit są suche i niepopękane. Zdjęcia są dostępne oczywiście na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej. W tej godzinie w wiadomościach Radia Łódź to wszystko. Na kolejne zapraszam o 10.
8: A przed nami jeszcze informacje ze świata sportu i Piotr Andrzejczak.
20: Magdalena Frank pokonała Anlisze 4-6-3 w pierwszym meczu turnieju w Waszyngtonie, odwracając losy pierwszego seta od stanu 0-4. To było pierwsze zwycięstwo Polki nad Amerykanką w ich szóstej konfrontacji. W czwartkowym meczu o ćwierćfinał Frank zagra z najwyżej rozstawioną w imprezie Jessicą Pegulą, z którą dotychczas nie wygrała nawet seta. Przypomnę, że w poniedziałek z turniejem pożegnała się Magdalinet, przegrała z Leilą Fernandez, a Kamil Majchrzak awansował do drugiej rundy na kortach w Waszyngtonie. Polak pokonał wyżej klasyfikowanego Amerykanina Tomiego Pola 7-5, 7-6. W drugiej rundzie rywalem Majchrzaka będzie inny Amerykanin Taylor Fritz. W czwartek polscy siatkarze zagrają z Ukrainą w ćwierćfinale Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Polacy bronią tytułu. Przyjmujący Artur Szalpuk zapewnia, że kadrowicze dobrze znieśli częstą ostatnio zmianę stref czasowych. Na treningach wyglądają dobrze i są gotowi do walki.
21: Za dwa dni gramy mecz, jest wszystko dobrze, wszyscy są zdrowi. Na treningach wyglądamy dobrze, aklimatyzacja przebiega dobrze, choć na pewno nie jest łatwo tak zmieniać te strefy czasowe USA, Polska, Chiny. Ale dajemy radę, jesteśmy skupieni na swojej robocie i głęboko wierzę, że na czwartek będziemy gotowi.
20: A początek meczu Polska-Ukraina o 13.30 naszego czasu. Lech Poznań i Górnik Zabrze powalczą dziś wieczorem o awans do trzeciej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Kolejorz ma trzybramkową zaliczkę z pierwszego spotkania z Aarhus GF, a wicemistrz Polski musi odrobić straty gola z Fenerbahce Stambuł. Lech, który w ubiegłym tygodniu pokonał mistrza Danii 4-1, może nawet pozwolić sobie na dwubramkową porażkę i tak awansuje i zapewni sobie prawo gry co najmniej w fazie zasadniczej Ligi Konferencji. Jego rywalem w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów będzie Sabah Baku. Górnik spróbuje u siebie pokonać mistrza Turcji, któremu uległ w ubiegłym tygodniu w Stambule 0-1. Jeżeli awansuje, zagra ze Szturmem Graz. A informacje sportowe także na naszej stronie radiołódź.pl.
22: W
1: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
8: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. Przed nami pogodny i ciepły dzień, jeżeli chodzi o temperaturę. Teraz na termometrach już 19 stopni. W ciągu dnia maksymalnie do 27. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą kierunków zachodnich, a na barometrze 1002 hektopaskale. To oznacza, że ciśnienie powoli rośnie.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
8: No i czemu mnie pan tak rozśmiesza swoją obecnością?
2: W życiu.
8: Tak. Zupełnie pan niespodziewanie się tu pojawił. Marcin Mendelbaum. Dzień dobry.
2: Przechodziłem z tragarzami.
8: No właśnie, no i jest. I będzie
2: w Światowym Dniu Tygrysa.
8: No właśnie, to chciałem zrobić przez cały ranek, bo już ta informacja się pojawiła. Niezły tygrys swoją drogą. To tak na marginesie. To co? Ja już będę odtygrysiał się?
2: Tak. I tam to, proszę nie prosiaczkować.
8: Dobrze. Piotr Śliwiński, Marcin Pośpiech. Do usłyszenia.
22: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
23: Piotrek jeszcze pytał o dzień arbuza. Ale to chyba jakoś w przyszłości. Tak? Dobrze, to ustalimy, kiedy jest ten dzień arbuza. Na razie mamy Światowy Dzień Tygrysa. Pozdrawiam, Kubuś Puchatek.

Sting w Radiu Łódź, taki tygrys muzyki, można powiedzieć na początek, żeby muzycznie dobrze rozpocząć najdłuższą falę relaksu w środę 29 lipca. Sting rozpoczyna muzycznie, za chwilę będą dwa słońca, tak jakby było mało, bo przecież pogoda nam się rozpędza i mają wrócić upały. Jeszcze nie dziś, ale spokojnie, wszystko w swoim czasie. No to teraz będzie Babie Lato.

Tak spoglądam na mapy dotyczące pogody, co też tam będzie działo się w najbliższych dniach. No i proszę przygotować się na te upały, o których wspominałem, bo już jutro ponad 30 stopni w całym województwie. Od Kutna po Radomsko, od Wielunia i Wieruszowa po Łowicz, Skierniewice 32 stopnie mają pokazać termometry, jeszcze cieplej w piątek 35. Trochę się ochłodzi w sobotę, pojawią się burze. Na termometrach ma być 30 stopni. Spoglądam dalej. W niedzielę już rześkie 25. Trochę więcej słońca, ale cały czas możliwe opady. Ale od poniedziałku wszystko wróci do letniej normy. Znowu 32 stopnie na termometrach, 37 zapowiadają synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na najbliższy wtorek, czwarty dzień sierpnia. Delikatnie mówiąc, będzie trochę ciepło i trzeba się jakoś na te upały przygotować. No i są różne pomysły na to, żeby się przygotowywać do upałów. Na przykład będzie można wybrać się do parku linowego i takie zaproszenie też będziemy mieć dla naszych słuchaczy. Oczywiście konkurs, w którym można wygrać bilety lotnicze. Tak się zastanawiam, czy do jakiegoś chłodniejszego miejsca niż Łódź i region łódzki. No zobaczymy, sprawdzimy. Dziś kolejne hasło, a wielki finał. Jak to zwykle bywa. W piątek. Tymczasem na zegarze 21 minut po godzinie 9.

0: Autopromocja.
1: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 MPa. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
2: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
3: Walizka? Jest! Okulary są! Bilet? Jest! A aplikacja Radio Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
5: Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w Porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w Porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
6: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
7: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowne.pl 517-416-417.
8: Gotowi na powrót do lat 90? Już 21 listopada Back to the 90s w Atlas Arenie. Hathaway to Unlimited i 4 godziny największych przebojów Eurodance'u. To dopiero początek line-upu. Zbierz ekipę i baw się na największej imprezie lat 90 w Polsce. Bilety już w sprzedaży na atlasarena.pl.
9: Nowy sezon i nowe nadzieje. Piątek, 31 lipca o 18:00 ŁKS podejmie Polonię Bytom na Stadionie Króla. Nie oglądaj początku na ekranie. Bądź tam, gdzie wszystko się zaczyna. Kup bilet na pierwszy mecz ŁKS-u lub dołącz do grona karnetowiczów i zajmij swoje miejsce na cały sezon. Wejściówki dostępne na bilety.lkslot.pl oraz w U2 ŁKS Store.
0: Po reklamie.
10: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
11: Relaks relaksem, ale trzeba też pamiętać o sprawach poważnych. Za kilka chwil magazyn Masz Głos, na który zaprosi Agata Zielińska, dziś bohaterem i tematem liderzy Fundacji Świętego Mikołaja. Na razie jednak kwiat jabłoni, Julia Pietrucha, Drogi proste. Nikt nie...

0: Masz głos. Agata Zielińska, dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Antonina Grządkowska z Fundacji Świętego Mikołaja. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Fundacja Świętego Mikołaja właśnie zakończyła letnią szkołę młodych liderów, ale to nie koniec szkoły, bo właściwie szkoła trwa przez cały rok. I zanim zapytam, co działo się podczas tej letniej Akademii Liderów, to chciałabym poprosić o wyjaśnienie i przybliżenie słuchaczom, czym jest Akademia Liderów Fundacji Świętego Mikołaja?
1: No, Akademia Liderów to jest program rozwojowy dla młodzieży, który Fundacja prowadzi w tym roku po raz 11, więc mamy już wiele lat doświadczenia takiej pracy z młodymi aktywistami społecznymi, młodymi liderami, takimi osobami w wieku, prawda, 16-20 lat, tak sobie to określamy, czyli takie starsze nastolatki, które widzą jakieś problemy wokół siebie i jakby nie przychodzą obojętnie, tylko biorą sprawy w swoje ręce i chcą działać. I jesteśmy przekonani, że tak na starcie, prawda, jak się chce coś dobrego zrobić, to często, prawda, brakuje kompetencji, a na pewno nie uczy tych kompetencji polska szkoła obecnie, więc właśnie specjalnie z myślą o takich młodych, zaangażowanych osobach prowadzimy program Akademii Liderów, który wdraża młodzież do takiej pracy metodą projektu, do zarządzania zespołem, do takiej dobrej diagnozy potrzeb społecznych, przekuwania tej diagnozy potem, prawda, w jakieś stawianie sobie celów, planowanie działań, zarządzanie po raz pierwszy budżetem, więc wszystkie takie doświadczenia, które są niezbędne, żeby przeprowadzić jakiś projekt społeczny, jakieś działanie, inicjatywę i potem być z niej dumnym i zadowolonym. No i to rzeczywiście nam się przez te wszystkie lata udaje. No a teraz, tak jak pani redaktor powiedziała, jesteśmy tuż po powrocie z wyjazdu takiego szkoleniowego. 10 dni byliśmy z młodymi liderami na bardzo intensywnym takim kursie i wyjeździe, gdzie praca trwa od rana do późnych godzin, a potem w nocy jeszcze integracja, więc no intensywnie, ale wspaniale.
0: To musi być wspaniała młodzież, której chce się w wakacje szkolić i w pewnym sensie pracować, wykonywać pracę.
1: No tak, oni są rzeczywiście wyjątkowi i to też jest bardzo fajne, bo oni są z całej Polski, więc tu się spotykają u nas osoby, które często nawet w swojej szkole czy w swojej miejscowości uchodzą trochę, prawda, za jakieś takie osoby wyróżniające się, trochę inne, bo coś tam chcą, bo coś, prawda, jakby po szkole latają i robią, a potem mają szansę też ze sobą się nawzajem poznać, od siebie się nawzajem uczyć, inspirować i to też jest taki kapitał dla nich na całe życie, prawda? Takie znajomości w całej Polsce, takich innych młodych liderów. I to jest, myślę, że też taka szansa na budowanie takiej sieci aktywistów. No, wielka sprawa to jest dla nich.
0: W jaki sposób fundacja dociera, w jaki sposób znajduje tych właśnie najciekawszych młodych społeczników i aktywistów przecież w całej Polsce?
1: Prowadzimy rekrutację co roku w marcu, więc zapraszam oczywiście, żeby w marcu 2027 roku też zajrzeć na naszą stronę internetową, bo mam nadzieję, że kolejną rekrutację wtedy będziemy prowadzili i wtedy można zgłosić się do nas, do kolejnej edycji Akademii ze swoim pomysłem na działanie. Staramy się zawsze dotrzeć do młodzieży i poprzez szkoły, z którymi współpracujemy, no bo fundacja, prowadząc inne też projekty społeczne i charytatywne, dociera przez szkoły do dzieci i młodzieży i poprzez naszych partnerów i poprzez naszych absolwentów, więc jakoś zawsze staramy się informacje ogłaszać szeroko i zgłasza się rzeczywiście bardzo dużo młodych osób z różnymi pomysłami i my wybieramy te osoby, które jakoś z jednej strony są najbardziej zmotywowane do działania, mają już jakieś zebrane doświadczenia, czy w wolontariacie, czy w szkolnym samorządzie, czy w harcerstwie, no i mają jakiś taki fajny, ale też realny i wykonywalny pomysł na działanie.
0: Jak ci młodzi ludzie postrzegani są we własnym środowisku, we własnych szkołach? Wzbudzają podziw, czy zawiść, niezrozumienie? Bo generalnie aktywistów, mam wrażenie, postrzegamy tak bardzo, bardzo rozmaicie.
1: Często
0: krytycznie, tak.
1: Tak, no rzeczywiście jest bardzo różnie. To chyba te wszystkie postawy pani redaktor już tu wymieniła. To znaczy mamy też oczywiście takie wspaniałe przypadki i to wtedy najlepiej tak naprawdę działa. Jak taka młoda osoba znajdzie w swoim środowisku takiego mądrego, wspierającego dorosłego. Często jest nauczyciel, czy pedagog szkolny, czy czasami, prawda, koordynator jakiś klubu wolontariatu w szkole. Czasami też zdarza się, że to jest ksiądz z lokalnej parafii, czy ktoś z lokalnego stowarzyszenia, ktoś taki, kto pomaga rozwijać te skrzydła i jakby próbować działać. Ktoś, kto wspiera, kto nie ocenia, ale właśnie daje, no, daje wsparcie. To pierwsze doświadczenie takiego działania, wystawienia się też na ocenę publiczną jest często trudne, więc taka rola takiego dorosłego, mądrego, wspierającego jest kluczowa, jeżeli myślimy, prawda, o wychowywaniu przyszłych liderów. Ale są niestety takie miejscowości i takie przypadki, i to zawsze nas niepokoi, osób, które właśnie takiej osoby wokół siebie nie mają i spotykają się wyłącznie z niezrozumieniem. Nawet mieliśmy takie sytuacje w przeszłości osób, które młodych licealistów, którzy potrafili dla szkoły organizować jakieś projekty, przedsięwzięcia, nawet szukać jakiegoś rodzaju, nie wiem, zewnętrznych dotacji, zdobywać je, przynosić je do szkoły, a i tak spotykały się z odrzuceniem przez dyrekcję czy przez nauczycieli. I to jest wtedy po prostu niepokojące, prawda? Znaczy, że się właśnie podcina skrzydła.
0: Mam przed sobą takie przykłady dwóch projektów. Akurat właśnie to są nawet projekty z województwa łódzkiego. Yellow Room to młodzieżowa przestrzeń wsparcia i relacji zaproponowana przez Michalinę i Gabrysię z Żychlina. I to pokazuje, jak to jest dla nich ważne, bo to jest projekt tworzący w szkole bezpieczne miejsce wsparcia rówieśniczego, czyli wydzielone strefy rozmowy, wyciszenia, integracji. Z kolei drugi projekt Most zamiast muru Antonina lat 17 Rębieszów, też województwo łódzkie, też projekt odpowiadający na problem wykluczenia społecznego w środowisku szkolnym. To są takie dwa projekty, które widać, że pokazują, co jest najbliższe tym młodym ludziom i tak, z jakimi problemami się stykają właśnie na co dzień.
1: Co roku prowadząc rekrutację też widzimy, jakie właśnie są częste problemy, na które młodzież zwraca uwagę. I rzeczywiście w tym roku temat samotności, odrzucenia, takiego też często niezrozumienia w szkole, to był taki topowy, tak? Znaczy dużo jest takich projektów w tym roku, które młodzież zgłaszała i to są niesamowite inicjatywy. No ten Tosi projekt, o którym pani wspomniała, to jest niesamowita też historia, bo Tosia ma dwóch braci, którzy są w spektrum autyzmu i po prostu przez wiele lat jakby spotykała się też, prawda, z tym, że oni są odrzucani, niezrozumiani, że jakby cała rodzina też mierzy się, prawda, z jakąś negatywną oceną tych chłopców, i ona po prostu z tej takiej swojej, nie wiem, bezradności i wściekłości powiedziała koniec, ja teraz coś z tym zrobię, tak, i ma bardzo fajny pomysł na zrobienie w okolicznych szkołach takich warsztatów razem z takimi symulacjami, czyli też takim doświadczeniem, prawda, jakichś sytuacji, jak świat jest postrzegany przez osoby, które mierzą się z niepełnosprawnościami, żeby pokazać po prostu rówieśnikom, nie, jak to wygląda, jak taka osoba może się czuć, ale też w jaki sposób można w inny sposób te relacje budować w taki zdrowy sposób, tak? Z osobami, nie wiem, nieneurotypowymi czy właśnie niepełnosprawnymi, więc niesamowita dziewczyna, silna i taka wrażliwa. Mam nadzieję, że to jej się uda, bo to jest ważny temat.
0: Czy jest jakaś różnica między tymi projektami na przykład z dużych miast, a takimi projektami z mniejszych ośrodków, czy powiedzmy jednak dominują te projekty z dużych miast? Czy nie ma takiego rozgraniczenia, czy wszędzie ta młodzież jest tak samo aktywna?
1: Rzeczywiście, jeżeli byśmy spojrzeli bardziej na takie badania, to rzeczywiście częściej ta młodzież z większych ośrodków wychodzi w tych badaniach, że jest, nie wiem, właśnie bardziej zaangażowana, aktywna, ma też przestrzenie, prawda? I szansę często, żeby się zaangażować w wolontariat, ale w naszym programie akurat jest tak, że my i na etapie rekrutacji jakoś tam premiujemy osoby z mniejszych miejscowości, ale też jakby z doświadczenia obserwując, jak to potem te projekty wychodzą, to bardzo często osoby z mniejszych miejscowości realizują je na dużo większą skalę, czyli miasta są jednak przestrzeniami, prawda, które jakoś tam ludzi od siebie bardziej oddalają i czasami jest trudniej się przebić z jakąś inicjatywą, a takie dzieciaki, które, młodzi liderzy, tak, którzy w jakichś mniejszych miejscowościach podejmują działania, przekonają lokalny samorząd, to bardzo często potrafią na dużą bardzo skalę projekt przeprowadzić i takim przykładem już sprzed lat to był projekt takiej Julki u nas ze Śląska, która akurat robiła projekt, jak było stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę. I ona chciała razem z lokalnymi różnymi instytucjami zrobić taką akcję sadzenia dębów. I było 100 dębów na właśnie stulecie odzyskania niepodległości. I rzeczywiście przekonała wszystkie najważniejsze w swoim powiecie instytucje. Straż pożarną, bibliotekę, szkołę, parafię. Po prostu wszyscy się w to zaangażowali, a potem zorganizowała koncert i takie wspólne wydarzenie. I okazało się, ona miała 16 15 lat wtedy, że to było w ogóle w tym powiecie największe, najważniejsze wydarzenie takie rocznicowe, tak? Zrobione właśnie przez nią, jej rękami. Więc w Łodzi czy w Warszawie trudniej byłoby z takim projektem się przebić, żeby to było na terenie, no właśnie, największe wydarzenie. A właśnie to jest też szansa, prawda? Dla takich młodych osób, które w mniejszych miejscowościach działają, żeby zrobić coś takiego, co pokrywa cały powiat.
0: Czy wasza opieka taka mentorska i nie tylko pewnie kończy się w momencie, kiedy ci młodzi ludzie zaczynają wdrażać swoje projekty, czy jeszcze w trakcie tych projektów jesteście obecni w tych projektach, do którego momentu?
1: No jesteśmy obecni, tak. Ja myślę, że to jest siła naszego programu. Nasi uczestnicy do końca listopada mają za zadanie zrealizować swój projekt, czyli mają to teraz 4 miesiące i przez ten czas objęci są wsparciem tutorskim. I to jest tak, że tutoring działa, tak? Czyli mają dorosłą, doświadczoną osobę, która jest cały czas pod telefonem i służy radą i pomocą i też czasami, prawda, jak ta motywacja siada, może wlać trochę energii, jak są jakieś trudności, bo one zawsze są, prawda? Znaczy coś tam nie wyjdzie, coś tam nie pójdzie zgodnie z planem, więc ten tutoring też ma taką rolę takiego wsparcia po prostu w trakcie i na bieżąco. A później się w grudniu spotkamy na 4-dniowej szkole zimowej i to jest taka klamra naszego programu, taka szansa, żeby z jednej strony świętować sukcesy, tak, pochwalić się nimi publicznie, co się udało zrobić, tak trochę się im przyjrzeć, ale też wyciągać wnioski z tego, co się nie udało i dlaczego. Prawda? Taka duża, porządna sesja ewaluacyjna z wyciąganiem wniosków na przyszłość, bo no, zakładamy, że nasi liderzy no, nie kończą, prawda, działania razem z tym projektem, no, tylko idą dalej w świat i będą dalej działać, już przygotowani przez to nasze roczne wspólne doświadczenie. Więc ta sesja kończąca jest bardzo ważna i bardzo potrzebna.
0: Będziemy w takim razie się przyglądać waszym projektom i w listopadzie spotkamy się jeszcze raz. Antonina Grządkowska z Fundacji Świętego Mikołaja była dzisiaj naszym gościem.
1: Dziękuję, do widzenia.
2: Ta rozmawiała Agata Zielińska. Za 12 minut będzie godzina 10. Wszystkich audycji, nie tylko tej, można posłuchać także na stronie radiouć.pl w zakładce audycje i podcasty.

Kasia, kobiety i Marcello, a my mamy konkurs kierunek radiość. Trzeba zbierać hasła. Jak się zbierze wszystkie 10, to trzeba szybko w piątek wysłać te hasła razem z imieniem, nazwiskiem, numerem telefonu na adres konkurs@radiouch.pl do wygrania bilety lotnicze dla dwóch osób w obie strony. Żeby nie było wątpliwości, w tym tygodniu do wygrania bilety do Mediolanu prosto z Łodzi. Zatem proszę nas uważnie słuchać, bo do godziny 12 na pewno padnie hasło konkursowe, które przyda się do piątkowego finału. Tu Radio Łódź, najdłuższa fala relaksu. Za 9 minut będzie godzina 10. O godzinie 10 w Radiu Łódź oczywiście wiadomości, a po 10 powiemy co nieco o pogodzie. Bo już mówiłem, ale przypomnę, lato nam się rozpędza.

0: knew it. Autopromocja.
1: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
2: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
1: W każdy poniedziałek po 21.
3: Okolice jazzu.
1: Zapraszam, Piotr Bielawski.
4: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
5: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
4: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak.
6: Kiedy wyraz knędz po kolejnych zmianach, brzmiący już teraz ksiądz, zmienił znaczenie na osoba duchowna, kapłan, wyraz książę zajął w systemie jego miejsce.
7: Piernik zwany był kiedyś pieprznikiem i chyba to jest już bardzo ciekawy punkt wyjścia.
4: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
5: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
4: i Anna Groblińska.
0: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
8: Łączy nas krew, która ratuje życie.
9: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
8: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
10: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: Nowy sezon i nowe nadzieje. Piątek, 31 lipca o 18:00 ŁKS podejmie Polonię Bytom na Stadionie Króla. Nie oglądaj początku na ekranie. Bądź tam, gdzie wszystko się zaczyna. Kup bilet na pierwszy mecz ŁKS-u lub dołącz do grona karnetowiczów i zajmij swoje miejsce na cały sezon. Wejściówki dostępne na bilety.lkslot.pl oraz w U2 ŁKS Store.
0: Po reklamie.
12: Tu Radio Łódź, jest 10:00. Wiadomości, Wiktoria Makowska.
13: Po Łódź Summer Festival miasto zapowiada rozmowy z mieszkańcami Redkini. Chce wypracować zmiany przed kolejną edycją. Mateusz Morawiecki krytykuje decyzję władz PiS, mówi o gierkach i zapowiada dalsze działania rozwoju plus. W Uniejowie powstanie nowa hala tenisowa. Dziś zachmurzenie małe, a na termometrach nawet do 27 stopni. Władze Łodzi zapowiadają, że będą rozmawiać z mieszkańcami Redkini o przyszłorocznej edycji Łódź Summer Festivalu. Redkinia to osiedle najbliżej łódzkich błoni, na których w miniony weekend zorganizowano koncerty. Przez teren wydarzenia przewijało się dziennie 150 tysięcy osób, co zdaniem mieszkańców dało się odczuć na osiedlu. Problemem były hałasy, śmieci, przepełnione kosze czy nielegalne parkowanie. Jak zapewnia w Radiu Łódź jeden z organizatorów festiwalu, Piotr Kurzawa, podobnie jak w zeszłym roku, miasto chce zapytać mieszkańców, co zrobić w przyszłości lepiej, żeby wydarzenie było dla nich jak najmniej uciążliwe.
14: W tamtym roku po organizacji pierwszej edycji spotkaliśmy się z przedstawicielami spółdzielni, które są najbliżej festiwalu. Wprowadziliśmy pewnego rodzaju działania, chociażby to, że blokowaliśmy na bramkach wjazd do osiedla. Mieliśmy swoje ekipy sprzątające, mieliśmy patrole ochrony, które...
12: Czyli w tym roku też można powiedzieć, że będą rozmowy z mieszkańcami Redkini.
14: Oczywiście,
12: co że można zrobić lepiej?
14: Będziemy rozmawiali, tylko też pamiętajmy o jednej rzeczy. Co mają powiedzieć mieszkańcy Piotrkowskiej? Oni praktycznie mają to co weekend.
12: Tylko, że oni decydowali się mieszkać w centrum miasta.
13: Jak podkreśla jednak gość Radia Łódź, wielu mieszkańców Redkini także na festiwalu zarobiło. Sporo osób decydowało się na m.in. wynajęcie swoich mieszkań. Pojawiły się również przypadki sprzedaży identyfikatorów parkingowych przeznaczonych dla mieszkańcom, gościom festiwalu. Sean Paul przerywa milczenie po koncercie w Łodzi. Artysta odniósł się do zamieszania, które miało miejsce podczas jego występu właśnie na Łódź Summer Festival. Muzyk opublikował nagranie, w którym wyjaśnia, że opóźnienia były spowodowane problemami z festiwalowym sprzętem. Po ponad 90 minutach oczekiwania dowiedział się, że jego występ będzie musiał zostać skrócony. Daria Głowacka z Łódź Summer Festival zaznacza, że opóźnienie nie było winą organizatorów.
15: Koncert się finalnie odbył, zagrał swój set. Myślę, że też dał ogromne i bardzo fajne show. Przy takiej skali wydarzenia i przy tak ogromnej produkcji oraz liczbie artystów, która występuje jednego dnia na, podkreślam, dwóch scenach, takie opóźnienia się czasem zdarzają.
13: Miasto podkreśla, że przy tak dużej skali wydarzenia pracuje wiele osób odpowiedzialnych za kwestie techniczne, a wszyscy dołożyli starań, aby każdy artysta mógł zrealizować swój koncert.
16: Więcej na radiowódź.pl.
13: Bez wykluczenia spis, ale za sprawą zajmie się rzecznik dyscyplinarny. Mateusz Morawiecki komentuje decyzję władz partii. Zwykłe gierki i niepotrzebne wydłużanie całego procesu. Tak o decyzji Komitetu Politycznego PiS mówi Mateusz Morawiecki. Przypomnijmy, wczoraj komitet miał wyrzucić ponad 40 osób, w tym byłego premiera. Zamiast tego sprawą ma zająć się rzecznik dyscyplinarny PiS Karol Karski. Mateusz Morawiecki zaznaczył, że skupia się na przyszłości stowarzyszenia. Podkreślił, że jest gotowy na współpracę. Jest jednak jedno ale.
17: Na pewno nie będziemy podpisywać żadnych lojalek. Stowarzyszenie będzie dalej istniało. Jeśli jednak w centrali Prawa i Sprawiedliwości ktoś pójdzie po rozum do głowy i będą chcieli skorzystać z naszego drugiego płuca, a nie je amputować, no to jesteśmy gotowi na współpracę. Jak najbardziej. Ta ręka wyciągnięta do zgody cały czas jest.
13: Dziś były premier poinformował, że zakłada w Sejmie nowy klub. Do tematu w Radiu Łódź będziemy oczywiście wracać. W Uniejowie powstanie nowoczesna hala tenisowa. Są pieniądze z ministerstwa. Obok działających w Uniejowie kortów tenisowych w najbliższych latach ma powstać nowy, całoroczny obiekt. To dzięki dofinansowaniu z ministerialnego programu Tenisowe Orły. Hala pozwoli na lepszy rozwój kolejnych pokoleń tenisistów, mówi minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
18: Tu będą 4 korty o nawierzchni hard. Trzeba infrastruktury całorocznej. Mamy 8 obiektów, mamy 8 kortów, ale bez infrastruktury całorocznej nie ma możliwości realizacji procesu treningowego.
19: Bardzo się cieszę, że ten obiekt stanie się właśnie całorocznym i będziemy mogli te turnieje organizować również w sezonie zimowym. No jest potrzeba, jest bardzo dobry punkt, jeśli chodzi o centrum Polski.
13: Dodaje Wiesław Kozica, prezes Wojewódzkiego Związku Tenisowego. Koszt budowy całodobowej hali do tenisa to ponad 7 milionów złotych, z czego 3 miliony pochodzą z dofinansowania ministerstwa. Pierwsze prace przy budowie obiektów ruszą jeszcze w tym roku. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 11.
20: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
21: Ciepło, ale będzie jeszcze cieplej. W tej chwili 20 stopni w Kutnie, Łodzi, Brzezinach i Skierniewicach, 21 na przykład w Tomaszowie Mazowieckim, na przykład w Kamieńsku, także w Szczercowie, Wieruszowie, Warcie, koło Sieradza i w Poddębicach. Tak w tej chwili rozkłada się temperatura aktualnie w ciągu dnia. To co za oknem, czyli dużo słońca, tylko od czasu do czasu chmury parasolem można zostawić w domu spokojnie, no chyba że przeciwsłoneczne. Dziś maksimum przewidywane dla regionu łódzkiego to 27 stopni.
20: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
16: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
21: Piotr Śliwiński, Marcin Mendelbaum, jeszcze raz dzień dobry. Z każdym dniem, jak już mówiłem, przed 10:00 będzie coraz cieplej.

Tu Radio Łódź, najdłuższa fala relaksu. No i mam wrażenie, że naszych słuchaczy nie opuszcza dobry humor i to jest chyba najlepsze, bo pani Agata przysłała takiego krótkiego maila, że pozdrawia serdecznie z korka na Alei Palki w okolicach Ronda Solidarności. No, tak to jakoś bywa. No dobrze, skoro pani Agata pozdrawia, to my również pozdrawiamy tych, którzy stoją w korkach, a za chwilę to my wybierzemy się do Rzymu.

0: mówiłem, że będzie z każdym dniem coraz cieplej. Temperatura znowu przekroczy 30 stopni. No i jakoś trzeba będzie znaleźć sposób na to, by się ochłodzić. Na przykład w takim Rzymie z powodu wysokich temperatur aktywność rozrywkowa przenosi się na późny wieczór i noc. Widać i słychać to szczególnie na Zatybrzu, które latem tętni życiem.
1: Mieszkańcy i turyści chętnie gromadzą się na Piazza Trilussa i prowadzącym do placu Ponte Sisto, gdzie wieczorami rozbrzmiewa muzyka na żywo. Tłumy pojawiają się też w pawilonach i barach ustawionych wzdłuż Tybru w okolicach Wyspy Tyberyjskiej. Jedni chcą odetchnąć się od upału, drudzy doceniają nocną atmosferę miasta. W sezonie letnim zdecydowanie wolę Rzym wieczorową porą, ponieważ jest trochę chłodniej. Poza tym jest dużo ludzi i wspaniała atmosfera. Ja wolę Rzym w nocy przede wszystkim dlatego, że świat dodają tylko blasku temu miastu. Łodzie oświetlone lampami i woda robią na mnie duże wrażenie, mówią Rzymianki i turysta z Wiednia. Atmosfera zabawy i spacerów do późnych godzin nocnych utrzymuje się na Zatybrzu przez całe lato. Nabrzeża Tybru pozostają otwarte do drugiej w nocy. W tym sezonie spodziewanych jest tu nawet 2 miliony turystów. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: No to gdyby ktoś się wybierał do Rzymu i chciał uciec od upałów, to już wiadomo, że trzeba robić to późną porą, czyli wieczorem albo w nocy. A gdyby ktoś chciał się wybrać na przykład do Parku Linowego w Arturówku, to mam takie rozwiązanie, że może się wybrać, ale musi odpowiedzieć poprawnie na skojarzenia, które sobie gdzieś tam wymyśliłem i mam 3. Dzisiaj to są imiona i nazwiska i trzeba te 3 imiona i nazwiska połączyć. Co te 3 osoby łączy? I od razu podpowiem, nie chodzi o słowo muzyka, ani piosenka, ani że śpiewają. A te 3 osoby to Grzegorz Turnał, Jeremi Przybora i Iza Połońska. 606 78 78 78. Odpowiedzi tylko i wyłącznie telefonicznie. Czekam na Państwa pomysły, co łączy te 3 osoby. Grzegorz Turnał, Jeremi Przybora, Iza Połońska. 606 78 78 78. Nagroda, wstęp do Parku Linowego w Arturówku czeka na słuchaczkę bądź słuchacza, który poda jako pierwszy poprawną odpowiedź. Co tam mi siedzi w głowie? Jak to połączyłem te 3 osoby? Grzegorz Turnał, Jeremi Przybora, Iza Połońska.

No niezła impreza tam jest. Supergrass w Radiu Łódź. Ja rozgrzewam Państwa szare komórki do czerwoności, ale nadal nie mam poprawnej odpowiedzi. Co łączy Grzegorza Turnała, Jeremiego Przyborę i Izę Połońską? To jest sformułowanie geograficzne. Jakoś ta geografia jest mi bliska i tutaj będzie to na pewno z geografią związane, ta odpowiedź. Grzegorz Turnał, Jeremi Przybora, Iza Połońska. 606-78-78-78 i proszę gdzieś daleko nie szukać. Powiem tak, nawet nie trzeba wyjeżdżać z regionu łódzkiego. To podać jeszcze raz numer? Proszę bardzo. 606-78-78-78. To nasz numer telefonu. Jestem ciekaw, czy ktoś z Państwa, że tak powiem, sklei te trzy imiona i nazwiska. Grzegorz Turnał, Jeremi Przybora, Iza Połońska. Taka zagadka dzisiaj dla Państwa. Voucher do Parku Linowego czeka i nie może się doczekać, aż trafi w dobre ręce.

0: Pani Julia zapytała, czy odpowiedź to zgierz. Nie, to nie zgierz, to także nie sieradz. No nie, no i nie łódź. Jestem ciekaw, czy ktoś z Państwa już wie. No to powiem, że chodzi o miasto. I to niedaleko, w województwie łódzkim, co łączy Grzegorza Turnała, Jeremiego Przyborę i Izę Połońską. Jestem ciekaw Państwa odpowiedzi na to pytanie. Jeśli ktoś odpowie poprawnie, to voucher do Parku Linowego jak najbardziej będzie. Może coś podpowiem. Dobrze, to miasto kojarzy się też z kwiatami. I tu już myślę, że sporo podpowiedziałem. 606-78-78-78. Czekam na Państwa telefon w tej sprawie. Odpowiedzi, nagroda czeka. No to jak? Przypomnę. Grzegorz Turnał, Jeremi Przybora, Iza Połońska, miasto i jeszcze kwiaty, bo tak się kojarzy.
1: Autopromocja.
2: Radio Nocą.
3: Radio Nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce, gdzie dzieją się rzeczy, które wydawały się do tej pory niemożliwe.
4: Mogę zaśpiewać piosenkę UKS-u, jedną, którą lubię.
3: No proszę bardzo. O!
4: Jest taka jedna, którą lubię. Jest.
3: Czyli kibiec Widzewa śpiewa piosenkę.
4: To jest moje miasto, to jest mój klub, to jest moje życie, UKS Łódź. Bardzo, bardzo fajna piosenka.

0: muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
1: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
2: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
3: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
2: Serio? A co tam takiego?
3: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
2: Brzmi jak wydatek.
3: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
2: No to na co jeszcze czekamy?
3: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
2: Sprawdź na www.vt.sk.
4: Rano bici LKS-ie zakochani.
5: Nowy sezon i nowe nadzieje. Piątek 31 lipca o 18 LKS podejmie Polonię Bytom na Stadionie Króla. Nie oglądaj początku na ekranie. Bądź tam, gdzie wszystko się zaczyna. Kup bilet na pierwszy mecz LKS-u lub dołącz do grona karnetowiczów i zajmij swoje miejsce na cały sezon. Wejściówki dostępne na bilety.lkslots.pl oraz w U2 LKS Store.
1: Po reklamie.
0: Najdłuższa fala relaksu.
6: Zawsze wierzę w naszych słuchaczy, że zawsze się uda. No i chyba się udało. Dzień dobry, panie Rafale. Witam bardzo serdecznie na antenie Radia Łódź.
7: Dzień dobry.
6: Pytałem, co łączy Grzegorza Turnała, Jeremiego Przyborę i Izę Połońską. Później dodałem, że chodzi o pewne miasto w województwie łódzkim, a jak dorzuciłem kwiaty, to już pan wiedział.
7: Kutno.
6: Tak, Kutno, rzeczywiście. A Kutno z jakich kwiatów słynie, bo może nie wszyscy kojarzą?
7: Oczywiście róże.
6: Oczywiście róże. Wszyscy, czyli Grzegorz Turnał, Jeremi Przybora, Iza Połońska śpiewali piosenkę O Kutno. O Kutenko, tam też tak się pojawiało. Zna pan tę piosenkę?
7: No nie wszystkie, ale jeszcze Kazik Staszewski.
6: No tak, no więc proszę bardzo, mogłem jeszcze Kazika Staszewskiego dodać, więc rzeczywiście sporo się dzieje. Co tam słychać w Kutnie, bo pan miał trochę ułatwione zadanie, bo pan z Kutna.
7: Miasto się rozwija,
6: aha,
7: rozbudowuje.
6: Jest słonecznie?
7: Ładnieje, no i dużo róż i jeszcze raz róż.
6: No i Bareja się pojawia w majówkę, prawda?
7: Tak.
6: No dobrze. Panie Rafale, to ja w takim razie serdecznie zapraszam do Parku Linowego. Będzie pan musiał odwiedzić Łódź. To mam nadzieję, że to będzie dla pana przyjemność albo dla pana bliskich, żeby sobie pohasać po Parku Linowym. Serdecznie zapraszam. No i gratuluję i pozdrawiamy wszystkich serdecznie mieszkańców i tych, którzy są teraz w Kutnie.
7: Dziękuję.

To jeszcze raz bardzo serdecznie pozdrawiamy tych, którzy w Kutnie. Ostatnio sporo działo się w Łodzi i pewnie wielu mieszkańców Kutna zajrzało do Łodzi. Taka rodowa frekwencja. Łódź Summer Festival to sukces, ale też wyzwanie wizerunkowe. I o tym, jak wydarzenie wpływa na markę festiwalu i miasta, Joanna Karp będzie za kilka chwil rozmawiała w Radiu Łódź z ekspertką. Polecam magazyn Świat Mediów Bez Tajemnic. Już za kilka chwil. Wcześniej jeszcze Bob Marley.

0: Media bez tajemnic.
1: Dzień dobry, przy mikrofonie Joanna Karp, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj Agnieszka Danowska-Tomczyk, ekspertka do spraw PR-u.
2: Dzień dobry.
1: I myślę, Agnieszko, że emocje jeszcze nie opadły. Oczywiście mówimy o naszym największym łódzkim festiwalu, Łódź Summer Festival. Dużo miłych głosów, ale też dużo hejtu. To chyba jest naturalne. Tutaj mówimy o tym, to znaczy mieszkańcy mówią, część jest za tym, tak, trzeba robić takie festiwale, to super promocja dla miasta. A druga część mówi, a co z lokalami socjalnymi, co z ludźmi, którzy nie mają pomocy od miasta. Tutaj pojawia się to kluczowe pytanie, czy warto robić takie festiwale. Ja tylko jeszcze dodam, że myślę, że to był sukces frekwencyjny, biorąc pod uwagę, że w sobotę wieczorem, gdy grał BDOS, no, miasto musiało zamknąć bramki, co też wywołało troszkę takich niepożądanych działań.
2: To może ja powiem, że ja jestem w tej grupie zwolenników festiwalu. Oczywiście przyjmuję głosy na temat tego, że no, absolutnym skandalem i też tak uważam jest to, że w XXI wieku w dużym europejskim mieście są ludzie, którzy nie mają toalet w mieszkaniach i jak najbardziej uważam, że miasto jak najszybciej powinno takim ludziom pomóc. Natomiast też powinniśmy pamiętać, że miasto nie powinno koncentrować się wyłącznie na zarządzaniu brakiem. Jednak mamy tutaj ponad 600 tysięcy mieszkańców. Na festiwal przyjechało według szacunków też kilkaset tysięcy osób. Organizatorzy szacowali, że to jest 150 tysięcy dziennie, tak? Czyli no blisko 500 000 osób w weekend zajechało na łódzkie Błonia, więc powinniśmy też pamiętać o tej skali. Fakty są takie, że festiwal generuje mnóstwo publikacji na temat Łodzi. Sam fakt, że z piątku na sobotę zostało 10, dosłownie 10 sztuk miejsc noclegowych w naszym mieście, też znalazłam taką informację, no to pokazuje, że no, przeżyliśmy prawdziwy szturm turystów i myślę, że każdy, kto był, nawet nie na festiwalu, kto po prostu wyszedł z domu i przeszedł się, czy to po centrum, czy po swojej okolicy, zobaczył, że tych ludzi jest po prostu fizycznie więcej. Myślę, że też warto wspomnieć o tym, że to, że impreza jest za darmo, to też jest wielki ukłon w stronę Łodzian, tak? Jesteśmy w szczycie sezonu festiwalowego, w szczycie sezonu wielkich koncertów, czy to plenerowych, czy stadionowych. I jak sobie tak pomyślimy, że bilet na koncert stadionowy to jest no minimum te 450 zł, dniówka festiwalu podobnie. Warto zrobić sobie taką weryfikację, że no, ilu z tych dzieciaków może sobie pozwolić, żeby jechać na taki duży festiwal, tak? Więc to, że mają możliwość przeżycia takiego fantastycznego, no wystarczy obejrzeć jakąkolwiek rolkę z tego festiwalu. Uśmiechnięci, czy dziewczyny płaczące ze wzruszenia, bawiący się tłum, ekstra.
1: Tutaj myślę, że kluczowe pytanie, jak to może w przyszłości wpłynąć na nasze miasto?
2: Ja uważam, że jest to ogromny potencjał promocyjny, zresztą mamy na to liczby, tak? Mamy. Nie ja, od razu podkreślam. Dotarłam do źródeł, że zeszłoroczny festiwal przyniósł 26 milionów złotych tak zwanego ekwiwalentu reklamowego. Czyli pojawiło się tak wiele wzmianek, artykułów, informacji o festiwalu, że gdyby organizatorzy chcieli ten czas, tę powierzchnię reklamową wykupić, to musieliby wydać 26 milionów złotych. A tutaj pozyskali te informacje no, za darmo, można powiedzieć. Więc jest to naprawdę imponująca kwota. Ja mogę też ze swojego doświadczenia powiedzieć tutaj słuchaczom, że to naprawdę największe marki, które mają ogromne budżety, mają podobne ekwiwalenty na przykład w skali pół roku, tak? A tutaj mówimy o jednym wydarzeniu, więc jest to naprawdę ogromny, ogromny sukces pod tym kątem. Pamiętajmy, że beneficjentami festiwalu są też łódzcy przedsiębiorcy, tak? No, myślę, że jakbyś tutaj posadziła dzisiaj jakiegoś restauratora z Piotrkowskiej, nie wiem, czy by przyszedł.
1: Rozmawiałam z właścicielem kawiarni przy Placu Wolności. No, jedyne, co usłyszałam, to, że no, codziennie mógłby być taki festiwal.
2: No właśnie, więc tutaj myślę, że to jest też taki fajny przykład. Jak się czasem mówi, jak chcesz pomóc, to daj wędkę, a nie rybę. Myślę też, i to jest taki mój wniosek z tego roku, że być może festiwal ma też potencjał pod kątem promocji Łodzi Akademickiej. Bo sama nie miałam świadomości tego, jak wielu młodych ludzi przyjechało do Łodzi z całej Polski. I teraz, no przecież można to fajnie wykorzystać, bo ci ludzie naprawdę myślą, przyjechaliśmy do supermiasta, tu się organizuje świetne rzeczy. Pamiętajmy, że jeszcze jest Light Move, tak? Który jest świetnym festiwalem. Tu jest pięknie, jest tętniąca życiem Piotrkowska, ja chcę tu przyjechać na studia. A dziś walka o studenta jest bardzo zaciekła. Także z mojej perspektywy, no oczywiście, no są jakieś tam sytuacje niepożądane, no ale znów, jeśli pomyślimy o skali, i jeśli nie mamy jakichś ukrytych intencji, czy nie potrzebujemy ze względów, nie wiem, politycznych zacząć krytykować festiwal, no to każdy zdroworozsądkowo myślący człowiek wie, że jeśli gdzieś jest 150 tysięcy ludzi, to wśród tych 150 tysięcy znajdzie się ktoś za bardzo pijany, za bardzo awanturujący się, no bo to jest po prostu statystyka.
1: Coś, czego mi może brakować w naszym mieście, to właśnie wyróżnienia takiego festiwalowego. Jak myślę o innych miastach, to myślę o w kategorii festiwali. Tutaj to, czy ja wolę muzyczne, czy filmowe, to już jest moje zdanie, ale to chyba też ważne, żeby myśląc Łódź utożsamiać z jakimś na przykład dużym wydarzeniem. I nie mówię o takim jednorazowym koncercie, że
2: przyjedzie
1: do Łodzi. Tak, tylko mówię o czymś, co tak nam się zakorzeni.
2: Tak, jak najbardziej. Takie budowanie takiego charakterystycznego wydarzenia jest też elementem budowy takiej dumy lokalnej, tak? Wszyscy mieszkamy w Łodzi, wszyscy stoimy w tych samych korkach, jeździmy tymi tramwajami raz na 20 minut i denerwujemy się na co dzień. Ale myślę, że super jest usłyszeć od znajomych, którzy przyjadą z innego miasta i powiedzą, ale fajnie macie w tej Łodzi. Także to budowanie tej tożsamości lokalnej, takiej dumy, to jest też bardzo ważny element dla łodzian, tak? No bo, no mówię, na co dzień myślę, że wszyscy podobnie narzekamy na te codzienne trudności.
1: Tutaj narzekać nie będziemy, chociaż przechodzę płynnie już na koniec do hejtu. Hejt jednak był. Hejtu się nie uniknie, tak jak powiedziałyśmy na początku, ale właśnie jak to może się przełożyć? Powiedziałaś o tym ekwiwalencie, myślę, że to istotne. Jak ten hejt może wpłynąć na miasto?
2: Myślę, że warto też mieć świadomość tego, jaka to jest skala. Jeśli mamy nawet 60 negatywnych komentarzy pod rolką, ale rolka miała 300 tysięcy wyświetleń, no to można wtedy sobie uzmysłowić, że tych komentarzy de facto nie jest dużo. Oczywiście hejterzy krzyczą głośno. Są też badania potwierdzające, że jeśli masz napisać opinię w internecie, to prędzej napiszesz negatywną niż pozytywną. Ci, którym się podobało, po prostu byli pod sceną, a nie siedzieli na kanapie i nie pisali hejterskich komentarzy. Więc myślę, że to, że widzieliśmy wysyp negatywnych komentarzy, wynika po prostu też z charakteru internetu, tak? Bo no, jak mam ja się wdawać w jakąś dyskusję bezsensowną, że bawiłam się świetnie, a ty, smutny człowieku, nie, no to nie ma żadnego sensu, prawda? Więc myślę, że to wynika po prostu aktualnie z takiej właśnie sytuacji, że prędzej napiszemy negatywny niż pozytywny.
1: Myślę, że dużo osób, które uczestniczyły w festiwalu, zada sobie takie pytanie i my też sobie je zadamy. Czy warto było szaleć tak?
2: Oj, myślę, że każdy, kto czyścił buty po piątku, zadawał sobie to samo pytanie. Natomiast jestem przekonana, że dla setek tysięcy ludzi, którzy byli w weekend na Błoniach, jest to niezapomniane wspomnienie, które długo będzie żyło w sercach, w duszach i przywoływało fantastyczne wspomnienia lata.
1: Fantastycznie, tym miłym akcentem kończymy naszą rozmowę. Agnieszko, bardzo Ci dziękuję, jak zawsze merytorycznie.
2: Dziękuję bardzo.
1: Moim i Państwa gościem była Agnieszka Danowska-Tomczyk, jak słyszeliśmy, ekspertka do spraw PR-u. Dziękuję.
3: Dziękujemy bardzo za tę rozmowę. Joanna Karp rozmawiała z ekspertką, a ważna informacja dla tych, którzy podróżują teraz autostradą A2 na Węźle Skierniewice. Przewrócony pojazd ciężarowy i na czas przeładunku zablokowany jest zjazd na Węźle Skierniewice. Zatem proszę uważać, drodzy kierowcy, jeśli ktoś do Skierniewic, to trzeba szukać objazdu. Król teraz.

0: zaśniesz, bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz.
1: Słuchaczka podpytuje, czy ja już podałem dzisiaj hasło w konkursie Kierunek Radiość. Otóż nie podałem jeszcze tego hasła. Jeśli chodzi o Kierunek Radiość, nadal trzeba je zbierać, nadal trzeba czekać, kiedy hasło padnie. Kierunek Radiość, taki jest konkurs, w którym do wygrania są bilety lotnicze. W tym tygodniu do Mediolanu można polecieć z wybraną przez siebie osobą, bo taki bilet dla dwóch osób mamy. Finał w piątek, na razie zbieramy hasła. Kolejne pojawi się na pewno jeszcze przed godziną 12. Serdecznie zapraszam. A w piątek wszystkie 10 haseł trzeba wysłać, do tego swoje imię i nazwisko, numer telefonu, wszystko na adres konkurs@radiolodz.pl. Sprawa prosta, tylko trzeba uważnie słuchać Radia Łódź. Tymczasem do godziny 11 pozostało 7 minut, a to oznacza jedno, że za 7 minut w Radiu Łódź wiadomości.

0: Reklama.
1: Co panią boli?
2: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
1: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
3: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
4: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
5: Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w porcie Łódź przy IKEA. Czekają na was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
6: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl.
7: Teatr Powszechny gra także w wakacje. Do końca lipca trwa Lato w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Bilety w specjalnych wakacyjnych cenach. Sprawdźcie na powszechny.pl.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
8: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
9: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
0: Ogłoszenie społeczne.
10: Tu Radio Łódź, jest 11. Wiadomości, Jarosław Turek, dzień dobry.
11: Dzień dobry. W serwisie utrudnienia remontowe na Alei Palki w Łodzi, oskarżenie oszustów działających metodą na bankowca i nowy klub parlamentarny w Sejmie. W regionie dzisiaj będzie słonecznie i ciepło z temperaturą do 26 stopni. Kolejne utrudnienia przy remontowanej Alei Palki w Łodzi. W weekend częściowo zamknięte będzie skrzyżowanie przy telefonicznej. Prace przy Alei Palki wystartowały 2 tygodnie temu. Remont zakłada m.in. wymianę nawierzchni na skrzyżowaniach, dlatego w weekend kierowcy nie wjadą na telefoniczną, ani z niej nie wyjadą, mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Drogi Transportu w Łodzi.
12: Wymieniony zostanie również asfalt na skrzyżowaniach z ulicami Wojska Polskiego oraz telefoniczną. Prace przy tej drugiej zaplanowano na najbliższy weekend, dlatego już od piątku 31 sierpnia zamknięty dla ruchu zostanie wlot w ulicę Telefoniczną, który otwarty zostanie ponownie po weekendzie.
11: Na Alei Palki widać już pierwsze efekty prac, bo drogowcy zbliżają się do końca remontu na jednym z pasów jezdni prowadzącej od Ronda Solidarności do Telefonicznej. Po tym etapie drogowcy przeniosą się na pas, którym obecnie przejeżdżają kierowcy. Jest akt oskarżenia wobec 8 osób, które odpowiedzą za oszustwa internetowe na pracownika banku. Mężczyźni łącznie mieli wyłudzić ponad 4 miliony złotych. Prokurator Krzysztof Kopania z Łódzkiej Prokuratury Regionalnej mówi Radio Łódź, że oszuści mieli działać w Łodzi, Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu i Szczecinie.
13: Podając się za pracowników banków, wprowadzali oni swoich rozmówców w błąd co do tego, że ich oszczędności zagrożone są działaniami przestępców i należy je przekazać na specjalnie utworzony rachunek techniczny, gdzie nie będą zagrożone.
11: A według prokuratury oskarżeni mieli też namawiać pokrzywdzonych do zaciągania pożyczek i przelewania ich na specjalne rachunki.
13: Miało to doprowadzić do utraty zdolności kredytowej pokrzywdzonych, a tym samym uniemożliwić przestępcom zaciąganie na ich dane zobowiązań. Inną formą zachęty do transferowania zgromadzonych pieniędzy było ich rzekome lokowanie w dochodowe inwestycje.
11: Rolą 8 oskarżonych było przejmowanie rachunków od osób, które zgodziły się przekazać swoje konta bankowe w zamian za szybki zarobek. Śledztwo wciąż trwa i obejmuje łącznie około 150 podejrzanych. Lider Stowarzyszenia Rozwój Plus, Mateusz Morawiecki, zakłada nowy klub parlamentarny. To jest skutek rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Chociaż wczoraj partia nie podjęła decyzji o wyrzuceniu posłów, którzy nie podpisali tzw. lojalki, to politycy sami zdecydowali się odłączyć od klubu PiS.
14: Nie chcemy się wdawać w te przepychanki partyjne, gierki partyjne. Dlatego wspólnie 40 posłów i senator postanowiliśmy założyć klub parlamentarny. I będzie to nasze forum do działania na przyszłość, forum polityczne.
11: Wczoraj rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał, że sprawy dotyczące posłów, którzy nie podpisali lojalki, trafią do rzecznika dyscyplinarnego partii i będą rozpatrywane indywidualnie. Mateusz Morawiecki skomentował, że to jest przeciąganie kiepskiego serialu. 17-letni ratownik uratował 8 osób w jeden dzień. O tej historii rozpisują się włoskie media. Do zdarzenia doszło na plaży w miejscowości Trowa Janika pod Rzymem, a więcej mówił o tym Aleksandra Nietopiel.
15: Denis Squera został okrzyknięty przez lokalne media bohaterem dnia. 12 lipca podczas pracy na kąpielisku młody ratownik wyciągnął z morza aż 8 osób. Tego dnia panowały trudne warunki. Morze było wzburzone, a na plaży obowiązywała czerwona flaga oznaczająca zakaz kąpieli. Mimo ostrzeżeń wielu plażowiczów weszło do wody. Denis przez cały dzień interweniował, ratując kolejne osoby przed utonięciem. O jego postawie opowiedzieli rodzice. Przyznali, że są z syna bardzo dumni, ale jednocześnie przeżyli ogromny stres, obserwując jak na naraża własne życie, by ratować innych. Historia szybko obiegła internet. Oprócz apelu o przyznanie młodemu ratownikowi medalu, pojawiły się również wezwania do większej ostrożności nad wodą i przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
11: Na informacje z Łodzi regionu na bieżąco, jak zawsze na naszym portalu radiołódź.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
17: No, to już wystarczy sama koszula, wystarczy sam t-shirt, żeby poruszać się po ulicach, bo w tej chwili o 22 stopnie na termometrach od Kutna po samo południe. O Kutno dzisiaj już wspominałem. Do końca dnia dużo słońca, czyli okulary przeciwsłoneczne są po prostu niezbędne. Na termometrach dziś do 27 stopni i to jest taki ostatni powiew chłodnego lata, mam wrażenie, bo jutro już 33.
16: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
18: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
17: Tak, ostatni powiew chłodnego lata. 20 parę stopni. Coś mi się pokręciło. Piotr Śliwiński, Marcin Mendelbaum. Jeszcze raz dzień dobry. Za chwilę informacje kulturalne.

0: To ważna informacja dla kierowców, za którą dziękujemy naszym słuchaczom. Na trasie wojewódzkiej 726 między Rawą Mazowiecką a Inowłodzem doszło do wypadku. Są tam spore utrudnienia w ruchu. To jest okolice Nowego Głuchówka. Taką informację Matyldów, Nowy Głuchówek. Tam mogą być utrudnienia na drodze. Przypomnę, droga wojewódzka numer 726. Teraz o kulturze.
1: Czas na kulturę.
0: I Wiktoria Makowska.
2: Jeśli szukacie Państwo pomysłu na środowe popołudnie i wieczór w Łodzi, to wybór jest naprawdę spory. Będą warsztaty dla najmłodszych, kino familijne, koncerty w samym centrum miasta, a także aż 3 plenerowe seanse filmowe. Jeszcze przed południem warto zajrzeć do Centralnego Muzeum Włókiennictwa przy ulicy Piotrkowskiej 282, gdzie odbędą się rodzinne warsztaty dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat. To propozycja, która łączy zabawę z poznawaniem historii włókiennictwa i pracy z tkaniną. Zamiast tradycyjnego zwiedzania, najmłodsi mogą tu samodzielnie tworzyć i eksperymentować, odkrywając jednocześnie, że muzeum wcale nie musi być miejscem, w którym tylko ogląda się eksponaty. Ciekawą propozycję przygotowała także Mediateka Memu przy ulicy Moniuszki 5 w Łodzi. W ramach cyklu Antyczny Lipiec uczestnicy przeniosą się do starożytnego Egiptu podczas warsztatów poświęconych budowie piramid. To spotkanie, które w przystępny sposób opowiada o jednej z największych zagadek historii i pokazuje, jak powstawały monumentalne budowle fascynujące ludzi od tysięcy lat. Szczegóły dotyczące tego wydarzenia dostępne są na stronie organizatora. A o 12:00 zaprasza Muzeum Kinematografii przy Placu Zwycięstwa 1. W ramach wakacyjnego cyklu Animacje na wakacje będzie można obejrzeć zestaw krótkich filmów animowanych. To propozycja skierowana głównie do rodzin z dziećmi, ale także okazja, żeby zobaczyć animacje, które pokazują, że kino dla najmłodszych potrafi bawić i jednocześnie opowiadać ważne historie o przyjaźni, odwadze czy współpracy. Potem czas na obiad, a po południu o 16:00 warto odwiedzić palmiarnię w Parku Źródliska. Odbędą się tam warsztaty trash art, podczas których z pozornie niepotrzebnych przedmiotów powstaną kreatywne prace plastyczne. To świetna okazja, żeby przekonać się, że rzeczy przeznaczone do wyrzucenia mogą dostać drugie życie, a przy okazji porozmawiać o ekologii i odpowiedzialnym podejściu do odpadów. Wieczorem przenosimy się na ulicę Piotrkowską w Łodzi. O 20:00 w pasażu Rubinsteina rozpocznie się kolejny koncert z cyklu Piotrkowska Kameralnie. Letnie występy w tej przestrzeni od kilku sezonów przyciągają mieszkańców i turystów, tworząc kameralną atmosferę w samym sercu miasta. To dobra okazja, żeby połączyć spacer najdłuższą handlową ulicą Polski z muzyką na żywo. A na zakończenie dnia tradycyjnie polówka. Wszystkie środowe projekcje rozpoczną się o 21:00 i oczywiście wstęp jest bezpłatny. W Parku Julianowskim w sekcji obyczajowej będzie można zobaczyć film Pomoc domowa. Francuską komedię o pozornie zwyczajnej gospodyni, która wywraca do góry nogami życie swoich pracodawców. Lekka, pełna humoru historia, która pokazuje, że czasem największe zmiany przychodzą z najmniej spodziewanych. Asterix i Obelix, tajemnica magicznego wywaru. To pełna humoru opowieść o poszukiwaniu następcy Panoramixa i sekretu legendarnej mikstury, która od lat daje galom nadludzką siłę. Z kolei w Parku Zatorze w sekcji To Polska będzie można obejrzeć jeden z polskich filmów. Historię licealistów, którzy próbują odnaleźć się w szkolnej rzeczywistości, mierząc się z presją ocen, relacji i oczekiwań dorosłych. To współczesne kino o młodych ludziach, które zyskało uznanie za autentyczne pokazanie szkolnego życia. Więcej informacji oczywiście na temat tych seansów można znaleźć na stronie organizatora, a także w mediach społecznościowych. I tak właśnie zapowiada się nam dzisiaj środa w łódzkiej kulturze, od rodzinnych warsztatów i muzealnych atrakcji, przez muzykę na żywo, aż wreszcie po wieczorne kino pod gołym niebem. Jeszcze tylko taka uwaga, bardzo proszę przed wyjściem na polówkę sprawdzać prognozę pogody. Nic nie zapowiada, żeby dzisiaj seanse miały się nie odbywać, ale przezorny zawsze ubezpieczony. A ja życzę Państwu miłej środy i oczywiście do usłyszenia.
0: I mam nadzieję, że każdy z Państwa wybrał coś dla siebie. Jeśli ma ochotę kulturalnie spędzić dzisiejsze popołudnie i wieczór, to jak najbardziej. Wiadomości kulturalne wrócą jutro po 11:00. Teraz Sabrina Carpenter.

0: Ty jesteś kropla, kropla drąży skałę.
1: Jacob Branga. Inaczej nie umiem, to zupełnie tak jak pewien mężczyzna z Londynu, który od ponad 40 lat wstaje przed 3 nad ranem i rozwozi mleko mieszkańcom wschodniego Londynu. A teraz 68-letni Steve Hayden został uhonorowany tytułem Freedom of the City of London, jednym z najstarszych wyróżnień przyznawanych w brytyjskiej stolicy. Mieszkańcy dzielnicy Wanstead mówią, że Stevie jest kimś znacznie więcej niż tylko mleczarzem. Zawsze znajdzie czas na krótką rozmowę. Rozmowę, żart czy dyskusję o piłce nożnej. Sam 68-latek zapewnia, że mimo ponad 4 dekad pracy na razie nie zamierza przechodzić na emeryturę. Będę to robił tak długo, jak długo pozwoli mi na to zdrowie. Na razie sprawia mi to przyjemność. Chcę pracować, a ludzie chcą, żebym dalej przywoził im mleko. Mówią, że nie wolno mi przechodzić na emeryturę, więc dopóki tak jest, będę jeździł. Steve Hayden przyznał, że ceremonia wręczenia odznaczenia była dla niego niezwykłym przeżyciem, jak powiedział, poza narodzinami jego dzieci. Był to prawdopodobnie najlepszy dzień w jego życiu. Od ponad 40 lat wstaje przed 3 nad ranem i rozwozi mleko mieszkańcom wschodniego Londynu. A u nas to już niezła historia. Już dawno chyba przeszło to w niepamięć. Rozwożenie mleka i zostawianie na klatce schodowej czy też pod domami, prawda? A może się mylę, może gdzieś tak jest. 606-78-78-78, studio@radiowodz.pl. Można także nagrać głosówkę. Czy ktoś do Państwa przywozi mleko pod drzwi, zostawia i taki mleczarz jest? Może niech się odezwie sam mleczarz, no albo osoba, która zajmuje się właśnie takimi usługami. Jestem ciekaw, czy gdzieś jeszcze ktoś rozwozi mleko w Polsce. Thank you.

0: Autopromocja.
1: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu prowadzonej przez Piotra Bielawskiego. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
2: Zaprasza Piotr Bielawski.
3: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
4: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
3: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
5: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
6: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
3: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Gotowi na powrót do lat 90? Już 21 listopada Back to the 90s w

0: regulamin na ikea.pl.
1: Po reklamie.
2: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
3: Pani Ela napisała do nas na studio @radiołódź.pl. Gdzieś na początku wspominałem, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Tygrysa. Pani Ela, co prawda tygrysa w domu nie ma, ale jest w domu kura o imieniu Matylda. Mąż zbudował jej kurnik, który stoi w przedpokoju. Kura uwielbia spędzać czas w domu z czterema kotami i domownikami. No i tu jest ważna informacja. Matylda nie wstaje o 5 rano, bo siedzi z nami do późna w nocy, więc wstaje o 8 lub 9, jak pozostali. Wskakuje na nogi, leży na nich obok innych kotów, mimo że jest starsza, znosi czasem jajko. Je z ręki, ale nie przepada za dotykiem. Jej zachowanie odbiega od normy, jest mocno uspołecznione, reaguje na podstawowe komendy typu nie wolno, chodź, idziemy jeść, piękna kurka. Jak się ją chwali i podziwia, ona śpiewa, czyli mówi po kurzemu. Wśród znajomych jest uwielbiana. Na dzień dobry pada pytanie, nie co u was, ale jak Matylda. Pozdrawiają pani Ela i pan Marek. W załączeniu są zdjęcia Matyldy. Rzeczywiście Matylda jest bardzo uspołeczniona. Akurat z tych zdjęć widać najbardziej z kotami jest uspołeczniona. No i niech tak będzie. To pozdrowienia dla Matyldy. To niech sobie potańczy.

0: 23 minuty pozostały do godziny 12. Ja ciągle nie podałem hasła, które jest potrzebne do tego, żeby polecieć w tym tygodniu, a właściwie w tym tygodniu wygrać bilety do Mediolanu Bergamo.
1: Konkurs Radia Łódź.
0: Od poniedziałku do piątku podajemy hasła, łącznie 10 takich haseł. Jeśli ktoś skompletuje 10, to proszę w piątek wysłać na adres konkurs@radiowoc.pl razem ze swoim imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu. No i przypominam, to musi być 10 haseł, które padają od poniedziałku do piątku na antenie Radia Łódź. A w tym tygodniu w wielkim finale do wygrania bilety lotnicze do Mediolanu Bergamo. Cóż za hasło mamy na dzisiaj przygotowane, jeśli chodzi o konkurs? Uwaga, podaję i nie będę powtarzał. Sagrada Familia.

0: Jakiś czas temu mówiliśmy o małej małpce z japońskiego ogrodu zoologicznego. No i jak się okazuje, ta słynna małpka, której prawdziwą małpią mamy musiała zastąpić pluszowa zabawka, skończyła już rok. Popularność zwierzęcia sprawiła, że na urodziny dostała 2,5 tysiąca kartek z życzeniami z całego świata.
1: Historia odrzuconej przez mamę małpki o imieniu Punch stała się wiralem w mediach społecznościowych. Opiekun zwierzęcia przyniósł mu pluszowego orangutana, z którym zwierzę nie rozstaje się. Niedawno małpa dołączyła do grupy innych młodych. Punch jest główną atrakcją ogrodu zoologicznego w Ichikawie, niedaleko Tokio. Ogród zoologiczny nie zorganizował specjalnych urodzin dla Puncha, jak tłumaczy japońska agencja Kyodo, w duchu polityki równej opieki nad wszystkimi zwierzętami. Zamiast tego zaproszono tych, którym los Puncha nie jest obojętny, do wysyłania małpie życzeń urodzinowych. Nadeszło ich około 2,5 tysiąca, w tym z Wielkiej Brytanii i Kanady. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
0: No ja jestem ciekaw, czy jakaś kartka z Polski dotarła. No chyba, że jeszcze idzie, bo też tak się może zdarzyć, a gdyby ktoś chciał wysłać, to jest jakaś szansa, żeby jeszcze spóźnione, ale szczere życzenia do małpki dotarły.

Reporterzy Radia Łódź działają, reporterzy Radia Łódź sprawdzają i informują o tym, co ważnego dzieje się w Łodzi i w regionie. Do 12 pozostało 6 minut i właśnie o 12 w wiadomościach myślę, że ważna i chyba bulwersująca sprawa o samowolnej wycince drzew w Nakielnicy koło Aleksandrowa Łódzkiego. Dlaczego wycięto drzewa, dlaczego zniszczono, o tym będziemy mówić w Radiu Łódź w wiadomościach o godzinie 12. No i przede wszystkim, kto za to odpowiada. Mam nadzieję, że to się wszystko wyjaśni właśnie w Radiu Łódź w samo południe.

0: Reklama.
1: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
2: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
1: Serio? A co tam takiego?
2: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
1: Brzmi jak wydatek.
2: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
1: No to na co jeszcze czekamy?
2: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
1: Sprawdź na www.vt.sk.
3: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
4: Teatr Powszechny gra także w wakacje. Do końca lipca trwa Lato w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Bilety w specjalnych wakacyjnych cenach. Sprawdźcie na powszechny.pl.
3: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
0: Po reklamie.
5: Jest 12:00.
6: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
5: W Radiu Łódź czas na wiadomości. Jarosław Turek.
7: Na serwisie samowolna wycinka drzew w Nakielnicy, zarzuty za atak na medyków pogotowia w Suwałkach i bezpieczeństwo na łódzkim osiedlu Dąbrowa. W regionie dzisiaj słonecznie i ciepło, na termometrach dziś do 26 stopni. Samowolka w Nakielnicy w powiecie zgierskim na terenie zabytkowego dworu ścięto albo pozbawiono gałęzi kilkadziesiąt starych drzew, nawet z XIX wieku. Jako pierwsza o sytuacji poinformowała stacja TVN24. Na miejscu jest teraz nasz reporter Damian Grosicki. Damianie, jak wygląda park otaczający dworek?
8: Ja dojechałem na miejsce i obserwuję te drzewa. No nie wygląda to dobrze tak naprawdę, poobcinane gałęzie, pościnane. Wygląda to tak, jakby tędy przeszedł jakiś huragan. Próbowałem zdobyć zaufanie córki właścicielki, długo negocjowałem. Pani z wszelkimi pytaniami odsyła do swojego mecenasa, a poza mikrofonem przyznała się, że boi się wyjść z tego dworku. A wczorajszej nocy ktoś próbował wejść do jej domu. Podejrzewa o to policjantów z wydziału kryminalnego. Będziemy obserwować jeszcze tę sytuację, bo na miejscu są zarówno policjanci, jak i konserwator zabytków. Robią oględziny miejsca. A jest co sprawdzać, bo teren ma 7 hektarów.
7: Bardzo dziękuję za relację. Próba kontaktu z mecenasem także była nieskuteczna, jak powiedział naszemu reporterowi. Według niego na tym etapie ma jeszcze mało informacji o sprawie. Mieszkaniec Suwałk usłyszał zarzuty po tym, jak w szpitalnym oddziale ratunkowym zaatakował lekarza i ratownika medycznego. Do tego zdarzenia doszło na początku lipca, a o zdarzeniu przypomina Hanna Kość.
9: Funkcjonariusze suwalskiej policji ustalili, że mężczyzna sam zgłosił się na SOR. W czasie udzielania mu pomocy medycznej stał się agresywny. Szarpał, kopał i uderzał lekarza oraz ratownika medycznego, powodując u nich obrażenia. Został obezwładniony przez personel i objęty specjalistyczną opieką. Śledczy przedstawili mu zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy publicznych. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Za takie przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Policja przypomina, że osoby wykonujące zawody medyczne podczas obowiązków służbowych korzystają z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Hanna Kość, Polskie Radio Białystok.
7: A medycy zyskali większą ochronę prawną po tym, jak wzrosła liczba ataków na lekarzy i ratowników pogotowia. Część mieszkańców łódzkiego osiedla Dąbrowa domaga się od władz spółdzielni poprawy bezpieczeństwa. Napisali petycję, w której domagają się m.in. zainstalowania monitoringu i doświetlenia terenu. Autorzy petycji zwracają uwagę na rosnącą liczbę włamań do samochodów, kradzieży i aktów wandalizmu, takich jak wybijanie szyb. Ale mieszkańcy, z którymi my rozmawialiśmy, mówią, że poza pozamazanymi blokami na osiedlu jest raczej spokojnie.
10: Nic nie zauważyłam, a mieszkam tu 50 lat.
11: A monitoring by się przydał?
10: Na wszelki wypadek.
12: Ja nie zauważyłem nic
0: takiego, żeby jakieś awantury, bójki czy...
11: No widać, że na przykład blog czy coś jest jakoś popisane. No tak, wiadomo, takie normalne, typowe rzeczy, że sam ktoś jakąś imprezkę zrobi gdzieś w City, w sumie tyle.
12: Ten monitoring, to dobrze to by było, bo no, by się trochę obawiali, nie?
13: Ci, co samochody mają, to by tam na nich tego...
7: Petycję w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa na osiedlu Dąbrowa w Łodzi można znaleźć na stronie petycjeonline.com. Jeszcze o tym, że jest lista nominowanych do tegorocznej literackiej nagrody Bookera. Znalazły się na niej powieści odważne, zaskakujące i trudne do zaszufladkowania. Więcej mówi o tym Anna Rączkowska.
14: Jury Bookera wybrało 13 książek spośród 163 zgłoszonych tytułów. Jak podkreśla przewodnicząca komisji Mary Bird, tegoroczne powieści bywają zabawne, niepokojące, magiczne, a nawet brutalne. Booker nagradza w tym roku literaturę, która podejmuje ryzyko. Wśród nominowanych znaleźli się dwaj dawni laureaci. Marlon James, zwycięzca z 2015 roku, i Douglas Stewart, nagrodzony w 2020 roku. Tegoroczny Booker nie opiera się jednak wyłącznie na znanych nazwiskach. Aż 10 autorów pojawiło się na długiej liście po raz pierwszy, a 3 nominowane książki to debiuty. Tegoroczne książki zabierają czytelników od szpitala w Meksyku, przez miasto Kingston na Jamajce, szkockie wyspy Hebrydy, aż po postapokaliptyczne wybrzeże Anglii. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
7: A Booker to najbardziej prestiżowa nagroda literacka w Wielkiej Brytanii, przyznawana za najlepszą powieść anglojęzyczną w ostatnim roku. A w naszym serwisie za godzinę będą ostrzeżenia przed powrotem upałów.
15: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Ciepło, coraz cieplej, a będzie gorąco. Na razie 23-24 stopnie. Do końca dnia dużo słońca, mało chmur. No i tak jak powiedziałem, gorąco. Do 27 stopni. A jutro, proszę przygotować się na upały, jak Jarek wcześniej powiedział, nawet do 33 stopni.
15: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Walizki gotowe, piosenki gotowe, Piotr Bielawski gotowy, dzień
16: spakowane
5: dobry.
16: Spakowane jest wszystko.
5: Tak? To gdzie dzisiaj zabierasz słuchaczy?
16: A gdzie ty mieszkasz? Poza miastem, prawda?
5: Tak.
16: Na wsi?
5: Tak.
16: Bo ja na wieś.
5: To proszę bardzo, zapraszam.
16: A, dzisiaj wieś jest
5: inna. Tutaj
16: już.
5: Pani...
16: Mieszczuchy tam mieszkają. Kiedyś to wieś była.
5: Zapomniałem imienia, ale gdzieś tutaj był taki... A pani Ela przysłała zdjęcie kury. No, która w domu siedzi.
16: Kury czasami są. I a ty masz na wsi kury?
5: Znaczy u siebie nie.
16: No właśnie, bo mieszczuchy mieszkają.
5: Ostatnio sarenkę albo...
16: Można dojrzeć.
5: Też nawet udało mi się uratować.
16: Bardzo się cieszę.
5: No właśnie.
16: Ale wieś jest inna. No ale mimo wszystko na wieś fajnie na wakacje.
5: Jasne, że fajnie.

ktoś może potraktować jako żart, jako dowcip, jako taką chwilę w tej dzisiejszej audycji to, co zagrałem przed momentem, ale ile prawdy w tej przyśpiewce ludowej, prawda? Tak, wieś się zmieniała i się zmienia. Najpierw wszyscy do miasta, a teraz chce się wypoczywać na łonie natury, w spokoju, w ciszy. Najlepiej, żeby nic nie przeszkadzało. Tyle, że o innej wsi w takim razie wszyscy marzą. Nie tej, do której wysyłało się dzieciaki, bo tam babcia, dziadek, bo totalna wolność, można było biegać. A co tam, że pszczoły gryzą? A co tam, że coś się jeszcze innego dzieje, wydarzyło? No i ta wieś inspirowała także przez lata. O, to już jest, myśl, bardzo poważna. No to zaczynajmy, bo dzisiaj wybraliśmy się na wieś. Może nie tylko polską, co się jeszcze okaże. Piotr Śliwiński audycję realizuje, Piotr Bielawski to zapraszamy. Tak, kiedyś nikt się nie wstydził, że o wsi śpiewa.

Nawet przez moment pomyślałem, że takie piosenki jak ta właśnie, a to klasyk big beatowy polski, spowodowały, że nastąpił odwrót, że wszyscy na tą wieś znowu się pchają, że z tych miast chcą uciekać i ci chłopcy w ogóle czegoś nowego szukają, to najlepiej domek sobie postawić gdzieś w oddali pod lasem na przykład. Oczywiście uśmiecham się, chociaż takich przyczyn tej migracji w jedną czy w drugą stronę będzie więcej. Na wakacje to zawsze warto wybrać się poza miasto, nawet jeśli nie chce się gdzieś daleko, to właśnie tuż poza miasto. Pierwsza piękna, kolorowa wieś już jest znakomitym miejscem, żeby wypoczywać. To był Wojciech Korda, Niebiesko-Czarni, gdyby ktoś jeszcze nie wiedział. Klasyka polskiego big beatu. A z takich piosenek, no najbardziej znanych, to myślę, że chcę wyjechać na wieś Urszuli Sipińskiej.

No wakacje nadal, nawet jeśli ta wieść się zmieniła, warto pojechać w takie miejsce. Pan Marek, zaprzyjaźniony, natychmiast śpieszy tutaj z odpowiedziami. Po pierwsze, taka wieść jeszcze gdzie niegdzie istnieje, można się wybrać. Po drugie, no już jest rzeczywiście inaczej, bo kiedyś nawet nie tylko o te pszczoły chodzi, jak się okazuje, ale w ogóle jesteśmy uczuleni na wszystko. To wszystko tak się zmienia. Tu muszę mu przyznać rację, odczułem też na sobie. No i w końcu o tych dziewczynach na wsi. Sam ma żonę ze wsi, nie narzeka, wręcz przeciwnie. I naprawdę poleca. To tyle, co miałem przekazać w tej sprawie. No, dziewczyny na wsi. Taka Dolly Parton na przykład.

chyba wszystkie elementy dobrego country w tej jednej piosence, z klaskaniem, ze wszystkim, co mogłoby się wydarzyć. To Dolly Parton, chyba najbardziej znana w całym świecie wiejska dziewczyna. A kantrowiec, wiejski chłopak najbardziej znany? Johnny Cash.

Johnny Cash w Tennessee, bo tam fantastyczne lato, pięknie, można wypocząć, poszaleć, a i przygody na pewno się zdarzają. Johnny Cash, reprezentant muzyki country, muzyki, która wpływała i wpływa moim zdaniem na różne inne gatunki muzyczne, tak jest. Bob Dylan na przykład czerpał z country. Bardzo.

Pozdrowienia ze Śródmieścia tutaj dostałem od kogoś, kto kocha melorecytację. A to prawdziwe historie oni opowiadają. O tym, że może na wsi ciężka praca, ale jak lato przychodzi, oj, to się dzieje. I te dziewczyny, chociażby z północy, fantastyczne. Dylan napisał, wszyscy śpiewają. Nie sprawdziłem socjologicznie, która z tych kantrowych piosenek jest najczęściej wykonywana, ale wydaje mi się, że Take Me Home, Country Roads.

No jest jeszcze jeden, moim zdaniem, wielki przebój, Julie. To jest ta piosenka o tym, żeby Julie nie zabierała jej męża tylko dlatego, że może, że potrafi, że tak działa na facetów, żeby zostawiła jej męża. Taka wręcz prośba, modlitwa nawet, przepięknie też śpiewana w różnych wersjach, ale może tych największych przebojów wystarczy, co? Poczuli państwo klimat? Poczuli państwo ochotę wyjechania po prostu poza miasto? Gdzieś na wieś. Czy ta nasza różni się od amerykańskiej? Pewnie krajobrazem tak, pewnie jakimiś zwyczajami również, ale jest coś tak bliskiego nam również w tamtych przestrzeniach i w tamtych farmach. O nie, tego się nie pozbędziemy. No to co? Na wieś w takim razie.

To Kenneth Heath sprzed lat o tym, że warto wyjechać z miasta, gdzieś wybrać się, nawet nie mając celu i na jakąś wieś trafić, trochę sobie tam odpocząć. Jakby dzisiaj już nie ma takich piosenek, bo co, wsi się wstydzimy? Nie, country wciąż wpływa na twórców i to przeróżnych.

I takie skrzypce też znamy z country. My też mamy swoje ludowe skrzypce, a co? Jest to rozpoznawalne, charakterystyczne, wiejskie, przyznajmy od razu, i fascynujące na pewno. A to w popie tak się dzieje, bo Shania Twain najpierw była countrową dziewczyną. Właśnie wydała nowy singiel.

Brandon Flowers, ale mnie zaskoczył kantrową piosenką. No, to jest jego propozycja na lato 2026 i przebój bardzo proszę. I country wpływa? Wpływa nadal. Ja wiem, nie zagrałem Garta Brooksa, na przykład przepiękne piosenki śpiewa, to prawda. Nie zagrałem wielu countryowców. Można by stworzyć oddzielną audycję a propos country. Może tak się zdarzyć. Kto wie, bo jutro będą gorące rytmy, też przeróżne, z różnych krajów i w różnym stylu tak naprawdę wykonywane. Ale to jutro, bo też się słyszymy. Na zakończenie dzisiaj jeszcze jedna wiejska piosenka po polsku. A nie, to właściwie kantrowa piosenka po polsku.

0: Reklama.
1: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
2: Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
3: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda, Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl.
4: Gotowi na powrót do lat 90? Już 21 listopada Back to the 90s w Atlas Arenie. Hathaway to Unlimited i 4 godziny największych przebojów Eurodance'u. To dopiero początek line-upu. Zbierz ekipę i baw się na największej imprezie lat 90 w Polsce. Bilety już w sprzedaży na atlasarena.pl.
5: Nowy sezon i nowe nadzieje. Piątek, 31 lipca o 18:00 ŁKS podejmie Polonię Bytom na Stadionie Króla. Nie oglądaj początku na ekranie. Bądź tam, gdzie wszystko się zaczyna. Kup bilet na pierwszy mecz ŁKS-u lub dołącz do grona karnetowiczów i zajmij swoje miejsce na cały sezon. Wejściówki dostępne na bilety.lks.loc.pl oraz w U2 ŁKS Store.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
7: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
8: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
7: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
8: Więcej na funduszobywatelski.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: Słuchają Państwo Radia Łódź, jest 13:00. I wiadomości w naszym programie, w studiu Jarosław Turek.
10: Nastali się powrót upałów i zagrożenia pożarowego w lasach. Ciężko ranna nastolatka po wypadku na hulajnodze i poparciu sejmowej komisji dla Lex Szarlatan. W regionie dzisiaj słonecznie i coraz cieplej, dziś na termometrach do 26 stopni. A zacznijmy od pogody, bo zbliża się kolejna fala upałów, a w związku z wysokimi temperaturami rośnie też zagrożenie pożarowe w lasach. Dlatego służby prowadzą już specjalne działania, aby zapobiec pożarom. Łączymy się teraz z naszym reporterem Miłoszem Warszawskim, który sprawdza, jak wygląda sytuacja w terenie.
11: Jestem właśnie w jednym z lasów naszego regionu i choć przez ostatnie dni intensywnie padało, to ściółka leśna nie jest zbyt mokra. Zagrożenie pożarowe w lasach naszego województwa jest niskie, ale patrząc na prognozy możemy spodziewać się, że szybko się to zmieni. Już od przyszłego tygodnia termometry pokażą 35 stopni i więcej. Przy ostatniej fali upałów policja i straż leśna prowadziły wspólne patrole na terenach leśnych, między innymi w okolicach Łowicza. Chodzi o prewencję. Służby chcą przede wszystkim zapobiec pożarom. Funkcjonariusze sprawdzają, czy odwiedzający przestrzegają przepisów przeciwpożarowych. Szczególną uwagę zwracają na samochody i inne pojazdy silnikowe.
10: Dziękuję bardzo za relację. Dodajmy, że patrole są doraźne. Funkcjonariusze reagują na bieżące zmiany pogody, a kolejne działania mają ruszyć za kilka dni. Do szpitala trafiła 13-latka po wypadku na hulajnodze elektrycznej. Do takiego zdarzenia doszło wczoraj późnym wieczorem w Świdniku. Dziewczyna była pasażerką 15-latka, który kierował hulajnogą, a oboje nie mieli kasków, mówi aspirant sztabowy Elwira Domaracka z Komendy Powiatowej Policji w Świdniku.
12: 15-letni chłopak kierował hulajnogą elektryczną, pożyczoną od kolegi. Razem z nim podróżowała 13-letnia koleżanka. W pewnym momencie kierujący najechał na studzienkę kanalizacyjną, w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem i przewrócili się. Dziewczyna po upadku straciła przytomność, natomiast nastolatek odjechał z miejsca zdarzenia. Lekarze stwierdzili u niej ciężkie obrażenia ciała.
10: Policja przypomina, że na hulajnogach elektrycznych nie można przewozić pasażerów, a osoby poniżej 16 roku życia muszą jeździć w kaskach. Sejmowa Komisja Zdrowia opowiedziała się za przyjęciem poprawek Senatu do ustawy o prawach pacjenta, tzw. Lex Szarlatan. Teraz sprawozdaniem komisji zajmie się Sejm na posiedzeniu plenarnym. A ustawa wprowadza zakaz stosowania praktyk pseudomedycznych stwarzających ryzyko uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia albo śmierci człowieka przez osobę niewykonującą zawodu medycznego. Zakazuje również takim osobom oferowania albo stosowania metod leczniczych niebędących świadczeniem zdrowotnym i wprowadzających pacjentów w błąd co do właściwości świadczenia zdrowotnego. Na koniec skargi na zaniedbane znaki drogowe w Sieradzu. W wielu miejscach miasta znaki są wyblakłe, na tabliczki z nazwami ulic złuszczone. Niedaleko rynku przy ulicy Wareckiej rozrośnięty żywopłot zasłania też tablicę kierunkową i znak mówiący o zakończeniu strefy zamieszkania. I mówią o tym sami mieszkańcy.
13: No nie widać.
14: Nie widać właśnie tego.
15: Tutaj to chyba w ogóle nie wiem, kiedy oni tutaj cieli. My to tak tu chodzimy, na to nam nawet się nie zwraca uwagi. No ale okay. Jest zasłonięta.
16: Rzeczywiście dbałość o widoczność znaków pionowych jest ważnym elementem w ogóle dbania o infrastrukturę drogową. W tym znaczeniu, że warunkuje zachowania uczestników ruchu drogowego.
10: Tak mówi sieradzki radny Juliusz Góraj, który jednocześnie deklaruje, że na najbliższej sesji Rady Miasta wystąpi z interpelacją w tej sprawie. A więcej o tym również na naszym portalu radiołódź.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: W tej chwili 24-25 stopni w naszym regionie, a temperatura może wzrosnąć do 27 stopni, stąd też i ostrzeżenie o upałach. Wiatr do tego zmienny z przewagą kierunków zachodnich, bądź w ogóle go właściwie nie ma, co jeszcze spowoduje, że odczuwalna temperatura będzie wyższa w nocy, nawet 17 stopni i wiatr południowo-wschodni.
17: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
18: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
9: Piotr Siwiński realizuje, Piotr Bielawski z Państwem rozmawia. To proszę relaksować się z nami. 5 minut po 13:00.

Już chciałem o tym, że każdy chciałby rządzić światem, odnosząc się do piosenki Tears for Fears, która zabrzmiała, wybrzmiała właśnie teraz. Ale co tam do wsi trzeba wracać? To jest temat. A jednak okazało się, że jedni sobie przypominają to sentymentalne podróże, a inni odczuli jakiś klimat i wybiorą się gdzieniegdzie. Naprawdę gdzieś tu blisko poza Łodzią można spotkać takie miejsca, posiedzieć, popatrzeć, poczuć, odczuć fajne powietrze. No i proszę chronić się przed tym upałem, o tym proszę pamiętać. A może i łatwiej chronić się rzeczywiście na wsi, poza miastem, gdzie mnóstwo przyrody i cień łatwo znaleźć. A pan Mieczysław na przykład w ogóle powrócił sentymentalnie z kolei do lat 70. minionego wieku i to były wakacje, no, znakomite na wsi, tak? Raz w tygodniu jechało się kilka kilometrów na rowerze, po chleb, stało w kolejce. Takie to bywały historie. No, jeszcze mógłbym też powrócić do tych czasów i poprzypominać troszeczkę, co grało radio, bo nie tylko ludowiznę, chociaż wtedy rzeczywiście polski folk miał swoje miejsca w audycjach radiowych i można było go usłyszeć. To były piękne czasy. Natomiast no nie tylko ludowiznę, w ogóle polskie radio grało pewne przeboje i można by w ten sposób spojrzeć sentymentalnie właśnie na ten czas. No, myślę, że jeszcze kiedyś zrobię o tym country audycję, bo i Kenny Rogers i wielu innych tutaj zabrakło. To prawda. Ale ci mistrzowie także pojawiają się w innych audycjach tematycznie, bo przecież nie tylko z country korzystali, też różne mieli przygody i ten nurt pod nazwą country wpływa faktycznie na różne odmiany muzyki. Pozdrawiam Państwa, cieszę się, że Państwo tak nie tylko słuchali, ale przeżyli godzinkę z nami fantastycznie, wakacyjną godzinkę na walizkach. Do walizek pakujemy muzykę, jakby ktoś chciał coś dorzucić, pomysł, nawet temat, do którego należy dobrać piosenki, to bardzo proszę pisać piosenki@radiucz.pl. Chętnie korzystamy z takich propozycji.

0: This behind the clouds is right there. Just hold on to happier times, all right, darling?
1: To dla tych wszystkich, którzy lubią melorecytację, a pani Ania zadzwoniła, że właśnie wróciła ze wsi, z urlopu dziadków na wsi i rozgląda się za jakimś koncertem, czy coś będę miał. To dopowiem od razu tak. Koncerty i zaproszenia będą nam się zdarzać od piątku w naszych programach. Zacznę znowu rozdawać zaproszenia na różne koncertowe wydarzenia. Dzisiaj na pewno do kina będę zapraszał, będę miał voucher do Parku Linowego Arturówek i będzie podane kolejne hasło w konkursie. Kierunek radiość, kierunek wakacyjny, kierunek jaki? Myślę, że państwo wiedzą, że tym razem do Mediolanu. No to jak podam hasło, to proszę sobie to hasło zapisać koniecznie, bo wszystkie przez cały tydzień trzeba zbierać. I jeszcze odnosząc się, bo pani Aniu napisała, że na pewno zjawi się w porcie na koncercie naszym jazzowym w poniedziałek. Pani Aniu, to uprzedzam, ten poniedziałek wyjątkowo nie ma koncertu. 10 sierpnia teraz się spotykamy. Specjalny projekt Krzemiński-Janiak będzie się działo o godzinie 19, 10 sierpnia. Już zapowiadam, już zapraszam, bo to darmowe koncerty. Też przyjdziesz?
2: Jeśli będę miał czas.
1: Jeszcze cię nie widziałem. Naprawdę jeszcze cię nie widziałem. Filip
2: Ale
1: Stachowicz.
2: Piotrze, dzień dobry, cześć.
1: Naprawdę muszę cię tu złapać po prostu i takie przyrzeczenie nagrać, że będziesz.
2: Nagram, ale też tutaj powiem, że to między innymi dzięki mnie relacje z koncertu pojawiają się na stronie.
1: A to miało być zaraz, jak obiecasz, że przyjdziesz. Tak, to prawda. I wszystko można znaleźć na naszej stronie radio.pl, a teraz o tym, co aktualnie na tej stronie się dzieje.
2: Tak jest. Zaczniemy informacją jeszcze całkiem pozytywną, ponieważ Teatr Wielki w Łodzi przechodzi wielką metamorfozę. Wielka inwestycja remontowa za prawie 50 milionów złotych. Ponad połowa pochodzi tych funduszy z funduszy europejskich. Między innymi zostanie zmodernizowany przede wszystkim środek Teatru Wielkiego. Będą nowe ekrany LED, będzie większa dostępność, między innymi dla osób z niepełnosprawnościami, nowe przestrzenie edukacyjne. Ale co ciekawe, projekt ten obejmuje również szkolenie i współpracę z Narodowym Teatrem Opery i Baletu w Tiranie. I efekty tej współpracy będzie można zobaczyć już na początku sezonu artystycznego 28-29, więc jeszcze chwilę potrwa to szkolenie i współpraca, no ale myślę, że efekty będą całkiem udane. Zdjęcia z remontu na Radio Łódź PL można zobaczyć.
1: No, na efekty czekamy rzeczywiście.
2: Tak jest. Teraz troszeczkę ostrzegę, będzie ostrzeżenie, ponieważ jak wiemy, coraz cieplej już po tej deszczowej fragmencie lipca będzie znowu fala upałów, będzie bardzo gorąco, temperatury powyżej 30 stopni Celsjusza i tutaj ostrzeżenie głównie od policjantów, od Straży Leśnej, żeby właśnie nie wzniecać pożarów w lasach czy na terenach rolnych. Różnie to może być, przy takiej temperaturze ściółka jest bardzo wysuszona, żeby po prostu uważać, żeby nie sprawić katastrofy po prostu na tych terenach zagrożonych pożarem. Liczne wskazówki również na stronie Rady Łódź.pl do przeczytania. Myślę, że bardzo praktyczne i bardzo potrzebne w tym czasie.
1: Proszę czytać. Ostrzeżeń jest mnóstwo w tej chwili, bo upały idą kolejne.
2: Tak jest. I jeszcze też takie ostrzeżenie, ale już bardziej praktyczne dla kierowców, ponieważ remont Alei Palki postępuje w Łodzi i w weekend 1-2 sierpnia zostanie zamknięte tam skrzyżowanie z ulicą Telefoniczną, ponieważ będą tam wykonywane prace, więc uważajmy i w miarę możliwości omijajmy, no bo będzie to skrzyżowanie po prostu zamknięte.
1: Jest wiele takich miejsc. Proszę w ogóle uważać, w upale też jeździ się trochę inaczej.
2: Tak jest.
1: To kiedy przyjdziesz na jazz? Ha, myślałem, że zapomniałem.
2: To już trzeba spytać mojego kierownika, żeby mi wyznaczył odpowiedni.
1: No nie ma lekko, nie ma lekko. Będę przypominał się i będę pytał. 10 sierpnia teraz kolejny koncert na Open Stage Eter Jazzu w Porcie Łódź. Zapraszam bardzo serdecznie na godzinę 19. Dziękuję ci bardzo.
2: Dzięki.

0: Autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
3: Walizka? Jest! Okulary są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
5: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Crown.pl 517 416 417.
6: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
7: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
6: Serio? A co tam takiego?
7: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
6: Brzmi jak wydatek.
7: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
6: No to na co jeszcze czekamy?
7: Lato w słowackich Tatrach Wysokich.

0: Co panią boli?
1: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
2: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
1: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
3: Po reklamie.
4: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
5: W Radiu Łódź 13.30. Proszę się relaksować z nami i proszę chronić się przed upałem i ostrożnie jeździć, o tym też mówimy. I upał też na pewno na to wpływa, jeszcze na dodatek. Na przykład roboty drogowe utrudniają życie kierowcom. I teraz rzeczywiście tych robót drogowych jest trochę na S8 i na wysokości Łasku i z Duńskiej Woli. Przez moment podobno wkurzały te roboty, ale już nie jest tak źle. Tak czy inaczej jest zwężenie, zablokowany jest jeden pas ruchu w kilku miejscach i tylko pasem wolnym można jechać do Warszawy trasą S8. Przypomnę więc, przez te najbliższe 2 godziny co najmniej proszę tam uważać, trochę zwolnić i troszeczkę spokojniej jakby zachowywać się również. S8 na wysokości Łasku i z Duńskiej Woli jadący do Warszawy mają zwężenia.

0: 20 minut do 14 w Radiu Łódź. No, mamy Lato w Mieście.
1: Rozmowy o mieście. Zapraszają Piotr Andrzejczak i Marek Dill.
0: Wypada mi spytać tylko, o czym dzisiaj będzie.
2: Lecie w mieście, nie.
0: Nie sądzę. Aczkolwiek to też jest ważny czas. Dla miasta, nie?
2: Dzisiaj o polityce przestrzennej, to tak brzmi dziwnie, no o planowaniu przestrzennym istnieją takie stwierdzenia jak plan ogólny, plany miejscowe, o tym też troszkę będziemy rozmawiać. I o tym, jak, ile lat trzeba czekać, aż te planowane zamierzenia się ziszczą, bo to jest różnie, to czasami jest 5, 10, czasami jest tak w Łodzi na przykład droga czy trasa WZ dawna, tak? Ona przebudowywana i rozbudowywana, to sam pomysł na taką trasę powstał jeszcze przed II wojną światową, a był zrealizowany w początek budowy lat 60., 70., 80., no nie tak dawno też zmiany.
0: No, to prawda.
2: No więc będziemy mówili o polityce przestrzennej, jaki ona ma wpływ ostatecznie na to, co nas otacza, czyli na architekturę. No ale ta architektura musi powstawać zgodnie z jakimś tam szerszym założeniem. No i tak w skrócie właśnie, a także o tym, jak technologia będzie wpływać na projektowanie. Bo to teraz musimy chodzić do księgarni, do teatru, do kina, a potem się może okazać, że tak, streaming nam załatwia kino.
0: No teatr, oby nie, panie Piotrze, oby nie.
2: No, ale nie mówię, ale to trzeba też...
0: Tak, ale przewidzieć
2: trzeba, tak? Takie rzeczy przewidywać.
0: Nie do końca się uda przewidzieć, nie, dlatego są zmiany później.
2: Są zmiany potem w planowaniu, no ale tak z grubsza o tym...
0: No nie, do niektórych rzeczy po prostu zaplanowanych nigdy nie dojdzie.
2: Nigdy nie dojdzie, tak? A które zostaną stworzone po kilku latach trzeba będzie jednak zmienić, bo się okazuje, że rzeczywistość jest inna. No ale to jest zupełnie inna historia. No to gwoli zaproszenia teraz kilkanaście minut rozmowy, a na całość zapraszam na naszą stronę internetową radiolódź.pl. Tam w zakładce podcasty są także rozmowy o mieście.
3: Żeby ta architektura mogła powstać, no potrzebny jest jakiś nadrzędny porządek. I zaczynamy od planowania. No i dzisiaj wybitnego fachowca gościmy od planowania, który wielokrotnie nad planami pracował. Robert Warsza, kiedyś szef Łódzkiej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. I myślę, że czegoś się dowiemy może na ten temat, ale w sposób może nam bliższy i łatwiej zrozumiały.
4: Jest to chyba jedno z takich nadrzędnych zadań własnych miasta, żeby programować po prostu swój rozwój w jakiś sposób zaplanowany, przemyślany, prowadzący do celu. No bo oczywiście możemy zarządzać od tak, podejmując decyzje na co dzień, ale droga bez celu może się okazać całkowicie bezcelowa, więc to planowanie przestrzenne ma przede wszystkim na celu uregulowanie tych procesów, które mają bardzo długotrwały charakter w mieście, no bo zabudowany obszar będzie trwał czasami ponad 100 lat do momentu, w którym będziemy się zastanawiali, co znowuż w tym miejscu można zrobić. Czy odnawiać te budynki, czy je przekształcać, czy je zburzyć, jak to zabudowywać. Więc no, planowanie przestrzenne jest takim nadrzędnym procesem, który się powinien zastanawiać, w jakim miasto jest kondycji społecznej, gospodarczej, jakie ma potrzeby i starać się to wszystko w jakiś sposób poukładać w jednej przestrzeni i rozłożone w czasie.
3: No i tu właśnie na tym polega cała trudność, skomplikowaność tego procesu, ponieważ konsekwencje decyzji planistycznych są bardzo poważne, natomiast przełożenie planowania na życie trwa bardzo długo. Znaczy konsekwencje tych decyzji widzimy po latach. Czasami, tak jak Robert mówił, to jest kilkadziesiąt nawet lat. Natomiast no, decydują te działania no, w pewnym momencie w ogóle o kształcie miasta i mogą naprawdę być bardzo przysłużyć się miastu albo wręcz popsuć wszystko.
2: No, jaka jest perspektywa, na ile lat, tak powiem, planujemy miasto? Tak z grubsza rzecz biorąc.
3: To znaczy, co ile lat robimy plany, czy tak, jaka jest perspektywa?
2: Jaka jest perspektywa?
4: Tutaj należałoby chyba rzeczywiście oddzielić pewne perspektywy, które związane są z naszymi oczekiwaniami co do architektury. Czyli, że dany narożnik, dana ulica, dany budynek się wybuduje i to jest czasami mierzone w latach. Od jakichś programów przekształcania większych fragmentów, na przykład w części dzielnicy. I tutaj na powinniśmy myśleć, że taki proces to będą dziesięciolecia. Naście lat to byłoby, powiedzmy, krótko. No ale jeżeli popatrzymy jakby na całe miasto, to tutaj mamy proces porównywalny do budowy średniowiecznej katedry, która czasami trwała przecież kilkaset lat. Nie wiem, zaczęta w Pradze budowana katedra w średniowieczu została skończona w XX wieku, więc 600 lat było...
3: I Kolonia, i Notre Dame w Paryżu, tak.
4: Więc to są wszystko procesy długotrwałe i czasami niezrozumienie doniosłości podejmowanych decyzji może prowadzić do bardzo niesłusznych ocen, no bo mamy jakąś dzielnicę, którą chcemy zaprojektować. To było na przykład bardzo dobrze widoczne w Nowym Centrum Łodzi. Takie zniecierpliwienie, żeby efekt pojawił się na już. 5 lat, dlaczego jeszcze wszystko nie jest zabudowane? To jak nie jest zabudowane, to budujmy jakkolwiek, żeby tylko zabudować. No i chyba nie o to chodzi w planowaniu przestrzennym, żeby po pierwsze zrobić szybko coś, a nie zawsze dobrze. Musimy zrozumieć, że te procesy czasami trwają bardzo długo. Rzadko urbanista jest w stanie zobaczyć efekty swojej pracy za swojego życia, więc tutaj ta perspektywa spojrzenia jest czasami bardzo długa.
3: Ale posłuchajmy się jakimś spektakularnym przykładem, bo to zawsze warto. Taka decyzja planistyczna, która moim zdaniem zadecydowała o naszym współczesnym życiu, a powstała stosunkowo niedawno, bo ledwo kilkadziesiąt lat temu, to była na przykład decyzja o wprowadzeniu trasy wschód-zachód, czyli Piłsudskiego i Mickiewicza. Kiedyś ta ulica zwana Główną była ulicą taką jedną z. Ona, jej ranga polegała głównie na tym, że była w środku i że przy niej się mieściły rynki, czy jeden z rynków. W związku z tym była troszeczkę ważniejsza. Ale to, że zdecydowano się na taką poważną, poprowadzenie takiej poważnej arterii przez środek miasta, zdecydowało o tym, że utrwalił się widoczny już przed powstaniem tej arterii podział na lepszą i gorszą Piotrkowską, na gorsze i lepsze miasto. I dzisiaj właściwie mimo wydatkowania dość dużych ilości pieniędzy na zbliżenie jakieś, bo taki był cel teoretycznie działania, czyli budowy tego przejazdu pod Piotrkowską, no nadal, no właściwie to nawet trudno powiedzieć, że wydarzyło się, czy polepszyło się. No polepszyło się w tym sensie, że mamy przejścia piesze nie podziemne, tylko naziemne, ale to jest jedyna korzyść, jaką uzyskaliśmy dzięki temu. I właściwie ja bym powiedział, że z punktu widzenia takiego przestrzennego czy odbioru mieszkańców, no to raczej wybudowaliśmy, oprócz tego, że mamy strumień samochodów i taką kanalizację samochodową, taki ściek, to jeszcze bariery, które wyglądają jak przeciwko czołgo. Czyli z takiego wizualnego punktu widzenia czy zbliżenia tych dwóch części miasta nie wydarzyło się nic, tylko zostało wykonane pogorszenie. No i konsekwencje tej decyzji, która powstała kilkadziesiąt lat, będziemy z nią żyli jeszcze pewnie kilkadziesiąt.
4: Można się zastanowić, czy to kilkadziesiąt nie za mało. Natomiast podałeś przykład kiedyś ulicy Głównej. Warto zwrócić uwagę, że tą decyzję podjęto 100 lat temu. Akurat mniej więcej gdzieś 100 lat temu, bo w drugiej połowie lat 20. robiono plan. Zresztą z współczesnej perspektywy można byłoby powiedzieć takiego dbania o kształt miasta, o pewną rewitalizację, można byłoby powiedzieć, że szalony, bo demolujący układ historyczny w sposób niesamowity. Można zrozumieć, że 100 lat temu coś, co dzisiaj uważamy za historyczne, wtedy było stosunkowo jeszcze nowe i może już niemodne, czyli te budynki historyczne w kontekście modernizmu dwudziestolecia międzywojennego były uważane jako niemodne. Ale warto zwrócić uwagę, że tak, ulica Główna, decyzja podjęta 100 lat temu, wykonanie w latach 60., czyli po 30-40 latach, tą ulica Armii Czerwonej, wtedy przebudowywana kilkukrotnie, ostatnia przebudowa sprzed 10-12 lat, więc można byłoby powiedzieć, że właśnie to planowanie przestrzenne ma taki długi horyzont i tak ogromną siłę jakby rażenia, jeżeli chodzi o konsekwencje. Rozcięcie miasta.
3: Nie? I to miało wpływ na kształt naszego miasta kolosalny. Nie do przecenienia w ogóle.
2: Ale mówisz o tej decyzji, czy o rozcięcia miasta, no bo to, arterii, tak. To chyba tak na dobre, to koniec lat 60. i 70. lata, prawda? Poprzedniego wieku.
4: 60. lata, no i warto wtedy zwrócić uwagę, że wtedy ten taki modernizm, to czy takie podejście do budowania nowego
3: ogólnoświatowe zresztą
4: człowieka, nowego miasta, rozwoju miasta poprzez dwie dzielnice położone na wschodzie i zachodzie, czyli Widzew-Firetkinie i ta trasa WZ, która miała je łączyć, tak naprawdę pomijając w ten środek to centrum, tą burżuazyjną, niedobrą tkankę, no to jakby były inne priorytety. No ale gdzieś ta decyzja, oczywiście nie architektoniczna, nie o jej w latach 30., jak ona ma dokładnie wyglądać, ale gdzieś tam jej szerokość, wielkość i zadanie zostało wtedy wyznaczone.
3: No bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale chyba tak jest oczywiste dość dla nawet laika, że ta kompozycja miasta, tego założenia nowego miasta, osady Łódka, tej łodzi przemysłowej, miała orientację północ-południe. I cały ten układ jest właśnie tak wymyślony. I teraz przecięcie tego na pół, no właściwie, jak Robert powiedział, to było zdemolowanie zupełnie tego układu.
5: No tak, bo osią była Piotrkowska.
3: Tak.
4: No można, jak jeszcze się cofasz, no to do osady Łódki, no to można byłoby powiedzieć, że tutaj w takich pierwotnych decyzjach kryje się też jeden z największych problemów urbanistycznych miasta.
3: Bo zakodowany jest problem tak komunikacyjny.
4: Bo Nowe Miasto, czyli ten fragment czterech kwartałów przy Placu Nowego Miasta, obecnie Placu Wolności, no to był taki układ miejski, a później w drugiej połowie lat 20. XIX wieku zdecydowano się na już taki układ, ja bym powiedział, ulicowy, tak, 500 działek wzdłuż traktu Piotrkowskiego, obecnej ulicy Piotrkowskiej, który nie miał ani krztyny charakteru miejskiego.
3: Bo to były działki rolnicze z domami od jednej tylko strony, od jednej ulicy. Użytkownik tej działki żył i z warsztatu, i z uprawiania pola. I tak, to pole musiało być odpowiednio duże, żeby mu starczyło. Tak.
4: 300 metrów długości pola spowodowały, że te wszystkie kwartały, które teraz są zabudowane gęsto strukturą miasta, są takie duże i całe działania, przynajmniej od lat 20-30, związane z jakby uatrakcyjnianiem, udrażnianiem, ulepszaniem tej struktury polegającej na wprowadzaniu większej ilości przestrzeni publicznych, rozcinaniem, wprowadzaniem zieleni, no to jest właśnie próba niwelowania tego pierwotnego zamysłu, który miał tak naprawdę tylko uprościć na samym początku ten proces, a skomplikował go później.
3: No ta historia jest na tyle ciekawa, że jeszcze pociągnijmy chwilę, że Stare Miasto, czyli to które się kończyło na dolinie rzeki Łódki, czyli dzisiejszego Parku Staromiejskiego, było jakimś tam organizmem spójnym. Nowe Miasto łączyło się ze Starym tylko za pomocą traktu Piotrkowskiego, czyli dzisiejszej ulicy Piotrkowskiej, a osada Łódka znowu łączyła się tylko za pomocą ulicy Piotrkowskiej, ponieważ jak sobie spojrzymy na ulicę Wschodnią, to ona nie trafia w ulicę Sienkiewicza. A działaniem urbanistycznym czy planistycznym było przebicie ulicy Kościuszki, czyli kontynuacji ulicy Zachodniej. Po to właśnie, o czym Robert mówi, żeby wprowadzić miejski charakter, bo ewidentnie poza tym powiązać te dwie miasta strukturalnie, bo one zupełnie, trzy niezależne zupełnie organizmy, żeby połączyć je w całość, bo one się zupełnie ze sobą nie łączyły. Ale ten proces był na tyle, jakby powiedzieć, no, słaby, niewspomagany, bo tylko można powiedzieć z góry i odgórnie można takie procesy wprowadzać. One się bardzo rzadko działy prywatnie, no takimi działaniami oddolnymi, można powiedzieć, była ulica Roosevelta i pasaż Majera, czyli dzisiejsza ulica Moniuszki, gdzie prywatny właściciel skupił, czy grupa właścicieli skupiła ileś tam działek, żeby poprowadzić ulicę. To są właśnie te wtórne podziały. I można powiedzieć, że ten problem strukturalny Łodzi pierwotnej spowodowany tym, że te działki były działkami rolniczymi, powoduje konsekwencję taką, na przykład, że wnętrza kwartału są stosunkowo słabo zagospodarowane i zagospodarowane budynkami gorszej jakości. Czyli one jednak wpływają w bardzo znaczny sposób na sposób użytkowania miasta.

0: Autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: Radio Nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce, gdzie dzieją się rzeczy, które wydawały się do tej pory niemożliwe.
3: Mogę zaśpiewać piosenkę UKS-u, jedną, którą lubię.
4: No proszę bardzo. O.
3: Jest taka jedna, którą lubię. Jest.
4: Czyli kibiec Widzewa śpiewa piosenkę.
3: To jest moje miasto, to jest mój klub, to jest moje życie, UKS Łódź. Bardzo, bardzo fajna piosenka.
5: W podobnej nucie.
4: I to śpiewał kibic Widzewa, proszę państwa.
6: No ale więc... ci to będą wycinać teraz, chłopie.
3: Ja się obawiam.
2: Nie tylko możliwa, ale bardzo oczekiwana okazała się serdeczna rozmowa kibiców UKS-u i Widzewa. Całości mogą państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radio Nocą, na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
8: Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
9: Łączy nas krew, która ratuje życie.
10: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
9: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
11: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
12: Teatr Powszechny gra także w wakacje. Do końca lipca trwa Lato w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Bilety w specjalnych wakacyjnych cenach. Sprawdźcie na powszechny.pl.
11: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
0: Po reklamie.
13: Już 14 w Radiu Łódź. Czas na kolejne wiadomości w naszym programie. Jarosław Turek.
14: W serwisie właściciel szkółki pływackiej o wypadku dziecka na basenie w akwaparku. Samowolna wycinka zabytkowych drzew w Nakielnicy i nowy klub w polskim Sejmie, jeszcze możliwy na tym posiedzeniu. W regionie dzisiaj słonecznie i ciepło, dziś na termometrach do 26 stopni Celsjusza. Właściciel firmy uczącej pływać zabiera głos po dramacie w akwaparku Fala. Siedmiolatek, który w poniedziałek tonął w basenie, wciąż walczy o życie w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Podczas wakacyjnej szkoły pływania chłopiec znalazł się pod wodą na kilka minut. Mówi o tym więcej nasz reporter Michał Dąbrowski.
15: W poniedziałek na basenie w akwaparku Fala w Łodzi 12 dzieci uczyło się pływać podczas letnich zajęć. Według śledczych nagle 7-latek przez 3 minuty zaczął się podtapiać, a następnie utonął na 6 minut. Z wody wyciągnął go dopiero przypadkowy przechodzień. Poprosiłem o komentarz właściciela firmy prowadzącej wakacyjną szkołę pływania na Fali. Milan Wilhelmi odpisał, że nie chce wypowiadać się ze względu na dobro dziecka i jego najbliższych. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
14: Według prokuratury dziećmi na miejscu opiekowały się 3 osoby ze szkółki pływackiej, a 2 ratowników było na stanowiskach, z których mogli zobaczyć tonącego chłopca. Wcięcie zabytkowych drzew w Nakielnicy w powiecie zgierskim. Mowa o drzewach znajdujących się w parku, który otacza XIX-wieczny dworek. Decyzję o ścięciu 50 z nich lub ich przycięciu podjęła samowolnie właścicielka. Sprawa została zgłoszona na policję i do prokuratury, mówi Radio Łódź wojewódzki konserwator zabytków Anna Michalak.
1: będę dążyć do nałożenia administracyjnej kary pieniężnej. To są kwoty od 500 zł do 500 tysięcy maksymalnie. Zawiadomiłam o możliwości popełnienia przestępstwa. To jest artykuł 108 ustawy o ochronie zabytków.
14: Na miejscu trwają oględziny terenu przeprowadzane przez zgierską policję. Właścicielka unika rozmowy z reporterem Radia Łódź.
5: Czy czegoś się od pani dowiem?
16: Niestety nie mogę udzielać żadnych informacji. Mam swojego mecenasa, proszę kontaktować się z nim.
14: Prawnik kobiety również odmawia rozmowy, twierdząc, że na razie ma za mało informacji na temat całej sprawy. Klub poselski Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego może działać nawet od jutra, jeżeli zostaną spełnione formalności, tak zapowiada marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Marszałek Izby dodał, że nowy klub być może zacznie działać jeszcze podczas tego posiedzenia Sejmu.
17: Jeżeli powstanie klub, wpłynie odpowiednie pismo, zostanie ono sprawdzone pod względem formalnym, no to klub zacznie funkcjonować od dziś. Tu będzie normalna procedura.
14: Włodzimierz Czarzasty powiedział, że założenie i przynależność nowego klubu automatycznie oznacza wyjście z poprzedniego, czyli 40 posłów, którzy wraz z Mateuszem Morawieckim odchodzą z Prawa i Sprawiedliwości, formalnie przestają być członkami tej partii. Jeszcze o tym, że w Niemczech namierzono nadawczynię listu odnalezionego po 68 latach. Przesyłkę w butelce do Renu wrzuciła prawie 7 dekad temu obecnie 90-latka. Już wiadomo, że historia jej listu zostanie upamiętniona. Butelka z korespondencją została znaleziona w mule Renu. Cały ten czas list przeleżał w rzece i zachował się w takim stanie, że w kilkanaście dni śledztwo urzędników pozwoliło dotrzeć do nadawczyni. Ówczesna 22-latka była kucharką na rzecznym statku. Niemka napisała po francusku, że szuka osób chętnych do korespondowania. List umieściła w butelce po musującym winie. Teraz jej list prawdopodobnie trafi do muzeum. A w naszym serwisie za godzinę powiemy m.in. o tym, ile zarabiają prezydenci miast w regionie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
13: O pogodzie tym razem dużo nie trzeba mówić, poza przede wszystkim ostrzeżeniem o upałach, bo temperatura może wzrosnąć nawet do 27 stopni. W tej chwili 24-25 stopni w całym regionie. Zachmurzenie małe bądź umiarkowane i nie ma wiatru. A jeśli już, to jest to wiaterek zmienny z przewagą kierunków zachodnich.
18: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
19: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
13: 5 minut po godzinie 14. Adam Miksa zaczyna swój dyżur i będzie realizował program. Miksuj, Adam. Piotr Bielawski, zapraszam. Do 16 jesteśmy razem.

No, to jest zespół, który na pewno wyśpiewał kilka przebojów, a wśród nich są takie piosenki, które można by było nazwać także przebojem lata. The Cardigans. A my szukamy takich przebojów lata. Korzystam z nich w weekendy, więc proszę też sobie przypominać, proponować albo wśród nowości wybierać i też dopisywać do tej listy hitów lata. p.bielawski@radio.pl. Szukamy też piosenek do audycji na walizkę. Piosenki na walizkach to takie piosenki, które nam się kojarzą z wakacjami latem, albo które będą nam służyć na wakacjach, bo będą umierać czas, albo o tych wakacjach w pewien sposób opowiadać, czy o lecie. Takie piosenki tematycznie zbieramy, więc proszę proponować tematy tych spotkań między 12 a 13, albo piosenki, konkretne piosenki, które możemy w tych audycjach rzeczywiście zaprezentować. I tutaj inny adres, piosenki@radio.pl. Polecam bardzo. No i proszę się przygotowywać w tej godzinie. To ja na pewno podam hasło w sprawie naszego konkursu. Lot do Mediolanu czeka. Kierunek Radiość. Kolejny lot można wygrać, ale trzeba przez cały tydzień te hasła zbierać. A kolejne zapowiadam na pewno w tej godzinie.

0: Niekoniecznie to lubię, ale teraz zabawię się tytułem, bo Kasia Lin śpiewa, że śniła, że jest spokój. Nie wiem, czy będzie spokój po 16. I czy o spokojnych sprawach w audycji słuchasz i wiesz, będzie, ale Agata Zielińska zdradzi co nieco.
1: Tak, co nieco ku zachęcie, by słuchać nas po godzinie 16. Będziemy mówić między innymi o bulwersującej samowolce, która dotyczy wycinki drzew w okolicach zabytkowego dworu w Nakielnicy. Rzeczywiście na terenie tego dworu pozbawiono gałęzi kilkadziesiąt starych drzew, nawet takich drzew z XIX wieku. Właścicielka nie chce rozmawiać z dziennikarzami, zasłania się mecenasem, który też nie chce się na razie wypowiadać w tej sprawie. Na miejscu była dzisiaj konserwator zabytków Anna Michalak i przyglądała się sprawie. My też byliśmy na miejscu i odsyłam na naszą stronę internetową, bo tam są już zdjęcia tych zmaltretowanych drzew. Wygląda to naprawdę strasznie i aż nie chce się wierzyć, że ktoś, kto posiada zabytkowy dwór, nie zdaje sobie sprawy z tego, że drzewa rosnące w okolicy tego dworu też mają wartość zabytkową. Będziemy także mówić o tym, ile zarabiają prezydenci miast w Łódzkiem. W kategorii zarobków powiem tylko, że wygrywa prezydentka Łodzi, a najsłabiej wypada Bełchatów. Jakie to są kwoty w innych większych miastach w Łodzi, to dowiecie się Państwo po godzinie 16. No i będziemy także mówić o tym, że znaki drogowe w Sieradzu od lat są zaniedbane. W wielu miejscach miasta znaki są wyblakłe, a na tabliczkach jest złuszczona farba, także w ogóle uniemożliwia odszyfrowanie nazwy ulic. Przypuszczam, że taka sytuacja może mieć miejsce nie tylko w Sieradzu, ale w innych miastach, więc też zachęcamy, by po godzinie 16 dzwonić do nas albo pisać i dzielić się właśnie swoimi spostrzeżeniami.
0: No, spokojnie, to nie będzie w takim razie u was. Po 16 o tym wszystkim i zapraszamy do słuchania, komentowania, pisania studio@radiuć.pl. Agata Zielińska, dziękuję ci pięknie.
1: Dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 MPa. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
2: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
3: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
4: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
3: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
5: Kiedy wyraz knędz po kolejnych zmianach, brzmiący już teraz ksiądz, zmienił znaczenie na osoba duchowna, kapłan, wyraz książę zajął w systemie jego miejsce.
6: Piernik zwany był kiedyś pieprznikiem i chyba to jest już bardzo ciekawy punkt wyjścia.
3: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
4: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
3: i Anna Groblińska.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Zdradzę ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja. Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
8: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Nowy sezon i nowe nadzieje. Piątek, 31 lipca o 18:00 ŁKS podejmie Polonię Bytom na Stadionie Króla. Nie oglądaj początku na ekranie. Bądź tam, gdzie wszystko się zaczyna. Kup bilet na pierwszy mecz ŁKS-u lub dołącz do grona karnetowiczów i zajmij swoje miejsce na cały sezon. Wyjściówki dostępne na bilety.lkslot.pl oraz w U2 ŁKS Store.
0: Po reklamie.

0: I to takie właśnie radosne wakacyjne granie. Letnie granie, na dodatek słodkie, bo to chocolate. Niech będzie czekoladowo w takim razie na chwilę. Choć zbyt dużo słodyczy, to podobno niedobrze, to szkodzi. To proszę bardzo. Pozdrowienia z wakacji, z urlopu. Bardzo słodkie, biorąc pod uwagę zdjęcia. Ciast na stole niesamowicie dużo. Takie zdjęcie dostałem, ja opowiadam zdjęcie. Nie, żeby nie było, że to ja właśnie. Ja jestem w radiu, nie na żadnym urlopie. No a jednak słucha się Radia Łódź i też słodko gram. To jest właściwie już koniec tej informacji, którą otrzymałem i bardzo się cieszę. To niech będzie też trochę tej słodyczy, ale piosenki różne na pewno się będą w tej audycji pojawiać, jak w każdej innej, i szukamy przeboju lata. To prawda i cieszę się, że tutaj jeszcze kilka takich tytułów państwo dorzucają. Skorzystam z niektórych z tych piosenek na pewno. p.bielawski@radiouc.pl A propos tych piosenek. A propos konkursów, jakby co, to studio@radiouc.pl oprócz jednego konkursu. I o nim właśnie teraz będzie.
1: Konkurs Radia Łódź.
0: Jest taki adres mailowy konkurs@radiouc.pl. To ten adres będzie ważny w piątek, bo będą państwo wtedy mieli za zadanie przesłać wszystkie hasła podawane od poniedziałku do piątku. Będzie ich troszeczkę. Myślę, że każdy już wie, że 10 i... Osoba, która wyśle nam poprawnie wszystkie hasła zebrane ze wszystkich programów tygodnia, będzie brała udział w wielkim finale. I w piątek w programie między 13 a 16 dzwonimy do kogoś. Jeśli odbierze, to wygrywa. A co wygrywa? Myślę, że to też jest informacja, o której państwo bardzo dobrze wiedzą. Znają państwo bowiem nagrodę w tym konkursie. Tym razem, w tym tygodniu, to jest lot dla dwojga. Tam i z powrotem do Mediolanu. Można się wybrać, pięknie spędzić czas, zwiedzić co nieco i wrócić sobie spokojnie. I taki lot w jedną i drugą stronę dla dwojga mamy, więc warto grać w tym tygodniu. No i obiecywałem to kolejne hasło, które się przyda w tym wielkim finale, kiedy już będziemy zbierać wszystkie podawane w naszych programach od poniedziałku. Machu Picchu. Aż się sam zastanowiłem, wielokrotnie dzisiaj już to powtarzałem, a teraz aż mnie zatrzymało, ale myślę, że to nazwa bardzo dobrze znana, nazwa własna i do powtórzenia. Lepiej ode mnie ktoś to powtórzy, a ciekawe jak zapiszę. To nad tym się teraz zastanawiałem, ale to też jest w sumie do sprawdzenia. Wystarczy zwykła przeglądarka. Więc to jest kolejne hasło, które trzeba dobrać do całego zestawu. Następne będą jutro. No i w piątek ten wielki finał, jak powiedziałem. Zwłaszcza Picchu, tak? Tak, to jest taka ciekawostka, jak to zapisać. Proszę to sprawdzić, albo po prostu fonetycznie napisać też na pewno. Taka odpowiedź będzie brana pod uwagę i weźmie udział w konkursie. No to teraz już spokojnie mogą państwo odetchnąć, zapisując.

to, żeby nie było, że tam niewyraźnie coś powiedziałem, czy coś tam, nie? Machu Picchu. To było hasło. Teraz trzeba było z kolei pogłosić radio. Machu Picchu. Hasło kolejne dzisiaj podane i tyle w sprawie tego konkursu. Wróci ten konkurs już jutro, ale może ktoś chciałby voucher, no i z którego będzie mógł skorzystać oczywiście w Parku Linowym Arturówek. Mam taki voucher. Wiem, że są zainteresowani już i czekają na taki moment. No jeśli spędzają Państwo lato w mieście, no to zapraszam oczywiście. Najśmieszniejszą czy najweselszą przede wszystkim buzię nagrodzę, bo takie zdjęcia przeróżne dzisiaj Państwo podsyłają, to proszę przysłać. Najpiękniejszą, najzabawniejszą, najweselszą przede wszystkim buzię dzisiaj nagradzam. Takie zdjęcie będzie ważne w tym konkursie. Voucher do Parku Linowego Arturówek do wygrania. Studio Małpa, radio.pl.

0: Reklama.
1: Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
2: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
3: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
2: Serio? A co tam takiego?
3: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
2: Brzmi jak wydatek.
3: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
2: No to na co jeszcze czekamy?
3: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
2: Sprawdź na www.vt.sk.
4: I widzisz, młode, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
5: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
4: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
5: No i tanio.
4: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
7: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl. 517 416 417.
8: Co panią boli?
9: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
8: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
9: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
10: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
11: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
12: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
13: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
14: Ty też możesz nam pomóc!
13: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
15: Wspomóż naszą kampanię Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
13: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
16: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
0: Ogłoszenie społeczne.
17: Słuchają państwo Radia Łódź, jest 15. Wiadomości w naszym programie. Jarosław Turek.
18: A w serwisie zarobki prezydentów miast w regionie. Uciążliwy remont Alei Palki w Łodzi i powołanie już nowego klubu w Sejmie w regionie. Dzisiaj słoneczniej, coraz cieplej. Na termometrze maksimum przewidywane na dzisiaj, czyli 26 stopni. Na początek przyglądamy się dochodom najważniejszych samorządowców w regionie. W kategorii zarobki prezydenta wygrywa Łódź, a najsłabiej wypada Bełchatów, wskazują na to oświadczenia majątkowe. Kto ma najwięcej pieniędzy, mieszkań czy zobowiązań? Odpowiedzi na te pytania szuka nasz reporter Michał Dąbrowski.
19: Najwięcej w 2025 roku zarobiła prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Prawie 285 tysięcy złotych wynagrodzenia plus niemal 105 tysięcy złotych emerytury. Największy dom ma prezydent Zgierza Przemysław Staniszewski. 290 metrów kwadratowych, a budynek ma wartość niemal 1 750 000 złotych. Najwięcej nieruchomości ma z kolei prezydent Skierniewic Krzysztof Jażdżyk. W sumie mowa o 5 pozycjach, od domu przez grunty rolne, las i dom w budowie. Najmniejszą pensję ze wszystkich włodarzy największych miast w Łódzkiem otrzymał Patryk Marian z Bełchatowa. 225 tysięcy złotych. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
18: Wynagrodzenie prezydenta miasta w każdej kadencji ustalane jest przez radę danej miejscowości. Trwa remont Alei Palki w Łodzi, a w weekend kierowców czekają dodatkowe utrudnienia w ramach prac drogowych. Poza nawierzchnią wzdłuż Alei Palki ekipy zajmą się też remontem skrzyżowań z ulicami Wojska Polskiego i Telefoniczną. Na drugim z nich utrudnienia pojawią się już w piątek i potrwają do końca weekendu. To znaczy nie będzie można ani wjechać, ani wyjechać z ulicy Telefonicznej. Już teraz jest trudno, będzie jeszcze gorzej, mówią kierowcy.
20: Fatalnie. Bardzo długo. Nie jestem w stanie określić tego w jakimś takim przedziale czasowym, natomiast no, kilkakrotnie dłużej niż normalnie.
21: Dlatego omijam tą stronę już teraz. Czego się spodziewam?
20: No będzie gorzej na pewno niż do tej pory.
21: Dobrze, że jest remontowane, aczkolwiek no wiadomo, zawsze są to jakieś utrudnienia. No na szczęście akurat jest ten okres wakacyjny. Dobrze też, że te prace w miarę sprawnie się posuwają do przodu.
18: Pierwsze efekty prac widoczne są już na odcinku od Ronda Solidarności do Telefonicznej, gdzie drogowcy kończą układania asfaltu na jednym z pasów jezdni. Remont Alei Palki zakłada także budowę ciągu pieszo-rowerowego po stronie Alei Akademii Sztuk Pięknych i te prace rozpoczęły się dzisiaj. Klub parlamentarny Rozwój Plus staje się faktem. Na jego pokładzie jest 41 parlamentarzystów, którzy do Sejmu dostali się z listy Prawa i Sprawiedliwości. Kapitanem tego okrętu jest Mateusz Morawiecki, a przygląda się całej sprawie Michał Fabisiak.
22: Klub Rozwój Plus został zarejestrowany, o czym poinformował w blasku fleszy poseł Krzysztof Szczucki.
23: Wszystkie formalności zostały przez nas właśnie w tej chwili dopełnione.
22: Od jutra pod nowym szyldem posłowie będą występować podczas debat sejmowych. Nieco dłużej poczekają na nowe pomieszczenia w parlamencie. Na razie nie wiadomo też, jak będą siedzieć na sali plenarnej, choć jak przekonują, to sprawa wtórna. Bo jak mówi poseł Paweł Jabłoński, klub koncentruje się przede wszystkim na merytorycznej pracy.
24: Jeszcze w tym tygodniu będziemy już rozmawiali o pierwszych projektach ustaw, żeby były możliwe do procedowania na najbliższym posiedzeniu Sejmu.
22: Dodają, że nie interesuje ich też, co zrobi rzecznik dyscypliny partyjnej w PiS, który może wykluczyć ich z tej partii. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
18: Bo posłowie Stowarzyszenia Rozwój Plus formalnie cały czas są członkami Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze o tym, że w okolicach Opola trwają poszukiwania samca Daniela z plastikową siatką na głowie. Przez kilka dni zwierzę przebywało w okolicy pól uprawnych, ale od piątkowego wieczora nie było widziane przez mieszkańców, a wymaga pomocy, mówi Sebastian Smoliński z Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Opolskiego Magistratu.
25: Podejrzewamy, że żniwa na polu, które tam się odbyły, spowodowały albo jego przeniesienie się w inne miejsce, albo może szuka sobie następnego miejsca, gdzie będzie mógł się pożywiać. Być może będzie też taka sytuacja, że tak jak było na początku prognozowane, dopiero zimowe zrzucenie poroża uwolni go od tej siatki, więc tutaj ciężko przewidzieć. My jesteśmy gotowi, żeby tą pomoc znieść, tylko potrzebujemy tak naprawdę go znaleźć gdzieś w terenie.
18: Dlatego urzędnicy apelują do mieszkańców, aby informowali, jeżeli zauważą gdzieś Daniela z siatką na głowie. A kolejny serwis w Radiu za pół godziny.
9: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
17: Zachmurzenie małe bądź umiarkowane, temperatura do 27 stopni, 26-27 to właśnie w tej chwili i prawie wiatru nie ma, jeśli już to zmienny z przewagą kierunków zachodnich. W nocy 15-17 stopni, bezchmurne niebo i właściwie bezwiecznie. A jutro do 33 stopni, a więc mamy ostrzeżenie o upałach. Proszę o tym pamiętać. Jutro wiatru też nie będzie, a jeśli już to południowo-wschodni, południowy, słabiutki.
9: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
26: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
17: 6 minut po 15, Piotr Bielawski do 16. No to jeszcze jeden konkurs i w dalszym ciągu czekamy na zdjęcia.

0: Najpierw informacja bardzo ważna dla jadących czternastką. W miejscowości Nowiny doszło do wypadku. Pojazd znalazł się w rowie i w tej chwili ruch tam odbywa się wahadłowo. Jeszcze przed momentem w ogóle była to droga nieprzejezdna w tym miejscu. Teraz wahadłowo można tam przejechać, ale w takim razie proszę uzbroić się w cierpliwość. Droga numer 14, odcinek Łowicz, główna miejscowość Nowiny. Przypomnę, tu doszło do wypadku. I te utrudnienia pewnie potrwają jeszcze, może nawet 2 godziny. Mówiłem o zdjęciach, że czekam na nie. Na uśmiechnięte twarze, buźki państwa, na radosne takie chwile zapisane po prostu dzięki temu. No i taką najbardziej uśmiechniętą buzię nagrodzę voucherem do parku linowego Arturówek. I jeszcze postanowiłem chwilę zaczekać na te zdjęcia. Jeszcze mają państwo czas, no powiedzmy 20 minut, dokładnie do 15.30. Tak się umawiamy w tej sprawie. A za chwilę to będę do kina zapraszał.
1: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

0: I państwo te uśmiechnięte buzie przysyłają, jakże się cieszę. Radosne z wakacji, radosne, bo w mieście miło się spędza czas. To proszę przysyłać studio@radiowrocław.pl. Najpiękniejszą, radosną buzię nagradzamy wyjściem do Parku Linowego Arturówek. Mamy voucher właśnie do tego parku. Można wygrać. Albo można wygrać wyjście do kina.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Mamy podwójne zaproszenie tu z kolei i do 7 sierpnia można skorzystać z tego zaproszenia. Ciekawe filmy, to trzeba przyznać, jest w czym wybierać i każdy będzie mógł wybrać seans, na który rzeczywiście pójdzie i osobę będzie mógł wybrać, którą zaprosi, bo to podwójne zaproszenie. Jest też Odyseja, myślę, że mnóstwo na ten temat się mówi, mnóstwo się opisuje, wielu z państwa pewnie Odyseję już widziało. No to jest film Christophera Nolana, znakomitego reżysera, bardzo cenionego i nagradzanego właśnie. Jaki jego film dostał 7 Oscarów? studio@radiowrocław.pl. To chyba jest najprostsze pytanie, jakie mogłem zadać tak naprawdę. No i będzie można wybrać się odpowiadając poprawnie, ale jeszcze na dodatek trzeba być pierwszym z poprawną odpowiedzią, żeby wygrać to zaproszenie, więc już właściwie powinni państwo odpowiedź pisać, wysyłać studio@radiowrocław.pl.

0: Już wszystko jasne. To pan Michał był z pierwszą odpowiedzią. Oczywiście, że Oppenheimer, o ten film pytałem, to on aż tyle Oscarów dostał, to prawda. No i panie Michale, jeszcze raz przypomnę, że do 7 może pan skorzystać z tego podwójnego zaproszenia w kinie, a do 6 proszę odebrać po prostu swoje zaproszenia i wybrać się na swój ulubiony film, zobaczyć go z kimś, bo podwójne to jest przecież zaproszenie. I tyle, jeśli chodzi o kino. Na zdjęcia jeszcze przez moment zaczekam w konkursie kolejnym, wcześniej ogłoszonym. Mam voucher do Parku Linowego Arturówek. No i ten voucher dla tej osoby, która przyśle najbardziej radosną buzię sfotografowaną. Takie zdjęcia widzę tutaj nadchodzą. Będziemy wybierać za moment tą najpiękniejszą, najbardziej roześmianą buzię. studio@radio.pl.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl

0: Autopromocja.
1: Relacje i podsumowania meczów.
2: Rozmowy ze sportowcami.
3: Analizy z ekspertami.
1: O smutkach.
4: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
5: Krykund, poprzeczka!
2: O nadziejach.
6: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
7: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
3: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
9: Paulina Damaskę, MVP tego meczu. PG Budowlanie Łuczy, mistrzem Polski.
1: Strefa kibica w Radiu Łódź.
2: Soboty i niedzielę.
3: Od 18 do 20.
1: Piotr Andrzejczak.
2: Michał Malinowski.
3: Robert Zwoliński.
1: Zapraszamy.
10: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają ci w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
11: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
10: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
12: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
13: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
10: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
14: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu? Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia Zwariowany Świat Pipi gości w porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
15: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl.
16: Gotowi na powrót do lat 90? Już 21 listopada Back to the 90s w Atlas Arenie. Hathaway to Unlimited i 4 godziny największych przebojów Eurodance'u. To dopiero początek line-upu. Zbierz ekipę i baw się na największej imprezie lat 90 w Polsce. Bilety już w sprzedaży na atlasarena.pl.
17: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
18: Nowy sezon i nowe nadzieje. Piątek, 31 lipca o 18:00 ŁKS podejmie Polonię Bytom na Stadionie Króla. Nie oglądaj początku na ekranie. Bądź tam, gdzie wszystko się zaczyna. Kup bilet na pierwszy mecz ŁKS-u lub dołącz do grona karnetowiczów i zajmij swoje miejsce na cały sezon. Wejściówki dostępne na bilety.lkslot.pl oraz w U2 ŁKS Store.
0: Po reklamie.
19: I sprawdzamy, jak się jeździ Seweryn Potentas.
20: Zaczynamy od utrudnień na drodze krajowej numer 14 pod Łowiczem. W miejscowości Jamno doszło do wypadku z udziałem jednego auta. Na miejsce wezwano lotnicze pogotowie ratunkowe, a droga może być całkowicie zablokowana. Kolizja i utrudnienia także w Strykowie. Tu do zdarzenia doszło w okolicy skrzyżowania ulic Warszawskiej z Targową. Przez to korkuje się trasa od strony Łodzi, a utrudnienia zaczynają się tuż za rondem przy A2. Problemy w ruchu pojawiają się też w Łodzi. Ruch wzrósł na trasie WZ, przez co blokuje się wyjazd z tunelu w kierunku Retkini. Uwaga także na dołach. Zakorkowała się ulica Wojska Polskiego na odcinku od Brzezińskiej do Inflanckiej. Omijać warto już także Aleje Palki. A na drogi wracamy za pół godziny.

0: Dziećmi na miejscu opiekowały się 3 osoby ze szkółki pływackiej, a 2 ratowników było na stanowiskach, z których mogli zobaczyć tonącego chłopca. Klub Parlamentarny Rozwój Plus został zarejestrowany. Jego przewodniczącym będzie Mateusz Morawiecki, a w skład klubu wejdzie 40 posłów i 1 senator. Od jutra parlamentarzyści klubu będą pod tym szyldem zabierać głos w debatach sejmowych i głosować. Były premier Mateusz Morawiecki i osoby związane z jego stowarzyszeniem formalnie są jeszcze członkami Prawa i Sprawiedliwości, bo sprawą braku złożenia przez nich deklaracji o przynależności do partii zajmuje się rzecznik dyscypliny partyjnej, który może zdecydować dopiero o ich wykluczeniu z partii. W Świdniku 13-latka została ciężko ranna po wypadku na hulajnodze elektrycznej. Dziewczyna była pasażerką hulajnogi, którą kierował 15-latek. Oboje nie mieli kasków. Obrażeń doznała, gdy pojazd przewrócił się po wjechaniu na studzienkę kanalizacyjną. Na hulajnogach elektrycznych nie można przewozić pasażerów, a osoby poniżej 16 roku życia muszą jeździć w kaskach. Jeszcze o tym, że Sejmowa Komisja Zdrowia opowiedziała się za przyjęciem poprawek Senatu do ustawy o prawach pacjenta, tak zwanej Lex Szarlatan. Teraz sprawozdaniem komisji zajmie się Sejm na posiedzeniu plenarnym, a ustawa wprowadza zakaz stosowania praktyk pseudomedycznych stwarzających ryzyko uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia albo śmierci człowieka przez osobę niewykonującą zawodu medycznego. A więcej informacji z Łodzi Regionu jak zawsze na naszym portalu radio.łódź.pl.
1: No, mamy maksimum w naszym regionie, jeśli chodzi o temperaturę. No, tak naprawdę od 25 do 27, więc są miejsca, jest ich mnóstwo, gdzie to maksimum osiągnęliśmy w tej chwili. Właściwie nie ma wiatru i jeśli powieje, to delikatny, z przewagą kierunków zachodnich. W nocy, przypomnę, 15-17 stopni, idą już potężne upały. 33 stopnie jutro, 35 pojutrze nas czeka.
2: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

0: Do Beatlesów zawsze się miło wraca i w propozycjach takich utworów wakacyjnych, letnich również są Beatlesi. To mogę tylko zdradzić, a ja takie piosenki wykorzystuję w weekend, w sobotę na przykład, między 14 a 16. Cock Robin pojawił się na tej liście jeszcze. Pojawił się oczywiście Careless Whispers z lat 80., bo dzisiaj dużo w ogóle przebojów lat 80. z kolei państwo zaproponowali do tej listy. No dobrze, to przyjmuję te propozycje i chętnie z nich będę korzystał. A teraz wróćmy do zdjęć, które też przyjmowałem z radością i uśmiechem. No też się śmieję czasami wraz z państwem tu na tych zdjęciach. Pani Karolina przysłała zdjęcie. No i tutaj powiem tak, jest radość, jest uśmiech, ale jest, nie powiem, że smutek, ale takie zastanowienie, co tu robić, przecież wakacje, ja w mieście i dziewczynka może troszeczkę się zastanawia, bo martwi się, to chyba się nie martwi, ale to już dobrze w takim razie dla pani Karoliny zaproszenie, voucher do parku linowego Arturówek i już dziecko ma co robić, będzie mogło się wybrać, będzie mogło tam poszaleć. Pani Karolino, za moment informacja do pani dotrze, że to właśnie ten voucher już czeka, a potem no, mamy nadzieję na taką relację również fotograficzną z tego wydarzenia, że byli państwo właśnie w tym parku linowym. Jeśli chodzi o te zaproszenia, nagrody również o park linowy, to jutro między godziną 13 a 16 też się zdarzą, też będą do wygrania, bo jutro słyszymy się również od 12 do 16 i już teraz bardzo serdecznie zapraszam.
1: Wzrok jeszcze nie ostry po poprzedniej nocy, więc pewności nie miał, czy to jawa jest, czy sen. Sączył trzecią kawę, psiocząc na zabawę, co go wczoraj podkusiło, by się rzucać weń. Nagle skądś zawiało, bosko zapachniało, a anielskie trąby tak zagrały, że aż dreszcz.

na oku to mezalias byłby fest. Szczere były słowa, więc kapitulował i z pokorą przyjął przyjacielski gest. Lecz ciągle powracał ten upojny zapach, nie dając wytchnienia, biedny franek chodził w spak.

Nie ma to jak Stevie Nicks i Tom Petty. To zestaw. No, kiedyś fascynujące były te spotkania wielkich artystów i do dzisiaj tak jest, kiedy powstają takie utwory nagle i niespodziewanie i są to wyjątkowe rzeczy. Tak samo jak oczywiście bardzo lubię wracać do Fleetwood Mac, czy też do nagrań Toma Petty'ego, nie tylko z Heartbreakers. Piękne czasy w muzyce, a te piosenki się sączą, można przy nich odpoczywać, a to przecież najdłuższa fala relaksu z Radiem Łódź.

0: autopromocja.
1: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
2: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
3: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
4: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
5: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
6: Panie ministrze, w polityce
5: było...
6: nie jest pan od wczoraj w polityce.
7: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
8: Czy to jest polityczny trolling?
9: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
10: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
11: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
7: Gość Radia Łódź.
2: Najważniejsza rozmowa w regionie.
7: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
2: Maciej Trajanowski
7: i Michał Dąbrowski.
2: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
12: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
13: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
0: Po reklamie.
14: Beata Tomczyk, witam Państwa w środowym wydaniu magazynu reporterów Radia Łódź nad Wartą. Na początek raport z dróg w Sieradzu, na Rapackiego i na Zakładników. Teraz dłuższe postoje. Ruch na Wojska Polskiego, zwłaszcza między Rondem Kaczyńskiego a ulicą Sarańską. Jeden z Kościuszki od strony Żwirki i Wigury w kierunku Ronda Kaczyńskiego. Trzeba liczyć się z krótkimi zatrzymaniami. Ciasno również na Alei Pokoju od Polnej Zajęczej do Jana Pawła II, a także na Alei Grunwaldzkiej między Jana Pawła II a Armii Krajowej. Najwięcej samochodów o tej porze w Zduńskiej Woli z kolei. I z powodu prac drogowych jest w okolicach Chopina na ulicy Łaskiej. Stąd częste tam też postoje. Plac Wolności nadal jest trudno przejezdny. Najwolniej jedzie się jeszcze ulicą Łaską, szczególnie od Kościelnej. No i ciasto też na wokół Ronda Niepodległości w kierunku Karsznickiej. W Wieluniu spokojniej, ale nadal zwężenie na ulicy Sieradzkiej przy skrzyżowaniu z Głowackiego i Strałgutta. Na kolejny drogowy raport zapraszam o godzinie 16:29. Jest 16:00. Zapraszam na środowe wydanie pierwszego serwisu informacyjnego w magazynie reporterów Radia Łódź nad Wartą. Za chwilę powiemy, dlaczego w Sieradzu coraz głośniej mówi się o konieczności odświeżania znaków drogowych. Sprawdzimy też, na jakim etapie jest budżet obywatelski w Zduńskiej Woli i wrócimy do dramatycznych wydarzeń na fali w Łodzi i przedstawimy najnowsze informacje w tej sprawie. Na termometrach około 25 stopni. Słońce przeplata się z chmurami, ale pogodnie pozostanie do końca dnia. Znaki drogowe w Sieradzu są coraz mniej widoczne. Rozrastające się drzewa i krzewy zasłaniają oznakowanie, a wiele tablic i znaków jest wyblakłych oraz trudnych do odczytania. Jak na ten problem reaguje miasto? Sprawdzał to nasz reporter Kacper Rafalski.
15: Znaki drogowe w Sieradzu zdecydowanie wymagają odświeżenia. Przy ulicy Warckiej, nieopodal rynku, przez zbyt wysokie krzewy przysłonięty jest znak zakończenia strefy zamieszkania, a z zielonej tablicy informacyjnej nie da się nic przeczytać. Problem słabej widoczności znaków dostrzega też radny Sieradza Juliusz Góraj.
16: Zobowiązuję się do tego, żeby skierować interpelację w tej sprawie, żeby dokonać pilnego przeglądu. Też mamy po prostu okres taki, gdzie ta roślinność się rozwija intensywnie i bardzo szybko narasta i z tego powodu trzeba może intensyfikować te prace.
15: Przykładem zmian może być Tomaszów Mazowiecki, który pod koniec czerwca ogłosił modernizację znaków drogowych i drogowskazów. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
14: Dodajmy, że w Tomaszowie Mazowieckim wymienione zostanie oznakowanie w blisko 1000 lokalizacji. Czy podobne działania zostaną podjęte w Sieradzu? Do tego tematu będziemy wracać. Wrócimy przede wszystkim dziś, jeszcze w kolejnych minutach, magazynu reporterów. Zachęcam. Do wysłuchania również i tej informacji. Mieszkańcom Znojskiej Woli zostały już tylko 4 dni na zgłaszanie pomysłów do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. Wnioski można składać wyłącznie do najbliższego piątku. Do podziału jest 1 400 000 zł. 1 100 000 przeznaczono na inwestycje, a pozostałe 300 000 na organizację wydarzeń. Wszystkie pomysły są mile widziane, choć regulamin określa, jakie projekty mogą zostać zgłoszone, podkreślała dziś w rozmowie z reporterem Radia Łódź nad Wartą Agnieszka Olejniczak z Biura Promocji Miasta Zduńska Wola.
17: Musi to być na terenie należącym do miasta, ale nie może być na terenie szkół albo spółek miejskich. Jeśli chodzi o wydarzenia, no to warunek jest jeden. Muszą być ogólnodostępne i muszą być bezpłatne.
14: Wnioski złożone do końca lipca zostaną ocenione pod względem formalnym przez komisję złożoną z urzędników i z radnych. Weryfikacja potrwa do 2 dnia września. Głosowanie mieszkańców ma na zakwalifikowane projekty rozpocznie się 28 września. W poprzednich edycjach dzięki budżetowi obywatelskiemu w Zduńskiej Woli powstały m.in. pump track, korty tenisowe, strefy street workout i domki dla wolno żyjących kotów oraz plenerowe siłownie. Kolejna informacja. Po tragicznym, dramatycznym wypadku na pływalni Fala w Łodzi głos zabrał właściciel firmy prowadzącej wakacyjną szkółkę pływania. 7-letni chłopiec, który w poniedziałek podczas zajęć znalazł się pod wodą na kilka minut, nadal walczy o życie w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki. Więcej na ten temat wie Michał Dąbrowski.
18: W poniedziałek na basenie w akwaparku Fala w Łodzi 12 dzieci uczyło się pływać podczas letnich zajęć. Według śledczych nagle 7-latek przez 3 minuty zaczął się podtapiać, a następnie utonął na 6 minut. Z wody wyciągnął go dopiero przypadkowy przechodzień. Poprosiłem o komentarz właściciela firmy prowadzącej wakacyjną szkołę pływania na Fali. Milan Wilhelmi odpisał, że nie chce wypowiadać się ze względu na dobro dziecka i jego najbliższych. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
14: Według ustaleń prokuratury podczas zajęć nad grupą dzieci czuwały 3 osoby dorosłe ze szkółki pływackiej. Na basenie dyżurowało również 2 ratowników, którzy zdaniem śledczych mieli możliwość zauważenia tonącego chłopca. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie 2 stopnia przed upałami dla części województwa łódzkiego, m.in. dla powiatów sieradzkiego, zduńskowolskiego, wieluńskiego i wieruszowskiego. Alert będzie obowiązywał od czwartku, od godziny 12 do piątku do godziny 20. Synoptycy prognozują temperatury przekraczające 30 stopni Celsjusza. Wraz z falą upałów wzrośnie również zagrożenie pożarowe w lasach. Prosimy o ostrożność. 5 minut po godzinie 16. Zapraszam teraz na wiadomości sportowe.

0: Sport, Piotr Andrzejczak.
1: Magdalena Fręch pokonała wyżej notowaną Ann Lee 6-4, 6-3 i awansowała do drugiej rundy 1/8 finału turnieju na twardych kortach w Waszyngtonie. To było pierwsze zwycięstwo łodzianki nad Lee w ich 6. pojedynku na różnych szczeblach tenisowej rywalizacji, choć w lutym w dosze Amerykanka była lepsza w drugiej rundzie. W czwartek czekać będzie na Polkę kolejne wyzwanie, gdyż spotka się z najwyżej rozstawioną Jessicą Pegulą. Nigdy z nią nie wygrała, a w 3 dotychczasowych potyczkach nie urwała rywalce nawet seta. Natomiast Kamil Majchrzak awansował także do drugiej rundy tenisowego turnieju w Waszyngtonie, tyle że oczywiście tenisistów. Pokonał wyżej klasyfikowaną Amerykanina Tomiego Pola 7-5, 6-6. Spotkanie trwało ponad 2 godziny, a Majchrzak z pobytu na korcie był zadowolony.
2: Danie otworzyłem hardkortowy swing w Stanach. Grałem, więc bardzo mnie to cieszy. Teraz przede mną Fritz. Spodziewam się równie trudnego meczu, jak nie trudniejszego, natomiast gram dobrze i rzucę na niego jutro wszystko, co będę miał.
1: W drugiej rundzie rywalem Majchrzaka będzie inny Amerykanin Tyler Fritz. Nie będzie zmian w sztabie trenerskim Skry Bełchatów. Pierwszym szkoleniowcem siatkarzy Skry w nadchodzącym sezonie będzie nadal Krzysztof Stelmach. W żółto-czarnych barwach zobaczymy także Michała Roga i Tomasza Wątorka, którzy będą pełnić funkcję asystentów. Nie zmieni się także statystyk zespołu, a także niezawodny fizjoterapeuta, którym nadal będzie Tomasz Kuciapiński. Warto dodać, że wraz z bełchatowskim klubem Tomasz Kuciapiński sięgnął po medale Mistrzostw Polski, 7-krotnie wznosił w górę Puchar Polski, cieszył się z sukcesów w europejskich pucharach, a na przestrzeni lat stał się prawdziwą ikoną Skry. Od 3 dekad dba nie tylko o to, aby siatkarze byli odpowiednio przygotowani do meczu, ale także, aby jak najmniej odczuwali nieodłączny przy karierze sportowej ból. Lech Poznań i Górnik Zabrze powalczą wieczorem o awans do 3. rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Kolejorz ma 3-bramkową zaliczkę z 1. spotkania z Orhus. Wicemistrz Polski musi odrabiać straty z meczu z Fenerbahce w Stambule. Lech, który pokonał w ubiegłym tygodniu mistrza Danii 4-1, może nawet sobie pozwolić na 2-bramkową porażkę, a i tak awansuje i zapewni sobie prawo gry co najmniej w fazie zasadniczej Ligi Konferencji. Jego rywalem w 3. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów będzie Sabah Baku. A Górnik spróbuje na własnym boisku pokonać wicemistrza Turcji, któremu uległ w ubiegłym tygodniu w Stambule 0-1. Jeśli awansuje, to w kolejnej fazie Ligi Mistrzów zmierzy się ze Szturmem Graz.
3: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Sporo słońca w całym mieście, mimo że zachmurzenie jest umiarkowane, choć przechodzi też i w małe. Wiatr wieje z prędkością do 7 km na godzinę, w porywach osiąga prędkość 17 km. Ciśnienie wynosi 1022 hektopaskale. Do końca dnia pozostanie pogodnie, a niebo będzie nadal bezchmurne już przed samą północą. Spokojna i bezchmurna noc zapowiada się ta najbliższa. Przed północą temperatura spadnie do około 20 stopni, a jutro nad ranem do 17. Czwartek przyniesie dużo słońca i bardzo wysoką temperaturę, nawet 34-35 stopni w ciągu dnia.
3: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Słuchasz i wiesz, nad Wartą.
0: To magazyn reporterów Radia Łódź nad Wartą. Przed nami kolejne ważne sprawy z regionu. Od problemów mieszkańców przez bezpieczeństwo, po kulturę i wydarzenia, które pokazują, czym dziś żyje nasz region. A żyje wieloma sprawami kulturalnymi, tym bardziej będzie o Wieluniu. Proszę zamienić się w słuch, bo już teraz o tym pokrótce, że wyblakłe znaki drogowe w Sieradzu, co niektórych straszą.
5: No nie widać.
6: Nie widać właśnie tego.
7: Tutaj to chyba w ogóle nie wiem, kiedy oni tutaj cieli. My to tak tu chodzimy, na to nam nawet się nie zwraca uwagi. No ale okay. Jest zasłonięte.
0: W każdym razie w Sieradzu coraz częściej słychać głosy, że oznakowanie miasta wymaga pilnej interwencji. Kilkadziesiąt starych drzew za to zniknęło z terenu zabytkowego dworu. Skandal, niektórzy twierdzą. Wojewódzki konserwator zabytków zawiadomił policję i prokuraturę, a właścicielce mogą grozić wysokie kary finansowe.
8: Przy zabytkowym dworze, gdzie jest zabytkowy park, ktoś po prostu bierze i wyrzyna te drzewa.
9: To wygląda strasznie teraz, naprawdę.
10: Ja jako łódzki wojewódzki konserwator zabytków będę dążyć do nałożenia administracyjnej kary pieniężnej.
0: jakie konsekwencje mogą tak naprawdę spotkać osoby, które samowolnie ingerują w zabytkowe obiekty, będziemy szukać odpowiedzi na to pytanie. A ile zarabiają prezydenci największych miast województwa łódzkiego?
5: Niech zarobi, no niech ma, niech pokątnie nic nie robi. No
10: ja bym sobie mieszkanie kupiła.
5: To rzeczywiście jest pokaźna suma. Już można na przykład pojechać sobie gdzieś na wycieczkę za granicę, prawda?
11: Idzie to z naszych tam pieniędzy, więc trudno powiedzieć, czy dużo, czy niedużo. No są to ludzie na stanowiskach.
0: W każdym razie sprawdziliśmy ich oświadczenia majątkowe i porównaliśmy dochody nieruchomości oraz zobowiązania. Kto znalazł się na szczycie zestawienia, a kto otrzymał najniższe wynagrodzenie, dowiedzą się Państwo przed 17. Również wtedy magazyn Łódzki Wschodni na fali. Powiemy, czym żyje powiat sieradzki, czym żyje Łódzki Wschodni i w magazynie nie zabraknie informacji o inwestycjach, o lokalnych inicjatywach, o bezpieczeństwie oraz o wakacyjnych wydarzeniach. A teraz już zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy z gościem Dnia Radia Łódź nad Wartą. Dziś jest nim pani Elżbieta Kalińska, dyrektor Wieluńskiego Domu Kultury, instruktor teatralny, menedżer kultury. To między innymi dzięki działalności Kinoteatru Syrena Wieluń znalazł się w czołówce polskich miast z jednym lub dwoma ekranami kinowymi. W 2024 roku odwiedziło go aż 86 tysięcy widzów. Jak buduje się miasto, w którym kultura naprawdę staje się częścią codziennego życia? O tym porozmawiamy. Rozmawiam z moim gościem. Zapraszam.
4: Gość Radia Łódź.
0: Gościem Dnia w Radiu Łódź nad Wartą jest dziś pani Elżbieta Kalińska, dyrektor Wieluńskiego Domu Kultury, instruktor teatralny, menadżer kultury. To z inicjatywy pani dyrektor powstał Wieluński Festiwal Teatralny, a Dworzec Kulturalny Wieluń-Dąbrowa stał się przestrzenią spotkań artystów z całej Polski. Za swoją działalność na rzecz kultury regionu została uhonorowana odznaką Zasłużony dla Kultury Województwa Łódzkiego. Dzień dobry, pani dyrektor.
12: Dzień dobry.
0: Szalenie miło widzieć panią tutaj w studiu. Liczyłam na to spotkanie. Dziękuję, że przyjęła pani zaproszenie.
12: Bo mnie jest bardzo miło być tutaj.
0: Dziękuję. Czy był w pani pracy taki moment, który zmienił sposób myślenia o roli kultury w mieście?
12: To znaczy ten moment może nie był taki momentalny, taki sekunda i mnie olśniło, ale był to moment, kiedy wszechobecna stała się kultura najgorszego gatunku, której nie nazywam kulturą, czyli disco polo. Uważałam, że w muzyce dzieje się bardzo źle i że to disco polo tak mocno ingeruje w przestrzeń publiczną, że młodzi ludzie będą tylko tego słuchać. Przy czym od razu mówię, że disco polo pasuje do wielu uroczystości, ale nie może być wszędzie. A tak było.
0: I pani się zmierzyła z tym właśnie w swoim mieście, tak, jako reżyserka, jako animatorka,
12: tak,
0: kultury.
12: Tak, po prostu zapytano mnie, dlaczego na Dniach Wielunia nie ma disco polo, no bo nie.
0: I to był ten moment.
12: Tak.
0: Właśnie to. O ten moment chciałam
12: ja sobie
0: zapytać.
12: W myślach powiedziałam, no bo nie. Na szczęście pan burmistrz też hołduje kulturze wysokiej, więc mieliśmy wspólne zdanie na temat tego, że nie wszędzie musi być disco polo.
0: Rozmawiałam ostatnio właśnie z panem Pawłem Okrasą, z panem burmistrzem Wielunia. Wspomniał właśnie o tym, że kino Teatr Syrena uplasował się na trzecim miejscu z największą liczbą widzów, w których funkcjonuje jedno kino z jedną lub dwiema salami, a pani przecież zarządza również tak, i tak, tym kinem. No Wieluń na trzecim miejscu w całej Polsce.
12: Wie pani co, bardzo to specyficzne miasto jest to, ten nasz Wieluń, ponieważ jedni mówią, że wszędzie jest blisko, a drudzy mówią, że wszędzie jest daleko. I ja hołduję niestety temu drugiemu, tej drugiej opinii.
0: Że wszędzie jest daleko?
12: Tak, bo wszędzie mamy około 100 kilometrów do dużych ośrodków, czy do Łodzi, czy do Wrocławia, czy do Warszawy, to już całkiem daleko. Więc wielu, wydaje mi się, że ma nadal wielką rolę. Rolę takiego ośrodka kultury dla ludzi, dla których właśnie ta Łódź, ten Wrocław, ta Warszawa są za daleko. I wydaje mi się, że trochę nam się udało, ale to myślę, że to praca wielu ludzi i wielu lat, żeby tak się stało, że na trudne rzeczy, bardzo ambitne, intelektualnie wysokie, przychodziło bardzo dużo widzów.
0: No dobrze, pani powiedziała coś bardzo ważnego, że był ten moment, że pani jednak chciała zmobilizować mieszkańców do tego, czy też zachęcić własną koncepcją do tego, żeby się w pewien sposób ustosunkowali. Ja zaraz spytam o efekt tego, ale po czym w ogóle poznała pani, że to nowe myślenie rzeczywiście zaczęło przynosić efekty? Myślenie o kulturze w Wieluniu, kiedy zaczęło wchodzić disco polo, no bo jednak ten punkt był zwrotny.
12: Tak, ja myślę, że moja miłość do teatru ulicznego spowodowała, że zaraz w pierwszym roku mojej działalności, czyli to było w 2015 roku, zrobiłam 1 września, na 4:40 widowisko uliczne. Ono było takie dość niesamowite i spotkało się z bardzo dużym odzewem, z bardzo dużym. Wielu przyjaciół, znajomych po prostu się do mnie odezwało, że to było coś wzruszającego i porywającego. Następnie zaprosiłam Teatr Makata, taki teatr, który znamy od dawna i który robi spektakle genialne. I o 9:00 wieczorem wszyscy mówią, będzie za późno. Ja mówię, ale nie może być wcześniej, bo jest widno. Musi być ciemno. I ta godzina za 9:10, tu 20 osób na Placu Legionów.
0: To warunek sine qua non.
12: Tak, tak, już przerażona. I nagle patrzę, a tam tak jak fala tsunami z jednej strony, z drugiej idą i idą. I proszę sobie wyobrazić, że pierwszego roku było może ze 200 osób, a drugiego już z 500. No i to jest największy sukces, to jest moja wielka radość, że siedzą, bo teatr uliczny ma to do siebie, że nawet jak nie zrozumiemy, to zobaczymy, że jest zbyt trudny znaczeniowo. Natomiast tutaj i dzieci, i dorośli, i wszyscy tak patrzyli i tacy byli wciągnięci w całą tę magię, bo to teatr to magia.
0: Pani czuje się instytucją, czy pani czuje się jeszcze tą osobą, która potrafi zrobić więcej niż instytucja?
12: Ja myślę, że ja się czuję przede wszystkim, że za miłośniczkę teatru i muzyki, bo muzykę też, no chyba poezji też, nie? No po prostu sztuki. I na przykład nie miałam pieniędzy za dużo w WDK-u i chciałam zrobić coś, co poruszy mieszkańców. I co zrobiłam, to było właśnie 15 lat temu. Na wielkich, wielkich bardzo ramach nabiliśmy reprodukcję dzieł znanych mistrzów od Degasa, począwszy, skończywszy na Boszu, Witkacym i tak dalej. I ta plenerowa wystawa malarska spłynęła na mnie miodem, ponieważ patrzyłam, jak młodzi ludzie robią sobie selfie. W życiu by nie wiedzieli, kto to jest Degas albo Bosch, a tutaj robili sobie selfie na tle tych obrazów. To jest dla mnie największy sukces, że młodzi ludzie, którzy, wiecie państwo, są zakochani w telefonach, żeby szybko się ruszało i się zmieniało, nagle zatrzymują się chociaż na chwilę.
0: Właściwie dyrektorzy domów kultury, ośrodków kultury zawsze podkreślają, że tych pieniędzy jest za mało. Tutaj bardzo trzeba liczyć na wyobraźnię dyrektora, który małym sumptem potrafi zrobić coś wielkiego, prawda?
12: Ja nie narzekam na pieniądze. To nie znaczy, że mamy ich dużo, bo wiadomo, nie narzekam, bo dostajemy dotacje, ale też pracujemy w kinie. Mhm. I też oczywiście piszemy projekty. Teraz właśnie dostaliśmy dość dużo pieniędzy, bo 75 tysięcy, więc już się cieszymy, że zrobimy znowu fajny projekt warsztatowy dla dzieci. I więc ja myślę, że my jesteśmy malkontentami z urodzenia, my Polacy. Ja powiem tak, mam
0: ale
12: dużo...
0: panią też to dosięgło?
12: To znaczy, ja nie jestem absolutnie malkontentem. Powiem tak, mam dużo pieniędzy, mam wspaniałego burmistrza, bo to prawda, daje mi robić co chcę, ale co chcę oczywiście w granicach logiki, czyli różnych, czasami nielogicznych, absurdalnych rzeczy, które zapadają w serce. No i to mnie cieszy, bo bardzo łatwo jest zabić właśnie tę kulturę wysoką, jeżeli się tylko i wyłącznie myśli o tym, żeby było dużo ludzi. Czasami ludzi musi być mniej, bo ta mniejszość też ma prawo do tworzenia, do przeżywania sztuki w swoim guście, tak?
0: No właśnie, tutaj mam takie pytanie do pani. Czy zdarzyło się pani zrezygnować z projektu, który wydawał się świetnym pomysłem, bo uznała pani, że mieszkańcy nie są na to jeszcze gotowi? No i ta rezygnacja była...
12: No niestety, muszę powiedzieć, a właściwie stety, że cały czas, bardzo często zapowiadając jakąś imprezę, mówię, że Wieluń jest miastem intelektualistów. bo czy to są na przykład koncerty fortepianowe, które w zeszłym roku wymyśliliśmy na zewnątrz, bez żadnego zadaszenia, takie wtopione w stare mury, dajemy kocyki, leżaki i wszyscy sobie na łące oglądają i słuchają. Muzyka na żywo, prawdziwe fortepiany. Drugi raz, bo pierwszy raz było rok temu. Bo wie pani co, jeszcze zauważyłam tak, że ludzie bardzo najpierw wszystko negują. Nie da się fortepianów, nikt nam nie pożyczy, bo on kosztuje 5 miliardów złotych, nie pożyczy nam bez zadaszenia. No jednak pożyczy, no wszystko zależy od zapewnienia, że zapewnimy bezpieczeństwo, że nic się stanie temu instrumentowi, że go ubezpieczymy i tak dalej, i tak dalej. W łazienkach takie koncerty chopinowskie są cały czas i tam nie ma dachu. To są takie klimatyczne rzeczy, których nic nie zastąpi. Tak samo mam taki cykl rzeczy bardzo elitarnych. Na dworcu Wieluń Dąbrowa odbywają się kameralne koncerty i tam gościmy na przykład Mirosława Czyżykiewicza. No, wydarzenie stulecia moim zdaniem. Schorowany, naprawdę przepiękny artysta z cudowną muzyką, z cudownym przesłaniem. Po prostu no mnóstwo się dzieje w tym Wieluniu. Jakbym chciała pani opowiadać, to 20 godzin spokojnie, bo przecież nie tylko ja robię różne rzeczy. Robią inne instytucje świetne rzeczy.
13: Pani musi też czuć, że ma pani partnerów w mieście, no nie? Że nikt nie zaburza tego porządku.
12: Mam wspaniałych kolegów i dyrektora Domu Kultury, biblioteki, panią dyrektor i dyrektora muzeum, że się świetnie rozumiemy i fajnie się współpracuje, się wspomagamy nieraz. To jest sztuka, że nie rywalizacja, a współpraca. Bo w takim małym mieście nie powinniśmy w ogóle rywalizować. Tylko starać się uzupełniać i dokładać mieszkańcom różnych fajnych rzeczy.
13: No właśnie, jak znaleźć równowagę między kulturą ambitną, a kulturą, której mieszkańcy po prostu oczekują? Jeszcze wrócimy do tego momentu, bo on zdaje się jeszcze tak do końca nie wybrzmiał. Jak to się wszystko ułożyło z tym?
12: Ja chyba podam przykład bardzo egocentryczny.
13: Bardzo
12: egocentryczny będzie przykład. Mój spektakl, który zrobiłam z dorosłą grupą, Teatr Nieobecnych się nazywa.
13: Czterdziestolatkami.
12: Tak, 40 plus. To są osoby na stanowiskach, myślę, że 320 osób, które przyszło, czyli komplet do kina na naszą premierę, tak. Na naszą premierę przyszli zobaczyć panią przewodniczącą Rady Miasta, panią dyrektor szkoły, panią dyrektor domu tam pomocy. Także to były też takie sytuacje prześmieszne, ale po prostu nie dość, że świetni ludzie, to wyszła nam wspaniała sztuka. Ona jest i groteskowa, i zabawna, i smutna. A ktoś powiedział, że jest dość duży poziom, wysoki poziom abstrakcji. A ja bym powiedziała, że wystarczy tylko to przeżyć, bo nie wszystko zawsze musimy zrozumieć co do słowa, prawda?
13: Właściwie to słowo abstrakcja może straszyć. Już ludzie może mogą myśleć, że to nie jest na ich głowę, na pojemność
12: tak. Czasami myślą, mówią do mnie, słuchaj, o czym to było? Ja mówię, a ty jak myślisz? I się okazuje, że mówi to, ale jest niepewny, bo nie było dosłownie powiedziane. Nie było powiedziane, ludzie są źli, ludzie są egoistyczni, ale była taka, nie chcę spoilerować, więc zapraszam, w październiku będziemy grać jeszcze. Jakby ktoś miał ochotę przyjść na spektakl w pogoni za wielkością.
13: Ale tytuł.
12: Wszyscy gonimy za tą wielkością. To zapraszam, będzie jeszcze raz grany, bo wiele osób chciałoby jeszcze obejrzeć.
13: W pogoni za wielkością.
12: Jeszcze wrócę do tego pytania bardziej ogólnego, o którym pani wspomniała, o problemie. Ja myślę, że na przykład są potańcówki i tutaj nie będziemy robić sztuki wysokiej, ponieważ potańcówki są do rozrywki, do tańca. Nie mam nic przeciwko disco polo w tym momencie. Po prostu chodzi o to, żeby wszyscy mieszkańcy takich małych miast jak Wieluń mieli przyjemność z czegoś, co ich fascynuje. Żeby mieć teatr wysoki, a nie tylko te monologi straszne, rzucające się wulgaryzmami. Ja wynajmuję też przecież kinoteatr na spektakle średniej jakości, ale jeżeli są widzowie, jeżeli ktoś płaci nam za wynajem, to też mają prawo ludzie obejrzeć coś wesołego, lekkiego i niekoniecznie ambitnego. Nie chciałabym wyjść tutaj na osobę strasznie poważną, która tylko hymn państwowy śpiewa. Po prostu i muzyka, w ogóle cała sztuka składa się z łatwiejszych jakby elementów i z trudniejszych. I myślę, że fajnie jest wymieszać to i dać wszystko mieszkańcom. I wydaje mi się, że te wszystkie instytucje w Wieluniu spełniają taką rolę.
13: A myśli pani, że może to być ta słodka nuta, która spowoduje, że młodzi ludzie w regionie zostaną? Czy to może być argument do pozostania
12: w mieście? Myślę, że to będzie gorzka myśl, że to jest za mało. Tak?
13: Za mało.
12: Poza tym młodzi ludzie teraz otwarci są przede wszystkim na świat. Oni muszą podróżować, oni zwiedzać. Oni pracują w Hondurasie, żeby zarobić pieniądze w Islandii i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo takich przykładów znam. Więc nie wiem, jaka jest recepta na to, żeby młodzi ludzie zostali. Ja mam takie doświadczenia rodzinne, że na przykład mój syn, który mieszka w Warszawie, bardzo by chciał mieszkać w lesie. No ale mieszka w Warszawie, bo ma dzieci, bo dzieci muszą chodzić do szkoły, muszą chodzić na jakieś tam zajęcia i na te wszystkie ble, ble, ble. Niektórzy wiedzą, że są potrzebne do rozwoju rodziny. Tak?
13: Ależ tak.
12: Ale czy to jest właśnie ten rozwój?
13: No ale jak rozmawiałam tutaj z panem burmistrzem, z panem Okrasą, to Wieluń naprawdę wychodzi naprzeciw młodym ludziom, ale zdaję sobie sprawę z tego, że no nie ma co konkurować z wielkimi ośrodkami.
12: Jeśli chodzi o kulturę, to ja myślę, bo nie chcę się wypowiadać, bo nie we wszystkim jestem kompetentna. Natomiast jeśli chodzi o kulturę, to ja naprawdę jestem dumna. Ja z siebie, z moich kolegów, dyrektorów, którzy robią inne rzeczy. Wie pani co, nawet nie ja z szkoły. Ja ich wspomagam w czymś, robią jakiś fajny projekt, który aż mi się chce robić. I naprawdę dużo jest takich inwencji twórczych. Więc naprawdę Wieluń jest centrum kultury naszego regionu. Z całą odpowiedzialnością mogę to powiedzieć. Też bardzo dużo się w sporcie dzieje z tego, co obserwuję, więc jeżeli się tak przyjrzymy, to na pewno spokój, bezpieczeństwo to są bardzo ważne. No i jeszcze jedno. Jeżeli się podróżuje gdzieś tam, to zaczynamy zauważać, że to w Polsce jest czysto. To w Wieluniu jest czysto, a nie na Sycylii. Przeżyłam szok, jak byłam w Rzymie i latały takie wielkie butelki plastikowe po ulicach. I mówię, Matko Boska, ja przyjechałam gdzie? Także oczywiście mamy tutaj do czynienia z wieloma plusami, nawet dodatnimi. Natomiast, no co, no ja myślę, że najważniejsze w tym wszystkim jest umieć korzystać z tego, co mamy, bo ja usłyszałam kiedyś, że w Wieluniu się nic nie dzieje. No.
13: A to ja kiedy mówię, to było?
12: Ale niedawno, to w ogóle nie słucham tego. Nie słucham tego, bo zawsze znajdzie się właśnie malkontent, który coś powie takiego. Jest bardzo trudno spotkać fajnego pracownika, a ja mam 20 pracowników i wszyscy są świetni. To ludzie tworzą jakby rewiry.
13: Dziękuję bardzo za komentarz. Pani Elżbieta Kalińska, dyrektor Wieluńskiego Domu Kultury, instruktor teatralny i menadżer kultury, była gościem w Radiu Łódź nad Wartą.
12: Dziękuję bardzo, zapraszam do Wielunia.
13: Dziękuję ślicznie.
3: Przegląd prasy.
0: Otwieram Dziennik Łódzki, a tutaj od właśnie studiach, które może i są teorią, ale te najważniejsze informacje to wypływają wtedy, kiedy teoria spotyka się z praktyką. Czyli wiedza działa w praktyce. Dziennik Łódzki opisuje praktyki podchorążych z Wojskowej Akademii Technicznej w 32. Bazie Letnictwa Taktycznego w Łasku. Sporo zdjęć jest studentów również. Studenci poznają codzienność jednej z najważniejszych jednostek lotniczych w kraju, pracują z żołnierzami, mają kontakt z nowoczesnym sprzętem i jak podkreślają przedstawiciele bazy, takie doświadczenia mają przygotować przyszłych oficerów do zadań, które czekają ich w siłach zbrojnych RP. Imponująco to wszystko wygląda. Nie każdy student marzy o spokojnym biurku i to widać po tych zdjęciach. Niektórzy wolą, kiedy nad głową coś naprawdę głośno leci. 29 po godzinie 16. Za kilkanaście minut wracam do przeglądu prasy. Wiadomości z regionu. Tymczasem wyjeżdżam na drugi region. Jest to 16.29. Sprawdzamy teraz, co się dzieje. Na przykład w Wieluniu na ulicy Sieradzkiej przy skrzyżowaniu z Głowackiego i Strałuta wciąż obowiązuje zwężenie i trzeba zwolnić. Wolniej także na dalszym odcinku ulicy Kopernika oraz Piłsudskiego i sporo samochodów również w rejonie księdza Ronda Księdza Pruchnickiego. W Zduńskiej Woli nadal najwięcej utrudnień w rejonie Placu Wolności. Najwolniej pojadą teraz Państwo ulicą Łaską, szczególnie między Kościelną a Karsznicką. Kierowcy powinni uważać także na Kilińskiego oraz przy skrzyżowaniu spacerowej z Łódzką. A w środę większy ruch na Wojska Polskiego tuż przy Rondzie Kaczyńskiego. Chwilowe postoje też i możliwe na Kościuszki w kierunku Ronda Kaczyńskiego oraz na Alei Pokoju i Alei Grunwaldzkiej. Ciasno od czasu do czasu na skrzyżowaniu Armii Krajowej i 3 maja. To był drogowy raport szerokiej i bezpiecznej drogi do domu. Jest 16:30. Czas teraz na skrót najważniejszych wiadomości dnia. Mieszkańcy z Duńskiej Woli mają już tylko 2 dni na zgłoszenie projektów do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. Do rozdysponowania jest 1 400 000 zł. Większość środków trafi na inwestycje, a pozostała część na wydarzenia. Po zakończeniu naboru wszystkie propozycje przejdą ocenę formalną, a jeśli

0: Pytków. Znamy zarobki prezydentów największych miast województwa łódzkiego. Liderką pod względem dochodów jest prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, a najmniej spośród włodarzy zarobił prezydent Bełchatowa Patryk Marian. Oświadczenia majątkowe pokazują także, kto posiada najwięcej nieruchomości. I więcej w tym temacie na radioloc.pl piszemy. To był skrót najważniejszych wiadomości dnia. Więcej informacji o godzinie 17 w serwisie. Słońce nadal dominuje w regionie, mamy około 26 stopni Celsjusza, a do końca dnia będzie tylko i wyłącznie pogodnie, bo bez opadów tym bardziej, i do 20-17 stopni nocą. Jutro słonecznie, 35 stopni.
1: Słuchasz i wiesz, nad Wartą.
0: Sprawdzamy, co wymaga pilnej reakcji, gdzie pojawiają się nowe zagrożenia i o czym w ostatnich godzinach zrobiło się głośno w regionie. Zaczynamy od Sieradza, bo to magazyn reporterów Radia Łódź nad Wartą, reporterów z terenu. W Sieradzu znaki, które powinny pomagać kierowcom i pieszym, coraz częściej giną wśród krzewów albo stają się nieczytelne. Zapytaliśmy mieszkańców, na co zwracają uwagę. No i fakt, zwracają na te zaniedbane oznakowanie tym bardziej.
2: No nie widać.
3: Nie widać właśnie tego.
4: Tutaj to chyba w ogóle nie wiem, kiedy oni tutaj cieli. My to tak tu chodzimy, na to nam nawet się nie zwraca uwagi. No ale okay. Jest zasłonięte.
0: Czy Sieradz po latach doczeka się wreszcie rozwiązania tego kłopotu? O drzewach, ale w innym kontekście, będzie kolejny nasz materiał. Te drzewa pod ochroną zostały wycięte. Kilkadziesiąt z nich zniknęło z zabytkowego parku przy dworze. Sprawa trafiła już do policji i prokuratury, a konserwator zabytków zapowiada wysokie kary.
5: Przy zabytkowym dworze, gdzie jest zabytkowy park, ktoś po prostu bierze i wyrzyna te drzewa.
6: To wygląda strasznie teraz, naprawdę.
7: Ja jako łódzki wojewódzki konserwator zabytków będę dążyć do nałożenia administracyjnej kary pieniężnej.
0: Czy właścicielce zabytku może grozić poważna, wysoka kara finansowa? O tym przekonamy się jeszcze przed godziną 17. Kto zarabia najwięcej? Zaglądamy do oświadczeń majątkowych prezydentów największych miast województwa łódzkiego. Sprawdzamy nie tylko wysokość ich wynagrodzeń, ale również majątki i nieruchomości.
8: Niech zarobi, no niech ma, niech pokątnie nic nie robi.
9: Ja bym sobie mieszkanie kupiła.
8: To rzeczywiście jest pokaźna suma. Już można na przykład pojechać sobie gdzieś na wycieczkę za granicę, prawda?
10: Idzie to z naszych tam pieniędzy, więc trudno powiedzieć, czy dużo, czy niedużo. No są to ludzie na stanowiskach.
0: Sprawdzimy, kto jest liderem pod względem zarobków, a kto wypada najskromniej. I jeszcze przed 17 zajrzymy także do powiatu łódzkiego wschodniego. W magazynie sprawdzimy najważniejsze wydarzenia, inwestycje i inicjatywy mieszkańców właśnie tego regionu. Zachęcam do wysłuchania.
11: Przegląd prasy.
0: Sportowe talenty i piękne kadry. Dziennik Łódzki zagląda na profile sportsmenek. Sport to nie tylko wyniki, medale i rekordy, bo też i zestawienie zawodniczek z województwa łódzkiego, które przyciągają uwagę nie tylko sportowymi osiągnięciami, ale także swoją osobowością, aktywnością w mediach społecznościowych. I tak właśnie wśród nich są przedstawicielki różnych dyscyplin. Między innymi siatkówki, lekkoatletyki czy koszykówki. Gazeta pokazuje ich życie poza areną sportową. Treningi, podróże, codzienność, bo właściwie czasami największą siłą sportowców jest nie tylko forma, nie sama forma, ale też to, jak potrafi inspirować innych, choćby na przykład uprawiając codzienność w mediach społecznościowych. Proszę zajrzeć do Dziennika Łódzkiego. Piękne zdjęcia. Wakacje w Sieradzu z nutą słodkości. O tym też pisze dzisiaj Dziennik Łódzki, już wyjaśniam, w czym rzecz. Wakacje nie muszą oznaczać tylko odpoczynku, czy tam mogą być także okazją do nauki przez zabawę. I teraz Dziennik Łódzki opisuje zajęcia organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu. Dzieci tam podczas warsztatów w imaginarium zamieniły się w małych cukierników i piekarzy i wszystko to spowodowało, że było kreatywnie, kolorowo i oczywiście smakowicie. To jednak nie koniec wakacyjnej oferty, bo przed uczestnikami kolejne zajęcia sportowe, m.in. letnia akademia tenisa. No, będzie co wspominać w wakacjach i obejrzeć, bo oczywiście ten artykuł jest pełen zdjęć kolorowych. Strażacy OSP to jest kolejna informacja z Dziennika Łódzkiego z powiatu sieradzkiego z pieniędzmi na sprzęt.

0: Często to oni są właśnie pierwsi tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Dziennik Łódzki informuje o kolejnych dotacjach dla jednostek OSP w województwie łódzkim. Łącznie 108 jednostek otrzyma wsparcie na zakup wyposażenia i ochrony środków ochrony osobistej. Wśród beneficjentów znalazły się także jednostki z powiatu średzkiego, między innymi z Proboszczowic, z Błaszek, ze Złoczewa, z Łubnej Jakusów i z Kamionacza. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na ubrania specjalne, na hełmy, na rękawiczce czy też na sprzęt łączności. Co jeszcze? Dziennik Łódzki pokazuje zdjęcia Jana Kałuziaka. Przypomina postać Jana Kałuziaka, jednego z najbardziej znanych sieradzkich fotografów, który to przez dziesięciolecia dokumentował życie miasta i jego mieszkańców. Jego aparat zatrzymywał ważne chwile, wydarzenia sportowe, codzienność sieradzan i to jest właśnie do zobaczenia na stronie online Dziennika Łódzkiego. Wyjątkowa, naprawdę wyjątkowa podróż do przeszłości, do czasów, kiedy fotografia wymagała cierpliwości, a każde zdjęcie miało swoją historię. Lato z radiem i z telewizją polską w Poddębicach, to jest przypomnienie przez jednego z dziennikarzy Dziennika Łódzkiego. Zapowiada się to wydarzenie już niebawem. Będzie Roxy Węgiel, Kleo, będzie Myslowic, Kombi, Natalia Schroeder czy Maciej Maleńczuk. Fantastycznie, piknik się oczywiście też i zapowiada. Więcej informacji na stronach sieradzkich Dziennika online, Dziennika Łódzkiego. Trwają żniwa, policja apeluje o bezpieczeństwo, to już niech będzie nasza kolejna informacja z Dziennika Łódzkiego. Wieruszowscy policjanci apelują, by zachować szczególną ostrożność przy obsłudze maszyn rolniczych. Nie wolno pracować pod wpływem alkoholu, przewozić osób na przyczepach, ani pozwalać dzieciom na samodzielny kontakt z niebezpiecznym sprzętem. Podczas żniw liczy się nie tylko szybkość pracy, ale przede wszystkim to, żeby wszyscy bezpiecznie wrócili do domu później na ciepły obiad. Wieluń żegna Zbigniewa Strzeszyńskiego. To środowisko piłkarskie Wielunia. Zawodnik i trener związany z WKS Wieluń odszedł. Jak przypomina Dziennik Łódzki, był znany kibicom pod pseudonimami Strzecha czy Bangladesz czy Zgret. Grał m.in. w Starcie Łódź, w Lechii Tomaszów Mazowiecki, w Pogoni Zduńska Wola i w RKS Rychłocice. Później jako trener wychowywał kolejne pokolenia zawodników i angażował się w odbudowę wieluńskiego klubu. I jeszcze jedna informacja o utrudnieniach w Wieluniu. To informacja na jutro. Kierowców w Wieluniu muszą przygotować się na czasowe utrudnienia. Jak informuje portal Infotydzień, w czwartek całkowicie zamknięta będzie ulica Kolejowa. Powodem są prace związane z układaniem warstwy wiążącej masy bitumicznej. Zamknięcie obejmuje odcinek od ulicy Sieradzkiej do Dworca Kulturalnego. Utrudnienia mają potrwać tylko jeden dzień. Dziękuję za uwagę. To był przegląd prasy.
1: Słuchasz i wiesz, nad Wartą.
0: Znaki drogowe w Sieradzu są coraz mniej widoczne. Przyjrzał się im dzisiaj nasz reporter Kacper Rafalski. Część z nich zasłaniają rozrastające się krzewy i drzewa. Inne z biegiem lat wyblakły i straciły swoją czytelność. Mieszkańcy zwracają uwagę, że oznakowanie wymaga odświeżenia nie tylko ze względu na estetykę miasta, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo uczestników ruchu.
2: Byliśmy dziś na ulicy Warckiej, nieopodal rynku. Rosnący przy niej żywopłot przesłania dwa znaki, zieloną tablicę informacyjną i drugi, ważniejszy, mówiący o zakończeniu strefy zamieszkania. Dlaczego te znaki są tak przesłonięte? Pytaliśmy dziś mieszkańców okolicy.
3: Raz do roku tam coś czyszczą chyba, ale na chwilę obecną jest zarośnięte i nie widać.
4: Tutaj to chyba w ogóle nie wiem, kiedy oni tutaj cieli. My to tak tu chodzimy, na to nam nawet się nie zwraca uwagi. No ale okay. Jest zasłonięta.
5: Rzeczywiście dbałość o widoczność znaków pionowych jest ważnym elementem w ogóle dbania o infrastrukturę drogową, w tym znaczeniu, że warunkuje zachowania uczestników ruchu drogowego.
2: Mówi Juliusz Guraj, radny Sieradza. Ten odcinek ulicy Warckiej znajduje się w strefie zamieszkania. Wielu kierowców, wyjeżdżając z kostki granitowej na gładką nawierzchnię z asfaltu, instynktownie przyspiesza, podczas gdy jeszcze przez około 20 metrów jest to dalej strefa zamieszkania, a więc to piesi mają tak naprawdę pierwszeństwo na jezdni. Przesłonięty przez wysokie krzaki taki znak utrudnia taką ocenę dla kierowców.
5: Tak samo jest, jeśli chodzi o krzewy, na przykład w okolicy przejść dla pieszych, skrzyżowań. To też bardzo często zwracaliśmy uwagę na potrzeby właśnie dbałości o widoczność takich miejsc, bo to jest kwestia bezpieczeństwa naszych mieszkańców.
6: Skrzyżowania przy przejściach. Tak.
5: Dokładnie.
2: Po Sieradzu, jak mało gdzie, wielu kierowców dopiero uczy się jeździć. W jaki sposób ta momentami słaba widoczność znaków wpływa na kursantów? Zapytaliśmy instruktora nauki jazdy Piotra Włochacza.
7: Zazwyczaj są wyblaknięte te, które mają odpowiedni kształt, no nie? Czyli na przykład to znak pierwszeństwa przejazdu lub ustąp pierwszeństwa, więc wtedy tłumaczymy też, że jak jest taki znak niewidoczny, bo jest wyblaknięty, no to wtedy korzystamy z kształtu tego znaku.
2: Są więc też pozytywne skutki uboczne, niemniej jednak zasłonięte i nieczytelne znaki to przede wszystkim zagrożenie bezpieczeństwa. Miasto podejmie działania w celu poprawy tego elementu infrastruktury drogowej.
5: Zobowiązuje się do tego, żeby skierować interpelację w tej sprawie, żeby dokonać pilnego przeglądu. Też mamy po prostu okres taki, gdzie ta roślinność się rozwija intensywnie i bardzo szybko narasta i z tego powodu trzeba może intensyfikować te prace polegające na tym, żeby po prostu po mieście jeździć, sprawdzać, czy to oznakowanie jest widoczne i dokonywać odpowiednich przycięć.
2: Warto tutaj na pewno wziąć przykład z Tomaszowa Mazowieckiego, które miesiąc temu ogłosiło plan kompleksowej modernizacji dotychczasowych tablic informacyjnych. Projekt, który obejmie blisko 1000 punktów na terenie miasta, mówi dyrektor Wydziału Inwestycji Tomaszowa Mazowieckiego Adam Koziołek.
8: To są tablice kierunkowe dla pieszych, ale także wszystkie tablice, nowe tablice z nazwami ulic wszystkich miejskich, tablice kierunkowe dla kierowców, czyli te takie duże, z którymi dzisiaj się spotykamy, no już są w złym stanie technicznym, nie spełniają swojej roli.
2: O istniejącym problemie w Sieradzu informowaliśmy Powiatowy Zarząd Dróg. Jak się jednak okazało, teren zielony przy ulicy Warckiej należy do Urzędu Miasta, który również został zaznajomiony z tematem. O dalszym rozwoju sytuacji będziemy na pewno informować.
0: Póki co kierowców poruszających się w rejonie sieradzkiego rynku prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Przypominamy, że obowiązuje tam strefa zamieszkania, a to oznacza, że pierwszeństwo mają piesi. Mieszkańcy na Kielnicy w powiecie zgierskim próbowali powstrzymać przed wycinką zabytkowych drzew właścicielkę dworów na Kielnicy, a potem wezwali policję. Właścicielka dworu nie chce rozmawiać. Policja przeprowadza oględziny, a łódzki wojewódzki konserwator zabytków Anna Michalak postanowiła działać od razu.
9: Zareagowałam w poniedziałek, przyjechałam tutaj na miejsce, wstrzymałam ustnie pracę. Natomiast z tego, co udało się ustalić, te prace tak naprawdę toczyły się w zeszłym tygodniu. Złożyłam zawiadomienie do prokuratury, no i działamy z policją.
10: Aspirant sztabowy Joanna Drwal, Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu. 27 lipca 2026 roku policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu zostali powiadomieni o wycince drzew w parku w miejscowości Nakielnica, którego to teren wpisany jest do zabytków województwa łódzkiego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że wycięto około 50 drzew, a drugie tyle zostało uszkodzonych poprzez niewłaściwe przycięcie. Policjanci prowadzą czynności na miejscu zdarzenia z przedstawicielami łódzkiego wojewódzkiego konserwatora zabytków.
11: To podoba się mieszkańcom, nie podoba?
12: Mi się nie podoba osobiście. Wyglądało to dużo lepiej. Zniszczyło to krajobraz.
13: To wygląda strasznie teraz, naprawdę.
14: Tak się przechadzam wzdłuż płotu. No nie, tak nie powinno być.
15: Straszna afera. Jestem wzburzony, muszę panu powiedzieć. Kompletnie nie rozumiem tej historii. Znaczy, mogę się tylko domyślać powodów, dla których ewentualnie ktoś to zrobił, ale i tak nie rozumiem tego. No to jest, wie pan, skandaliczna sytuacja, że przy zabytkowym dworze, gdzie jest zabytkowy park, ktoś po prostu bierze i wyrzyna te drzewa i robi taką aferę. Absolutnie nieakceptowalna historia.
14: Stoję pod bramą prowadzącą do zabytkowego dworu. Chyba wyszła właścicielka, więc próbuję wejść, zobaczę, czy zostanę przyjęty. Dzień dobry. Trochę rozmawialiśmy z panią poza mikrofonem. Czekam, aż jeszcze do mnie wyjdzie, bo ma telefon od mecenasa.
9: Ja jako łódzki wojewódzki konserwator zabytków będę dążyć do nałożenia administracyjnej kary pieniężnej. To są kwoty od 500 zł do 500 tysięcy maksymalnie. Zawiadomiłam o możliwości popełnienia przestępstwa. To jest artykuł 108 ustawy o ochronie zabytków.
14: Czy czegoś się od pani dowiem?
16: Niestety nie mogę udzielać żadnych informacji. Mam swojego mecenasa, proszę kontaktować się z nim.
9: Z tego, co udało mi się już ustalić, to tutaj nie tylko ucierpiały drzewa, ale w ogóle cała kompozycja tego parku. Jestem wstrząśnięta.
11: emocje?
9: Wie pan, jeszcze gdyby tutaj można było zauważyć jakiś plan działania, jakiś program, gdyby te cięcia miały jakiś charakter uporządkowany, a to wszystko tu wygląda na działania bardzo chaotyczne, niespójne, takie niecelowe.
0: Mecenas kobiety, która jest właścicielką dworku, nie chciał rozmawiać z Radiem Łódź. Sprawą zajęła się prokuratura rejonowa w Zgierzu, a zdjęcia ściętych i pokaleczonych drzew mogą państwo obejrzeć na naszej stronie, na oficjalnej stronie Radia Łódź, radioloc.pl. Na miejscu był Damian Grosicki. W kategorii zarobków prezydent wygrywa ta pani z Łodzi, a najsłabiej wypada Bełchatów. Sprawdziliśmy oświadczenia majątkowe włodarzy największych miast właśnie w Łódzkiem. Kto ma najwięcej pieniędzy, mieszkań czy zobowiązań? Odpowiedzi na te pytania szukał nasz reporter Michał Dąbrowski.
6: Najwięcej w 2025 roku zarobiła prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Prawie 285 tysięcy złotych wynagrodzenia plus niemal 105 tysięcy złotych emerytury, a do tego ponad 700 tysięcy złotych oszczędności. Nie największy, ale najwyżej wyceniany dom ma prezydent Zgierza Przemysław Staniszewski. 290 metrów kwadratowych o wartości niemal 1 750 tysięcy złotych. Tuż za nim plasuje się prezydent z Duńskiej Woli Konrad Pokora. To 360 metrów kwadratowych. Ale wartość nie przekracza 1 000 000 złotych. Najwięcej nieruchomości ma z kolei prezydent Skierniewic Krzysztof Jażdżyk. W sumie 5 pozycji od domu przez grunty rolne, las i dom w budowie. Najmniejszą pensję ze wszystkich włodarzy największych miast w Łódzkiem otrzymał Patryk Marian z Bełchatowa. To 225 tysięcy złotych.
17: Jeżeli ktoś już ma rzeczywiście eksponowane stanowisko, to niech zarobi, no niech ma, niech pokątnie nic nie robi.
18: Ja bym sobie mieszkanie kupiła.
17: To rzeczywiście jest pokaźna suma. Już można na przykład pojechać sobie gdzieś na wycieczkę za granicę, prawda?
19: Idzie to z naszych tam pieniędzy, więc trudno powiedzieć, czy dużo, czy niedużo. No są to ludzie na stanowiskach.
6: Z kolei prezydent Piotrkowa Trybunalskiego Juliusz Wiernicki jest liderem w kategorii zobowiązania finansowe. 620 tysięcy złotych z kredytów i pożyczek pozostałych do spłaty. Czy zarobki i sytuacja finansowa samorządowców powinny budzić emocje społeczne? Na to pytanie odpowiada Radio Łódź ekonomista profesor Piotr Krajewski z Uniwersytetu Łódzkiego.
20: One są adekwatne do tego, jaką odpowiedzialność ponoszą te osoby. Jednak to są wielkie instytucje, zarządzanie dużymi pieniędzmi, duża odpowiedzialność, dużo zadań. Także moim zdaniem zarobki rzędu jeszcze kilkadziesiąt tysięcy rocznie, choć oczywiście dla Kowalskiego typowego, czyli dla takiego typowego Polaka jest to o wiele więcej niż typowy Polak zarabia. Są to moim zdaniem jednak zarobki uzasadnione, biorąc pod uwagę, jak odpowiedzialne są to funkcje, biorąc pod uwagę chociażby ostatnie doniesienia przecież o zarobkach lekarzy, to porównując skalę odpowiedzialności, skalę zespołu, którym się zarządza, to przecież te zarobki prezydentów miast nie są tak bardzo wysokie. To też dobrze, że mamy taką wiedzę, to też taki czynnik antykorupcyjny, ponieważ kontrolując majątek, kontrolujemy również to, czy ktoś nie dostał jakichś środków nielegalnie. Pamiętajmy, że często jest to dorobek całego życia.
6: A wysokość wynagrodzenia włodarza danej miejscowości jest ustalana w każdej kadencji przez Radę Miejską.
0: Dziękuję bardzo. Informacje na ten temat zebrał dla nas Michał Dąbrowski.

0: Słuchasz i wiesz. Nad Wartą. Łódzki Wschodni na fali. Na audycję zaprasza starosta Łódzki Wschodni. Dziś w programie sprawdzamy, dlaczego basen w Wiśniowej Górze przeżywa prawdziwe oblężenie. Zajrzymy na boiska wiejskiej Ligi Piłki Nożnej, która gra z mocnym wsparciem powiatu. Ponadto pokażemy, jak Starostwo Łódzkie Wschodnie skraca dystans do mieszkańców i gdzie powstaną nowe leśne parkingi. Zapraszamy! Choć wystartował dopiero latem 2024 roku, basen w Wiśniowej Górze, który jest częścią Ośrodka Sportu i Rekreacji w Andrespolu, błyskawicznie stał się wakacyjną stolicą relaksu w regionie. Tłumy odwiedzających nie mogą się mylić. To idealne miejsce na ucieczkę przed upałami. To wyjątkowe miejsce pod gołym niebem działa przez całe wakacje, od połowy czerwca do końca sierpnia. Na miłośników wodnych zabaw czeka sporo atrakcji, mówi Jarosław Lesiak z obsługi technicznej.
1: Na obiekcie mamy do dyspozycji basen sportowy, basen rekreacyjny z dwoma zjeżdżalniami, wodny plac zabaw, boisko do siatkówki, stoły do ping-ponga. Wynajmujemy również leżaki, z którymi można rozłożyć się na pięknej, zielonej trawie.
0: O tym, jak bardzo brakowało tego miejsca w regionie, najlepiej świadczą liczby. Od początku czerwca tego roku basen przyciągnął już 15 tysięcy gości. Zapomnijcie o ekstraklasie i wielkich transferach za miliony. Najprawdziwsza piłkarska pasja tętni na boiskach powiatu łódzkiego wschodniego. Wiejska Liga Piłki Nożnej to oddolna inicjatywa, która już od 2014 roku jednoczy wokół futbolu setki mieszkańców. W bieżących rozgrywkach bierze udział aż 17 zespołów, mówi pomysłodawca i organizator wiejskiej ligi Kamil Freliga.
2: Mamy rekordowe 17 drużyn, jesteśmy już w 13 sezonie. Drużyn jest najwięcej, zawodników kilkuset. Jakość ligi wzrasta, wysokość nagród wzrasta, profesjonalizm, mam nadzieję, wzrasta. Naszą ligę charakteryzuje to, że gramy nie tylko na orlikach, ale też na boiskach wiejskich. Obecnie są dwa naprawdę położone na wsiach.
0: Mecze toczą się na boiskach w Katarzynowie oraz w gminach Koluszki i Rogów. Oprócz zaciętej walki o punkty, lidze towarzyszy świetna atmosfera i spory dystans do siebie, co najlepiej oddają kreatywne nazwy zespołów, takie jak Lokomotiv Koluszki, Iskra Bęben, FC Małoludy czy RKS Hówdu. A i walka o Puchar Knura też jest zacięta i dostarcza wielu emocji. Dlatego powiat wschodni wkracza do akcji, nawiązując oficjalną współpracę z organizatorami. Dzięki temu partnerstwu podniesie się jakość i atrakcyjność całych rozgrywek, a na piłkarzy czekać będą jeszcze ciekawsze nagrody. Koniec z dalekimi podróżami do Łodzi, by załatwić formalności. Starostwo powiatowe w Łodzi stawia na wygodę mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego i przenosi najważniejsze usługi prosto do miejscowych gmin, mówi starosta Łódzki Wschodni Mateusz Karwowski.
3: Pomimo faktu, że siedziba starostwa znajduje się na terenie Łodzi, to wiemy, że przyjechanie tutaj nie jest dla każdego sprawą prostą. Ponadto taka podróż jest czasochłonna, więc otwieramy nowe filie, m.in. w Żgowie, w Andrespolu, Koluszkach, Tuszynie. Zamiejscowe stanowiska pracy już dzisiaj w wielu tych miejscowościach działają.
0: I tak w Żgowie przy ulicy Rawskiej 10 trwają ostatnie szlify, by uruchomić tu zamiejscowe stanowiska Wydziału Komunikacji i Transportu, Geodezji i Kartografii, a także Centrum Obsługi Mieszkańca. Lipcowe piątkowe dyżury Powiatowego Urzędu Pracy w gminach okazały się hitem i zostaną na stałe przez cały rok. W najbliższy piątek, 31 lipca, urzędnicy będą czekać w Urzędzie Miasta Tuszyn. Ogólnie w planach jest przeniesienie całego Urzędu Pracy do gminy Żgów. Wakacje w pełni, a to najlepszy czas na ładowanie baterii na łonie natury. Świetna wiadomość dla miłośników leśnych wędrówek i rowerowych eskapad. Nadleśnictwo Brzeziny z siedzibą w Kaletniku otworzyło dwa zupełnie nowe leśne parkingi na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. Nadleśniczy Nadleśnictwa Brzeziny Sławomir Lipski.
4: Miejsca są bezpieczne, przyjazne środowisku, zarówno w Redzeniu, jak i w Justynowie, Te miejsca były uzgodnione z samorządami, są to miejsca wytypowane wspólnie z lokalną społecznością, miejsca, które cieszą się największą popularnością wśród odwiedzających nasze lasy.
0: To teraz dokładniej dla przyjezdnych. Pierwszy parking powstał przy Lesie Gałkowskim w pobliżu ulicy Łódzkiej, łączącej gminę Andrespol z gminą Koluszki. Drugi przy Leśniczówce w Redzeniu, w pobliżu rezerwatu przyrody Rawka. Oba punkty zostały wysypane drobnymi kamyczkami, estetycznie ogrodzone drewnianymi płotkami i pomieszczą łącznie kilkanaście samochodów. To jednak nie wszystko. Po intensywnym marszu lub kręceniu kilometrów możecie zregenerować siły w zadaszonych wiatach i na wygodnych ławkach, które tam stanęły. Nie ma co czekać. Trzeba spakować plecaki, zabrać rowery i do zobaczenia w lesie. To wszystko na dziś. Do usłyszenia. Była to audycja Łódzki Wschodni na fali, na którą zaprosił starosta Łódzki Wschodni.
5: Autopromocja.
6: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
7: Tym razem w pierwszej godzinie Kuba Wielgus zaprosi Konrada Ciężkiego z Nowych Mediów Radia Łódź. A w drugiej godzinie porozmawiam z Dorotą Miśkiewicz. Wakacje. Był czas, żeby powspominać.
8: Zawsze mi się wydawało, że ja na początku słabo śpiewałam. I że to się tak zmienia, ten głos, i niektórych swoich wczesnych nagrań w ogóle nawet nie zgadzałam się na ich publikację. A niedawno wpadły mi jakieś moje młodzieńcze nagrania i sobie pomyślałam, ja miałam zupełnie inny głos niż teraz. I w pewnym sensie fajniejszy.
6: Bliskie spotkania. Tylko w Radiu Łódź.
9: Walizka? Jest! Okulary? Są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
5: Autopromocja. Reklama.
10: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
11: Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
12: Zdradzę Ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi, prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja. Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
13: Rodowici LKS-ie zakochani.
14: Nowy sezon i nowe nadzieje. Piątek, 31 lipca o 18:00 LKS podejmie Polonię Bytom na Stadionie Króla. Nie oglądaj początku na ekranie. Bądź tam, gdzie wszystko się zaczyna. Kup bilet na pierwszy mecz LKS-u lub dołącz do grona karnetowiczów i zajmij swoje miejsce na cały sezon. Wejściówki dostępne na bilety.lkslots.pl oraz w U2 LKS Store.
15: Teatr Powszechny gra także w wakacje. Do końca lipca trwa Lato w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Bilety w specjalnych wakacyjnych cenach. Sprawdźcie na powszechny.pl.
16: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl.
5: Po reklamie.
17: Jedziemy przez Wieluń, a tam na ulicy Sieradzkiej przy skrzyżowaniu z Głowackiego i Strałgutta wciąż obowiązuje zwężenie i trzeba zwolnić. Wolniej także na dalszym odcinku na ulicy Kopernika oraz Piłsudskiego i sporo też samochodów w rejonie ronda księdza Pruchnickiego i ulicy Popiełuszki. W Sieradzu ruch stopniowo się uspokaja, ale wciąż więcej aut na głównych trasach. Ciasno na Wojska Polskiego nadal, w okolicach ronda Kaczyńskiego szczególnie. Też i na Sarańskiej chwilowe przedpostoje możliwe na Kościuszki w kierunku ronda Kaczyńskiego. Kierowcy zwalniają również na Alei Pokoju i Alei Grunwaldzkiej. W Zduńskiej Woli pojedziemy już nieco płynniej, ale nadal trzeba uważać w rejonie prowadzonych prac przy Placu Wolności, przepraszam. Wolniej też na ulicy Łaskiej, szczególnie od Kościelnej do ronda, przez rondo Pojednania. Również jest sporo samochodów na Kilińskiego oraz przy skrzyżowaniu spacerowej z Łódzką. To był ostatni dziś drogowy raport. Bezpiecznej drogi do domu życzę Państwu. Jest 17. Zapraszam na ostatni dziś serwis informacyjny w magazynie reporterów Radia Łódź nad Wartą. W nim Zduńska Wola i końcówka naboru projektów do budżetu obywatelskiego. W Sieradzu potrzebne jest odświeżenie znaków drogowych. Chopin pod chmurką w Wieluniu. Więcej za chwilę. Na termometrach 26-27 stopni. Pogodnie do końca dnia. Tylko do najbliższego piątku mieszkańcy Zduńskiej Woli mogą zgłaszać projekty do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. Do podziału jest 1 400 000 i 1 100 000 przejdzie na inwestycje, reszta na wydarzenia. Po ocenie komisji ostateczny wybór projektów będzie należał do mieszkańców.
18: Wszystkie pomysły są dozwolone, ale regulamin budżetu obywatelskiego zastrzega pewne granice, zaznacza Agnieszka Olejniczak z Biura Promocji Miasta Zduńska Wola.
19: Musi to być na terenie należącym do miasta, ale nie może być na terenie szkół albo spółek miejskich. Jeśli chodzi o wydarzenia, no to warunek jest jeden. Muszą być ogólnodostępne i muszą być bezpłatne.
18: Agnieszka Olejniczak zachęca, by mieszkańcy korzystali z przywileju i możliwości, jakie daje im budżet obywatelski.
19: To jest w zasadzie jedyna okazja, w której to oni sami mogą zdecydować, na co wydać publiczne pieniądze, które pochodzą z ich podatków, a są umieszczone w budżecie miasta Zduńska Wola.
18: Złożone do końca lipca wnioski formalnie oceni komisja, ale o tym, które z nich zostaną zrealizowane, zdecydują mieszkańcy w październikowym głosowaniu.
17: Dziękuję bardzo. Informacje dla Państwa zebrał Sławek Cybulski. Znaki drogowe w Sieradzu od lat wymagają odnowienia. W wielu miejscach miasta są wyblakłe, a tabliczki z nazwami ulic zniszczone i złuszczone. Przy ulicy Warckiej niedaleko rynku zarośnięty żywopłot niemal całkowicie zasłania zieloną tablicę kierunkową oraz znak informujący o końcu strefy zamieszkania. O problemie mówią mieszkańcy.
20: No nie widać.
21: Nie widać właśnie tego.
22: Tutaj to chyba w ogóle nie wiem, kiedy oni tutaj dzieli. My to tak tu chodzimy, na to nam nawet się nie zwraca uwagi. No ale okay. Jest zasłonięta.
23: Rzeczywiście dbałość o widoczność znaków pionowych jest ważnym elementem w ogóle dbania o infrastrukturę drogową. W tym znaczeniu, że warunkuje zachowania uczestników ruchu drogowego.
17: Jak podkreśla sieradzki radny Juliusz Góraj, sprawa wymaga reakcji. Zapowiada, że podczas jednej z najbliższych sesji Rady Miejskiej złoży w tej sprawie interpelację. I kolejny temat z Wielunia. Po raz drugi odbędą się tam koncerty chopinowskie. W weekend 8 i 9 sierpnia Podwale ponownie zamieni się w plenerową salę koncertową. Publiczność będzie mogła posłuchać muzyki Fryderyka Chopina w wyjątkowej scenerii zabytkowych murów. A powiedziała i jednocześnie zaprosiła na to wydarzenie w Radiu Łódź nad Wartą. Dziś dyrektor Wieluńskiego Domu Kultury Elżbieta Kalińska.
24: Na zewnątrz, bez żadnego zadaszenia, takie wtopione w stare mury, dajemy kocyki, leżaki i wszyscy sobie na łące oglądają i słuchają. Muzyka na żywo, prawdziwe fortepiany. Drugi raz, bo pierwszy raz było rok temu.
17: Dziękuję bardzo. Organizatorem wydarzenia jest Wieluński Dom Kultury. Wstęp na koncerty jest bezpłatny, a całą rozmowę z gościem dnia w Radiu Łódź nad Wartą można wysłuchać na radioloc.pl. 4 minuty po godzinie 17. Dziękuję Państwu za uwagę. Za chwilę więcej o pogodzie. To był serwis informacyjny Radia Łódź nad Wartą.
25: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
17: tej chwili mamy 26,5 stopnia Celsjusza w regionie. Wiatr jest umiarkowany, wieje z prędkością około 8 km na godzinę w porywach do 17. Ciśnienie na barometrach wynosi 1022 hektopaskale. Zachmurzenie jest umiarkowane, ale jeszcze dzisiaj zmniejszy się i więcej słońca w całym mieście na powrót będzie. Wieczór zapowiada się pogodnie. W okolicach północy temperatura wyniesie około 20 stopni, a nad ranem spadnie do 17. Noc będzie spokojna, gwieździsta i bezchmurna. Jutro czeka nas bardzo słoneczny dzień. Temperatura może wzrosnąć nawet do 35-36 stopni Celsjusza. Dobre wiadomości, dobrego popołudnia i do miłego zobaczenia, usłyszenia jutro przed godziną 16. 5 po 17 mówiła Beata Tomczyk.
25: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
6: Popołudnie bez pośpiechu.
0: Na naszym zegarze równiutko 6 minut po godzinie 17. Adam Miksa, Bartosz Florczak, witamy serdecznie w tym składzie do godziny 19. Dzisiaj środa, więc hator, hator, hator.

Wanda i Banda i słynny utwór Siedem Życzeń, który towarzyszył serialowi pod tym samym tytułem. To był rok 1986, jeżeli chodzi o emisję. No i ten kod Radę Menes spełniał zawsze w środę życzenie głównego bohatera, Darka. A dopiero ostatnio jakoś zorientowałem się, że głos kota to był głos Macieja Zębatego. To Maciej Zębaty tam podkładał głos właśnie do tego serialu. No to tyle, jeżeli chodzi o wstęp. Każdy, mam nadzieję, sobie jakieś życzenie pomyślał. Teraz muzycznie odrobina nowości, bo tych piosenek pewnie najwięcej słuchać będziemy w piątek między 17 a 20, bo zawsze wtedy kumulują się nowości, które do nas spływają. No ale po drodze w tygodniu też pojedyncze piosenki warte Państwa uszów pojawiają się, między innymi nowy utwór od Misi Furtak.

Nowe nagranie Misi Furtak pod tytułem Drugi Brzeg. Pamiętam, jak artystka była tutaj jeszcze ze swoim takim międzynarodowym zespołem, to było trio Trebe i rozmawiałem z nimi, no to już było kilkanaście lat temu pewnie i wydawało się, że to będzie ten kierunek, którym pójdzie Misia, ale ten skład bardzo szybko jakoś zakończył działalność. Od tego czasu Misia występuje solo, rzuca tak właściwie jeden, dwa utwory zazwyczaj, a potem długa przerwa, no i mało dużych płyt takich, które zbierałyby całą tę twórczość. Ale jest wciąż z nami, wciąż otrzymujemy nowe utwory. W kalendarzu mamy no już prawie sierpień, więc większość 2026 roku za nami. Jeszcze nie jest czas absolutnie żadnych podsumowań, no chyba, że półrocza, jeżeli chodzi o muzykę, jaka do nas dotarła właśnie w tym roku. To u mnie, jeżeli chodzi o ważne płyty 2026 roku, to bez wątpienia znalazłaby się tam płyta zespołu Wildlands.

Odrobina shoegaze'owych brzmień. Pamiętam, jak ta płyta ukazała się, to mówiłem, że odrobina słońca w środku zimy, bo to był koniec stycznia. Sunlight Echoes, tak zatytułowana płyta zespołu White Lens. Stephen Wilson teraz pojawi się, a za chwilkę zapraszam na historię pewnej piosenki.

0: historia pewnej piosenki.
1: Dzięki filmowi Spacer po linie z Joaquinem Phoenixem i Reese Witherspoon cały świat poznał historię Johnny'ego Casha. Muzyk oczywiście miał swoją renomę buntownika, który żyje według własnych zasad, ale to dzięki filmowi wszyscy poznali także mroczną stronę jego osobowości, dowiedzieli się też o problemach z narkotykami i alkoholem, ale także o wielkiej miłości do June Carter. Johnny Cash śpiewał piosenki folkowe i country, które często poruszały tematy różnego rodzaju wyrzutków, ludzi wyjętych spod prawa. Sam często też tak się czuł i łączyła go z tymi postaciami jakaś niewidzialna więź. Nic dziwnego, że Cash wymyślił sobie, że zagra koncerty dla osadzonych w amerykańskich więzieniach. Do historii przeszły przede wszystkim występy w więzieniach Folsom i San Quentin. Do dzisiaj jednym z najsłynniejszych zdjęć Casha jest to zrobione w 1965 roku w Folsom Prison. Ujęcie zostało zaaranżowane jako swego rodzaju żart w celach promocyjnych przed pierwszym koncertem Casha w tym ośrodku. Plaster na głowie również był rekwizytem celowo dodanym, aby sprawić wrażenie, że Johnny właśnie wpadł w tarapaty z innym więźniem. Chociaż Cash nigdy nie spędził w celi więcej niż noc, to występy w więzieniach utrwaliły jego wizerunek i budowały legendę. Johnny nawiązał z więźniami relacje i był dla nich wiarygodny. Siedzisz na swojej zimnej, stalowej pryczy bez materaca i patrzysz, jak Karaluch wypełza spod brudnej toalety i nie zabijasz go. Zazdrościsz Karaluchowi, patrząc, jak wypełza pod drzwiami celi, mówił Johnny. Kiedy w 1968 roku wrócił do Folsom, aby nagrać album na żywo, więźniowie na widowni powitali go entuzjazmem. Niekoniecznie dlatego, że uważali Casha za jednego z nich, ale dlatego, że wiedzieli, że szanuje ich jako ludzi i nie jest tam tylko po to, aby prawić kazania czy zbierać dobre recenzje. Kiedy pozował do zdjęcia z więźniami w Folsom w 1966 roku, wciąż zmagał się z uzależnieniem od narkotyków i przedłużającym się kryzysem kariery. Cash wiedział, że jeżeli znowu zostanie aresztowany, szybko może stać się jednym z więźniów. Na szczęście z pomocą przyszła June Carter. Musiałem się wyprostować, mówił Cash w biografii z 1970 roku. Byłem gotowy wylądować w rynsztoku, rozumiesz? Mimo ucieczki przed własnym mrocznym światem, Cash nie stracił pasji dla spraw ludzi, którzy mieli mniej szczęścia. Jego koncertowy album At Folsom Prison, który zbiegł się z detoksem od tabletek pobudzających i całkowicie odmienił jego karierę, ukazywał go jako artystę walczącego o sprawy społeczne w burzliwych czasach, gdy młodsza publiczność szukała głosów wspierających zwykłych ludzi. Album odniósł komercyjny i krytyczny sukces, a otwierający go utwór Folsom Prison Blues dotarł do pierwszego miejsca amerykańskiej listy country. Posłuchajmy oto Johnny Cash.

0: Autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13:40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
3: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu prowadzonej przez Piotra Bierawskiego. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
4: Zaprasza Piotr Bierawski.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
6: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
7: Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
8: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
9: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
8: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
9: No ale
8: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie.
10: Tu Radio Łódź, jest 17:30. A więc czas na skrót wiadomości. Przed mikrofonem witamy Beatę Janowską.
11: Dzień dobry. Nad region nadciąga fala upałów. Temperatura wzrośnie powyżej 30 stopni Celsjusza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia dla całego województwa na jutro i pojutrze. W weekend termometry pokażą od 27 do 30 stopni, ale następny tydzień znowu będzie upalny, a prognoza na najbliższe godziny po wiadomościach. W 30 miejskich żłobkach w Łodzi zamontowany zostanie monitoring. Chodzi o większe bezpieczeństwo dzieci. Rok temu poza teren żłobka wyszła 2-letnia dziewczynka. Osoby za to odpowiedzialne już nie pracują w miejskich żłobkach, a miasto wyciągnęło wnioski. Podgląd do monitoringu mają kierownicy placówek, ale także centrala miejskich żłobków. Zabytkowe drzewa w Nakielnicy w gminie Aleksandrów Łódzki częściowo zostały wycięte, częściowo przycięte. Taką decyzję podjęli właściciele XIX-wiecznego dworu w Nakielnicy bez zgody konserwatora. Wojewódzki konserwator zabytków Anna Michalak zawiadomiła służby o możliwości popełnienia przestępstwa. Sprawą już zajmuje się prokuratura. Możliwe są też kary administracyjne. Powstał nowy klub parlamentarny Rozwój Plus. To pokłosie rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. W skład klubu wejdzie 40 posłów i jeden z

0: o 18.
1: Cały czas bardzo ciepło w Łodzi i regionie, 26 stopni na termometrach, 1001 hektopaskali pokazują barometry. W nocy zachmurzenie będzie małe lub wręcz będzie bezchmurnie, temperatura 16-17 stopni, wiatr słaby. Jutro z kolei możemy spodziewać się już upału powyżej 30 stopni, nawet do 33 kresek na termometrach, a wiatr będzie na ogół słaby, wiejący z południa.
2: Popołudnie bez pośpiechu.
1: Na naszym zegarze 32 minuty po godzinie 17. Sięgamy teraz po zespół The B-52s, który był taką formacją, która właściwie grała w swojej lidze, można powiedzieć, bo członkowie tego zespołu to po prostu była paczka przyjaciół z niewielkiego miasta Athens w stanie Georgia. Tam też zespół R.E.M. z tego samego miasta się wywodził. Zresztą muzycy przyjaźnili się, pojawiali się przecież na swoich płytach. No i z takiego koleżeńskiego grania, posiadywania gdzieś w różnych kafejkach, po garażach narodziła się właśnie grupa The B-52s, która odniosła przecież ogromny sukces.

Dry County, zespół The B-52s, jeden z ich sporych przebojów z lat 80. Oczywiście w latach 90. też jedna z piosenek trafiła do filmu The Flintstones, to też był spory przebój. No, mieli kilka naprawdę świetnych nagrań, ale też te rzeczy alternatywne z początku kariery są godne uwagi. No a The B-52s to też rzeczywiście niesamowity image i fryzury wokalistek. Jeżeli Państwo pamiętają, Cindy Wilson i Kate Pearson miały takie, to chyba koki były, trzeba tak to nazwać, nie wiem, władowałem się w mówieniu o włosach i fryzurach, ale chyba koki, tak, to by należało nazwać. The Ronettes miały takie fryzury, czy Amy Winehouse później takie bardzo wysoko postawione. No więc właśnie panie z The B-52s także w ten sposób prezentowały się. I wciąż, jeżeli występują, bo zdaje się, że zespół też jeszcze jakieś koncerty gra, to wciąż właśnie ten image ma zachowany. The Bangles teraz, a więc jeżeli chodzi o fryzury, troszeczkę inaczej się prezentowały. To były takie panie, które zdecydowanie bardziej stawiały na klasykę i na taką szykowność, niż może na jakiś element szokowania publiczności. Susanna Hoffs wciąż wygląda znakomicie, nawiasem mówiąc, i też pojawia się od czasu do czasu z gitarą jeszcze na scenie, grając stare przeboje swojego zespołu.

Jeden z wielkich przebojów zespołu The Bangles, Hero Takes a Fall. Na zegarze mamy 18 minut do godziny 18. Dzisiaj nasze polskie drużyny grają w europejskich pucharach o to, aby znajdować się dalej w rozgrywkach. No, trudne zadanie czeka Górnika Zabrze. Grają z Turkami, z Fenerbahce. Lech Poznań nieco bardziej spokojny i pewnie awansuje do kolejnej rundy. No a jutro siatkarze. Mecz ćwierćfinałowy w Lidze Narodów. Więc już znowu rozkręca się taka ruzela sportowa. Wystartowała Ekstraklasa i nie ma chwili właściwie ten kibic przestoju. Cały czas coś ciekawego w tej materii się dzieje. Podobnie jak w muzyce, bo zawsze przecież ukazują się nowe, raz lepsze, raz gorsze piosenki. No to teraz jedna z tych, wydaje mi się, lepszych, która dzisiaj do mnie dotarła, oto zespół Zachwyt w towarzystwie Karoliny Prasał, którą znają Państwo chociażby z zespołu Mlecze.

Zachwyt i Karolina Prasał w nagraniu pod tytułem Nie tędy droga, moim zdaniem bardzo udany. Wracamy do przeszłości muzycznej. Pojawi się teraz zespół Tears for Fears, który oczywiście osiągał ogromne sukcesy w latach 80. Właściwie no, trzy płyty, ale trzy wielkie płyty, wielkie przeboje w rodzaju Shout czy Sowing the Seeds of Love. No, a potem drogi dwóch muzyków, którzy byli najważniejszymi w tym całym muzycznym projekcie, rozeszły się na jakiś czas i Roland Orzabal właściwie pozostał sam na posterunku, ale w latach 90. też nagrywał bardzo dobre piosenki i przyzwoite płyty. Za chwilkę utwór pod tytułem Cold, zimno. No, może utwór, który przyda się jutro, bo jutro ma być powyżej 30 stopni, pojutrze podobnie, a więc no, czekają nas upały, o tym Państwa cały czas informujemy i przypominamy, żeby przygotować się na ten jutrzejszy dzień pod kątem pogodowym. Może także można skorzystać z piosenki, no to moglibyśmy jeszcze dorzucić utwór Eltona Johna pod tym samym tytułem. Ale teraz Tears for Fears.

Cold i Tears for Fears w Radiu Łódź. Do godziny 18 pozostało jeszcze 7 minut w serwisie informacyjnym, między innymi o tym, że będzie eksperyment procesowy w sprawie tragedii na Fali. Śledczy zbadają, czy ratownicy mogli zobaczyć tonące dziecko i je uratować. Zapraszamy za kilka minut.

0: Autopromocja.
1: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
2: Tym razem w pierwszej godzinie Kuba Wielgus zaprosi Konrada Ciężkiego z Nowych Mediów Radia Łódź. A w drugiej godzinie porozmawiam z Dorotą Miśkiewicz. Wakacje. Był czas, żeby powspominać.
3: Zawsze mi się wydawało, że ja na początku słabo śpiewałam. I że to się tak zmienia, ten głos i niektórych swoich wczesnych nagrań w ogóle nawet nie zgadzałam się na ich publikację. A niedawno wpadły mi jakieś moje młodzieńcze nagrania i sobie pomyślałam, ja miałam zupełnie inny głos niż teraz. I w pewnym sensie fajniejszy.
1: Bliskie spotkania. Tylko w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
5: Nowy sezon i nowe nadzieje. Piątek, 31 lipca o 18:00 ŁKS podejmie Polonię Bytom na Stadionie Króla. Nie oglądaj początku na ekranie. Bądź tam, gdzie wszystko się zaczyna. Kup bilet na pierwszy mecz ŁKS-u lub dołącz do grona karnetowiczów i zajmij swoje miejsce na cały sezon. Wejściówki dostępne na bilety.lkslot.pl oraz w U2 ŁKS Store.
6: Teatr Powszechny gra także w wakacje. Do końca lipca trwa Lato w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Bilety w specjalnych wakacyjnych cenach. Sprawdźcie na powszechny.pl.
0: Po reklamie.
7: Na zegarach jest 18:00.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
7: Słuchają nas Państwo w środę, 29 lipca, przed mikrofonem Beata Janowska.
8: Prokuratura wyjaśnia okoliczności topienia się 7-latka w łódzkim akwaparku. Będzie eksperyment procesowy. W miejskich żłobkach w Łodzi zamontowany zostanie system inteligentnego monitoringu. Służby patrolują lasy z powodu wzmagającej się suszy i prognoz wzrostu zagrożenia pożarowego. Wieczorem i nocą będzie pogodnie i ciepło. Temperatura spadnie w nocy do 16 stopni. Będzie eksperyment procesowy w sprawie tragedii na Fali. W poniedziałek rano podczas wakacyjnej szkoły pływania 7-letni chłopiec utonął na kilka minut. Wydobyto go z wody. Wciąż walczy o życie w Centrum Zdrowia Matki Polki. 7-latek przez 3 minuty się podtapiał i utonął na 6 minut. Ze wstępnych informacji śledczych wynika, że dzieci były pod opieką instruktora, praktykantki i koordynatorki z prywatnej firmy, a co najmniej 2 ratowników znajdowało się w miejscach, w których mogli widzieć, co dzieje się z chłopcem. Eksperyment procesowy ma pomóc ustalić, czy ratownicy mogli zobaczyć tonące dziecko i uratować je, mówi prokurator Paweł Jasiak z Prokuratury Okręgowej w Łodzi.
9: W wodzie zostanie umieszczony specjalny fantom, natomiast funkcjonariusze policji udadzą się na stanowiska ratownicze i będą obserwować, z jakiej pozycji kto mógł zobaczyć, że do tego całego zdarzenia doszło.
8: 7-latka wyciągnął z wody przypadkowy świadek zdarzenia. Stan chłopca przebywającego w szpitalu Matki Polki jest skrajnie ciężki. Inteligentny monitoring zadba o bezpieczeństwo najmłodszych łodzian. W 30 miejskich żłobkach zamontowane zostaną kamery, które pozwolą lepiej zadbać o dzieci. Rok temu 2-latka sama wyszła poza teren żłobka na Widzewie. Osoby za to odpowiedzialne już nie pracują w miejskich żłobkach, a miasto wyciągnęło wnioski, mówi wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek.
10: Podgląd do monitoringu mają kierownicy naszych miejskich żłobków, ale również centrala naszych miejskich żłobków. Pani dyrektor wraz z zespołem może na bieżąco podglądać, jak wygląda sytuacja pod kątem bezpieczeństwa.
11: Mamy możliwość ustawienia monitoringu w taki sposób, że w momencie, kiedy dzieci wychodzą z grupy na zewnątrz, monitoring przelicza ilość osób, która wychodzi i później przelicza, które wracają do sali po zabawie w ogrodzie.
8: Dodaje dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków we Łodzi Aleksandra Turczyńska. Z łódzkich żłobków korzysta ponad 2000 dzieci, a do końca roku ma przybyć około 300 nowych miejsc. Nadciąga kolejna fala upałów. W lasach oznacza to większą suszę i większe ryzyko pożarów. Dlatego w regionie łódzkim policjanci i strażnicy leśni będą prowadzić wzmożone kontrole. Takie działania od jakiegoś czasu prowadzą już mundurowi z Łowicza i Nieborowa. O szczegółach reporter Radia Łódź Miłosz Warszawski.
12: Za kilka dni upały znów dadzą się we znaki, a to oznacza wzrost zagrożenia pożarowego w lasach. Dlatego mundurowi prowadzą specjalne działania, aby zapobiec niebezpiecznym incydentom. Mówi starszy aspirant Tomasz Piechowski z Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu.
13: Celem akcji jest wzmocnienie działań kontrolnych i profilaktycznych, przeciwdziałanie celowym podpaleniom oraz kontrola przestrzegania przepisów pożarowych.
12: Służby apelują o rozwagę i ostrożność.
13: Nie używajmy otwartego ognia w lasach i w bliskich odległościach. Niedopałki papierosów czy szklane butelki mogą stać się przyczyną pożaru. Stosujmy się do przepisów i znaków. Poruszanie się pojazdami po drogach leśnych jest dozwolone wyłącznie na drogach udostępnionych do ruchu.
12: Patrole są doraźne. Kolejne działania mają ruszyć za kilka dni. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
8: Dzisiaj zagrożenie pożarowe w lasach naszego województwa jest średnie i niskie, tylko w powiecie wieruszowskim duże, ale można się spodziewać, że to się szybko zmieni w związku z nadchodzącymi upałami.
1: Więcej na radiołódź.pl.
8: Litewska Straż Graniczna odkryła kolejny niedokończony tunel na granicy Litwy z Białorusią. Miał posłużyć migrantom do nielegalnego przedostawania się na teren Unii Europejskiej. Tunel wykryto w pobliżu trójstyku granic Litwy, Białorusi i Polski. Służby namierzyły prowadzone pod ziemią prace dzięki urządzeniom rejestrującym drgania gruntu. Na widok patrolu około 20 młodych mężczyzn w cywilnych ubraniach uciekło na terytorium Białorusi. Litewska Straż Graniczna opublikowała zdjęcia i nagranie, na którym widać drewniane bale przygotowane do umocnienia wykopu oraz piasek i wiadra. Niedokończony tunel miał około 11 metrów długości, nie miał jeszcze wyjścia po litewskiej stronie. A to już drugie takie odkrycie Litewskiej Straży Granicznej w tym tygodniu. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 19:00.
14: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
7: Cały czas ciepło w Łodzi, regionie 26 stopni na termometrach. Barometry pokazują 1001 hektopaskali. Noc będzie bezchmurna albo z niewielkim zachmurzeniem z temperaturą do 17 stopni. Jutro z kolei bezchmurnie. No i wysoka temperatura od 31 do 33 stopni, a wiatr na ogół słaby.
14: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Popołudnie bez pośpiechu.
7: Na naszym zegarze 5,5 minuty po 18:00. Bartosz Florczak, witam w drugiej godzinie popołudniowego muzycznego spotkania w Radiu Łódź. Tę drugą godzinę rozpoczniemy od kartki z kalendarza.

Muzyczne przygody Tomka Sawyera, tyle, że to nie Mark Twain tym razem, a zespół Rush oczywiście. Bo dzisiaj urodziny Geddy'ego Lee. Geddy kończy 73 lata. Jest w trasie koncertowej teraz zespół Rush w Madison Square Garden w Nowym Jorku. Pewnie najbardziej prestiżowej sali sportowo-koncertowej w Stanach Zjednoczonych ze względu na swoją historię, głównie tę koncertową. Chociaż New York Knicks to teraz są mistrzowie NBA, więc miejsce, w którym mistrzowie grają swoje mecze. Podwójny prestiż w takim razie. No a Rush, jak wiemy, po raz pierwszy przyjadą do Polski i zagrają w przyszłym roku koncert w Krakowie. Już nie mogę się doczekać. Dzisiaj jeszcze spotkam się z Państwem tradycyjnie zresztą między 21 a 23 w audycji Muzyka jest najlepsza i tam na pewno zespół Rush też pojawi się i uczcimy raz jeszcze urodziny Geddy'ego. No to tyle, jeżeli chodzi na razie o tego artystę i zespół Rush, a my wrócimy do Misi Furtak, czyli Misi FF, bo ona występuje też pod takim pseudonimem. Tym razem w duecie.

A raz jeszcze dzisiaj w programie zaśpiewała Olivia Rodrigo, obok niej Robert Smith, oczywiście zespół The Cure. Olivia Rodrigo wielokrotnie przyznawała, że Robert Smith to jest jeden z jej idoli. Nie wiem, czy miała plakat Roberta powieszony nad łóżkiem. Wiem, że Susan Vega miała jakiś powieszony plakat Marlene Dietrich i z tego powstała piosenka.

0: Marlene on the Wall z Susan Vega w jednej z jej bardziej znanych utworów. Za chwilkę płyta tygodnia, tylko przypomnę, że piszemy do Macieja Kieszkowskiego w sprawie płyt, które Maciek ma dla Państwa pod adresem m.kieszkowski@radioloc.pl. No i proszę odpowiedzieć na krótkie pytanie. Dlaczego Deep Purple?
1: Płyta tygodnia.
2: A jest nią album Splet formacji Deep Purple. Za moment posłuchamy utworu, który ma w sobie celtycką melodię na początku. Skąd ona się wzięła? Don Airey w wywiadzie dla Teraz Rocka tak opowiada historię tego utworu. Wstęp do Sacred Land powstał przypadkiem. Któregoś dnia przyszedłem do studia wcześniej niż reszta zespołu i dla zabicia czasu grałem na minimogu. W pewnej chwili wystukałem prostą melodię brzmieniem dud, a Bob Ezrin, producent albumu, powiedział: to było świetne. Na co ja zapytałem: co takiego? A no to, co przed chwilą zagrałeś. Ten utwór, o którym dla Wiesława Weissa Roger Glover, przypomnę, że Roger Glover to jest człowiek ze złotym uchem, którą to statuetkę przyznał mu Maciej Werk na festiwalu Sound Edit w 2015 roku. Ono Sacred Land mówi tak. Sacred Land w zwrotkach brzmi trochę jak stara pieśń celtycka. Ian Gillan, którego ojciec był Szkotem, wpadł na pomysł, by w tekście sięgnąć do historii Szkocji i napisał o dwóch wojownikach, którzy stają przeciwko sobie, ale w końcu się godzą i walczą u swojego boku. Sacred Land brzmi, różni się, przepraszam, od innych piosenek na splet, ale zawsze byliśmy otwarci na tak wszelkie wpływy, nie rozumiem zespołów, które cały czas grają tak samo, głośno, szybko czy wściekle. To moim zdaniem ślepa uliczka. Artysta powinien otworzyć się na różne inspiracje. Myślę, że w brzmieniu tej nowej płyty jest zawarty może nie tyle sekret, ale dlaczego ona brzmi trochę inaczej, ponieważ tutaj zespół zdecydował się użyć wzmacniaczy modelujących zamiast lampowych i to słychać. Sacred Land z płyty Splet.

0: Autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: Radio Nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce, gdzie dzieją się rzeczy, które wydawały się do tej pory niemożliwe.
3: Mogę zaśpiewać piosenkę UKS-u, jedną, którą lubię.
4: No proszę bardzo. O.
3: Jest taka jedna, którą lubię. Jest.
4: Czyli kibiec Widzewa śpiewa piosenkę.
3: To jest moje miasto, to jest mój klub, to jest moje życie, UKS Łódź. Bardzo, bardzo fajna piosenka.
5: W podobnej nucie.
4: I to śpiewał kibic Widzewa, proszę państwa.
6: No ale więc... ci to będą wycinać teraz, chłopie.
3: Ja się obawiam.
2: Nie tylko możliwa, ale bardzo oczekiwana okazała się serdeczna rozmowa kibiców ŁKS-u i Widzewa. Całości mogą państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radio Nocą, na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
7: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 MPa. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
8: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9:30. Zapraszam, Damian Grosicki.
0: Autopromocja. Reklama.
9: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
10: No, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl 517-416-417.
11: Zdradzę ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja. Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
12: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
13: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
12: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
13: No i tanio.
12: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
14: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda, Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl.
0: Po reklamie.
1: Popołudnie bez pośpiechu.
15: Bartosz Florczyk przed mikrofonem do godziny 19 w tym paśmie. Teraz artysta, który zawsze był mi bliski, zawsze bardzo czekałem na jego nowe wydawnictwa. Dzisiaj

Dzisiaj ta tragiczna wiadomość. Przypomnijmy utwór Falling Slowly, to jest to nagranie, za które Glenn Hazard i Marketa Erglowa dostali w 2007 roku Oscara. To piosenka z filmu Once.

Glenn Hansard, Marketa Irglova z filmu Once w nagraniu Falling Slowly. A dzisiaj na pewno jeszcze po godzinie 21 poświęcę Glennowi Hansardowi trochę czasu, jego muzyce. Niestety, dzisiaj dotarła do nas informacja o tragicznym wypadku motocyklowym. Artysta zginął w nim. Jeszcze jedno nagranie Glenna Hansarda teraz, Love Don't Leave Me Waiting.

The Wales w nagraniu Lungs. Przepiękna kompozycja, chyba trzeba po nią sięgać trochę częściej. Kwadrans pozostał nam do godziny 19. Czy Państwo widzieli wczoraj księżyc, jak się przepięknie prezentował? Dzisiaj będzie tak samo, dzisiaj pełnia. Jeżeli pełnia, no to Peter Gabriel dostarcza fanom nowy utwór. Tak to sobie artysta wymyślił, że co miesiąc w pełni księżyca przygotowuje, pokazuje światu nową piosenkę. No, wszystkie zostaną zebrane i wydane pod koniec roku. Till Your Mind Is Shining to jest jeden z już tych utworów, które Peter opublikował, a ten nowy usłyszą dzisiaj Państwo w audycji po godzinie 21.00.

Z wielką przyjemnością słucham za każdym razem tego utworu. Till Your Mind Is Shining w takim ciemnym miksie, bo Peter produkuje te swoje nowe piosenki w dwóch wydaniach, jaśniejszym i ciemniejszym brzmieniowo. Nawet sprawdziłem, czy pamiętam dobrze. Tak, Peter Gabriel to jest rocznik 1950, a więc ma 76 lat. Wygląda wciąż znakomicie. Zresztą no, dwa tygodnie temu widziałem basistę jego zespołu, Tonego Levina, też na żywo, i Tony ma ponad 80 lat i wygląda tak samo, jak wyglądał 30 lat temu. Nie wiem, co panowie jedzą, jakie diety stosują, ale to się na pewno sprawdza. No być może diety NFZ, takie, które NFZ rekomenduje, bo o tym będziemy też mówić państwu po godzinie 19 w programie Dbaj o Zdrowie. Już zapraszam w imieniu Małgorzaty Warzechy. Po godzinie 20 o tym chcemy rozmawiać i dzisiaj o tym, jak być eko zdrowym, ale też w tym zachowywaniu się eko, aby, mówiąc krótko, nie zwariować. Po 21 ja ponownie zapraszam do audycji Muzyka jest najlepsza. No a po 23 Agata Zielińska i Mocne Nocne, czyli Mapa Zbrodni i historia zabójstwa ze Zgierza z października 1957 roku. Tak prezentuje się jeszcze dzisiejszy program Radia Łódź do godziny 1. Serdecznie państwa zapraszamy. Ja dzisiaj jeszcze w programie Muzyka jest najlepsza na pewno wrócę do twórczości Glenna Hansarda. Pojawi się także zespół Rush. Kilka nowości, między innymi Tony Iommi. Zespół Black Sabbath przerywa solowe milczenie i ma dla nas nowe nagrania. Więc będzie mnóstwo jeszcze dobrej muzyki przed nami. A to popołudniowo-wieczorne już spotkanie zakończymy nagraniem też w tematyce księżycowej. Pełnia dzisiaj, przypomnę tylko, Waglewski, Fish MAD i Na Księżyc. Bardzo dziękuję. Bartosz Florczak. Słyszymy się po 21.00.

0: Ogłoszenie społeczne. Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
1: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Tu Radio Łódź, jest 19. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich zarobki prezydentów największych miast w naszym regionie i kolejne uciążliwości przy okazji remontu Alei Palki w Łodzi od piątku. Powiemy też, o czym rozmawiali w Lublinie polski premier i ukraiński prezydent. Noc będzie pogodna i ciepła, jutro od południa ma być upalnie. Wiemy, ile w ubiegłym roku zarobili prezydenci największych miast w województwie łódzkim. To kwoty od 225 do 280 tysięcy złotych brutto. Radio Łódź sprawdziło oświadczenia majątkowe prezydentów. Najwięcej zarobiła prezydent stolicy regionu Hanna Zdanowska, a najmniej prezydent Bełchatowa Patryk Marian. Najwięcej nieruchomości ma prezydent z Duńskiej Woli Krzysztof Jażdżyk, a najdroższy dom Przemysław Staniszewski ze Zgierza. Ekonomista z Uniwersytetu Łódzkiego profesor Krzysztof Krajewski mówi, że to dobrze, że oświadczenia są jawne, i dodaje, że zarobki są adekwatne do odpowiedzialności.
3: Jest to o wiele więcej niż typowy Polak zarabia. Są to moim zdaniem jednak zarobki uzasadnione, biorąc pod uwagę, jak odpowiedzialne są to funkcje.
2: Wynagrodzenie prezydenta miasta w każdej kadencji ustalane jest przez Radę danej miejscowości. Zestawienie zarobków i majątków prezydentów Łodzi, Piotrkowa, Pabianic, Bełchatowa, Skierniewic czy Kutna można znaleźć na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
4: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
2: Kolejne utrudnienia na dołach w Łodzi. Zarząd Drogi Transportu zapowiada częściowe zamknięcie ruchu przy skrzyżowaniu Alei Palki z ulicą Telefoniczną. Blokada pojawi się w piątek. O szczegółach reporter Radia Łódź Seweryn Potentas.
5: Poza samą Aleją Palki, trwający remont obejmie też wymianę nawierzchni na skrzyżowaniach z ulicami Telefoniczną i Wojska Polskiego. Pierwszy etap tych prac ruszy w piątek, a to oznacza, że przy Alei Palki kierowcy nie włączą się w Telefoniczną, ani z niej nie wyjadą, mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.
6: Zamknięty dla ruchu zostanie wlot w ulicę Telefoniczną, który otwarty zostanie ponownie po weekendzie.
5: Już teraz remont daje się we znaki kierowcom, którzy obawiają się kolejnych zmian.
7: Fatalnie. Bardzo długo, nie jestem w stanie określić tego w jakimś takim przedziale czasowym, natomiast no, kilkakrotnie dłużej niż normalnie. No będzie gorzej na pewno.
5: Seweryn Potentas, Radio Łódź.
2: Prace na Alei Palki trwają od 2 tygodni. Teraz drogowcy wymieniają nawierzchnię na odcinku od Ronda Solidarności do ulicy Telefonicznej. Spotkanie Donalda Tuska z Wołodymyrem Zełenskim. Polski premier i prezydent Ukrainy rozmawiali w Lublinie. Po spotkaniu Donald Tusk poinformował, że tematami były m.in. bezpieczeństwo, współpraca antybalistyczna i kwestie polskich inwestycji w Ukrainie. Rozmowom sporo miejsca poświęcają ukraińskie media. Informacje na ten temat zebrał Maciej Jastrzębski.
8: Rzecznik prezydenta Ukrainy Sierhiej Nikiforow powiedział, że kluczowe tematy to normalizacja stosunków polsko-ukraińskich, przypadki agresji wobec Ukraińców oraz współpraca w dziedzinie obrony i koordynacja działań z partnerami europejskimi po wizycie Wołodymyra Zełenskiego w Waszyngtonie. Agencja Ukrinform podkreśla, że to pierwsza wizyta Zełenskiego w Polsce od pojawienia się kryzysu na tle dyplomatyczno-historycznym. Jednocześnie dodaje, że ukraiński prezydent dostał zapewnienie od prezydenta Donalda Trumpa o przekazaniu licencji na produkcję rakiet dla patriotów, a amerykańscy senatorowie osiągnęli kompromis w sprawie sankcji wobec Rosji i Iranu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
2: Coraz częstsze ostatnio akty nienawiści na tle narodowościowym skierowane przeciw obywatelom Ukrainy bada specjalna grupa prokuratorów. Jak poinformował prokurator generalny Waldemar Żurek, w ciągu kilku miesięcy liczba takich spraw, które trafiły do sądów, wzrosła kilkanaście razy. 203. urodziny Królowej Łódzkich Ulic, pomnik ulicy Piotrkowskiej, stojący u jej początku przy Placu Wolności, urósł o kolejny centymetr i liczy już 2,3 m wysokości. A na Starym Rynku oficjalnie dziś świętowano 603. urodziny Łodzi, mówi wiceprezydent miasta Małgorzata Moskwa-Wodnicka.
9: To właśnie 29 lipca Łódź otrzymała prawa miejskie 603 lata temu, więc dzisiaj oficjalne święto. Dzisiaj życzymy nie tylko Łodzi, aby się pięknie rozwijała, ale również mieszkańcom, aby byli dumni z naszego miasta.
2: Prawa miejskie przyznał Łodzi król Władysław Jagiełło. Było to w 1423 roku i upamiętnia to pomnik na Starym Rynku, przy którym dzisiaj złożono kwiaty i odegrano prząśniczkę. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 20.
10: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Wieczorem i nocą będzie pogodnie. Temperatura spadnie w nocy do 16 stopni. Jutro niebo bezchmurne. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla całego województwa ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami na jutro i pojutrze. Jutro termometry pokażą w regionie od 31 do 34 stopni, a w piątek od 33 do 36.
10: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
11: Dbaj o zdrowie.
12: Małgorzata Warzecha, kłaniam się nisko. Z nami dziś Anna Leder, rzeczniczka prasowa Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Już po krótkich wakacjach, jak słyszałam.
13: Tak, po bardzo krótkich wakacjach, upalnych, ale też z deszczem i z małą medyczną przygodą.
12: O, mianowicie coś się przytrafiło.
13: Tak, i może to będzie dla Państwa podpowiedź. Pamiętajcie, żeby zawsze zabrać ze sobą na wakacje apteczkę i żeby w razie dużej rany po prostu pojechać do szpitalnego oddziału ratunkowego i taką dużą ranę zszyć. Nie próbować walczyć z nią plastrem i bandażem. Także bądźcie mądrzejsi ode mnie.
12: No ale na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Porozmawiamy dziś o dwóch tematach w naszej pierwszej części, w części pierwszej naszego spotkania. Temat, który pani Anna Leder przyniosła. Cóż to takiego owe diety NFZ? Pod tym hasłem jest bardzo określony projekt, który realizują państwo i który jest przeznaczony tak naprawdę dla wszystkich.
13: Rzeczywiście, Narodowy Fundusz Zdrowia ma taki niesamowity portal z dietami. To jest portal diety nfz.gov.pl. Każdy, kto z niego skorzysta i na niego natrafi, naprawdę jest bardzo mile zaskoczony, że NFZ zaproponował wszystkim w Polsce tak naprawdę bezpłatne narzędzie do tego, żeby zmienić swoje życie na zdrowsze, żeby lepiej jeść, żeby inspirować się, szukać nowych, zdrowych przepisów. Razem z nami bezpiecznie, podkreślam, jedząc, a nie jedząc, poczuć się lepiej, schudnąć, spróbować zapanować nad różnymi chorobami przewlekłymi, również z pomocą diety. To jest portal, który jest przeznaczony dla osób dorosłych, natomiast są tutaj także propozycje dla całych rodzin, w tym dla dzieci, oraz specjalna część, która jest przeznaczona dla rodziców małych dzieci, takich, które są noworodkami, czy dzieci do 6 roku życia, gdzie są specjalne podpowiedzi dla tych rodziców. Oczywiście nie całe jadłospisy, ale porady żywieniowe specjalnie dla określonej grupy dzieci, dla dziecka w każdym wieku do 6 roku życia.
12: No nie trzeba nikomu specjalnie tłumaczyć, bo każdy lekarz, który tutaj do nas zagląda i każdy lekarz, do którego my przychodzimy, mówi dieta, dieta, jeszcze raz dieta, to znaczy pod pojęciem diety rozumiemy racjonalny sposób odżywiania się, bo to nie o to chodzi, żeby się ograniczać, żeby sobie zadawać jakieś katusze, żeby korzystać z różnych setek pomysłów, jak schudnąć, jak utrzymać taką wagę. I także tutaj państwo na to stawiają. Rozumiem, że ten portal został opracowany i jest uzupełniany na bieżąco przez grupę specjalistów, których państwo zaprosili.
13: Portal diety to jest portal opracowany przez profesjonalistów, przez medyków, dietetyków klinicznych, osoby osoby, które na co dzień zajmują się profesjonalnie żywieniem. Oczywiście tego portalu nie stworzyli urzędnicy NFZ. Jest to portal, który jest bezpłatny i tutaj takie osoby, które cierpią na rozmaite choroby, zaparcia, chorobę Hashimoto, kamicę żółciową, które mają osteoporozę, które cierpią nawet na demencję, osoby starsze, ale przede wszystkim osoby, które mają nadwagę i otyłość, te osoby szukają u nas pomocy właśnie w tym portalu. Dlatego, że każda choroba z tych, które wymieniłam, ma przypisaną do siebie dietę, taką, która nie tyle wyleczy tę chorobę, ale może pomóc w profilaktyce, na przykład kamicy żółciowej, albo w profilaktyce osteoporozy, jeśli wiemy, że jesteśmy zagrożeni taką chorobą. Jeśli są już jakieś pierwsze symptomy wskazujące, że może się u nas rozwinąć osteoporoza, to wówczas ta dieta może pomóc w profilaktyce tej choroby, a jeśli już chorujemy, może pomóc w kontrolowaniu tej choroby. Oczywiście stosując się również do zaleceń medycznych, biorąc na przykład leki, które nam przepisał lekarz. Więc mamy ten portal z dietami i to jest naprawdę fantastyczny portal, dlatego że w tym portalu możemy zaplanować sobie liczbę posiłków. 3 posiłki, 4, 5, tyle ile mamy czasu w ciągu dnia. Możemy sobie wybrać jadłospis bez laktozy, bez glukozy, bez jakichś innych składników, których na przykład nie możemy jeść. Możemy sobie zaplanować również taki jadłospis wegetariański. Mamy również taki dla wegetarian. Możemy sobie wybrać kilkanaście różnych śniadań, obiadów, podwieczorków, drugiego śniadania, kolacji. Więc to jest naprawdę mnóstwo przepisów, czyli nie jesteśmy skazani tylko na kanapki albo tylko na owsianki, bo zazwyczaj się fiksujemy na tych dwóch rodzajach posiłku takiego śniadaniowego, tylko mamy naprawdę wiele bardzo różnych pozycji. I nawet jeśli nie będziemy się restrykcyjnie trzymali tej diety, to chociaż zobaczymy, jaką kaloryczność powinny mieć te posiłki. Tutaj każdy posiłek ma obliczoną kaloryczność, więc widzimy, jakiej wielkości są te posiłki. Czy to jest jedna kromka chleba, czy rzeczywiście 3? Czy to jest jeden ziemniak, czy pół kilo? Więc możemy się tym zainspirować. Również tym jadłospisom towarzyszą takie listy zakupów, czyli możemy sobie taką listę zakupów zaplanować, zobaczyć, co mamy w lodówce, czego potrzebujemy. Wszystkie te produkty, z których gotujemy w ramach zdrowych diet, to są produkty do kupienia naprawdę w przydomowym sklepiku, czy w przydomowym, na przydomowym ryneczku, więc nie są to jakieś bardzo wyrafinowane i kosztowne składniki. Każdy posiłek można wymienić na wiele innych, także jeśli czegoś nie lubimy, nie lubimy brokuła, wymieniamy go na fasolkę szparagową i tak dalej, i tak dalej. Bardzo zachęcam. Również mamy coś dla osób młodych, bo słuchacze Radio Łódź są w różnym wieku, więc mamy również coś dla aktywnych sportowców. Tam jest taka dieta Active Sport i to jest dieta dla osób, które bardzo intensywnie uprawiają sport. To jest dieta, która sprzyja tej dużej podaży białka, którego potrzebują sportowcy, i też pomaga im odbudować tkankę mięśniową po takich intensywnych treningach. To, co jest ważne, wybieramy sobie również kaloryczność diety. Czyli jeśli chcemy na takiej diecie schudnąć, to również ten portal pomaga nam obliczyć nasze BMI, wskazuje nam, czy nasza waga jest prawidłowa, czy mamy nadwagę, bądź już otyłość pierwszego, drugiego czy trzeciego stopnia. No i wybieramy sobie kaloryczność takiej diety wtedy, kiedy chcemy zrzucić kilka kilogramów. I podkreślam, na naszej diecie jemy i jest to dieta zdrowa. Jeśli będziemy ją stosowali, to już po jakimś czasie poczujemy korzystne skutki tej diety.
12: Z jednej strony dla osób, które są aktywne fizycznie, sportowców, amatorów, wszelkiego właśnie takiego fizycznego rozwoju, a z drugiej strony seniorzy. Seniorzy to jest też grupa specyficzna. Często zapominamy lub też kontynuujemy nawyki z czasów pełnej aktywności, a tymczasem dieta seniorów rzeczywiście wymaga również zachowania pewnych norm, pewnych nawyków, zmiany nawet nawyków żywieniowych związanych już z tą fazą życia.
13: rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, kontynuujemy jako seniorzy dotychczasowe przyzwyczajenia i preferencje. Tymczasem potrzebujemy więcej białka. Być może schudliśmy, straciliśmy siłę mięśniową. Również seniorzy tracą apetyt, więc ich posiłki muszą być dużo bardziej urozmaicone. Seniorzy często nie dojadają, ich posiłki są mniejsze. Jeśli jedzą w samotności, jeśli żyją sami, to również taki posiłek samotny bywa wyzwaniem. Więc to również ta dieta dla seniorów może być dużą pomocą dla tych osób, które opiekują się seniorami, bądź sami są seniorami i muszą sobie samodzielnie przygotowywać posiłki, a chcą, żeby ta dieta wspomagała ich w tej dekadzie życia, w której aktualnie się znajdują, po to, żeby nie narażać się na przykład na zespół kruchości, który również związany jest z chudnięciem, z utratą siły mięśniowej. To wszystko można wspomagać dietą i również taka dieta senior jest w naszym portalu.
12: Jest także na tym portalu NFZ, diety NFZ, taki adres do rodziców, uczniów przede wszystkim. Mamy co prawda wakacje, ale jeszcze miesiąc i już rozpocznie się szkoła. I odwieczny problem, co też dawać tym dzieciakom mniejszym, większym lub też w jaki sposób te ich nawyki przez dużą część dnia w jaki sposób profilować, żeby te dzieciaki odżywiały się również prawidłowo. A wiemy, że jest z tym problem i tu mogłybyśmy otworzyć wielki, szeroki temat pod tytułem bułeczki słodkie, nie mówiąc o jakimś śmieciowym jedzeniu, które gdzieś tam się, mam nadzieję, już teraz coraz mniej w szkołach pojawia, ale zawsze jest dookoła, jak się chce, to się trafi. Co to takiego te lunchboxy właśnie?
13: Dla rodziców mamy w naszym portalu Diety NFZ kilka propozycji. To jest między innymi e-book, czyli taka książka kucharska, elektroniczna, kolorowa, z przepisami, ze sposobem, jak przygotować taki posiłek. To jest e-book lunchbox, czyli krótko mówiąc po polsku śniadaniówka. Czyli to pudełko, do którego wkładamy dziecku to, co przygotowaliśmy dla niego na drugie śniadanie. Drugie śniadanie w szkole jest bardzo ważne po to, żeby dzieci mogły się skupić, nie były głodne, żeby ich mózg był odpowiednio odżywiony, więc do tego lunchboxa często rodzice głowią się, co włożyć. No nie każdy banan zmieści się do tego pudełka, niezbyt dużego. Nie zawsze dziecko lubi pokrojone marchewki albo ogórka czy oliwki. Więc tutaj jest kilka fajnych pomysłów. Wrapy, kanapki, różnego rodzaju przekąski, które można do takiego lunchboxa zapakować. I ja kiedyś obliczyłam, że rodzic u progu roku szkolnego ma przed sobą perspektywę zrobienia 150 kilku śniadań do szkoły, tych porannych.
12: Dla jednego dziecka, a jak ma przygotowanie więcej, no to mnożymy.
13: Chcę powiedzieć, że mam troje dzieci. Jedno już jest duże, ale wiem, jakie to jest wyzwanie. U mnie stanęło na owsiankach i na kanapkach, natomiast lunchbox naprawdę proponuje różne przekąski do szkoły. Jest ich kilkanaście, więc bardzo zachęcam do zainspirowania się. Mamy też propozycje dla jeszcze młodszych dzieci, takich, które jeszcze nie chodzą do szkoły, dla noworodków i dla dzieci do 6 roku życia.
12: I też w formie tego e-booka?
13: To nie jest w formie e-booka, tylko to jest w formie takiego poradnika dla rodziców. Można sobie na specjalnym kalendarzu wskazać wiek dziecka, czyli na przykład rok czy 5 lat. I wówczas mamy porady dotyczące tego, jak powinna wyglądać dieta takiego dziecka, czyli co powinno znaleźć się na tym talerzu, w jakiej ilości, co dziecko powinno pić, co powinno jeść, jak powinna wyglądać jego aktywność fizyczna, jak powinien wyglądać jego sen, czy relacje z innymi rówieśnikami. Więc to jest taka podpowiedź dla rodziców. Do dzisiaj w świecie internetu, kiedy jesteśmy zalewani różnymi pomysłami na dietę i na to, jak się opiekować właściwie każdym, w każdym okresie życia, myślę, że to będzie taka bardzo fachowa podpowiedź, której rodzice naprawdę mogą zaufać, czy się też zainspirować nią, więc bardzo do tego zachęcam. No i jeszcze mamy cały moduł jadłospis dla rodziny, gdzie możemy podać wiek członków naszej rodziny i też dostaniemy taki dobrze zbilansowany jadłospis, który możemy użyć do karmienia po prostu codziennego całej rodziny. Śniadanie, obiad, drugie śniadanie i kolacja.
12: Wszystko w jednym miejscu i z tą pewnością, że zostało przygotowane nie przez przypadkowych czasami tak zwanych specjalistów, ale rzeczywiście przez osoby, które zajmują się bardzo ważną stroną zdrowia, bo myślę, że coraz bardziej również docenianą, czyli to jak jemy, to tym jesteśmy. Jak jemy, to jest nasze zdrowie. Czasami rzeczywiście bardzo trudno zachować w ciągu dnia taki reżim, który jeszcze był stosowany parę pokoleń wstecz. Ja tutaj ostatnio rozmawiałam z panią diabetolog i tak ze smutkiem pewnym stwierdziłyśmy, że w dawnych, przedpotopowych, dzisiaj by się wydawać mogło czasach, ale w pokoleniu moich babek czy prababek był ten rytm, śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja w określonych godzinach. Natomiast no, dzisiaj wiemy, jak to czasami wygląda, że rano szybko albo nic, a potem gdzieś wieczorem się dopiero przypomina, że coś trzeba zjeść. Więc myślę, że tutaj coraz większa świadomość tego, że ma to bezpośrednie przełożenie na stan zdrowia właśnie w każdym wieku, od najmłodszych po tych seniorów, o których pani Anna Leder wspominała, to wszystko polecone, sprawdzone na tym portalu diety NFZ.
13: To jest portal bezpłatny, któremu mogą państwo zaufać. Tutaj są wyłącznie sprawdzone przez dietetyków klinicznych, ekspertów odżywienia przepisy, więc nie narażą się państwo na niekontrolowaną utratę wagi czy utratę jakichś ważnych składników odżywczych. To są dobrze zbilansowane diety oparte na diecie DASH, czyli najzdrowszej diecie śródziemnomorskiej, polecanej przez różne towarzystwa naukowe, polecanej i rekomendowanej osobom, które walczą z nadciśnieniem, cukrzycą, czyli tymi chorobami dietozależnymi. Pamiętajmy, że wiele chorób jest właśnie dietozależnych, czyli zależą od tego, jak się odżywiamy, co jemy. Czy jemy czerwone mięso, czy nasze posiłki są obfite w tłuszcze, czy jemy późno, czy jemy dużo, czy się objadamy, jak się zachowujemy po posiłkach. Również taka dieta ma ważną rolę w profilaktyce nowotworów. Pamiętajmy, że różne nowotwory, na przykład rak jelita grubego, są to choroby dietozależne i udowodniono ich bezpośredni wpływ diety, tego jak się odżywiamy, na rozwinięcie się takich nowotworów.
12: Diety NFZ, mówiła Anna Leder, rzeczniczka prasowa Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Za chwilę druga część naszego spotkania.

0: Anna Leder, rzeczniczka prasowa Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Porozmawiamy o funduszach z KPO, które trafiły do województwa łódzkiego, do łódzkiej tutaj przestrzeni zdrowia, a szczególnie właśnie związane te fundusze zostały skierowane w stronę zakładów opiekuńczo-leczniczych i tutaj chętnie posłuchamy, jak też ten, rozumiem, już dokonany podział przebiega.
1: W Łódzkim powstało 5 nowych oddziałów geriatrycznych i 5 nowych zakładów opiekuńczo-leczniczych. W sumie powstało 131 łóżek dla pacjentów, którzy wymagają opieki geriatrycznej na oddziałach geriatrycznych i 131 łóżek na oddziałach w zakładach opiekuńczo-leczniczych. To są placówki, które bądź zostały wybudowane od podstaw, jak na przykład placówka w Skierniewicach czy oddział geriatryczny w szpitalu Jonszera w Łodzi, bądź zostały przebudowane, dostosowane, ale wszystkie są nowiusieńkie, wyposażone nowymi sprzętami i wszystkie te, większość już tych łóżek jest zakontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Czyli tam, gdzie zostały już ukończone budowy, ukończone remonty, ukończone te wszystkie inwestycje związane z Krajowym Planem Odbudowy, gdzie odbyły się konkursy, tam Narodowy Fundusz Zdrowia już zakontraktował te miejsca dla państwa, dla seniorów, osób wymagających takich świadczeń opiekuńczych. 131 łóżek w zakładach opiekuńczo-leczniczych, to oznacza, że stan naszego posiadania tych wszystkich łóżek będzie już wynosił ponad 1700 łóżek w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Podam tylko dla przykładu, że w tym roku już na takich łóżkach było leczonych, przebywało w takich zakładach opiekuńczo-leczniczych prawie 2,5 tysiąca pacjentów, głównie seniorów. I to są łóżka, które są nam rzeczywiście bardzo, bardzo potrzebne. One odciążą oddziały internistyczne, gdzie często takie osoby przebywają dużo dłużej niż powinny, dlatego że nie ma dla nich miejsca w ich rodzinnym domu, nie mają nikogo, kto mógłby się nimi opiekować, a łóżko w zakładzie opiekuńczo-leczniczym jest zajęte. Więc te łóżka wspomogą też oddziały internistyczne. Te łóżka w zakładach opiekuńczo-leczniczych, jeden taki ZOL powstał w Łodzi na ulicy Przyrodniczej. Tam została wyremontowana część budynku i jest zwiększony ten ZOL o 22 łóżka. I też takie zakłady opiekuńczo-lecznicze powstały w Skierniewicach, w Tomaszowie, w Wieruszowie, w Radomsku. Więc to są zakłady opiekuńczo-lecznicze, które będą służyły mieszkańcom nie tylko Łodzi, ale także całego regionu.
0: A jakie są właśnie zasady korzystania z tych łóżek w zakładach opiekuńczo-leczniczych? Bo zróbmy to rozróżnienie, że to jest taka specjalna dedykacja dla osób, które nie radzą sobie w tym codziennym życiu, wymagają całodobowej opieki. Zarazem nie jest to hospicjum, bo hospicjum przeznaczone jest przede wszystkim dla osób dotkniętych chorobami nowotworowymi, ale też mają jakieś swoje zasady korzystania. Jak one tak dokładniej wyglądają?
1: Zakład opiekuńczo-leczniczy to jest miejsce, w którym ma powrócić do sprawności i samodzielności osoba, która znalazła się w takim położeniu, że jest w domu, nie wymaga leczenia szpitalnego, to znaczy jest to często osoba bardzo schorowana, osoba niedołężna, osoba niesprawna, osoba wymagająca na przykład często rehabilitacji, osoba leczona z powodu wiele chorób, ale to jest osoba, która traci samodzielność, czyli nie jest w stanie samodzielnie w swoim domu egzystować, a jej bliscy, jej rodzina, jeśli ją w ogóle posiada, nie jest w stanie się nią samodzielnie właściwie przez całą dobę opiekować. Czyli jest to osoba, która wymaga całodobowej opieki i musi być pod opieką lekarza, pielęgniarki, którzy doglądają takiej osoby i umożliwiają jej powrót do sprawności. Żeby ocenić, czy ta osoba kwalifikuje się do zakładu opiekuńczo-leczniczego, robi się test taką specjalną skalą, nazywaną skalą Bartel. To jest skala, która po prostu mierzy samodzielność tej osoby. Czy ona samodzielnie je, myje się, korzysta z toalety, przygotowuje sobie posiłek. Więc to jest taka skala,
0: I to jest wywiad przede wszystkim.
1: To jest wywiad, który przeprowadza lekarz pierwszego kontaktu bądź pielęgniarka z poradni POZ. Oni oceniają tą skalą właśnie sprawność pacjenta. Jeżeli w tej skali uzyskuje poniżej 40 punktów, to znaczy, że może być zakwalifikowany do zakładu opiekuńczo-leczniczego. Nie kwalifikują się tam osoby, które mają chorobę nowotworową, bo takie osoby trafiają do hospicjum domowego. Jeżeli ta osoba się zakwalifikuje, no to wówczas zostaje wpisana na listę oczekujących i po prostu oczekuje na przyjęcie w takim zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Listę taką prowadzi sam zakład opiekuńczo-leczniczy, to on wpisuje na taką listę oczekujących.
0: Można powiedzieć w tej chwili, jak długi jest czas tego oczekiwania?
1: W zależności od tego, od zakładu opiekuńczo-leczniczego, trudno określić ten czas oczekiwania. Dlatego, że jak się słuchacze domyślają, jest rotacja w tych zakładach opiekuńczo-leczniczych. Osoby po prostu wracają do sprawności, inne w nich odchodzą i wtedy te miejsca się po prostu zwalniają. Więc trudno przewidzieć, jak długo taki pacjent będzie zajmował to miejsce. Da się to czasem przewidzieć w szpitalu, ale nie da się tego przewidzieć w takim zakładzie. Rekordziści potrafią przebywać w takim zakładzie opiekuńczo-leczniczym nawet 2 lata. Więc
0: czyli tu jest też jeszcze pytanie, czy jest jakiś ogranicznik czasowy, prawda? Bo często też gdzieś tam się słyszy, a najwyżej 6 miesięcy, prawda?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Co miesiąc wykonywany jest taki test za pomocą skali Bartel i jeżeli pacjent ma nadal poniżej 40 i jego rodzina nie może się nim zaopiekować w ramach jego domu, w ramach swoich możliwości rodzinnych czy sąsiedzkich, wówczas taki pacjent ma prawo zostać w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Ale jest to jego decyzja, czy nadal pozostaje w takim zakładzie opiekuńczo-leczniczym, czy też wraca do swojego domu, mimo tego, że nadal jest osobą, która nie jest osobą sprawną i mogłaby tutaj przebywać. Więc to jest już decyzja pacjenta samodzielnie przede wszystkim i jego rodziny. Natomiast co do zasady, jeżeli nie uzyskał 40 punktów w skali Bartel i nadal jest osobą wymagającą takiego usprawniania, rehabilitacji, pomocy i opieki lekarskiej, to może w takim zakładzie opiekuńczo-leczniczym pozostać. Ważna rzecz, jesteśmy w takim zakładzie opiekuńczo-leczniczym za 70% naszej emerytury bądź
0: renty. I tu właśnie o ten status i tę barierę materialną chciałam się zapytać, czy ona jest, czy tu ten pobyt związany jest również z jakąś formą odpłatności.
1: Zdarzyło się w przeszłości tak, że jeden z zakładów opiekuńczo-leczniczych, który został za to surowo przez NFZ ukarany zerwaniem umowy, rzeczywiście po pierwsze wybierał sobie pacjentów, czyli brał tych pacjentów, którzy mieli wyższą emeryturę bądź rentę, ponieważ otrzymywał z tego 70% dochodu pacjenta. Plus za to oczywiście płaci dodatkowo Narodowy Fundusz Zdrowia, więc to nie jest tylko to 70%, tylko jeszcze za każdy dzień pobytu, za każdy miesiąc dopłaca Narodowy Fundusz Zdrowia. I są to niemałe pieniądze, to jest z tego co pamiętam kilka tysięcy złotych. Nie można sobie wybierać pacjentów ze względu na wysokość emerytury bądź renty. Oni są ustawieni w kolejce bez względu na to, jak wysokie są ich pobory. Nie ma żadnych dopłat. Czyli płaci NFZ, płaci pacjent 70% emerytury bądź renty, bez względu na jej wysokość, nie ma żadnych dopłat. Czyli nie dopłacamy do pampersów, nie dopłacamy do leków, nie dopłacamy do dodatkowej rehabilitacji. Nie ma tutaj dopłat. Więc jeżeli od kogoś taki zakład opiekuńczo-leczniczy pobiera dopłaty bądź opłaty, proszę zwrócić się do nas. My rozstrzygniemy i wyjaśnimy taką kwestię, dlatego że to nie powinno się zdarzyć.
0: Czyli w każdej takiej wątpliwej sprawie można się spokojnie zwrócić do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą o wyjaśnienie, tak? Że

0: troskliwie opiekuje seniorem. To są już kompetencje kierownika i takie kwestie należy rozstrzygać z kierownikiem, dyrektorem bądź właścicielem po prostu tej placówki. Natomiast to, co jest związane z opłatami, dopłatami, na przykład brakiem rehabilitacji, czy nieobecnością lekarza, taką, która powinna mieć miejsce, bądź pielęgniarek, czy tym, że państwo mają wrażenie, że jakieś świadczenia nie są w takim zakładzie opiekuńczo-leczniczym udzielane, bądź na przykład żądają od państwa dopłat, bądź opłat za leki, czy za pampersy, bądź przynoszenia własnych pampersów, to wtedy prosimy się zwrócić do Narodowego Funduszu Zdrowia. My każdą taką kwestię wyjaśniamy z placówką medyczną i no, usiłujemy naprawić to, co się popsuło. Te wszystkie zakłócenia staramy się jakoś wyeliminować, więc bardzo zachęcamy do tego, żeby się do nas zgłaszać. Jeśli mają państwo takie wątpliwości, można napisać e-mail i my każdą taką sprawę, taką skargę rozpatrujemy z placówką medyczną. Nie przynosimy do takiego zakładu opiekuńczo-leczniczego pampersów, nie przynosimy leków. To wszystko powinno być zapewnione, chyba że są to jakieś bardzo naprawdę wyrafinowane leki. Na przykład senior cierpi na jakąś chorobę, która wymaga jakiegoś bardzo specjalistycznego leku, którego zakład opiekuńczo-leczniczy po prostu nie zdobędzie i nie jest on dostępny w tej placówce. No wówczas może być tak, że umawia się z pacjentem, że ten lek pacjent po prostu w ramach swoich możliwości sam po prostu sobie zapewnia.
1: Bo ja rozumiem, że obowiązują te same zasady, które we wszystkich pozostałych działaniach refundacyjnych są, czyli że po prostu jeżeli jakiś lek tej refundacji częściowej lub całkowitej nie ma, to też rodzina musi się liczyć z tym, że będzie to dodatkowy koszt.
0: Tak, znaczy leki, które są związane z pobytem w ZOL-u i z leczeniem, zapewnia zakład opiekuńczo-leczniczy, tak? Natomiast jeżeli się okazuje, że pacjent na przykład wymaga jakiegoś bardzo wyrafinowanego leku, który zleca mu lekarz, który jest poza zakładem opiekuńczo-leczniczym, no bo pamiętajmy, że ten pacjent, który jest w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, on również leczy się u innych specjalistów, do których z tego zakładu opiekuńczo-leczniczego no musi gdzieś wyruszyć, tak? Więc jeżeli podlega takiemu leczeniu, no to wówczas być może taki lek jest przepisywany przez po prostu innego specjalistę i rodzina go musi zapewnić. Ale to są rzadkie sytuacje.
1: 131 dodatkowych
0: 131
1: łóżek.
0: Dodatkowych łóżek w zakładach opiekuńczo-leczniczych, czyli będziemy ich mieli ponad 1700. 131 łóżek to naprawdę jest dużo. Podam państwu taki przykład, że my właściwie w ciągu roku byliśmy w stanie zwiększyć taką liczbę łóżek o kilkadziesiąt, dwadzieścia, kilkanaście łóżek, kupując to w konkursach ofert, więc to jest potężny naprawdę zastrzyk dodatkowej pomocy dla seniorów, dla osób, bo to nie tylko seniorzy, osób wymagających takiej opieki. No i też będzie to spore odciążenie dla oddziałów internistycznych w regionie, że ci pacjenci nie będą zajmowali łóżek, na których mogliby być aktywnie leczeni chorzy, którzy wymagają po prostu takiego krótkiego pobytu. Tymczasem łóżko jest zajęte przez osobę, która mogłaby przebywać właśnie w zakładzie opiekuńczo-leczniczym bądź w domu pomocy społecznej.
1: A jak sytuacja wygląda od strony zapewnienia właśnie tej opieki medycznej? Bo oczywiście geriatria jest teraz tą dziedziną medycyny, która ma, co stwierdzić można z jednej strony z pewnym takim smutkiem, ale z drugiej strony to świadczy o tym, że medycyna uczyniła szalone postępy. I oczywiście jest to specjalizacja wybierana częściej niż jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu przez studentów i absolwentów medycyny, ale także przez średni personel czy osoby, które zajmują się w ogóle taką opieką rehabilitantów. Jak to wygląda od strony zabezpieczenia właśnie tych już personalnych, rzeczywiście profesjonalnych, medycznych opiekunów, od lekarza poczynając?
0: W zakładzie opiekuńczo-leczniczym nie musi pracować geriatra. Tam wymagamy lekarza, to jest zazwyczaj lekarz specjalista chorób wewnętrznych, czyli internista. Są pielęgniarki, są fizjoterapeuci, więc to jest taki zespół, który opiekuje się pacjentem i rehabilituje go, usprawnia. Oczywiście stamtąd pacjent również może być konsultowany przez różnych innych lekarzy, jeśli wymaga tego jego stan zdrowia. Natomiast na oddziałach geriatrycznych, tych, na których już zakontraktowaliśmy łóżka geriatryczne, i są po konkursach, tam wszędzie będą pracowali, bądź już

0: pracują geriatrzy, czyli mówimy tutaj o szpitalu Jąszera w Łodzi, gdzie są dodatkowe łóżka, dodatkowy oddział geriatryczny, którego dotąd nie było, oddziału geriatrycznego w szpitalu Jąszera przy ulicy Milionowej. Tam będą wszędzie pracowali lekarze geriatrzy. Także udało się, mimo że tych lekarzy geriatrów nie ma tak wielu, jakbyśmy tego oczekiwali. Natomiast ci lekarze na tych oddziałach będą pracowali, plus inny personel, inni lekarze, inne pielęgniarki, fizjoterapeuci. Cały taki zespół, który będzie czuwał nad powrotem seniorów do sprawności. Czy na oddział, mówimy tutaj o oddziałach geriatrycznych. Mamy oddziały geriatryczne i mamy też poradnie geriatryczne, gdzie pracują lekarze geriatrzy i do tych poradni geriatrycznych również seniorzy mogą się zgłaszać. Chociażby również po to, żeby taki lekarz geriatra ocenił właśnie, czy nie występuje u pacjenta zespół kruchości, czyli taki zespół, kiedy pacjent jest szczególnie narażony, że w wyniku jakiegoś upadku, interwencji medycznej, pogorszenia stanu zdrowia, może to po prostu doprowadzić do no, nawet do jego śmierci, czyli nawet to, co dla kogoś o dwie dekady młodszego byłoby jakimś no, drobnym zakłóceniem jego komfortu życia, dla seniora może być rzeczywiście czymś już bardzo po prostu dramatycznym ubytkiem zdrowia. Również geriatrzy są w stanie ocenić właśnie, jakich konsultacji potrzebuje senior, jakiego rodzaju rehabilitacji i wsparcia. No i również te długie listy leków, którzy mają nasi seniorzy. Rekordzista w Łódzkim, proszę Państwa, miał 37 leków. Brał 37 leków. Obliczyliśmy kiedyś, że właściwie musiałby przyjeżdżać po te wszystkie leki jakimś takim niewielkim samochodem dostawczym, jeśli zliczyć opakowania, w których te leki były. Ponieważ były to leki przepisane przez kilkunastu różnych specjalistów, którzy
1: nawzajem o tym nie wiedzieli.
0: Tak. Teraz na szczęście jest internetowe konto pacjenta i eksperci, specjaliści mogą dowiedzieć się, zajrzeć, sprawdzić, jakie leki bierze pacjent, ale pamiętajmy, do lekarza, kimkolwiek on jest, czy idziemy do szpitalnego oddziału ratunkowego, czy do szpitala, czy do lekarza pierwszego kontaktu, czy do kardiologa, czy do geriatry wreszcie, zabieramy ze sobą listę wszystkich leków, które bierzemy, suplementów diety, witamin, maści, ziół, czyli wszystkiego tego, co przyjmujemy, a co nie wydaje nam się lekiem, no ale wpływa na pewno na nasz dobrostan i również na te wszystkie inne leki, które bierzemy. Czyli jeśli pijemy zioła i smarujemy się maścią, oprócz tego bierzemy witaminę C, D i różne inne suplementy.
1: Też zgłaszamy.
0: Też zgłaszamy i też bierzemy.
1: Tak, chciałabym skorzystać jeszcze z pani obecności, pani Anna Leder, rzeczniczka prasowa Łódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia i wrócić na chwilę na zakończenie do tematu sanatoriów, bo kiedyś miałyśmy parę miesięcy temu okazję do takiej rozmowy. Sytuacja była taka, że rzeczywiście było bardzo dużo zwrotów takich, no, to był wtedy czas końcówki zimy, początek wiosny, stanął problem rzeczywiście z zagospodarowaniem tych skierowań do sanatoriów. Jak to wygląda po tych paru miesiącach? Czy tu sytuacja jakoś drgnęła i w którą stronę?
0: Sytuacja oczywiście radykalnie się zmieniła. Nawet nie drgnęła, tylko jest to radykalna zmiana, pani redaktor. Ale nie mam wątpliwości, że koszmar powróci. I może od razu zaapelujmy do wszystkich słuchaczy, przyszłych kuracjuszy, słuchaczy Radia Łódź. Teraz latem zwrotów prawie nie ma. Czyli ci, którzy polują na letnie zwroty i polują na wyjazd nad morze bądź w góry, teraz, kiedy jest dobra pogoda, no mają na to niewielkie szanse. Ale zachęcam do próbowania. Pojedyncze zwroty się zdarzają. Natomiast koszmar powróci no już pewnie w grudniu, w styczniu i w lutym. I znowu tych zwrotów będzie mnóstwo. Tak jest niestety co roku. Apelujemy do Państwa, żeby jeśli wiecie, że w styczniu nie chcecie, ani w lutym, ani w marcu, ani w grudniu, no to nie składajcie wniosków o wyjazd do uzdrowiska w takich miesiącach, kiedy ten wyjazd właśnie zgodnie z czasem oczekiwania, który teraz wynosi od 8 do 10 miesięcy, wypadnie właśnie w tych zimowych miesiącach. Tylko zwróćcie wtedy, kiedy rzeczywiście możecie jechać, jeśli to jest maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik. Więc proszę sobie to obliczyć. 8-10 miesięcy jest teraz czas oczekiwania na wyjazd do uzdrowiska, na wyjazd na leczenie szpitalne trochę krócej, ale uwaga, ostatnio miałam do czynienia z wieloma osobami, które były w szpitalach, i wydawało im się, że jeżeli były w szpitalu, to na pewno pojadą do szpitala uzdrowiskowego, czyli po pierwsze za darmo, a po drugie bardzo szybko, że wyjadą w ciągu 2-3 miesięcy.
1: Tak, bo to takie jest przekonanie, że po pobycie w szpitalu należy mi się sanatorium niemal od razu. Tak.
0: Nie każdy pobyt w szpitalu, na przykład kilkudniowy pobyt na oddziale dermatologicznym, czy kilkudniowy pobyt na oddziale chirurgicznym, upoważnia do wyjazdu do sanatorium uzdrowiskowego. Na leczenie sanatoryjne szpitalne, do szpitala uzdrowiskowego. Nie każda jednostka chorobowa, nie każda choroba jest leczona w szpitalu uzdrowiskowym. Zaostrzenie bólu barku niekoniecznie jest leczone w szpitalu uzdrowiskowym. Więc proszę też zwracać na to uwagę, zapytać swojego lekarza pierwszego kontaktu, żeby popatrzył do przepisów prawa, jakie schorzenia są leczone w szpitalu uzdrowiskowym. Żeby państwo nie mieli mylnego przeświadczenia, że pojedziecie do szpitala uzdrowiskowego już za 3 miesiące, po pierwsze za darmo, po drugie właśnie bardzo szybko. Tymczasem dostajecie od nas skierowanie na płatne leczenie uzdrowiskowe za kilka miesięcy. Proszę wziąć to pod uwagę. Decyduje o tym lekarz balneoklimatolog, nie urzędnik, natomiast stosując do tego przepisy prawa, czyli trzymając się tego, co jest leczone w szpitalu uzdrowiskowym, a co jest leczone w sanatorium. No i jeszcze bardzo ważna rzecz, pozwoli pani redaktorze, zaapeluję, rodzice chorujących dzieci. Jeśli czeka was jesień i zima z kaszlącym, chorującym często dzieckiem, biorącym antybiotyki, często zapadających na infekcje górnych, dolnych dróg oddechowych, przemyślcie, podyskutujcie ze swoim lekarzem pierwszego kontaktu, być może powinno zostać skierowane na leczenie uzdrowiskowe. Takie leczenie jest bezpłatne, trwa 3 tygodnie. Sanatoria mają fantastyczną ofertę dla dzieci. Wy także jako rodzice nie będziecie się nudzić, chociaż musicie za siebie zapłacić, jeżeli chcecie jechać z dzieckiem. Już od 3 roku życia dzieci mogą jeździć, również takie dzieci, które mają otyłość. Także mogą pojechać do uzdrowiska i tam spróbować zmierzyć się właśnie ze zbędnymi kilogramami, przejść taką edukację prozdrowotną, poćwiczyć, rehabilitować się. Bardzo do tego zachęcam. Rodzice mogą pojechać z dzieckiem, ale płacą. Ale są też małe dzieci, które wyjeżdżają same do takiego uzdrowiska. Nie ma co się martwić o szkołę, dlatego że leczenie uzdrowiskowe zapewnia również takie zajęcia szkolne dla dzieci, które mają obowiązek szkolny.
1: Ja nie wiem, czy w przypadku rodzica może być przeszkodą to, że on wyjeżdża jako opiekun, ale może w ramach własnego urlopu wypoczynkowego,
0: oczywiście,
1: a nie czymś, co nazywamy zwolnieniem lekarskim, więc tu może być czasami kłopot.
0: Oczywiście,
1: prawda?
0: No musi wyjechać, znaczy my nie wnikamy w to, w jakim trybie wyjeżdża rodzic, dlatego że rodzic płaci, więc rodzic nie jest jakby klientem NFZ-u. Klientem jest, przepraszam za sformułowanie, ale naszym klientem, bo nie pacjentem, jest dziecko i ono nie płaci, jest przez 3 tygodnie. Ci, co byli, mówią, że ma to naprawdę dobroczynny i zbawienny wpływ na zdrowie dzieci. W zeszłym roku wyjechało tylko 60 dzieci, a naprawdę można wyjechać...
1: Z naszego łódzkiego regionu.
0: A naprawdę można wyjechać do fantastycznych miejscowości, więc apeluję...
1: Dużo jest tych miejsc właśnie lokowanych dla dzieci na tej mapie sanatoryjnej.
0: Mamy bardzo dużo różnych miejsc. Mamy Rabkę i mamy morze, mamy miejsce w Kołobrzegu, więc bardzo do tego zachęcam.
1: Widziałam w Ciechocinku też
0: fantastyczną też mają ofertę już te sanatoria. One robią wszystko, żeby dzieci się nie nudziły, żeby dobrze się bawiły. Mają różne zabiegi i naprawdę dzieci mogą mieć lepsze zdrowie, większą odporność, a my rodzice więcej spokoju po prostu o ich przyszłość i też jakby o to, jakby pewność taką, że ta edukacja w szkole dostaje też takie ważne wsparcie w postaci po prostu kontroli nad stanem zdrowia dziecka, co jest kluczowe i najważniejsze.
1: Anna Leder, rzeczniczka prasowa łódzkiego oddziału Wojewódzkiego Naczelnego Funduszu Zdrowia, Małgorzata Warzecha. Dziękujemy dziś państwu za to wspólne, mam nadzieję, spotkanie.
0: Bardzo dziękuję.

0: Reklama.
1: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Rodowici LKS-ie zakochani.
4: Nowy sezon i nowe nadzieje. Piątek 31 lipca o 18 LKS podejmie Polonię Bytom na Stadionie Króla. Nie oglądaj początku na ekranie. Bądź tam, gdzie wszystko się zaczyna. Kup bilet na pierwszy mecz LKS-u lub dołącz do grona karnetowiczów i zajmij swoje miejsce na cały sezon. Wyjściówki dostępne na bilety.lkslot.pl oraz w U2 LKS Store.
5: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
6: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
7: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
8: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
9: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
10: Ty też możesz nam pomóc!
9: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
11: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
9: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
12: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
13: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
12: Tak wcześnie?
13: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
12: I co powiedzieli?
13: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
12: Bezcenne.
13: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
14: Tu Radio Łódź, jest 20. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Sejmowa Komisja Zdrowia jest za nocną prohibicją w całym kraju. Decyzję podejmie Sejm po wakacjach. Znaki drogowe w Sieradzu ledwo widoczne, blakną, poza tym zasłaniają je drzewa i krzaki. Prezydent Ukrainy w Lublinie to jego pierwsza wizyta w Polsce od początku kryzysu w relacjach między państwami. Jutro i pojutrze w regionie będzie upalnie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia. Sejmowa Komisja Zdrowia opowiedziała się za wprowadzeniem ograniczeń w promocji i sprzedaży alkoholu na terenie całego kraju. Według przyjętego dzisiaj w komisji projektu ustawy nie będzie można reklamować alkoholu, również piwa i napojów 0%. Przepisy wprowadzają też nocną ciszę alkoholową na terenie całej Polski, czyli zakaz sprzedaży alkoholu między 22 a 6 rano z możliwością rozszerzenia tego zakazu na godziny od 21 do 9 rano, mówi współautorka ustawy, posłanka Lewicy Joanna Wicha.
15: To jest zapis, na który czeka, no między innymi czekają SORY, czeka policja, która mówi, że nie może się doczekać, bo wszędzie tam, gdzie gminy wprowadziły te ograniczenia, spadła przestępczość. Nie ma takich burt na SORach, więc naprawdę to jest bardzo, bardzo ważny przepis.
14: Z projektu ustawy wycofano poprawki, które wymagałyby notyfikacji przez Komisję Europejską. Między innymi Prawo i Sprawiedliwość proponowało wprowadzenie zakazu sprzedaży tzw. małpek. Ta poprawka została usunięta. Sejmowe głosowanie nad ustawą odbędzie się najwcześniej po wakacjach. Znaki drogowe w Sieradzu ledwo widoczne. Wiele znaków i tablic informacyjnych zasłaniają krzaki i drzewa. Dodatkowo z niektórych schodzi kolor i stają się coraz mniej czytelne. Czy miejski samorząd zamierza coś z tym zrobić? Sprawdzał reporter Radia Łódź Kacper Rafalski.
16: Znaki drogowe w Sieradzu zdecydowanie wymagają odświeżenia. Przy ulicy Warckiej, nieopodal rynku, przez zbyt wysokie krzewy przysłonięty jest znak zakończenia strefy zamieszkania, a z zielonej tablicy informacyjnej nie da się nic przeczytać. Problem słabej widoczności znaków dostrzega też radny Sieradza Juliusz Góraj.
17: Zobowiązuje się do tego, żeby skierować interpelację w tej sprawie, żeby dokonać pilnego przeglądu. Też mamy po prostu okres taki, gdzie ta roślinność się rozwija intensywnie i bardzo szybko narasta i z tego powodu trzeba może intensyfikować te prace.
16: Przykładem zmian może być Tomaszów Mazowiecki, który pod koniec czerwca ogłosił modernizację znaków drogowych i drogowskazów. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
14: W Tomaszowie Mazowieckim nowe oznakowanie stanie w prawie 1000 punktów w mieście. Jak do tematu podejdzie się RAC? Będziemy śledzić sytuację.
13: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
14: Pierwsza wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce od czasu pogorszenia się polsko-ukraińskich relacji. Prezydent Ukrainy spotkał się w Lublinie z premierem Donaldem Tuskiem. Rozmowa trwała około godziny. O szczegółach reporterka Radia Lublin Magdalena Kowalska.
18: Premier Donald Tusk napisał na platformie X, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował go o przebiegu rozmów w Waszyngtonie. Omówiliśmy także kwestie polskich inwestycji w Ukrainie, współpracy antybalistycznej i wsparcia Ukrainy w jej walce z rosyjskim agresorem, napisał premier Donald Tusk. Dziennikarze nie mogli uczestniczyć w rozmowach, nie odbył się też żaden briefing, jednak gdy politycy żegnali się przed urzędem wojewódzkim, wyglądali na wyraźnie zadowolonych. Było to pierwsze spotkanie prezydenta Ukrainy i polskiego premiera od czasu konfliktu Kijowa z Warszawą na tle historycznym w kwestii nadania imienia bohaterów UPA jednemu z oddziałów ukraińskiej armii. Magdalena Kowalska, Radio Lublin.
14: Wołodymyr Zełenski przybył do Polski w drodze powrotnej z Waszyngtonu, gdzie wczoraj spotkał się z Donaldem Trumpem i wziął udział w pogrzebie proukraińskiego senatora Lindseya Grahama. Nad region łódzki nadciąga fala upałów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia dla całego województwa na jutro i pojutrze. W piątek dodatkowo możliwe burze z intensywnymi opadami deszczu i porywistym wiatrem. Na weekend zapowiadany jest niewielki spadek temperatury. Termometry pokażą od 27 do 30 stopni, ale następny tydzień znowu będzie upalny, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
19: Wiele wskazuje na to, że od poniedziałku ponownie zacznie nam się ocieplać i powrócą temperatury przekraczające 30 stopni Celsjusza.
14: Przy takiej pogodzie należy ograniczyć czas przebywania na słońcu i pić dużo wody, aby nie doprowadzić do przegrzania organizmu. Prognoza na najbliższe godziny po wiadomościach sportowych. W studiu jest Robert Zwoliński.
20: Dobry wieczór. Robert Dobrzycki zwiększył swoje udziały w Widzewie Łódź podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Została podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału spółki. Wszystkie nowe akcje przejął Robert Dobrzycki, dzięki czemu jest już w posiadaniu ponad 93% akcji. Wcześniej było to około 75%. Pozostałe akcje należą do Tomasza Stamirowskiego, około 5%. Stowarzyszenia Reaktywacji Tradycji Sportowych Widzew Łódź ponad procent i do Remigiusza Brzezińskiego, który ma jednak niespełna ponad 0,5% akcji. Przypomnijmy, że od kilku tygodni Robert Dobrzycki pełni też tymczasową funkcję prezesa klubu. A dzisiaj po godzinie 21 powinien rozpocząć się mecz drugiej rundy tenisowego turnieju ATP na twardych kortach w Waszyngtonie pomiędzy Kamilem Majchrzakiem a Taylorem Herrem Fritzem. Przed Piotrkowianinem bardzo trudny pojedynek, bo Amerykanin jest na 10 miejscu w rankingu ATP, jednak w pierwszej rundzie Majchrzak pokonał też wyżej notowanego reprezentanta gospodarzy Tomiego Pola 2-0.
21: Udanie otworzyłem hardkortowy swing w Stanach. Teraz przede mną Fritz. Spodziewam się równie trudnego meczu, jak nie trudniejszego. Natomiast gram dobrze i rzucę na niego wszystko, co będę miał.
20: Do tej pory Majchrzak z Fritzem grał raz. W 2022 roku przegrał w Indian Wells 0-2, a początek dzisiejszego meczu nie wcześniej niż o godzinie 21 czasu polskiego. Bartłomiej Maćczak przedłużył kontrakt z Wartą Sieradz. 27-latek gra w zespole od połowy 2023 roku. Wtedy to trafił tam z Unii Skierniewice. W ostatnim sezonie w grupie pierwszej i trzeciej ligi zagrał w 31 meczach i strzelił gola. Maćczak podpisał nowy kontrakt do końca tego sezonu, który rozpocznie się już w najbliższy weekend. Warta w pierwszej kolejce w sobotę o 18 podejmie Mławiankę Mława, a jutro gościem dnia Radia Łódź nad Wartą będzie trener sieradzan Marek Przybył. Piłkarze Lecha Poznań i Górnika Zabrze walczą o Ligę Mistrzów. Poznaniacy w meczu rewanżowym drugiej rundy eliminacji podejmują duńskie Aarhus. Do przerwy Lech przegrywał 0-1, teraz rozpoczęła się druga połowa, ale wynik na razie bez zmian. Przypomnę, że w pierwszym spotkaniu poznaniacy wygrali na wyjeździe 4-1. O 20 rozpoczął się natomiast rewanż, w którym Górnik Zabrze podejmuje Fenerbahce Stambuł. Tutaj po 8 minutach też jest bez bramek, a w pierwszym meczu Turcy wygrali u siebie 1-0. Belg Wout van Aert wygrał pierwszy etap kolarskiego wyścigu Tour of Denmark. Po finiszu z grupy drugie miejsce zajął Słowak Łukasz Kubisz, a trzeci był Duńczyk Henrik Pedersen. Jedyny Polak w stawce Marcin Budziński zajął 106 miejsce, a w klasyfikacji generalnej prowadzi oczywiście Wout van Aert. Wyścig potrwa do niedzieli.
1: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
14: Noc będzie pogodna, temperatura spadnie do 16 stopni, jutro niebo bezchmurne i od południa do wieczora w całym regionie będą obowiązywać ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami. Termometry pokażą od 31 do 34 stopni. Alert wydano także na piątek, pojutrze ma być jeszcze goręcej, od 33 do 36 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: O tym chcemy rozmawiać.
22: Zapowiadałam hasło, które nam dzisiaj towarzyszy, jak być zdrowym, odpowiedzialnym za bliskich, za planetę, za siebie i nie zwariować od nadmiaru przeróżnych zaleceń, dobrych rad, ostrzeżeń również. Ja mam wrażenie, że często popełniam różne grzechy z pośpiechu zazwyczaj, a to nie kupię odpowiedniego pieczywa, a to jeśli już w ogóle zdecyduję się na mięso, a to też grzech dzisiaj, w dzisiejszych czasach jeść mięso, że nie kupię odpowiedniego, wyszukanego takiego, co do którego mam gwarancję, a że jeśli nie ma jajek z wolnego wybiegu, to chociaż to muszę przyznać, że dawno mi się nie zdarzyło, ale kiedyś bywało, a to kupię z chowu ściółkowego. No to grzech przecież, no nie wolno tak postępować. I czasem mam wrażenie, że człowiek z pośpiechu rzeczywiście nie dokonuje tych właściwych wyborów, ale czy to sobie wybaczyć, że czasem czynimy odstępstwa, czy nie. O tym chcę dzisiaj rozmawiać z naszymi gośćmi. Ada Rybka, łódzka artystka, która uprawia nie tylko sztukę i sztukę użytkową, ale także edukuje na temat twórczego wykorzystania surowców wtórnych, a czasem i na temat własnoręcznego przyrządzania tak zwanej chemii domowej bez chemii. Ado, dobry wieczór.
23: Dobry wieczór Państwu.
22: Jest z nami Marta Pejska, dietetyk kliniczny w Centrum Zdrowia Matki Polki. Dobry wieczór.
24: Dobry wieczór.
22: Mam nadzieję, że od Pani dowiemy się, czy rzeczywiście należy mieć jakieś straszne wyrzuty sumienia i czy wszystko, co bierzemy do ust, musi być absolutnie zdrowe i o pewnym składzie. Ale Ado, ja chciałam tutaj przywołać takie Twoje hasło, że tak, uprawiasz malarstwo, grafikę, projektowanie, edukujesz na temat twórczego wykorzystania surowców wtórnych i cieszysz się życiem. Zastanawiam się, czy to nie jest kluczowe właśnie w Twoim przypadku, ta radość życia. Mimo całej świadomości, jak źle się dzieje wokół nas.
23: Tak, dziękuję, że o tym mówisz. Ja mam taki pogląd, że to jest najważniejszy aspekt dla zachowania zdrowia tak naprawdę. To, żebyśmy się jak najmniej stresowali, żebyśmy się jak najmniej napinali w życiu, bo to jest główny czynnik chorobotwórczy. Więc myślę, że najważniejszą rzeczą jest to wyrabiać zdrowe nawyki, mieć te zdrowe nawyki, utrzymywać je, ale też naprawdę się w tym wszystkim rozluźnić.
22: Czyli tak, nie przesadzać właśnie, tak jak ty powiedziałaś, nie napinać się za bardzo, bo tak. To prowadzi do stresu i to prowadzi do chorób. Dodam jeszcze, że liczymy na to, iż dołączy do nas Jarosław Brodecki, student Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Znają go także słuchacze Radia Łódź, często wypowiada się na temat mikroplastiku i to jest też ważny wątek dzisiejszej rozmowy. Natomiast na pewno pojawią się wypowiedzi Sylwii Panek, znanej jako ambasadorka octu i sody właśnie. To autorka książki Rok w zdrowym domu. Książka za chwilę będzie miała swoją premierę. A jest mamą chemiczką, która propaguje wiedzę o tym właśnie, jakich wyborów dokonywać, co jest dla nas zdrowe, co niezdrowe. Zatem jej telefoniczne wypowiedzi, połączyłyśmy się wcześniej, pojawią się w naszym dzisiejszym programie. Czy to prawda, zacznę od tego, pani Marto, czy to prawda, że jeśli chcemy się zdrowo odżywiać, to niekoniecznie wszystko, co jemy, musi być absolutnie zdrowe, że 80% zdrowych produktów bądź potraw to jest ta wystarczająca podstawa?
3: Jak najbardziej. Jeżeli na co dzień będziemy dbali o to, żeby nasze posiłki były prawidłowo zbilansowane, żeby zapewniały nam odpowiednią podaż kalorii, wszystkie składniki odżywcze, których potrzebujemy, to jak najbardziej. Jeżeli w większości dbamy o to, to jeżeli raz na jakiś czas zjemy coś, co można nazwać niezdrowym, to absolutnie nic złego się nie wydarzy. Tak naprawdę nie ma potrzeby całkowitej eliminacji z diety wszystkiego, co potencjalnie może nam szkodzić. Tak naprawdę w dzisiejszych czasach nie mamy takiej możliwości. Nie jesteśmy w stanie uniknąć całkowicie żywności wysoko przetworzonej, czy też żywności ultra przetworzonej. Natomiast jeżeli jesteśmy w stanie ją ograniczyć na co dzień, to starajmy się to robić.
22: Nawet jeżeli idziemy do pizzerii, to nie mamy stuprocentowej pewności, że wszystko, co zostaje nam podane, pochodzi z dobrego źródła i jest świeże, na przykład niemrożone i nieprzechowywane w plastiku, prawda?
3: Dokładnie tak. Żywność, która jest przechowywana właśnie w warunkach takich zamrożenia, w jakichś workach foliowych, to właśnie w tej żywności możemy znaleźć ten mikroplastik. Rzeczywiście, jeżeli przygotowujemy sobie żywność w domu, czy to nawet taką domową pizzę, która potencjalnie może być zdrowsza niż taka żywność przygotowana w restauracji, ponieważ mamy pewność, co w niej się znajduje. Natomiast myślę, że nie warto fiksować się też na tym punkcie, że zawsze wszystko, co jemy, musi być super zdrowe.
22: A są tacy, którzy się mocno fiksują na tym i to prowadzi nawet do zaburzeń odżywiania.
3: Jak najbardziej. W dzisiejszych czasach temat zaburzeń odżywiania pojawia się coraz częściej. Czy to temat anoreksji, bulimii, to są te zaburzenia, które są dość dobrze znane. Natomiast nie tak często mówi się chociażby o ortoreksji. Ortoreksja jest zaburzeniem, co prawda nie jest ona stricte wpisana jako choroba do klasyfikacji. Jednak tego terminu używamy już od w zasadzie blisko 30 lat. Jest to takie zaburzenie, gdzie chory fiksuje się właśnie na punkcie tego, że to, co je, musi być bardzo czyste, to musi być bardzo zdrowe. Zapomina o takiej strukturze emocjonalnej w posiłkach, zapomina o tym, że jedzenie ma także funkcję społeczną i traci...
22: Poza tym, że ma sprawiać przyjemność,
3: dokładnie,
22: tak?
3: I traci kompletnie właśnie tą przyjemność z jedzenia. No i skupia się tylko i wyłącznie na tym, żeby zapewnić sobie odpowiednią podaż składników odżywczych, podaż kalorii, ale wtedy trudność sprawia na przykład pójście gdzieś ze znajomymi albo do kogoś na obiad i zjedzenie tego, czego nie wiedzą, co jest dokładnie w środku.
22: I kawał piękna życia, Ado, nam wtedy odpada, prawda? Dla ciebie bardzo ważne są te społeczne aspekty różnych działań, bo nie tylko chodzi o posiłki ze znajomymi wspólne, ale także chodzi o właśnie te różne rzeczy warsztatowe, tę radość z tworzenia, bo poza tym, że ty nauczasz, jak nadawać drugie życie czemuś, co zostałoby wyrzucone, to też przecież chodzi o to, żeby przyjemność była stworzenia, na przykład tej biżuterii.
23: Dokładnie. To jest ta przyjemność w życiu i ta radość, to cieszenie się małymi rzeczami. Moim zdaniem, ja zawsze podkreślam, to jest naprawdę podstawa zdrowia, dobrego samopoczucia, funkcjonowania w społeczeństwie. Bardzo często prowadząc zajęcia twórcze, zauważam, że tak naprawdę niewiele nam potrzeba do tego, żebyśmy rozkwitali, żebyśmy lepiej się czuli psychicznie i bardziej swobodnie poruszali w świecie. Bardzo często spotykam się z takimi sytuacjami, że osoby biorące udział w moich zajęciach mówią, że nie mają żadnych zdolności, nie mają talentu plastycznego, mają dwie lewe ręce i w ogóle się do tego nie nadają. A okazuje się w trakcie takich zajęć, że jeżeli te osoby naprawdę robią ten pierwszy krok, próbują, zaczynają działać, to bardzo często zdarza się, że to są osoby, które mają największy potencjał, tylko po prostu on nie został odkryty, poruszony, więc całą tajemnicą według mnie jest to, żeby robić rzeczy. Wiadomo, że zawsze się boimy, mamy stres, ale trzeba bać i się robić, próbować. Wtedy nagle się okazuje, że jak poruszymy ten potencjał, to osiągamy niesamowite wyniki. I mówi się o tym, że często, że ten talent jest taki ważny. Ja osobiście uważam, że talent to jest naprawdę bardzo niewielka ilość, może 20%. Reszta sukcesu zawsze w każdym działaniu to jest nasza codzienna praca i wyrabianie nawyków, co podkreślam też przede wszystkim na tych zajęciach, które u nas w Fundacji UpLife są.
22: Właśnie chciałam powiedzieć, że to jest Fundacja UpLife.
23: Na temat właśnie zdrowego odżywiania, kuchni roślinnej, czy naturalnej kosmetyki, czy tworzenia chemii domowej z naturalnych składników. To jest wszystko, tutaj podstawą jest wyrabianie nawyków.
22: Ja myślę, że teraz warto, skoro mówimy o jakichś domowych sposobach na tak zwaną chemię, bo to wtedy nie jest chemia, ale już zwykliśmy tak
23: no to
22: nazywać.
23: No to cały czas jest chemia.
22: Chemia, no właściwie
23: tak. Z punktu widzenia
22: nauki. Tak, tylko że my za chemię zwykliśmy tak. uważać to, co takie toksyczne, tak, prawda? Tak. To, co właśnie wytworzone gdzieś tam, a my sami możemy sobie przygotować odpowiednie mieszanki. I na przykład Sylwię Panek pytałam o to, czy to jest dobry sposób, żeby warzywa bądź owoce, jeśli mamy tylko chwilkę czasu, to żeby w takiej kąpieli wody z octem albo wody z sodą, taką kąpiel właśnie owocom i warzywom urządzić.
4: To są takie proste metody, które możemy wprowadzić. Przede wszystkim ogólnie myjmy, pamiętajmy o tym myciu, nawet samą wodą. Jeżeli nie mamy czasu, to chociaż takie na szybko przemycie. Jeżeli mamy tego czasu więcej, to takie namoczenie w wodzie z octem albo w wodzie z sodą jest naprawdę świetnym rozwiązaniem, które w badaniach wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze pod względem usuwania różnych zanieczyszczeń, bo tutaj mowa nie tylko o zanieczyszczeniach typu pestycydy, ale na przykład ocet świetnie usuwa różne zanieczyszczenia biologiczne. Pasożyty na przykład mogą występować na różnych owocach czy warzywach, więc warto o tym wiedzieć i żeby to mycie zawsze, zawsze o nim pamiętać.
22: A czy ocet słusznie ostatnio robi? No to wciąż jeszcze jest zjawisko w Polsce niszowe, ale powiedzmy, że ocet robi karierę jako środek czyszczący. Woda z octem do mycia różnych powierzchni w domu.
4: Woda z octem. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że wiele osób nie przepada za tym zapachem, więc zawsze możemy go sobie zamaskować na przykład olejkami eterycznymi, a jeżeli tak już kompletnie tego octu nie znosimy, to wówczas świetny jest również kwasek cytrynowy. One działają w bardzo podobny sposób i tutaj takimi głównymi miejscami, do których bym polecała wodę z octem, to na przykład drzwi kabiny prysznicowej, usuwanie kamienia, bo ocet jest ocet, szczególnie kwasy są świetne na właśnie różnego rodzaju osady.
22: A do czego wodę z sodą oczyszczoną by Pani polecała?
4: Ja uwielbiam sodę oczyszczoną w formie pasty. Na przykład możemy do niej dodać odrobinę płynu do mycia naczyń, który mamy w kuchni. Powstaje fajna pasta, której oczywiście możemy też sobie pozmieniać trochę konsystencję, pobawić się tą konsystencją. I jest fajne mleczko do czyszczenia.
22: I właśnie, a do takie mleczko do czyszczenia przyrządzasz?
23: Tak, mleczko zdarza mi się, natomiast moim takim ulubionym, naturalnym środkiem w domu stosowanym są naturalne tabletki do zmywarki, czy też nawet prościej, jak nie mam czasu zrobić tych tabletek, bo to jednak trzeba poświęcić jakieś 15 minut, może, no może 10, to przygotowuję sobie taki proszek, który jest, składa się właśnie z kwasu cytrynowego, z sody oczyszczonej, sody kalcynowanej i odrobiny soli. I nie używam naprawdę od wielu lat żadnych tabletek do zmywarki. Jako ten płyn nabłyszczający też wlewam ocet i świetnie to wszystko działa, funkcjonuje i zawsze bardzo to polecam. I na naszych warsztatach też można właśnie nauczyć się robić sobie takie tabletki do
22: zmywarki. I masz taką gwarancję, że żadnych pozostałości chemicznych środków, cały czas mówimy, to jest chemia, ale tych takich kupnych nie będzie na naczyniach w zmywarce. A wróćmy jeszcze do owoców i warzyw i do właśnie ich odpowiedniego mycia i płukania. Słyszeliśmy, że takie w wodzie z octem dzięki temu pozbędziemy się z owocu na przykład jakichś resztek pestycydów czy mikroorganizmów. Natomiast w ogóle żyjemy z takim przekonaniem, że to wszystko, co kupujemy, zwłaszcza w jakichś sklepach wielkopowierzchniowych, to, że to wszystko, Pani Marto, jest właściwie zatrute, że to nie są prawdziwe jabłka, że to nie są prawdziwe gruszki. Jak to jest tak naprawdę?
3: Tak, na dobrą sprawę wszystkie warzywa i owoce, które możemy kupić w sklepie, podlegają badaniom i muszą spełniać po prostu normy. Pestycydy w warzywach i owocach są kontrolowane. Nie znaczy to, że temat nie istnieje, nie znaczy to, że te normy nigdy nie są przekraczane. Oczywiście takie sytuacje mogą się wydarzyć, jednak należy pamiętać o tym, że taka żywność jest bezpieczniejsza niż żywność ze źródeł po prostu, które nie są dla nas bardzo znane, tak?
22: Jeżeli tak, jest takie przekonanie, że na rynku to będzie zdrowiej, tak? A na rynku właśnie nie ma tej kontroli.
3: Niestety nie zawsze wszystko jest przebadane tak, jak powinno być, nie zawsze wszystko ulega tej kontroli i co ciekawe, często zdarza się tak, że to właśnie te warzywa na rynku potrafią częściej przekraczać dozwolone normy.
22: A ja myślę, że można na tym rynku szukać po prostu tych mniej efektownych marchewek, gdzie takich trochę widać, że a to nadgryzionych, ale oczywiście nie przez człowieka, a to jakiś gdzieś pociemniałych. Zazwyczaj zresztą te warzywa, które kupujemy, jeśli mamy czas i pieniądze, bo to są droższe rzeczy, jeśli kupujemy w sklepach ze zdrową żywnością, to one są nieefektowne, ale smaczniejsze.
3: To prawda. Największe znaczenie tak naprawdę ma różnorodność naszej diety i to, żebyśmy właśnie odpowiednio myli te produkty, zadbali o to, tak? Dla większości ludzi większym zagrożeniem zdrowotnym może być właśnie ten lęk przed jedzeniem niż samo w sobie to jedzenie. Dlatego może czasami warto wybrać coś, co może jest mniej efektowne, ale warto, żebyśmy zawsze mieli pewność tego, że jest to żywność bezpieczna.
22: A to, o czym mówi Ada, czyli właśnie to ten brak napięcia, jakiegoś takiego zasadzenia się na przeróżne rzeczy, to też służy zdrowiu, prawda? Bo wszelkie stresy są obciążeniem nie tylko dla naszej psychiki, ale także dla naszego organizmu.
3: Dokładnie. Stres może działać jako czynnik prozapalny, czyli zwiększać ryzyko wystąpienia naprawdę wieloczynnikowych zapaleń w naszym organizmie. I właśnie takie nawyki budowane latami i zdrowa dieta, którą jesteśmy w stanie utrzymać latami, która może nie jest idealna, może nie jest super perfekcyjna, może nie jest super fit, ale jest właśnie chociażby te 80-20 i uwzględnia składniki odżywcze, które nam służą, ale pozwalamy sobie raz na jakiś czas, oczywiście ze zdrowym rozsądkiem, na odstępstwa, to jest dieta, którą jesteśmy w stanie utrzymać, bo nie jest ona dla nas tak bardzo obciążająca i przede wszystkim nas nie stresuje.
22: No właśnie, a propos tych stresów, niektóre lęki już są nieuzasadnione. Dowiemy się teraz od Sylwii Panek, bowiem bardzo dużo mówiło się swego czasu o tym, jak bardzo szkodzi teflon, patelnie teflonowe, jak bardzo są niezdrowe. Czy to jest prawda?
4: To jest mit, ale ten mit ma jakieś podłoże. Chodzi o to, że przez lata do produkcji teflonu wykorzystywana była substancja, która nazywa się kwas perfluorooktanowy. I to właśnie ta substancja mogła powodować raka, ale też nie u użytkowników patelni, ale u pracowników i u osób, które mieszkały w okolicach fabryk. Ze względu na to, że niestety ta firma bardzo zanieczyściła środowisko.
22: To teraz już nie ma takiego niebezpieczeństwa? Nie używa się tej substancji?
4: Już od wielu lat ta substancja jest zakazana w produkcji, więc teraz możemy czuć się bezpieczni w takim sensie, że te patelnie teflonowe na pewno nie powodują raka. Przy czym też nigdy nie powiem, że jest to całkowicie bezpieczne dla nas, bo na przykład kiedy takie patelnie przegrzewamy, też mogą do powietrza uwalniać się substancje, które to powietrze będą nam dalej czyszczać.
22: Skoro jesteśmy przy garnkach i patelniach, to są takie, które wyłożone są substancją powodującą, że nie przywierają potrawy do dna, ale bywa, że warstwa ta ulega uszkodzeniu. Na przykład pojawiają się bąble, które potem pękają i wtedy wydaje mi się, że to może być niebezpieczne, jeśli drobinki tej wyściółki, tak to nazwę, trafią do naszego przewodu pokarmowego.
4: Tutaj myślę, że dużo większym problemem jest to, z czego zrobiona jest ta patelnia, bo zazwyczaj jest to korpus aluminiowy i aluminium w momencie, kiedy zostaje odsłonięte, może wchodzić w reakcję z naszym jedzeniem. Więc tutaj najbardziej moim zdaniem będzie przeszkadzało to aluminium, ze względu na to, że nie mamy żadnych dowodów na to, że te fragmenty, które się uwolniły, będą nam jakoś szkodziły. Oczywiście może być tak, ale nie ma na to takich twardych dowodów naukowych.
22: A no właśnie, tutaj staramy się przywoływać i sprawy związane bardziej z naszymi potrzebami psychicznymi i naszym dobrostanem, ale i powołujemy się również w tej audycji na badania naukowe, które mogą dotyczyć różnych obszarów naszego odżywiania się. Natomiast jeżeli jesteśmy już w tej chwili przy garnkach i patelniach i jedzeniu, to mawiało się kiedyś, że zimą mamy jeść więcej i że to jest zupełnie naturalne. A w tej chwili chyba ten pogląd już, pani Marto, nie jest uzasadniony.
3: Tak jak pani mówi, nie do końca na ten moment jest to uzasadnione. Nasze wydatkowanie energetyczne w momencie, w którym temperatura na dworze obniża się, tak na dobrą sprawę nie zwiększa się aż tak bardzo. Z tego względu, że większość czasu spędzamy mimo wszystko w ogrzewanych budynkach, jeżdżąc samochodami, jeżdżąc komunikacją miejską, gdzie nie ma aż tak niskich temperatur jak na zewnątrz, więc zwiększanie podaży kalorycznej, szczególnie w jakiś drastyczny sposób, jest totalnie nieuzasadnione.
22: Natomiast zmieniło się chyba podejście do tłuszczu jako takiego, a właściwie tłuszczów, bo są różne, są dobre i złe. Natomiast kiedyś, to już dosyć dawno, mam wrażenie, jak ten czas szybko mija, zalecano dla zdrowia dietę obfitą w lekkie potrawy, a przez lekkie rozumiano również chude. Był przecież taki czas, że zalecano margarynę zamiast masła. Ostatnio wielki powrót masła. A jak to jest z tym tłuszczem? Bać się go czy nie?
3: W ogóle jestem zdania, że nie powinniśmy bać się niczego w żywieniu. Tak samo tłuszczu. Rzeczywiście, jeśli chodzi o podejście do tłuszczu w diecie, zmieniło się ono mniej więcej od zeszłego roku, jeśli chodzi o najnowsze normy dla żywienia populacji polskiej. W tym momencie podaż tłuszczu dobowo powinna stanowić około 30 do 40% energii. Jest to rzeczywiście troszkę więcej niż było wcześniej. Tutaj warto zwrócić uwagę na właśnie to, jakie kwasy tłuszczowe wybieramy. Jeśli chodzi o kwasy tłuszczowe, tutaj mamy kwasy tłuszczowe jedno- i wielonienasycone oraz kwasy tłuszczowe nasycone. Te nasycone są głównie pochodzenia zwierzęcego. No i rzeczywiście, ich w diecie powinniśmy spożywać tak mało, jak to tylko możliwe. Tak samo jak w przypadku chociażby tych słynnych takich tłuszczy trans, tych, których mamy dużo w fast foodach. Ich też powinno być tak mało w diecie, jak to tylko możliwe, dlatego że mogą one przyczyniać się do zaburzeń profilu lipidowego.
22: Czyli tak naprawdę to, Ado, co ty robisz, ucząc kuchni roślinnej, to jest coś bardzo potrzebnego w tych czasach. Nie mówię, że wszyscy mają stać się wegetarianami bądź weganami, ale powinniśmy bardzo poważnie wziąć pod uwagę ograniczenie ilości mięsa. Natomiast Polacy jedzą tego mięsa bardzo dużo.
3: To prawda. Polacy jedzą mięsa bardzo dużo i bardzo często jedzą dużo zbyt tłustego mięsa. Właśnie mimo wszystko, pomimo tego, że nie powinniśmy tego tłuszczu się bać w diecie, to tego mięsa samego w sobie w ciągu tygodnia nie powinno być wcale aż tak wiele, jak my spożywamy, ponieważ my spożywamy nawet kilka porcji mięsa w ciągu dnia, nie w ciągu tygodnia, tylko w ciągu dnia.
22: Bo wędlina, mięsko, wędlina.
3: Dokładnie tak. Wędlina na śniadanie, wędlina na drugie śniadanie, bo gdzieś do kanapki również. I tak samo na kolację, a przecież obiad najlepiej, żeby był z dwóch dań, no i taki schabowy w panierce, no to jest to nasz polski obiad, prawda?
22: A na czym mamy służyć? Jeżeli już w ogóle skusimy się na tego schabowego. Raz w miesiącu zaszalejemy. To na czym smażyć tego schabowego?
3: Tak naprawdę najlepiej by było nie smażyć schabowego w ogóle, ponieważ ma on panierkę i wchłania tłuszcz, ale zakładając, że chcemy smażyć, to dobrze byłoby smażyć na tłuszczu, który ma wysoki punkt dymienia, tak? Chodzi tutaj chociażby o olej rzepakowy, nasz olej rzepakowy, czy też na przykład oliwę z oliwek, natomiast ona ten punkt dymienia ma już troszkę niższy, więc nadaje się do krótszego smażenia.
22: Zakładam, że dietetyk zdystansuje się do promowanego przez wielu podcasterów ostatnio poglądu, że mięso należy smażyć na tłuszczu zwierzęcym, czyli na przykład, że tego schabowego kotleta mam smażyć na smalcu.
3: No właśnie, tutaj jeśli chodzi o ten punkt dymienia, jest on zgoła inny niż w przypadku oleju rzepakowego. Natomiast właśnie taki smalec, czy też chociażby łój zwierzęcy, on jest bardzo bogaty właśnie w te tłuszcze nasycone, które mogą zwiększać ryzyko chorób układu sercowego.
22: A jeśli ktoś myśli poważnie o tym, żeby to mięso odstawić, ale ma takie obawy, Ado, no, z mięsa to jest łatwo zrobić obiad, a ta kuchnia roślinna to pewnie będzie trudna, skomplikowana i muszę mieć dużo czasu, żeby się na nią przestawić. Jak to jest?
5: To ja absolutnie tutaj odpowiadam, że absolutnie nie. Wydaje mi się, że ta kuchnia roślinna bywa naprawdę dużo łatwiejsza w obsłudze i szybciej możemy przygotować potrawy. To nie muszą być skomplikowane rzeczy. Ja zawsze, jak ktoś ma tego typu wątpliwości, to podaję taki najprostszy przykład na przygotowanie warzyw. Wystarczy, że te warzywa ugotujemy na parze,
23: polejemy je na przykład właśnie jakimś dobrym olejem czy oliwą z oliwek i posypiemy przyprawami i mamy tak naprawdę posiłek gotowy.
22: A mamy je, możemy je, pani Marto, posypać parmezanem na przykład? Mniam?
3: Myślę, że możemy. Jeżeli to jest raz na jakiś czas, odrobina parmezanu, to jak najbardziej. Tak jak mówiłam już wcześniej, warto, żebyśmy budowali nawyki na lata, ale też bilansowali chociaż część naszej diety w sposób prawidłowy, więc posypanie posiłku, który jest zupełnie poprawny pod kątem bilansowania, jeśli chodzi o zawartość właśnie wszystkich makroskładników i mikroskładników, jeżeli jesteśmy w stanie to ocenić, to posypanie go odrobiną parmezanu, myślę, że nie zaszkodzi.
23: Ja tutaj bardzo polecam nieaktywne płatki drożdżowe. Nie wiem, co pani na to, pani Marto, ale ja jestem ogromną fanką płatków drożdżowych nieaktywnych.
3: Ja powiem szczerze, że słyszałam o tym, natomiast sama nigdy nie
23: Są przepyszne, ja jestem totalnie uzależniona, praktycznie mogę powiedzieć.
22: No i one mają są alternatywą dla takich posypek różnych smakowych, fajnych?
23: Tak. One zastępują w kuchni, szczególnie właśnie tej roślinnej, wegańskiej, takiej restrykcyjnej,

0: dużo ha mógł odczuwać.
1: Co jeszcze powiesz nam ciekawego, Ada, o tej kuchni roślinnej? Dlaczego ona jest taka fajna?
0: Jest taka fajna, bo jest bardzo prosta tak naprawdę.
1: No patrz, a są takie właśnie obawy, że po prostu trudno jest dostarczyć organizmowi wszystkich odpowiednich składników, jeśli nie dostarczymy tych składników z mięsa.
0: No to ja powiem tak, ja się badam regularnie. Raczej robię wszystkie niezbędne badania raz do roku, od kilkunastu lat, dlatego że najpierw chorowałam na nowotwór, później chorowałam na wirusa wątroby typu C i odżywiam się głównie za pomocą kuchni roślinnej, chociaż jem też jajka, jem masło, nie jem mięsa. Odstawiłam rzeczywiście mięso, takie miałam zalecenia. I powiem tak, czuję się naprawdę świetnie. Mam sporo energii, nawet czasem jej nadmiar i nie zauważyłam, żeby dieta roślinna spowodowała u mnie jakieś niedobory w organizmie, bądź też rzeczywiście spadki energetyczne, depresje i tego typu historie.
1: Depresje? Jak patrzę na ciebie, to chyba wręcz przeciwnie.
0: A tak naprawdę ta typa trawy, które też pokazuję na warsztatach, to są bardzo proste rzeczy, bo tu wszystko jest oparte na warzywach. Tam jest naprawdę nie ma smażenia, bo ja mam akurat takie zalecenie, żeby rzeczywiście nie smażyć, więc wszystko jest gotowane, bądź też surowe. Chociaż mówi się o tym, podobno ja dostałam takie informacje, że w naszym klimacie to nie jest polecane, żeby dużo
1: tego surowego
0: rzeczywiście spożywać, bo to z punktu widzenia chińskiej medycyny z kolei to wychładza organizm. I stąd też spadki odporności. Ja mogę też powiedzieć, że to, że od kiedy odżywiam się głównie roślinnie, to ja naprawdę bardzo rzadko mi się zdarza, że ja się przeziębiam. Gdzie kiedyś to była notorycznie historia niekończąca się, w tej chwili zupełnie tego nie odczuwam. Ale to też jest, zawsze podkreślam, wyrobienie sobie tych zdrowych nawyków żywieniowych, plus też aktywność fizyczna.
1: Ja myślę, że gdzieś tutaj w niektórych momentach spotykają się te kultury i tradycje i filozofia, medycyna wschodu i zachodu, bo rzeczywiście potrawy gotowane mają więcej energii. Potrawy gotowane na wolnym ogniu, a długo mają jeszcze więcej energii, jeżeli potrzebujemy takiej energetycznej potrawy, czy to prawda?
0: Generalnie jeśli chodzi o kaloryczność potraw, zależy ona przede wszystkim od składników. Sposób przyrządzenia kaloryczności jako takiej samej w sobie nam nie zmienia aż tak bardzo. Natomiast my gotując, nie spożywając produktów samych w sobie, najczęściej stosujemy dodatki właśnie chociażby tego tłuszczu, którego ekwiwalent kaloryczny jest znacznie wyższy niż chociażby białka czy węglowodanów. Tak? Czyli ta podaż kalorii z tłuszczu zawsze jest troszeczkę większa na 1 gram. Do tego właśnie, dodajemy czy to jakiegoś cukru, czy jakiegoś sosu, tak? I to zwiększa taką kaloryczność potraw.
1: A ja jednak wyszłam w tym myśleniu o energii poza kalorie, tylko o czymś takim, nie wiem, takiej wartości dodanej, że po prostu inaczej ta potrawa w nas pracuje. Gdzieś tam rozmawiając dużo o kuchni pięciu smaków, zauważyłam, że właśnie można różnie rozumieć tę energię. Można rozumieć jako kaloryczność, a można rozumieć również, jak nasz organizm pracuje z tą przyrządzaną potrawą, czy długo, czy krótko, jak ona funkcjonuje potem, jak długo nas napędza do działania. Niektórzy powiedzą, o, to takie magiczne myślenie. Ale myślę, Ado, że ty podzielasz je trochę.
0: I tak, ja je bardzo podzielam, bo ja też stosuję tą kuchnię pięciu przemian od bardzo dawna i szczerze mówiąc, kiedyś wydawało mi się, że to jest bardzo skomplikowana rzecz, że ja tutaj teraz będę myśleć, jaki smak po sobie dodać, czy coś jest w energii ziemi, czy coś jest w energii ognia i to wydawało się właśnie takie, jak powiedziałaś przed chwileczką, magiczne i bardzo trudne i w ogóle jak to jest w ogóle niemożliwe do zrobienia. Natomiast tutaj znowu jest historia wyrabiania nawyków. Ja w tej chwili już tak naprawdę

0: nie potrafię przyrządzić potrawy niż według 5 przemian, bo ja mam już po prostu gdzieś tam wdrukowane przez lata całe to, w jakim smaku jest dany produkt. I ja już jak taki automat, program działam, że wiem, że po smaku słodkim to muszę dodać smak ostry, po ostrym słony, po słonym kwaśny, po kwaśnym gorzki i tak dalej, i tak dalej. I robimy sobie te przemiany, sobie powtarzamy, więc to w ogóle nie jest skomplikowane. A rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, zupełnie inaczej to energetycznie w nas pracuje. I to jest clue w ogóle wszystkiego, czy będziemy stosować 5 przemian, czy jakiekolwiek inne metody, które akurat nam zagrają, to najważniejsza jest po prostu równowaga.
1: Ale patrzcie, jak długo rozmawiamy o kuchni i jedzeniu. O czymś, a potem wracamy. To jednak jest fascynujący temat, ale z tym tematem także związany jest temat mikroplastiku, bo przecież czasem przechowujemy w nim żywność, czasem gotujemy w plastiku wodę, różnie to bywa. To jeszcze raz Sylwia Panek w dzisiejszej audycji o tym, czy mikroplastik tak naprawdę nam szkodzi, czy to jest udowodnione.
2: Tak na dobrą sprawę, każde badanie dotyczące mikroplastiku, pokazujące, że mamy go w kolejnych częściach ciała ludzi, że został znaleziony, kończy się słowami: potrzebujemy więcej badań, potrzebujemy więcej dowodów. Więc na ten moment nie można tak z całą pewnością powiedzieć, jak on wpływa na nasze zdrowie. Ale naukowcy jednocześnie za każdym razem podkreślają to, że już teraz warto go ograniczać. A jak możemy go ograniczać? Przede wszystkim warto wiedzieć o tym, że kiedy plastik ma kontakt z wysoką temperaturą, wówczas tego mikroplastiku uwalnianego jest więcej. Czyli w momencie, na przykład kiedy gotujemy ryż w woreczkach, no to te woreczki są plastikowe. Mamy wysoką temperaturę, będzie uwalniał się mikroplastik. Jeżeli w naszym domu jest czajnik, który jest plastikowy, w trakcie każdego gotowania tak samo będzie się ten mikroplastik uwalniał. Jeżeli podgrzewamy jedzenie w kuchence mikrofalowej, w plastikowych opakowaniach, również ten plastik, mikroplastik będzie się uwalniał. Więc to są takie drobiazgi, które możemy zmienić, czyli na przykład to jedzenie przełożyć na talerz czy do jakiejś miski, zamiast podgrzewać w plastiku. Czajnik następnym razem kupić stalowy lub szklany, ceramiczny, byle nie plastikowy. No i ryż tak na dobrą sprawę można łatwo rozciąć sobie ten woreczek, czy nawet kupić w kilogramowym opakowaniu, co bardzo często nawet wychodzi taniej niż kiedy kupujemy w woreczkach.
1: Tak, oczywiście, bez dwóch zdań. Natomiast pani Marta jeszcze dodała, że poza tym, że mikroplastik uwalnia się w wysokich temperaturach znacznie bardziej niż w średnich, to w niskich też, tak?
3: Tak, jak najbardziej. Może on przenikać do żywności, jeżeli taką żywność będziemy zamrażać właśnie w opakowaniach plastikowych, no albo jeżeli będziemy podgrzewać chociażby w mikrofali.
1: No tak, jak właśnie
3: żywność.
1: Przed chwilką było o tym mowa, czyli również w zamrażalniku nie powinniśmy, a jeśli to są jakieś takie z atestem, to możemy mieć pewność, że nie przeniknie, czy nie do końca?
3: Teoretycznie badania nad tym, jak działa mikroplastik,
1: trwają.
3: Wciąż trwają, no tak jak słyszeliśmy, więc na dobrą sprawę nie jesteśmy tego w stanie stwierdzić, natomiast zawsze, jeżeli wybieramy plastik, który ma atest, no mamy zwiększone nasze bezpieczeństwo.
1: Bardzo często mówi się też wtedy, kiedy przywołujemy odpowiedzialne postawy dzisiaj o odzieży. To już będzie też domena Ady, o drugim życiu, o personalizacji ubrań i o tym, że tak naprawdę ta cyrkularna szafa, to, że mamy dopasowane do siebie rzeczy, zamiast bardzo wielu, to mniej, ale że one do siebie pasują, to ja mam wrażenie, i one mogą być droższe, ale służą nam przez lata. To ja mam wrażenie, że to jest takie zalecenie nie tylko ekologiczne, ale także ekonomiczne tak naprawdę.
0: Jak najbardziej. Ja tutaj zawsze też podkreślam ten aspekt ekonomiczny. I jeśli jesteśmy przy jedzeniu i odżywianiu się warzywami i mniejszą ilością mięsa, to naprawdę to jest zawsze na plus, jeśli chodzi o ekonomię. Jak jesteśmy przy kosmetykach naturalnych, czy jak jesteśmy przy tej chemii domowej, czy jak dochodzimy już do momentu ubrań, to zawsze to, co jest bardziej ekologiczne, przede wszystkim w dłuższym rozrachunku, jak sobie spojrzymy na to, to wychodzi nam dużo bardziej ekonomicznie. bo ja jestem zwolenniczką drugiego obiegu, przetwarzania surowców wtórnych, kupowania w second handach, ale też jestem zwolenniczką tego, że jeżeli już kupujemy sobie jakieś ubrania, to żebyśmy wybierali naprawdę te ubrania dobrej jakości, które nam długo posłużą. Tutaj takim dobrym przykładem moim zdaniem są buty. Jak sobie kupimy buty za naprawdę niewielkie kwoty, to często, sama tego zdarzało mi się, że doświadczyłam, po prostu okazuje się, że to są buty nawet nie na jeden sezon, bo coś się z nimi bardzo szybko dzieje, one się rozwalają. Ale jak wydamy naprawdę konkretną kwotę, no, ja mam takie marki butów sprawdzone. Pamiętam, że dawno, dawno temu wydałam dosyć dużą kwotę na, nie wiem, no, czy mogę tutaj rzucać.
1: Tak, na pewną markę,
0: tak. I wydawało mi się, że to jest w ogóle szaleństwo, po czym okazało się, że ja w tych butach chodziłam chyba 7 lat, nosiła też je na zmianę ze mną moja córka, bo jej się bardzo podobały, a miałyśmy ten sam rozmiar. I przyszedł taki moment, że te buty już były tak długo u nas w domu, że wierzcie mi, my już naprawdę byłyśmy strasznie nimi znudzone i one poszły dalej do kolejnej osoby, której się podobały.
1: I jeszcze były w dobrym stanie.
0: Jeszcze były naprawdę w bardzo dobrym stanie, więc jak sobie rozliczyłam na lata i na ilość osób, które używały te buty, to było naprawdę bardzo ekonomiczne posunięcie, nie? Więc często to jest tak, że na dzień dobry wydajemy większą kwotę, ale to sprawia, że takiej odzieży dobrej jakości używamy przez lata całe, a czasem korzystają z tego pokolenia. Ja korzystam z jakichś tkanin, które na przykład miała moja babcia w szafie, te wszystkie naturalne historie, lny i tak dalej. To zupełnie inaczej pracuje. I kolejna rzecz też, jak to działa na nasze zdrowie, tak?
1: Ale tak myślę, że jak czasem zaszalejemy i po prostu coś nas uwodzi, jakieś buty, nie wiemy, czy są dobrej jakości, ale jakaś piękna sukienka mówi, kup mnie, kup mnie. I jak ją kupimy, to sobie możemy wybaczyć chyba.
0: Oczywiście, że też jestem zwolenniczką tego, żeby się nie napinać, robić sobie odstępstwa, dlatego, że ja na przykład mam taki sposób, że jeżeli jest coś, co może nie do końca jest super zdrowe, ekologiczne, ale no po prostu mój szalony umysł tego pragnie i sobie na to pozwalam, to wiem, że mogę to też przekazać dalej. Ja bardzo często uczestniczę w takich spotkaniach, które się nazywają szafa party, bądź też wymianki ciuchowe. I zdarza się, że spotykam się w gronie kobiet, które pomiędzy sobą wymieniają rzeczywiście te ubrania. Zdarzyło mi się, że szłam w to samo miejsce na taką szafę party, którą urządza 2 razy do roku moja przyjaciółka artystka, rzeźbiarka. I nagle wołał mnie jakiś ciuch. Wow, jakie to jest super. Okazywało się w pewnym momencie, że ja już ten ciuch miałam, a to w ogóle pierwotnie była rzecz, którą ja kupiłam w ogóle i ona wracała po latach do mnie. Więc to jest też cudowne, że możemy się tym wymieniać. Nie musimy sobie koniecznie też kupować tych nowych rzeczy.
1: Jasne, ale sądzę, że uczestniczysz w tych wymianach, bo chcesz, a nie czujesz się zobowiązana. Och, muszę uczestniczyć w wymianach. Nie wolno mi kupić nic nowego. Muszę być odpowiedzialna.
0: Absolutnie,
1: bo to nie to byłoby jest radości wtedy.
0: Tak, największa radość, bo to też przy okazji jest spotkanie towarzyskie, no tak. To jest wymiana myśli, wymiana różnych doświadczeń i tu jest bardzo dużo tego aspektu społecznego, który jest nam niezbędny do tego takiego zdrowego funkcjonowania po prostu w każdym aspekcie życia.
1: Ja jeszcze mam pytanie o wodę, bo to jest bardzo ważne i tu chyba rzeczywiście pani Marto powie mi pani, że tu popełniam grzech przeciwko dbaniu o siebie. Mianowicie często w pracy zabiegana, mam tyle spraw, nie piję wody. Zrobię sobie jakąś kawę i nie wiem, łyknę 2 łyki wody i nie piję tej wody, a przecież zalecenia są chyba takie dla zdrowia, żeby pić przynajmniej 2 litry dziennie.
3: Tak naprawdę jest to zależne od masy ciała. Może być to czasem 1,5 litra, 2 litry, ale rzeczywiście jest to taka ilość, która jest nam niezbędna do zachowania zdrowia, bo tak jak na pewno nieraz panie słyszałyście, my się składamy w dużej części z wody, nasze komórki składają się w dużej części z wody. Woda stanowi środowisko chociażby do wszystkich procesów, które zachodzą w tych komórkach. Woda jest po prostu nam niezbędna, niezbędna do wszystkiego. Warto mieć tą wodę gdzieś przy sobie, czy to w kubeczku, czy właśnie w jakiejś butelce, najlepiej szklanej, tak, ze sobą i sprawdzać, czy pijemy tą wodę, bo w momencie, w którym czujemy suchość błon śluzowych, chociażby w jamie ustnej, to znaczy, że jesteśmy już chociaż w malutkim, ale jednak procencie odwodnieni.
1: Odwodnieni. Ja myślę, że ten patent z tym, żeby nosić ze sobą butelkę, jest dobry, dlatego że mimo iż źródełek w pracy tutaj mamy mnóstwo, to ja nigdy nie wiem, ile tej wody wypiłam, a w ogóle o tym zapominam, a ta butelka to jest znakiem widomym, prawda?
0: Jest, to jest właśnie tak. Też ten nawyk, który możemy sobie wyrabiać, a teraz jak o tym mówimy, właśnie mi się przypomniało, że nie mam przy sobie tej butelki termosu, które zawsze ze sobą noszę, bo zostawiłam wyjątkowo, ale to jest też ten nawyk, który możemy sobie wyrabiać właśnie.
1: Wyrabiajmy zatem nawyki, ale nie stresujmy się tymi różnymi zaleceniami, bo to wszystko ma służyć naszemu zdrowiu, a stres jest też obciążeniem. Mam nadzieję, że natchnęliśmy słuchaczy do tego, żeby własną postawę wobec tych wyzwań dzisiejszego świata sobie zbudowali. Były z nami dzisiaj Marta Pejska, dietetyk kliniczny z Centrum Zdrowia Matki Polki. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję.
1: Oraz Ada Rybka, łódzka artystka i edukatorka w zakresie kuchni roślinnej, a także nadawania drugiego życia różnym rzeczom, już wydawałoby się zużytym. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ja nazywam się Anna Groblińska, a nasza audycja już niebawem w formie podcastu na radiołódź.pl i na Spotify.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć,
3: że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć,
2: albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
4: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
5: Tu Radio Łódź, jest 21. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich sejmowe prace nad ustawą wprowadzającą nocny zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach w całym kraju, zniszczone zabytkowe drzewa w Nakielnicy pod Aleksandrowem Łódzkim i miejsca dla kolejnych pacjentów w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w łódzkim szpitalu Jonschera. Noc będzie pogodna i ciepła, jutro bezchmurnie i powyżej 30 stopni na termometrach. Sejmowa Komisja Zdrowia jest za zakazem nocnej sprzedaży alkoholu w całym kraju. Posłowie z komisji poparli projekt ustawy w tej sprawie. Proponowane przepisy zakładają także całkowity zakaz reklamy alkoholu, również 0%, oraz zakaz cenowych promocji na alkohol. O szczegółach Michał Makowski.
6: W myśl projektu ustawy zakaz sprzedaży alkoholu będzie obowiązywać w całym kraju między 22 a 6 rano. Jednak samorządy na własną rękę będą mogły go wydłużyć nawet do 9 rano, zapowiada posłanka Polski 2050 Wioleta Tomczak.
7: Widzą u swoich mieszkańców problem dotyczący tego, że kupują tak zwane małpki. Niestety najczęściej spożywają je w pracy.
6: W ustawie nie ma zakazu sprzedaży małych opakowań alkoholu ani ukrywania piwa, wina czy wódki na stacjach benzynowych. Michał Makowski, Polskie Radio.
5: Sejmowe głosowanie nad ustawą odbędzie się po wakacjach. Zniszczone zabytkowe drzewa w gminie Aleksandrów Łódzki. Niektóre zostały wycięte, inne przycięte. Chodzi o drzewa w parku otaczającym XIX-wieczny dwór w Nakielnicy. Decyzję o ścięciu 50 z nich lub przycięciu podjęła samowolnie właścicielka nieruchomości. Sprawa została zgłoszona na policję i do prokuratury, mówi łódzki wojewódzki konserwator zabytków Anna Michalak.
8: Będę dążyć do nałożenia administracyjnej kary pieniężnej. To są kwoty od 500 zł do 500 tysięcy maksymalnie. Zawiadomiłam o możliwości popełnienia przestępstwa. To jest artykuł 108 ustawy o ochronie zabytków.
5: Sprawą wycinki zajmuje się już prokuratura rejonowa w Zgierzu. Policjanci przeprowadzili oględziny terenu. Właścicielka nieruchomości nie chciała rozmawiać z reporterem Radia Łódź.
9: Więcej na radiolódź.pl.
5: Nowe miejsca dla seniorów w szpitalu imienia Jonschera w Łodzi. Placówka rozbudowała swój zakład opiekuńczo-leczniczy przy ulicy Przyrodniczej. W sumie w ośrodku opiekę znajdzie już prawie 100 seniorów, a przestrzeń w budynku pozwala na dalszy rozwój, mówi wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek.
10: W mieście, którym brakowało skrajnie tego typu obiektów, 34 łóżka zamieniły się w 2025 roku w 74 łóżka. I dzisiaj rozszerzenie kolejnej działalności naszego zakładu opiekuńczo-leczniczego.
11: Długoterminowa jest bardzo istotna. Wiemy, że nasze społeczeństwo się starzeje, szczególnie w województwie łódzkim mamy tutaj te wskaźniki bardzo wysokie, więc jest to bardzo cenna inwestycja.
5: Dodaje konsultant wojewódzki do spraw opieki długoterminowej Aleksandra Kubicz. Poza rozbudową ZOL-u przy ulicy Przyrodniczej szpital Jonschera utworzył także nowy oddział geriatryczny w budynku przy Milionowej. Tam jest 13 łóżek i specjalistyczny sprzęt. Inwestycje były możliwe dzięki dużemu dofinansowaniu z Krajowego Planu Odbudowy. Łódź czeka na miejsce na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Na tę listę wpisane zostało właśnie modernistyczne Centrum Gdyni. W 2015 roku zarówno Śródmieście Gdyni, jak i wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego Łodzi zostały uznane za pomniki historii. Taki status w praktyce otwiera drogę do ubiegania się o wpis na listę UNESCO. Gdyni już się udało. Informacje zbierał reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
12: Już w 2019 roku Polska wpisała kandydaturę Gdyni na listę informacyjną UNESCO, rozpoczynając przygotowania do właściwej nominacji. 4 lata później do UNESCO trafiła pełna dokumentacja, a dziś miasto może cieszyć się wpisem na listę światowego dziedzictwa. Jak mówi Oskar Kowalczyk z Fundacji Normalne Miasto Fenomen, inicjatywa Przestrzeń dla Łodzi, nasze miasto również powinno się starać o wpisanie na listę.
13: Wiąże się to z prestiżem, przyciągnięciem dużej liczby turystów z całego świata. Zabytki, które są wpisane na listę UNESCO, mają większą łatwość w pozyskiwaniu dofinansowań.
12: Łódź dopiero w 2023 roku złożyła wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, aby znaleźć się na liście informacyjnej UNESCO.
5: Zapytaliśmy Łódzki Urząd Miasta, na jakim etapie jest procedura. Czekamy na odpowiedź. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 22.00.
14: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Do rana będzie pogodnie i ciepło, temperatura spadnie do 16 stopni, jutro bezchmurnie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla całego województwa ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami na jutro i na pojutrze. Jutro termometry pokażą od 31 do 34 stopni, a w piątek od 33 do 36.
14: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: Muzyka jest najlepsza.
15: Adam Iksa, Bartosz Florczak, dobry wieczór. Jest 6 minut po godzinie 21. Witam Państwa serdecznie w audycji Muzyka jest najlepsza, jak zwykle w środę od 21 z minutami do godziny 23. Dzisiaj spotkaliśmy się także po godzinie 17. Informowałem Państwa już o tym, że w tragicznym wypadku motocyklowym zginął Glenn Hansard, fantastyczny irlandzki muzyk.

Glen Hazard z przepięknej pierwszej swojej solowej płyty Rhythm and Repulse. To był czerwiec 2012 roku i doskonale pamiętam tę płytę, bo to były początki moich tutaj z Państwem muzycznych spotkań. I jeszcze pod szyldem Szósta Strona Świata, i to wtedy ta płyta się ukazała i pamiętam, że ten utwór też dosyć często pobrzmiewał, Maybe Not Tonight. Glen Hazard zginął dzisiaj w wypadku motocyklowym, miał 56 lat. Pamiętamy go także z filmu The Commitments, on grał tam gitarzystę tego fikcyjnego zespołu irlandzkiego z Dublina, który nagle postanawia grać muzykę soul, co w ogóle jakby było nie w DNA mieszkańców tego miasta. Fantastyczna, cudowna komedia, no i też znakomita rola Glena Hansarda.

The Dark End of the Street, to zespół The Commitments. Przyglądałem się oczywiście w internet, różne informacje też pojawiały się na temat Glena Hansarda i też mnóstwo urywków jego koncertów, współpracy z różnymi artystami, ten też wzruszający moment, kiedy był w grupie tych irlandzkich muzyków, którzy żegnali Shane'a McGowana i on tam właściwie w większości zaśpiewał podczas jego pogrzebu A Fairy Tale of New York. Koncerty wspólne z Bruce'em Springsteenem. To wszystko na szczęście uwiecznione i z nami będzie na zawsze. Życie toczy się dalej i gdyby nie ta tragiczna informacja z dzisiejszego południa, to pewnie zacząłbym tak.

Shadow Self, zespół Suede, prawie tydzień temu, to był w czwartek, koncert w Warszawie, w szczelnie wypełnionym klubie Progresja. Nieprawdopodobny, jak sobie teraz tak myślę z perspektywy tego niecałego tygodnia, koncert Suede. Wychodziłem z niego bardzo zadowolony, ale z każdym dniem mam wrażenie, że to było jeszcze coś więcej. Brett Anderson no absolutnie dał z siebie wszystko. Kto kiedykolwiek widział Suede na żywo, ten wie, że Brett się nigdy nie oszczędza, ale tutaj jeszcze był jakiś pierwiastek ekstra. No i wydaje się, że na koncercie byli ci, którzy wiedzieli, po co przyszli, dla kogo. Widziałem płaczących 50-latków, lejące się łzy, bo to mogło być spełnienie marzeń dla wielu osób. To dopiero druga wizyta Suede w naszym kraju, ta pierwsza 7 lat temu na festiwalu. A dzisiaj mija 30 lat od premiery jednego z ich największych przebojów. On także zabrzmiał w Progresji jako, zdaje się, drugi utwór.

Ale tak było właśnie w Warszawie. Zresztą powiedział na koniec koncertu, że na pewno wrócimy. Bo Suede to nie jest zespół, który gdzieś bazuje na historii. To jest zespół, który wciąż nagrywa i to nagrywa znakomite absolutnie płyty. I sporo tych nowych utworów zabrzmiało właśnie w Warszawie. Nowe płyty dzisiaj ich troszeczkę mniej, chociaż kilka utworów będzie. No to ciekawe, czy państwo poznają, kto gra w tym utworze.

Jak mnie cieszy, że tacy muzycy wciąż chcą nagrywać, wciąż chcą po prostu tworzyć, bo właściwie już nic nie muszą udowadniać, nic nie muszą robić. Tony Iommi, a więc legenda zespołu Black Sabbath, wydaje nową płytę. Ona ukaże się w październiku, From the Dark, a ten utwór zatytułowany World Alone. Oczywiście Tony nie śpiewa, Tony gra na gitarze. Jørn Lande, norweski wokalista, tutaj pełni rolę głosu na płycie właśnie From the Dark. No na pewno i ja będę tej płyty czekał na tę płytę i na pewno też Maciej Kieszkowski będzie w swoich audycjach prezentował tę muzykę, bo Maciek kiedyś powiedział, że Black Sabbath to jest dla niego najważniejszy zespół całego życia. Nowe płyty. Umawiałem się z Państwem, że dzisiaj posłuchamy w większości płyty Reality Awaits zespołu The Strokes, ale dzisiaj troszeczkę mniej tych nagrań. A jutro, bo jutro spotkamy się też po 21:00, jutro myślę, że ta płyta w znacznie takim większym wymiarze pojawi się. Dzisiaj utwór Dinah Dash.

Diana Dash to jest jeden z nowych utworów zespołu The Strokes, płyty Reality Awaits. No, tam mnóstwo takiego głosu przepuszczonego przez wokoder Juliana Casablancasa, co mnie osobiście jakoś specjalnie się nie podoba, ale ten utwór trochę inny. No może dzisiaj jeszcze jeden utwór zmieścimy, a jutro na pewno po 21:00 więcej. Jeszcze jedno nowe nagranie, Alex Cameron.

Trochę zabrzmiał jak Bruce Springsteen, ale to Alex Cameron z Australii, jego nowa płyta Late to Set, a z niej dzisiaj nagranie No Guns Come Alone. No to teraz czas na danie główne tej pierwszej godziny, może i całej dzisiejszej audycji. Dzisiaj pełnia i dzisiaj Peter Gabriel pokazuje światu kolejne nagranie.

To będzie piękna płyta. One by One w tym jasnym miksie Brightside Mix, 9,5 minuty muzyki. Peter Gabriel dzisiaj opublikował nowe nagranie, dzisiaj pełnia. No i jeszcze kilka tych utworów nam pozostało, a na koniec roku wszystkie zostaną zebrane i może coś jeszcze Peter dołoży. I będziemy mieli całość. 10 minut pozostało do godziny 22. Tu Radio Łódź. Audycja Muzyka jest najlepsza. Jeszcze dwa nowe nagrania. O tak, poglądam jednym okiem też wydarzenia sportowe dotyczące polskich drużyn, które grają w pucharach europejskich. Lech Poznań dokonał niemożliwego. Przegrał w rzutach karnych swój mecz w eliminacjach Ligi Mistrzów. No a przecież w pierwszym meczu w Danii wygrał 4-1. Taka jest piłka. Oto jeszcze mamy Górnika Zabrze, który walczy jak równy z równym z no, znacznie wyżej notowaną drużyną ze Stambułu. Nowe nagrania powiedziałem, więc chcę, żeby oba się pojawiły. To pierwsze to Willow w nagraniu Bone Collector, które zamyka ich nową płytę, no, a potem jeszcze wrócimy na chwilkę do zespołu The Strokes, do ich nowej płyty Reality Awaits. Przy okazji przypomnę Państwu, że jutro po 21 także się spotkamy. No i tam myślę, że przynajmniej kilka utworów jeszcze z tej nowej płyty zespołu Juliana Casablancasa zabrzmi. Póki co Willow w nagraniu Bone Collector, a potem The Strokes, Tyrants of the Mellow Moon.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
2: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
3: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
4: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
2: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
5: Tworzymy rodzinę.
6: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
1: www.domwlodzi.org.
7: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
8: Tu Radio Łódź, jest 22. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Prokuratura przeprowadzi eksperyment procesowy w związku z topieniem się dziecka w łódzkim akwaparku. Kilka krajów w Europie walczy z pożarami, w Grecji zginęło 3 strażaków. Kolejne utrudnienia w związku z remontem Alei Palki w Łodzi pojawią się pojutrze. Jest ostrzeżenie 2 stopnia przed upałami, jutro w całym regionie temperatura przekroczy 30 stopni. Będzie eksperyment procesowy w sprawie tragedii na Fali. W poniedziałek rano podczas wakacyjnej szkoły pływania 7-letni chłopiec na kilka minut znalazł się pod wodą. Nadal walczy o życie w Centrum Zdrowia Matki Polki. 7-latek przez 3 minuty podtapiał się i utonął na 6 minut. Eksperyment procesowy ma pomóc ustalić, czy ratownicy mogli zobaczyć tonące dziecko, mówi prokurator Paweł Jasiak z Prokuratury Okręgowej w Łodzi.
9: W wodzie zostanie umieszczony specjalny fantom, natomiast funkcjonariusze policji udadzą się na stanowiska ratownicze i będą obserwować, z jakiej pozycji kto mógł zobaczyć, że do tego całego zdarzenia doszło.
8: Ze wstępnych informacji śledczych wynika, że dzieci były pod opieką instruktora, praktykantki i koordynatorki z prywatnej firmy, a co najmniej 2 ratowników znajdowało się w miejscach, w których mogli widzieć, co dzieje się z chłopcem. Eksperyment może to potwierdzić lub wykluczyć. 7-latka wyciągnął z wody przypadkowy świadek zdarzenia. Stan chłopca przebywającego w szpitalu Matki Polki jest skrajnie ciężki. 3 strażaków zginęło podczas walki z rozległymi pożarami lasów w Grecji. Najtrudniejsza jest sytuacja na Krecie. Z powodu szybko rozprzestrzeniającego się ognia na wyspie ewakuowano 8 miejscowości. 2 strażaków zginęło w regionie Retimno na Krecie, gdy ich wóz został otoczony przez płomienie podczas akcji gaśniczej. 3 strażak zginął podczas gaszenia pożarów w pobliżu Gyfejo na Peloponezie. W akcji gaśniczej w Grecji uczestniczy około 190 strażaków i 8 samolotów. Natomiast stopniowo stabilizuje się sytuacja w środku Hiszpanii. Pożar obejmujący region Madrytu i prowincję Avila został opanowany. Ogień strawił tam około 27 tysięcy hektarów. Całkowicie zniszczonych zostało 100 domów. Z dużymi pożarami walczą też strażacy we Francji, Portugalii i Turcji. Tymczasem nad kontynent nadciąga kolejna fala upałów. Miejscami temperatury mogą przekraczać 40 stopni. Upały zapowiadane są także dla Polski i dla regionu łódzkiego. W związku z ryzykiem pożarów strażnicy leśni i policjanci zapowiadają wzmożone kontrole w lasach. Więcej na ten temat można przeczytać na naszej stronie.
10: Więcej na radiołódź.pl.
8: Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości stał się faktem. Mateusz Morawiecki zarejestrował dzisiaj klub parlamentarny o nazwie Rozwój Plus. W jego skład wejdzie 40 posłów i 1 senator. Politolog dr Maciej Zakrzewski uważa, że nowy klub może znaleźć swoje miejsce na scenie politycznej jako bardziej centrowy niż Prawo i Sprawiedliwość. Zdaniem eksperta PiS od pewnego czasu zaczyna przypominać swoją narracją obie konfederacje.
11: Prawo i Sprawiedliwość mocno skręca w kierunku prawicy nacjonalistycznej. Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja, trudno złapać elementy różnicujące się, więc dla młodego człowieka bardziej naturalnym podmiotem, na który można oddać głos, jest Konfederacja. Sondaże pokazują, że przestrzeń jest.
8: Klub Rozwój Plus będzie 3 co do wielkości klubem w Sejmie. 1 będzie Koalicja Obywatelska, a najliczniejsze dotąd Prawo i Sprawiedliwość będzie 2. Szykują się kolejne utrudnienia dla kierowców na dołach w Łodzi. Trwa remont Alei Palki, a w weekend drogowcy będą pracować także na jej skrzyżowaniu z ulicą Telefoniczną. Nowe utrudnienia zaczną się pojutrze, w piątek, i potrwają do końca weekendu. Skrzyżowanie będzie częściowo zamknięte. Nie będzie można skręcić w Telefoniczną ani z niej wyjechać. Już teraz jest trudno, a będzie jeszcze gorzej, komentują kierowcy.
5: Fatalnie. Bardzo długo. Nie jestem w stanie określić tego w jakimś takim przedziale czasowym, natomiast kilkakrotnie dłużej niż normalnie.
12: Dlatego omijam tą stronę już teraz. Czego się spodziewam?
5: No będzie gorzej na pewno niż do tej pory.
12: Dobrze, że jest remontowane, aczkolwiek wiadomo, zawsze są to jakieś utrudnienia. Na szczęście akurat jest ten okres wakacyjny. Dobrze też, że te prace w miarę sprawnie się posuwają do przodu.
8: Pierwsze efekty prac na odcinku od Ronda Solidarności do Telefonicznej już widać. Drogowcy kończą układanie asfaltu na jednym z pasów jezdni. Dzisiaj też rozpoczęła się budowa ciągu pieszo-rowerowego przy Alei Palki po stronie Akademii Sztuk Pięknych. Czas na informacje sportowe. Przed mikrofonem Robert Zwoliński.
13: Hity transferowe siatkarskiego UKS-u Comerskon Łódź. Kolejna reprezentantka Polski została łódzką wiewiórą. Kontrakt z klubem podpisała Magdalena Jurczyk i co ciekawe, to już trzecia środkowa w kadrze łodzianek. Jurczyk jest też w reprezentacji Polski. Pozostałe dwie to Anna Obiała i Sonia Stefanik. A Jurczyk wraca do Polski po sezonie spędzonym w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej grała m.in. w Dewelopresie Rzeszów i to właśnie z tym klubem sięgnęła po Mistrzostwo Polski. Zdobyła też 3 wicemistrzostwa. Do tego ma na koncie po 2 puchary i superpuchary Polski. A z kadrą Jurczyk 3 razy zdobywała brązowe medale Ligi Narodów. Na razie część łódzkich wiewiór rozpoczęła przygotowania do nowego sezonu, ale brakuje na treningach jeszcze reprezentantek. Piłkarze Lecha Poznań odpadli w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. W meczu rewanżowym Lech przegrał po rzutach karnych z duńskim Arus GF. Po podstawowym czasie gry Lech przegrywał 0-3, a po dogrywce 1-4. W rzutach karnych mistrz Polski uległ 3-4, choć pierwszego karnego poznaniacy trafili i po tej pierwszej serii prowadzili 1-0. Pierwsze spotkanie zakończyło się zwycięstwem klubu z Poznania 4-1, a Lech zagra teraz w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Europy. Tam jego rywalem będzie Klaksvík z Wysp Owczych z Ligą Mistrzów, z eliminacjami do Ligi Mistrzów. Pożegnali się też piłkarze Górnika Zabrze, ale trudno tutaj powiedzieć, żeby oni zawiedli, bo w rewanżowym meczu zremisowali z faworyzowanym Fenerbahçe Stambuł 1-1. Mecz rozgrywany w Zabrzu lepiej rozpoczęli goście, którzy w 12 minucie trafili z rzutu karnego. Tuż przed przerwą wyrównał Saczek, w drugiej połowie Górnik naciskał, jednak drugiego gola nie udało się strzelić, co dałoby dogrywkę, bo w pierwszym meczu w Stambule Fenerbahçe wygrało 1-0. Dobre występy łódzkich biegaczy na Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce to dobry prognostyk przed nadchodzącymi Mistrzostwami Europy w Birmingham. Coraz lepszą formę pokazuje nasz najlepszy obecnie 400-metrowiec Maksymilian Szwed z AZS Łódź. Jednak w dłuższej perspektywie polskie biegi mogą mieć duże problemy, prognozuje prezes Łódzkiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki i AZS Łódź Lech Leszczyński.
14: Będzie bardzo trudno w historii lekkiej atletyki przyszłej wrócić na taki poziom światowy po tym, co widzimy, co się dzieje w świecie z bieganiem na każdym dystansie. Bardzo trudno. Musimy szukać szans w konkurencjach technicznych.
13: A pierwsze efekty nowych pomysłów i strategii Polskiego Związku Lekkiej Atletyki powinniśmy widzieć na Igrzyskach Olimpijskich w 2032 roku. Więcej o królowej sportu Lech Leszczyński mówił w naszej debacie Porozmawiajmy o sporcie, którą można odsłuchać na radioloc.pl. Teraz spoglądam jeszcze do Waszyngtonu, gdzie Kamil Majchrzak rozpoczął mecz drugiej rundy turnieju ATP. Tam rywalizuje z Amerykaninem Taylorem Harrym Fritzem. Trwa pierwszy set. Źle rozpoczął go Piotr Kowianin, który przegrał swój pierwszy gem serwisowy. No i teraz broni się przed drugim straconym podaniem w tym momencie w pierwszym secie 4-1 dla Fritza. No i przy serwisie Majchrzaka przewagę ma Amerykanin.
15: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
8: Do rana będzie pogodnie, a temperatura teraz 20 stopni, spadnie do 16. Jutro bezchmurnie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla całego regionu łódzkiego ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami. Jutro termometry pokażą od 31 do 34 stopni. Ostrzeżenie obowiązuje też pojutrze. W piątek na termometrach zobaczymy nawet 36 stopni.
15: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
16: muzyka jest najlepsza.
17: Dźwięki gitary John'ego Mara rozpoczynają zawsze nasze spotkanie. John Mara przyjedzie, przypomnę, tylko na Off Festival w tym roku. Na zegarze 9 minut po 22, Bartosz Florczak przed mikrofonem. No to teraz Liverpool.

You Won't See Me, płyta Rubber Soul, gumowa dusza zespołu The Beatles, rok 1965. No i dzisiaj dowiedzieliśmy się, że w październiku wydane zostanie wspaniałe czteropłytowe wydawnictwo Rubber Soul w formie deluxe, tak jak miało to już miejsce w przypadku kilku płyt zespołu The Beatles. No, zaczęli od tych największych, zaczęli od tych najważniejszych, od Sierżanta Pieprza, od białego albumu Abbey Road, potem jeszcze Revolver, no a teraz przyszedł czas na Rubber Soul. No bo to jest też ta płyta niezwykle istotna w historii The Beatles, taki moment przejściowy od zespołu grającego wciąż bardzo proste, oczywiście genialne piosenki pop w kierunku już arcydzieł w dziedzinie songwritingu, tekstu, kompozycji, aranżacji.

Zawsze powtarzam, że John Lennon miał wtedy 25 lat, a napisał utwór, który zbiera w sobie takie życiowe doświadczenia i ktoś znacznie starszy powinien takie teksty pisać. No ale John oczywiście był genialnym artystą i to był jeden z tych przejawów już na tym etapie kariery, że jest w stanie napisać tak znakomity, tak dojrzały tekst o życiu, który podsumowywał etap właśnie ten do czasów, kiedy The Beatles stali się już wielką światową gwiazdą. Rubber Soul w wersji deluxe na pewno i też super deluxe, to będą 4 płyty kompaktowe. Nie będzie w tym pudełku ani DVD, ani Blu-ray płyty. Będą te nośniki chyba osobno wydane. Oczywiście będzie też wersja winylowa i tam jeszcze dołączony wtedy singielek z We Can Work It Out. Zdaje się i Day Tripper, bo to chyba był, z tego co pamiętam, podwójny singiel ze stroną A. W każdym razie no, to będzie pudełko przypominało te wszystkie wydawnictwa, które dotychczas pojawiły się. No, liczyłem jako fan The Beatles trochę, przyznam, na Magical Mystery Tour, bo to jest jedna z moich ulubionych płyt The Beatles, ale też kocham Rubber Soul i cieszę się bardzo. No, dzisiaj pojawiły się takie komentarze i takie teksty gdzieś w prasie muzycznej, że odnalezione nagranie The Beatles. Ja myślę, że Sir Paul tam ma wszystko przemyślane. Te płyty deluxe muszą mu pewnie pojawić się, jeżeli chodzi o każdy tytuł i co trzeba było, to The Beatles, co Paul McCartney zostawili na właśnie tę okoliczność. Jeżeli chodzi o świat The Beatles po trosze, to płyta Season of Glass z roku 1981, płyta Yoko Ono, została na nowo zmiksowana, z nowym zupełnie dźwiękiem wydana i brzmi kapitalnie. To jest płyta, no, mająca swój ogromny ciężar gatunkowy ze względu na czas, w jakim powstała, więc po śmierci Johna. W wielu tych utworach Lennon gra na gitarze, a Yoko część z tych piosenek napisała już po śmierci Johna i ta wstrząsająca, słynna okładka zrobiona właśnie w Dakota House w mieszkaniu Johna i Yoko, gdzie obok siebie położyła zakrwawione okulary Johna, które miał na sobie w momencie, kiedy został zastrzelony, a obok pusta szklanka do połowy albo do połowy pełna, która symbolizowała ją. No, Yoko Ono bardzo długo spierała się z wytwórnią płytową na temat tej okładki. Oczywiście prawnicy mówili, że sklepy nie będą chciały sprzedawać płyty z okładką, która ma w sobie jakiś taki pierwiastek przemocy i jakby przywołuje to wspomnienie traumatyczne o śmierci Johna, ale Yoko nie wyobrażała sobie, aby cokolwiek zmieniać i postawiła na swoim. Posłuchajmy 2 nagrań z tej płyty. One naprawdę brzmią pod względem produkcyjnym, pod względem brzmienia o wiele lepiej niż te oryginalne z 1981 roku. Goodbye Sadness, a potem Even When You're Far Away.

I okolo z płyty Season of Glass, dwa nagrania Good Boy Sadness i Even When You're Far Away. Tutaj akurat bez tego wstępu, z taką opowieścią krótką, którą czytał Sean, czyli pięcioletni wówczas synek Johna Yoko. To taka opowieść, którą tata mu przekazywał i on nagrał ją na potrzeby tej płyty. Fantastyczni muzycy obok Yoko na tym albumie, bo właściwie ci sami, którzy nagrywali płytę Double Fantasy, bo to przecież były te same sesje, przecież Yoko miała swoje piosenki na albumie Double Fantasy. Jest tam Earl Sleek, czyli fantastyczny gitarzysta znany chociażby ze współpracy z Davidem Bowiem, jest Tony Levin na gitarze basowej, jest Andy Newmark na perkusji i jeszcze wielu, wielu innych. Zaglądamy do muzycznego kalendarza i dzisiaj urodziny Geddy'ego Lee, zespół Rush w trasie, są w Nowym Jorku, grają w Madison Square Garden, 4 wyprzedane koncerty. Alex Lifeson, gitarzysta Rush, zapytany kiedyś o taką ulubioną partię gitary basowej, właśnie Geddy'ego wskazał utwór Marathon.

maraton. Śledzimy ten maraton koncertowy zespołu Rush, bo on będzie miał jeden ze swoich przystanków także w Polsce, w Krakowie. No i to jest dla nas najważniejszy pierwszy koncert w historii Rush. Anika Nils fantastycznie radzi sobie na tych koncertach i właściwie to teraz już panowie muszą za nią nadążyć, a nie ona za nimi. Pozostaniemy przy genialnych basistach i trochę też przy płytach z

przyjaciel jeszcze z czasów przed Yes, z którym grał w jednym zespole. Bill Bruford, kolega z Yes, dawny na perkusji. Mel Collins jest Patrick Moraz, a więc muzycy, którzy występowali z Chrisem właśnie w czasach Yes. Płyta odświeżona brzmi lepiej niż kiedykolwiek.

A brzmi to kapitalnie, tu na tej płycie piosenki przenikają się, więc już rozpoczynał się w oryginale kolejny utwór. Lucky Seven, Szczęśliwa Siódemka, szkoda, że nie zaśpiewał tego utworu John Anderson, ale to już byłaby prawie płyta zespołu Yes, ale fantastyczne nagranie, no i naprawdę brzmi odświeżone niesamowicie. Płyta Fish Out of Water, proszę sobie wyobrazić, że wówczas, kiedy ta płyta się ukazała, to ona była na najlepszych pozycjach sprzedaży i w sumie sprzedało się ponad 500 000 egzemplarzy tego albumu, rzecz dzisiaj zupełnie niewyobrażalna. Singlem z tej płyty była piosenka Silently Falling.

No takie piosenki były na listach przebojów w połowie lat 70. Yes, to był wówczas naprawdę niezwykle popularny zespół, który bez problemu sprzedawał Madison Square Garden, chociażby w Nowym Jorku. Płyta Fish Out of Water, 50 lat skończone i nowe, fantastycznie brzmiące wydanie. Przed chwilą dwa nagrania właśnie z niego. My powrócimy do filmu Alana Parkera z roku 1991. Tam wystąpił Glenn Hansard.

The Commitments, film pod tym samym tytułem, rok 1991. Wtedy Glenn Hansard miał 21 lat. Dzisiaj dotarła do nas informacja o jego tragicznej śmierci. Zginął w wypadku motocyklowym. Wielu fantastycznych muzyków, jego przyjaciół dziękuję, wspomina Glenna. Także Bruce Springsteen, także i Street Band, których utwory przecież wykonywał z nimi także na scenie. Ale tutaj Bruce'a nie będzie. Będzie Eddie Vedder, będzie Jake Clemons i będzie niezwykle, niesamowicie. Bardzo Państwu dziękuję. Bartosz Florczak, kłaniam się. Będę tu jutro także po godzinie 21.00.

Edge of town. Well, they're out there for hire.

0: Tu Radio Łódź, jest 23. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich spodziewany wzrost zagrożenia pożarowego w lasach, zarobki prezydentów największych miast w naszym regionie i inteligentny monitoring w łódzkich żłobkach. Jutro będzie gorąco, temperatura przekroczy 30 stopni, podobnie w piątek. Nadciąga kolejna fala upałów w lasach. Oznacza to większą suszę i duże ryzyko pożarów. Dlatego w regionie łódzkim policjanci i strażnicy leśni będą prowadzić wzmożone kontrole. Takie działania od jakiegoś czasu prowadzą już mundurowi z Łowicza i Nieborowa. O szczegółach reporter Radia Łódź Miłosz Warszawski.
1: Za kilka dni upały znów dadzą się we znaki, a to oznacza wzrost zagrożenia pożarowego w lasach. Dlatego mundurowi prowadzą specjalne działania, aby zapobiec niebezpiecznym incydentom, mówi starszy aspirant Tomasz Piechowski z Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu.
2: Celem akcji jest wzmocnienie działań kontrolnych i profilaktycznych, przeciwdziałanie celowym podpaleniom oraz kontrola przestrzegania przepisów pożarowych.
1: Służby apelują o rozwagę i ostrożność.
2: Nie używajmy otwartego ognia w lasach i w bliskich odległościach. Niedopałki papierosów czy szklane butelki mogą stać się przyczyną pożaru. Stosujmy się do przepisów i znaków. Poruszanie się pojazdami po drogach leśnych jest dozwolone wyłącznie na drogach udostępnionych do ruchu.
1: Patrole są doraźne. Kolejne działania mają ruszyć za kilka dni. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
0: Teraz zagrożenie pożarowe w lasach naszego województwa jest średnie i niskie, tylko w powiecie wieruszowskim duże, ale można się spodziewać, że to się szybko zmieni w związku z nadchodzącymi upałami. Wiemy, ile w ubiegłym roku zarobili prezydenci największych miast w województwie łódzkim. To kwoty od 225 do 280 tysięcy złotych brutto. Radio Łódź sprawdziło oświadczenia majątkowe prezydentów. Najwięcej zarobiła prezydent stolicy regionu Hanna Zdanowska, a najmniej prezydent Bełchatowa Patryk Marian. Najwięcej nieruchomości ma prezydent Skierniewic Krzysztof Jażdżyk, a najdroższy dom Przemysław Staniszewski ze Zgierza. Ekonomista z Uniwersytetu Łódzkiego profesor Krzysztof Krajewski mówi, że to dobrze, że oświadczenia są jawne i dodaje, że zarobki prezydentów są adekwatne do odpowiedzialności.
3: Biorąc pod uwagę chociażby ostatnie doniesienia przecież o zarobkach lekarzy, to porównując skalę odpowiedzialności, skalę zespołu, którym się zarządza, to przecież te zarobki prezydentów miast nie są tak bardzo wysokie.
0: Wynagrodzenie prezydentów miast w każdej kadencji jest ustalane przez Rady Miejskie. Zestawienie zarobków i majątków prezydentów Łodzi, Piotrkowa, Pabianic, Bełchatowa, Skierniewic czy Kutna można znaleźć na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
4: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
0: Inteligentny monitoring zadba o bezpieczeństwo najmłodszych łodzian. W 30 miejskich żłobkach zamontowano kamery, które pozwolą lepiej zadbać o dzieci. Rok temu dwulatka sama wyszła poza teren żłobka na Widzewie. Miasto wyciągnęło wnioski z tego wydarzenia, mówi wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek.
5: Ponad 300 kamer, które będą dzisiaj obejmowały wizją całą przestrzeń zewnętrzną, ale również uwzględniliśmy w ramach kubatury naszych żłobków szatnie, ponieważ jest to przestrzeń wejściowa.
6: Mamy możliwość ustawienia takiej wirtualnej bariery, poprzez którą w wyznaczonym przez nas miejscu, jeżeli ktokolwiek przekroczy na terenie ogrodu tą wirtualną barierę, również będzie sygnał do naszego monitoringu wewnętrznego.
0: Dodaje dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi Aleksandra Turczyńska. Z łódzkich żłobków korzysta ponad 2000 dzieci. Wakacje na półmetku. Przedsiębiorcy z branży turystycznej na Mazurach narzekają. Jak mówią, nie pamiętają takiego lipca. W hotelach, agroturystykach, restauracjach i na jeziorach turystów, jak na lekarstwo, skracali pobyt albo w ogóle rezygnowali z rezerwacji. Łodzie czarterowane w zasadzie przez cały lipiec stały w portach. Podobnie oceniają pierwszą połowę wakacji przedsiębiorcy nad morzem. Uważają, że turystów zniechęciła pogoda, a sami urlopowicze mówią raczej o zniechęcających cenach. Potwierdza to Andrzej Kindler z warmińsko-mazurskiego oddziału Polskiej Izby Turystyki. Mówi, że Polacy wybierali wycieczki do ciepłych krajów, gdzie pogoda była murowana, a ceny porównywalne do tych w polskich miejscowościach.
7: Czym bardziej ten sezon turystyczny nam się skraca, tym bardziej te koszty robią się coraz wyższe i to jest takie błędne koło. To się przekłada na ceny, to się przekłada na to, że Polska jako destynacja turystyczna staje się też trochę mniej atrakcyjna.
0: Sierpień i wrzesień mają być w naszym kraju cieplejsze.
8: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Niebo bezchmurne, temperatura teraz 18 stopni, spadnie w nocy do 16, jutro nadal bezchmurnie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla całego województwa ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami. Termometry pokażą od 31 do 34 stopni maksymalnie. Alerty będą obowiązywać również w piątek. Temperatura będzie wtedy jeszcze nieco wyższa, od 33 do 36 stopni.
8: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: Agata Zielińska, dobry wieczór. Zapraszam do wysłuchania kolejnej kryminalnej historii.
4: Mapa zbrodni. Kryminalne historie z Łodzi i regionu.
9: W piątek 11 października 1957 roku dwóch żołnierzy z jednostki wojskowej w Zgierzu zawiadomiło oficera dyżurnego, że w lesie niedaleko Koszar leżą zwłoki 6-7-letniej dziewczynki. Opowiada Jarosław Warzecha, autor Pitawa Łódzkiego.
10: Żołnierze to mówią oficerowi dyżurnemu, że dziecko jest pokaleczone, ma rany na piersiach i rany na szyi. Podarta bielizna. Oficer o 12.45, wszystko dzieje się szybko, zawiadamia komendę milicji w Zgierzu. A komenda milicji w Zgierzu, ze względu na to, że no morderstwo to już jest duża sprawa, zawiadamia komendę wojewódzką. Jest godzina 14.30, kiedy na miejscu zjawiają się porucznik Jan Kubiak oraz lekarz medycyny sądowej Zygmunt Fiedorczuk. Podałem te dwa nazwiska, dlatego że to jest historia łódzkiej kryminalistyki, no w tym wypadku już wojewódzkiej kryminalistyki. I teraz co oni tam zastają, jak to opisują w protokołach? Zwłoki ubrane, na głowie warkoczyki z wplecioną niebieską wstążką, związaną w kokardkę, w uszach srebrne kolczyki. I teraz uwaga, bo to jest bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o nietypowość tego zdarzenia. Wokół szyi okręcony sweter, rękawy głęboko wciśnięte w usta dziewczynki. Majteczki, pończochy rozdarte, dwie rany kłute w lewej piersi. Rana kłuta na szyi, przypomnijmy, dziewczynka 6-7 lat. Na razie tyle wiemy o tej dziewczynce. Taki drobiazg, który uwzględnili w protokole milicjanci, widocznie zrobił też na nich jakieś wrażenie, bo oni opisują, że w prawej dłoni dziewczynka trzymała kawałek łodyżki z trzema zielonymi listkami, czyli chwilę przed śmiercią musiała urwać z jakiegoś krzaczka ten kawałek łodyżki, on w tej dłoni został. No, motyw dla tego tandemu śledczego jest prosty. To jest motyw seksualny, podarta bielizna i lekarz stwierdza uszkodzenie narządów płciowych. Śmierć nastąpiła gwałtownie. I teraz ważny dosyć szczegół, który później odegra pewną rolę w tym śledztwie. Mianowicie dziecko leży bez bucików. Nie ma bucików na nogach, ale stopy ma czyste. Gdyby dziewczynka szła boso, miałaby te stopy ubrudzone, stopy maczyste. To znaczy, że buciki zostały zdjęte po śmierci dziewczynki już. Rozglądają się w koło, milicjant i lekarz, rozglądają się reszta ekipy, ale nigdzie tych bucików nie ma. Nie znaleźli. O 15.30 tego samego dnia wszystko się dzieje, czyli w piątek, przyjechał na miejsce zdarzenia sierżant Gabriel Pijewski, się nazywał, z psem służbowym, czyli z takim psem tropiącym. I pies prowadzi od zwłok przez las, prowadzi polną ścieżką, przez tory kolejowe, tam ulica Prosta, do ulicy Chopina. Ta ulica dalej istnieje na tym terenie, nazywa się dalej ulicą Chopina. Chopina numer 6. Sprawdziłem, dom stoi w dalszym ciągu. Zaprowadzony pies z powrotem na miejsce zbrodni, bo chodzi o to, żeby zweryfikować, czy ten pies dobrze poprowadził, prowadzi tą samą drogą do ulicy Chopina pod numer 6. No i się okazuje, że dziewczynka właśnie tutaj w tym domu mieszkała. Dom pod numerem 6. Matka Zofia Miśkiewicz jest w domu, szukała córki po okolicznych ulicach, ponieważ ta dziewczynka nie oddalała się specjalnie od domu, więc było coś dziwnego w tym, że nagle zniknęła. Jest 12 października, sobota, no i przesłuchanie wszystkich mieszkańców domu przy ulicy Chopina 6.
9: Najpierw została przesłuchana matka 6-letniej Stasi Szczepanik, 26-letnia Zofia Miśkiewicz.
10: Matka mówi o tym, że obserwowała, jeżeli chodzi o córkę, pewną niechęć ze strony teściowej i brata męża, bo Stasia jest dzieckiem z poprzedniego związku Zofii Miśkiewicz. Brat męża robił wymówki o pochodzeniu dziecka. No i taki był generalnie wrogo dosyć usposobiony. Zdarzyło się też, że uderzył Stasię. Nie był zbyt życzliwy dla tego dziecka. Tak mówi matka dziecka. Pytanie jest o buty, jakie Stasia miała na nogach. No więc Zofia Miśkiewicz mówi, że kupiła Stasi niebieskie sandałki na gumowej podeszwie zapinane na pasek. I że Stasia tego dnia miała je na nogach. Poza tym charakteryzuje dziecko w ten sposób, że Stasia nigdy nie chodziła do lasu. Nigdy sama nie chodziła do lasu. Mogła iść do lasu albo z sąsiadem, albo z wujkiem Jankiem, czyli szwagrem Zofii Miśkiewicz. Do tego lasu zresztą jest stosunkowo niedaleko od tego Chopina 6, bo las zaczyna się już od tego domu jakieś 50 metrów tą ulicą. Przy poprzecznej ulicy już jest taka długa ściana lasu, więc stosunkowo niedaleko, a jednak dziecko nie chodziło.
9: Teraz zeznaje Karol Miśkiewicz, mąż Zofii i ojczym Stasi.
10: I Karol Miśkiewicz mówi tak, że widział Stasię około godziny 10. Odprowadzała matkę, która jechała do Zgierza załatwiać mieszkanie dla tej rodziny. Zofia szła do przystanku, Zofia, czyli matka. Stasia ją odprowadzała kawałek, po czym wróciła do domu. Karol Miśkiewicz uważa swoje małżeństwo za udane, ma z Zofią dwoje własnych dzieci, a mówi, jeżeli chodzi o Stasię, to mówi, że Stasia jest traktowana na równi z jego własnymi dziećmi. Jakie warunki mieszkaniowe? No warunki mieszkaniowe takie sobie, bo w mieszkaniu jest jeszcze matka Miśkiewicza, ojciec, no i brat Miśkiewicza, młodszy od niego. Miśkiewiczowie, to małżeństwo zajmowało kuchnię, a reszta rodziny w pokoju obok. Co się dzieje z Karolem Miśkiewiczem w ten piątek? Z rodzicami pojechał tego dnia wozem na targ, wozem konnym. Wrócili z ziemniakami, Stasię jeszcze widział, poszła bawić się z dziećmi, przyrzekła się nie oddalać. Karol Miśkiewicz mówi o swoim bracie, że brat, 25-letni Jan, zaczął przychodzić od pewnego czasu, od 5-6 miesięcy do tego domu, bo nieporozumienia z żoną i tak się składa, że w zasadzie to już tutaj zaczął mieszkać. Charakteryzuje brata jako dosyć niecierpliwego, nerwowego. Mówi Karol Miśkiewicz o swoim bracie, że on taki nieustabilizowany, że nie mógł znaleźć pracy. No ale na szczęście pracuje w Borucie. Tu warto powiedzieć dla historii, że Boruta to były w Zgierzu takie duże, znane w całej Polsce zakłady chemiczne. Nie ma już po nich chyba śladu. Tak mi się coś wydaje. Ostatnio próbowałem to sprawdzić i wynika z tego, że tamten Boruta już absolutnie nie istnieje. I teraz o bracie jeszcze dodaje Karol Miśkiewicz, że z tego co on wie, to o 9:40 brat ubrał się w marynarkę, wyszedł nie mówiąc dokąd idzie, wrócił o 11:30 i z tego co mówił, to podobno właśnie w Borucie szukał zagubionej legitymacji wejściowej. Podobno zginęła mu legitymacja wejściowa, był, szukał tej legitymacji, nie znalazł. Zjadł ziemniaki z mlekiem po powrocie i wyszedł około godziny 12 znowu. Powiedział, że idzie do pracy. Przypomniał sobie jeszcze ojczym Stasi, że sandałki, te, o których mówiła jego żona, kosztowały 56 zł.
9: Następnie przesłuchiwana jest 56-letnia Michalina Miśkiewicz, teściowa Zofii.
10: Mówi o tym małżeństwie, że między Zofią a Janem, czyli szwagrem, nie było specjalnych nieporozumień. Bo o to śledczy spytali, jak się te stosunki układały. Czasem się kłócili, między braćmi nie było kłótni, ale Karol, czyli starszy syn, uważał, że Jan za mało pracuje, że nie traktuje życia poważnie. Teściowa dalej mówi, że nie zauważyłaby Jan jakoś wrogo czy niechętnie był ustosunkowany do Stasi. Tego nie widziała i nie może powiedzieć, by tak było.
9: Pora na zeznania 25-letniego Jana Miśkiewicza, brata ojczyma Stasi.
10: 7 października rozpoczął pracę w zakładach chemicznych Boruta, ale następnego dnia porzucił, doszedł do wniosku, że to jest praca nie dla niego. Nie podoba mu się ta praca i w związku z tym jeden dzień był, a później już nie przyszedł do pracy. Udawał codziennie przed rodziną, że wychodzi do pracy, żeby nie mieli do niego pretensji, ale w tym czasie jeździł do znajomej, niejakiej Jadwigi Orłowskiej. Jadwiga Orłowska, starsza o 12 lat od Jana Miśkiewicza, mieszkała w Łodzi. W piątek, kiedy, to mówi Jan Miśkiewicz, kiedy brat z rodzicami pojechali po ziemniaki, wyszedł do Boruty, do tych zakładów chemicznych o 10:30. Portier nie chciał go wpuścić, bo nie miał legitymacji, tej przepustki nie miał, bo zgubił tę przepustkę. A wyszedł po to, żeby próbować znaleźć tę przepustkę, bo być może ona gdzieś tam w jakimś ubraniu roboczym była. No więc portier nie chciał go wpuścić, to poprosił o telefon do kierownika transportu. Kierownik potwierdził, że taki pracuje, no i portier go wtedy wpuścił. Jan poszedł do szatni, sprawdził ubranie robocze, ale w tym ubraniu też przepustki nie było, więc wrócił. I o 12 pojechał do Łodzi, odwiedził Orłowską. Wieczorem wrócił, Stasi nie widział przez cały dzień. Ale kiedy wysiadł na przystanku w Chełmach, z tego widać, że jechał tramwajem prawdopodobnie, to sąsiad powiedział mu, że w domu u niego jest milicja i że coś się stało ze Stasią. No bo już sprawa się rozeszła, to sąsiedzi wszystko o swoich sąsiadach wiedzą. Mała, nieduża uliczka, wszyscy się znali. Mówi jeszcze podczas tego przesłuchania, że na Stasie nie zwracał uwagi, bo nie chciał powodować kłótni żadnych w tym domu. W związku z tym tak specjalnie się nią nie zainteresował. Prowadzący przesłuchanie spytał go, czy nosił przy sobie jakiś nóż. Na co Jan odpowiedział, że owszem, miał taki kieszonkowy mały nożyk, jak większość mężczyzn w tamtym czasie. Zresztą to prawda, rzeczywiście był taki zwyczaj noszenia takich scyzoryczków małych. On nosił taki nożyk z jednym ostrzem w metalowej oprawce. Nawet 5 października, czyli parę dni wcześniej, obierał nim ziemniaki. Schował do kieszeni ten nożyk, ale nożyk gdzieś przepadł. Nie może go znaleźć.
9: Śledczy nie poprzestali na przesłuchiwaniu tylko rodziny, ponieważ Jan Miśkiewicz powoływał się na portiera, na kierownika transportu i na znajomą.
10: To jednocześnie dowieźli na przesłuchanie, a wtedy to nie było tak, czy ktoś chce, czy ktoś nie chce, tylko po prostu zjawiał się samochód, zjawiała się ekipa, brali przesłuchanie, więc dowieźli na przesłuchanie Feliksa Harenze. To był portier zakładów chemicznych w Borucie. Dowieźli Jana Kaweckiego, to był kierownik transportu w Borucie, i dowieźli Jadwigę Orłowską, znajomą Jana. I co mówi portier? Portier mówi tak, w piątek miałem służbę od 6 do 14. Nikt się nie zgłosił. Żaden pracownik transportu nie szukał przepustki, żaden pracownik transportu nie chciał wejść. Ja nie dzwoniłem do żadnego kierownika transportu, żeby kogokolwiek wpuścić. To mówi portier. Kierownik transportu co mówi? Mówi, że Jan pracował tylko jeden dzień. Więcej się nigdy nie pojawił. Nie dzwonił z portierni do niego nikt. I jest zdziwiony, że ktokolwiek mówi, że jakiś wydawał rekomendacje, żeby Jana Miśkiewicza ktoś wpuścił do zakładu. Jadwiga Orłowska na końcu jest pytana z tej trójki. Jak już mówiłem, znajoma Jana, 37 lat. I mówi, że Jan, owszem, był u niej. Oczywiście, że był. Przyszedł w piątek około godziny 17. I teraz jest bardzo ciekawa opowieść Jadwigi Orłowskiej, bo ona opowiada, że zawiadomił ją o wypadku w rodzinie. Powiedział, że zamordowana została 12-letnia bratanica. Przypominam, że Stasia miała 6 lat, nie 12. Morderca rany nożem jej zadał, dwie w pierś, jedną w gardło. Dokładna relacja, wszystko się zgadza. Stało się to w czwartek, mówi Jan, czyli, a to się stało w piątek. Bratowa, opowiada Jan, wyszła do sklepu, a ciało podrzucono pod oknem Jana. Dowiedział się od matki o tym wszystkim, gdy w czwartek wieczorem wrócił do domu. Zwłok nie widział Stasi, ponieważ jeszcze żywą zabrało pogotowie i zmarła według Jana 200 metrów od bramy szpitala. Jadwiga Orłowska podkreśla, że Jan, opowiadając jej o tym, miał łzy w oczach. Wzruszył się wyraźnie swoją opowieścią. Ale krótko to trwało, bo później już grali w karty i o tym już w ogóle słowa nie było, nie mówili o tym.
9: Ponownie milicja doprowadza na przesłuchanie Jana Miśkiewicza, już nie jako świadka, ale podejrzanego o morderstwo 6-letniej Stasi Szczepanik. Dwa słowa o Janie Miśkiewiczu. Rocznik 32, wykształcenie, dwie klasy szkoły podstawowej. Ma na swoim koncie karę 3,5 roku więzienia za dezercję. Wyrok wydał sąd w Szczecinie.
10: Jan zeznaje następująco. Od dłuższego czasu między nim i matką z jednej strony, a bratową z drugiej strony było, i tu użyję jego określenia, pewne nieporozumienia były i zgryźliwości. Ładnie to powiedział. Nieporozumienia i zgryźliwości na tle córki bratowej, czyli Stanisławy. I tu też zacytuję dokładnie to, co mówił do protokołu. Postanowił dziewczynkę usunąć. Tak się wyraził Jan Miśkiewicz. I mówi, że w piątek nie było bratowej, zabrał Stasię do lasu po suche gałęzie. Chętnie się zgodziła na spacer, doszli do gęstych krzaków. Jan usiadł, zapalił papierosa i zaczął się zastanawiać, jak Stasię zamordować. Mówi to wprost. Jak tak siedział i palił tego papierosa, to jeszcze bardziej się zdenerwował. A dziewczynka w tym czasie kucnęła obok Jana i tak sobie tam siedziała. Jan wypalił papierosa, prawą ręką złapał dziewczynkę za twarz i zakrył jej usta, a lewą ręką zadał ciosy przygotowanym już wcześniej widocznie scyzorykiem, bo scyzoryk przecież wymaga otwarcia, więc on już miał ten scyzoryk gotowy do zadania tych ciosów. Dwa ciosy zadał w piersi, dziewczynka się zalała krwią, położył ją na ziemi, ale dawała jeszcze znaki życia. To wszystko opowiada Jan śledczemu. Więc żeby te znaki życia zlikwidować, zadał cios w gardło, okręcił szyję swetrem, rękawy wepchnął do ust. I teraz bardzo Jan podkreśla, że bynajmniej nie gwałcił. Wyrzucił nóż, obmył ręce w kałuży i poszedł do domu zostawiając te zwłoki Stasi. Podkreśla też, że żadnych rzeczy dziecka nie zabrał. Pamięta jedynie, że jeden sandałek leżał w trawie. I to jest wszystko, co miał do powiedzenia na razie, co miał do powiedzenia Jan na temat tego zdarzenia. No ale to nie koniec przesłuchań Jana, ponieważ o godzinie 16 już jest prokurator Henryk Szczęsny. To jest wszystko się dzieje w sobotę, jeszcze raz podkreślam. Prokuratury wojewódzkiej, no i Jan już jest przesłuchiwany pod zarzutem zabójstwa Stanisławy Szczepanik. Zeznaje po raz trzeci. Przyznaje się znowu, przyznał, że nie lubił Stasi, denerwowała go, była nieposłuszna, potwierdził w całej rozciągłości przebieg tego, co mówił wcześniej śledczemu, ale znowu nie przyznał się do gwałtu. Mówi, że majteczki mógł rozerwać przypadkowo i absolutnie nie zabrał sandałków. Oczywiście Jan zostaje zatrzymany, jest tymczasowo aresztowany. 14 października, więc niedziela to jest 13, 14 to jest poniedziałek, wizja lokalna odbywa się w Lesie Chełmy, na miejscu zbrodni, z udziałem Jana Miśkiewicza. Między innymi szukają podczas tej wizji noża wyrzuconego przez Jana. Nóż nie jest do znalezienia, nie znalazł się.
9: 15 października we wtorek w Ekspresie Ilustrowanym ukazuje się opis zbrodni i informacja o zaginięciu niebieskich sandałków.
10: I 16 października w środę do Komendy Wojewódzkiej zgłasza się niejaki Jan Nowak. Nazwisko jak nazwisko, nie wiem czy prawdziwe było w protokole, ale tak jest zapisane, że Jan Nowak. I mówi, że w ubiegły piątek, a więc w dniu zbrodni, na bałuckim rynku kupił dziecinne sandałki niebieskie, takie jak te opisane. I temu, który je sprzedał, te sandałki zapłacił 30 zł. Charakteryzuje tego mężczyznę, zachowywał się normalnie, był spokojny, wziął 30 zł i sobie poszedł. Zofia, matka Stasi, mówi, że to są te sandałki, nie ma wątpliwości. A Janowi zostają okazani różni panowie i rozpoznaje bez kłopotów żadnych i to natychmiast Jana Miśkiewicza jako tego, który mu te sandałki sprzedał. No i właściwie to jest koniec tego śledztwa, bo sprawa jest oczywista, jasna. Sprawca się przyznał, nie ma tutaj żadnych wątpliwości.
9: 10 stycznia 1958 roku rozpoczyna się proces Jana Miśkiewicza.
10: Rozpoczyna się proces. Oczywiście, co robi sąd? To, czego należało się spodziewać. Otóż sąd zarządza obserwację psychiatryczną. Decyzja sądu. No przyznać musimy, że chyba są powody do obserwacji psychiatrycznej, tyle, że trzeba jeszcze rozstrzygnąć, czy to była zbrodnia świadoma, czy nieświadoma. To jest ważne również, niezależnie od wszystkich innych czynników, które tutaj mogą grać rolę. Proces zostaje wznowiony 2 czerwca 1958 roku. Jan zbrodnię popełnił świadomie. Na procesie wznowionym przyznaje się do zabójstwa, ale twierdzi, że do tego zabójstwa nakłaniała go matka dziewczynki. Sąd oczywiście odrzucił to tłumaczenie, żałosne dosyć, zważywszy na całą sprawę. No i skazuje Jana Miśkiewicza na karę śmierci. Odwołanie do Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy zatwierdza wyrok sądu. Rada Państwa nie skorzystała z prawa łaski. I 19 marca 1959 roku o godzinie 21 wyrok zostaje wykonany w więzieniu w Łodzi. I teraz jest taka moja mała refleksja a propos tej sprawy, tej okropnej sprawy, którą będę pamiętał zawsze i którą bardzo mi było ciężko opisywać i śledzić. Jest to sprawa, która moim zdaniem wpisuje się w całą dyskusję o karze śmierci. Bo jest bardzo duże prawdopodobieństwo. Ja pisząc o tej sprawie konsultowałem swoje na ten temat rozważania z psychologami, a nawet z jednym psychiatrą. Czy zachodzi duże prawdopodobieństwo, że Jan Miśkiewicz po opuszczeniu więzienia, bo zawsze jeżeli więzień jest skazany nawet na długoletni wyrok, nawet na wyrok bez określenia czasu, to zawsze jest szansa, że może opuścić więzienie. Czy Jan Miśkiewicz dokonałby takiej zbrodni lub podobnej powtórnie? Wszyscy mi na to pytanie odpowiedzieli, że tak, oczywiście, że jest 90% prawdopodobieństwa. I pytanie, które jest ciągle obecne przy dyskusji, bo ta dyskusja w Polsce wcale się nie skończyła. Czy kara śmierci, czy społeczeństwo ma prawo bronić siebie przed takimi osobnikami, stosując karę śmierci, czy nie ma prawa tej obrony? To jest pytanie, które się na pewno rodzi i u słuchaczy po wysłuchaniu tej zbrodni.
9: I to już finał tej historii, opowiadał Jarosław Warzecha, a za uwagę dziękuję Agata Zielińska.

0: To jest powtórka programu. O tym chcemy rozmawiać.
1: Zapowiadałam hasło, które nam dzisiaj towarzyszy, jak być zdrowym, odpowiedzialnym za bliskich, za planetę, za siebie i nie zwariować od nadmiaru przeróżnych zaleceń, dobrych rad, ostrzeżeń również. Ja mam wrażenie, że często popełniam różne grzechy z pośpiechu zazwyczaj, a to nie kupię odpowiedniego pieczywa, a to jeśli już w ogóle zdecyduję się na mięso, a to też grzech dzisiaj, w dzisiejszych czasach jeść mięso, że nie kupię odpowiedniego, wyszukanego takiego, co do którego mam gwarancję, a że jeśli nie ma jajek z wolnego wybiegu, to chociaż to muszę przyznać, że dawno mi się nie zdarzyło, ale kiedyś bywało, a to kupię z chowu ściółkowego. No to grzech przecież, no nie wolno tak postępować. I czasem mam wrażenie, że człowiek z pośpiechu rzeczywiście nie dokonuje tych właściwych wyborów, ale czy to sobie wybaczyć, że czasem czynimy odstępstwa, czy nie. O tym chcę dzisiaj rozmawiać z naszymi gośćmi. Ada Rybka, łódzka artystka, która uprawia nie tylko sztukę i sztukę użytkową, ale także edukuje na temat twórczego wykorzystania surowców wtórnych, a czasem i na temat własnoręcznego przyrządzania tak zwanej chemii domowej bez chemii. Ado, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu.
1: Jest z nami Marta Pejska, dietetyk kliniczny w Centrum Zdrowia Matki Polki. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: Mam nadzieję, że od Pani dowiemy się, czy rzeczywiście należy mieć jakieś straszne wyrzuty sumienia i czy wszystko, co bierzemy do ust, musi być absolutnie zdrowe i o pewnym składzie. Ale Ado, ja chciałam tutaj przywołać takie Twoje hasło, że tak, uprawiasz malarstwo, grafikę, projektowanie, edukujesz na temat twórczego wykorzystania surowców wtórnych i cieszysz się życiem. Zastanawiam się, czy to nie jest kluczowe właśnie w Twoim przypadku, ta radość życia. Mimo całej świadomości, jak źle się dzieje wokół nas.
2: Tak, dziękuję, że o tym mówisz. Ja mam taki pogląd, że to jest najważniejszy aspekt dla zachowania zdrowia tak naprawdę. To, żebyśmy się jak najmniej stresowali, żebyśmy się jak najmniej napinali w życiu, bo to jest główny czynnik chorobotwórczy. Więc myślę, że najważniejszą rzeczą jest to wyrabiać zdrowe nawyki, mieć te zdrowe nawyki, utrzymywać